0: wspomniała Pani o tragicznej śmierci Tadeusza Millera. Wiele lat obowiązała taka legenda, obowiązywała, że on wracał z nagrań właśnie w wytwórni Mewa motocyklem z Poznania do Szczecina. Prawda wyglądała inaczej. Zginął przy motocyklu, nie na motocyklu, no ale niemniej Sowieci spowodowali tę śmierć. Pijani Sowieci, którzy jechali ciężarówką pod prąd. Wiadomo, jest nawet to miejsce do tej pory w Szczecinie, prawda?
1: Tak. On został rozjechany przez ciężarówkę kierowaną przez pijanego radzieckiego kierowcę na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i Unii Lubelskiej. I całe zajście widziała pielęgniarka ze szpitala, pobliskiego szpitala. Dzisiaj szpitala przy Unii Lubelskiej, a kiedyś szpitala PCK. I udzielała pierwszej pomocy. Tadeusz był w stanie krytycznym. On, można powiedzieć, że zginął na miejscu. Natomiast jego kolega, bo on wracał z kolegą z ryb, 3 dni walczył o życie, ale tego życia nie ocalił.
0: A ta piosenka niejako o fatalistycznym tytule Avant de mourir, czyli to jest francuski kompozytor Boulanger, Sławomir Broni, czyli Bronisław Onufry-Kopczyński, też zasłużony kompozytor i konspirator zamordowany na Majdanku. No to przed śmiercią, znaczy, po francusku.
1: No tak, to jest utwór, jego ostatni utwór, utwór o tytule Avant de mourir, czyli przed śmiercią, który nagrał 3 dni przed śmiercią, więc to tak proroczo, no makabrycznie troszkę brzmi. Luna, żona Tadeusza, bardzo nie chciała, żeby on tę piosenkę śpiewał, bo tekst tej piosenki jest smutny, o pożegnaniu, o rozpaczy, jest taki trudny. Tadeusz jednak ją zaśpiewał, bo bardzo chciał tego Mieczysław Wejman. Po latach Luna w liście do Jana Zagozdy pisze, że Mieczysław Wejman żałował tego, iż tak bardzo namawiał go do nagrania tej piosenki. Natomiast piosenka sama w sobie jest absolutnie piękna, wyjątkowa. To jest jedna z moich najulubieńszych piosenek Tadeusza Millera, jeśli nie najwspanialsza.
0: I zakończymy nią naszą audycję, w której miałem honor gościć panią Sylwią Tajanowską, autorką książki Król Tanga o Tadeuszu Millerze, piosenkarzu z lat 40. To więc oddajmy głos teraz bohaterowi tej książki Avant de mourir, a za uwagę dziękuję Tomasz Zapryl, dziękuję pani Sylwia.
1: Dziękuję pięknie, a państwa zapraszam do lektury tej bardzo emocjonującej powieści.

0: Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: W każdej roślinie ukryty jest pierwiastek życia, pochodzący ze słońca, z ziemi, z wody i powietrza. Z tych czterech żywiołów. I pierwiastek życia, i pierwiastek zdrowia. Dlatego dzisiaj chcemy porozmawiać o naszym zdrowiu na wakacje, jak to zdrowie o nie zadbać w czasie wyjazdów, jakie zioła, co zabrać, jakie produkty, kiedy do walizki, kiedy wyjeżdżamy w podróż. I o tym mieliśmy porozmawiać z Joanną Kulczyk z zielarni warmińskiej z Olsztyna. Na razie pani Joanna telefonu nie odbiera, próbujemy się dodzwonić, coś tam widocznie się wydarzyło. I jeśli tak zaczniemy, jak państwo sądzą rano, jakie takie, co najlepiej jest po przebudzeniu zrobić, kiedy budzimy się wcześniej rano, mieliśmy dobrą, spokojną noc, to zawsze jest dobrze, ja przynajmniej tak robię, że nacieram się zimną wodą twarz, później klatkę piersiową, później się troszeczkę rozciągam, że głową pokręcę aż do stóp, bo to taka dobra gimnastyka, nie trzeba jakiegoś wielkiego wysiłku, ale wtedy już ten organizm się tak przebudza, jak już się przebudzi, tak zupełnie, bo trzeba rano biec do pracy, to później wypijam dwa kubki przynajmniej wody czy herbaty i jestem jakby dopiero, kiedy śniadanie będzie dopiero o godzinie 8 albo później, to mogę spokojnie tak już rozciągnięty, orzeźwiony funkcjonować. Nie wiem, jakie państwo mają zwyczaje, ale mnie to tak podtrzymuje. Zawsze pamiętam w domu takie słowa mamy, która mówiła, zimna woda zdrowia doda. I faktycznie to był bardzo taki dobry pomysł. Pielęgnuję go do dzisiaj, bo wtedy wiadomo, naczynia krwionośne się rozszerzają. Czasami jeszcze jak mam siłę, to też dzwoni pani Joanna, ale teraz realizatora w tej chwili nie ma, bo wyszedł, więc musimy poczekać aż piosenkę. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że jest dobrze też wyjść rano właśnie boso na dwór, zobaczyć, co się dzieje wokoło, bo to chyba tak przynosi, mówią, że jak chodzimy po trawie boso rano, latem, jak jest rosa, to jest takie bardzo prozdrowotne. Ja czasami tak robię, jak jestem w górach, to do strumyku włożę nogi, ale też zimną wodą natrzeć z rana wody nogi jest bardzo dobra rzecz. I to są takie moje zwyczaje. Naszym środkiem takim zawsze jest, jak mówimy, ważne odżywianie i to, co mamy, prawda, rano na śniadanie. Ja to lubię zjeść owsiankę, czy z mlekiem takim naszym, czy kozim, dużo płatków do tego, rodzynek i wtedy taki, dla mnie to jest taki najlepszy produkt. Nie wiem, jak państwo robią, jakie mamy te zwyczaje, bo kto powie mi, jakie ma właśnie zwyczaje żywnościowe, to ja wtedy od razu będę wiedział, jakie ma zdrowie. I myślę, że to są dobre rzeczy. Już jest Szymon, więc możemy połączyć się z panią Joanną. Ona już czeka na naszą, aby odebrać telefon. Chodzenie po rosie codzienne, czy ustępują wtedy dolegliwości nerwowe, czy powraca wtedy też dobry sen na wieczór. To o tym wszystkim się dowiemy dzisiaj z rozmowy z naszą Joanną Kulczyk z Olsztyna. Piosenka na dobry dzień, taka 2+1 i zielona droga. Niech nas prowadzi.

0: każdy krok boso po ziemi przypomina nam, skąd czerpiemy zdrowie i życie. To może tylko taki aforyzm. Dzień dobry, pani Joanno. Czy pani się wyspała?
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Wacławie. Wczoraj akurat wróciłam z Milejczyc i po prostu dosyć późno i tak widzę, że dzisiaj no jakoś budzik do mnie nie dotarł na czas.
0: Albo serce przez dobrego pasterza, bo Milejczyce to chyba taki znany obraz, łaskami słynący, spowodowało, że dobrze odpoczywało.
1: Może i tak.
0: Tak powiedziałem państwu taką zapowiedź, bo z Szymonem próbujemy się dodzwonić do pani z rana, ale dobrze, jak jest dobry sen, to tylko pochwalić. Życzymy wszystkim takiego dobrego snu i takiego serca, które dobrze odpoczywa. Czy faktycznie w każdej roślinie ukryte są te pierwiastki życia w słońcu, w ziemi, w wodzie, w powietrzu, w tych żywiołach, o których mówili pierwsi filozofowie, że one są początkiem wszystkiego, a tam jest zawarte nasze życie, nasze zdrowie?
1: No pięknie pan ujął to, panie Wacławie. Rzeczywiście przyroda jest pełna pierwiastków życia, jest pełna miłości Pana Boga i energii, którą Pan Bóg włożył w stworzenie świata. I lato jest takim cudownym okresem, kiedy właśnie możemy korzystać z obfitości właśnie Bożych łask ulokowanych w przyrodzie, bo cała przyroda się rozwija, rozkwita, temperatura idzie do góry. Więc możemy i zioła zbierać i korzystać właśnie z tych ziół na świeżo i możemy je przetwarzać. Możemy właśnie chodzić boso po trawie, co jest cudownym sposobem na uziemianie się i pobieranie elektronów z ziemi. A jak ktoś zna fizykę, to wie, że prąd elektryczny to jest strumień elektronów, więc elektrony to jest też energia i właśnie poprzez uziemianie my redukujemy ładunki, które się kumulują w naszym organizmie, ładunki dodatnie, dzięki czemu po prostu redukujemy na przykład stany zapalne, które są w naszym ciele, bo stany zapalne tworzą się między innymi z nadmiaru ładunków dodatnich i w momencie, kiedy się uziemiamy, kiedy dostarczamy ładunków ujemnych, to właśnie doświadczamy równowagi. I są badania naukowe, które pokazują na przykład, że podczas uziemiania się i wyrównywania się tych ładunków rozrzedza nam się krew, naturalnie po prostu krwinki. Każda odzyskuje prawidłowy ładunek na swojej błonie komórkowej i one zaczynają się odpychać, przez co po prostu ta krew staje się bardziej płynna, przez co stajemy się lepiej dotlenieni. No słońce to jest po prostu też energia, przecież mamy fotowoltaikę, tak? Rośliny dzięki energii słonecznej prowadzą fotosyntezę, ale na przykład w naszej skórze dzięki energii słonecznej powstaje witamina D3. Niezwykle ważna witamina, która jest też hormonem, sterującym ilością około 3000 genów odpowiedzialnych między innymi za odporność w naszym organizmie. Proszę sobie wyobrazić, że pod wpływem witaminy D3 w naszym ciele powstają indywidualne antybiotyki, tak można by było to nazwać naszym takim językiem farmaceutycznym, ale to są substancje indywidualnie dopasowywane do likwidacji danych szczepów patogennych, które rozwijają się w danym momencie w naszym organizmie. Czyli jeżeli mamy wysoki poziom witaminy D3, to organizm sam produkuje substancje trzymające w ryzach mikrobiotę i substancje, które nie pozwalają się rozwijać mikrobiocie patogennej, czyli mamy bardzo wysoką odporność. Oprócz tego mamy bardzo dobrą gospodarkę wapniem. Jeżeli mamy niedobory witaminy D3, no to mamy słabą odporność, jesteśmy narażeni na osteoporozę, na zwapnienia, w naszym organizmie, ponieważ wapń źle jest gospodarowany. Często też z powodu niedoborów jest uwalniany z tkanek twardych do tkanek miękkich. Jest zła gospodarka, bo wapń służy do neutralizacji kwasów, które się tworzą w naszym ciele. Ale też na przykład z powodu niedoboru witaminy D3 i właśnie złej gospodarki wapnia będzie nam wzrastało dolne ciśnienie, czyli będziemy na przykład mieli ciśnienie, nie wiem, 140 na 100 na przykład, nie? Gdzie 140 jeszcze jest górną granicą taką akceptowalną dla osoby dorosłej. Natomiast dolne ciśnienie 100 jest już za wysokie i to świadczy na przykład o niedoborach witaminy D3. No i wszechobecna...
0: Dobrze, że pani to powiedziała, bo dzisiaj wielu ma problemy z nadciśnieniem. I wystarczy właśnie troszeczkę tego wapnia, troszkę tej witaminy D3, tego słońca, tak? Pani Joanno, jeszcze taka jedna rzecz, bo... Ona ważna, powietrze, jak jesteśmy właśnie, jedziemy na urlop i las, woda wokół, jak to wszystko wpływa też na nasz organizm?
1: No zieleń w ogóle, kolor zielony wpływa bardzo kojąco na naszą psychikę. Kolor niebieski również jest takim kolorem, który bardzo, bardzo działa uspokajająco. Także organizm i nasza psychika uwielbia kontakt z przyrodą. Te wszystkie fikuśne kształty, one bardzo, bardzo tak z jednej strony kojąco, ale z drugiej strony rozwijająco wpływają na nasz mózg, na nasz system nerwowy, gdzie na przykład kształty, które mamy w mieście czy w terenie zabudowanym, takie kształty ostre, tak, że na przykład, nie wiem, bloki mają ostre kanty, no to są kształty, które psychika odbiera jako kształt niebezpieczny. A wszystkie kształty właśnie w przyrodzie, one są zaokrąglone i to przez psychikę jest odbierane jako kształt bezpieczny. Nawet to się wykorzystuje w psychologii.
0: Czyli dobrze jest opuścić miasto każdego tygodnia i wyjechać gdzieś,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Oczywiście, nawet każdego dnia pójść właśnie na spacer do parku, do lasu, nad wodę. Każdego dnia zrobić sobie minimum pół godziny kontaktu z przyrodą, po to, żeby obniżyć poziom kortyzolu, dzięki właśnie temu, że patrzymy na kształty, które są jakby dopasowane naturalnie do potrzeb naszej psychiki i na kolory, żeby posłuchać ptaków. Jest nawet taka terapia, ona się nazywa hortiterapia, czyli terapia ogrodem, albo są takie terapie, które nazywamy leśnymi kąpielami, gdzie właśnie poprzez kontakt z przyrodą nasza psychika ulega ukojeniu. I tutaj jeszcze proszę zobaczyć, nawet nie mówimy o tym, co należy jeść, my tylko mówimy o takim kontakcie zewnętrznym.
0: Tak, ale to jest dobre, bo dzisiaj młodzież, ona lgnie do miasta, tak? Na wakacje do miasta. A tutaj pani pokazuje taką właśnie, żeby to miasto nie poraziło tego człowieka, że lepszy jest kontakt z przyrodą. Jeszcze o tym, bo ja powiedziałem dla naszych słuchaczy Radia Wnet, że woda, że takie nacieranie wodą zimną, ono dobrze działa, pobudza receptory, tak, odmładza cerę. No to jest przede wszystkim ważne, ale kobiety, każdy lubi delikatnie ciepłą wodą, tak, z kranu.
1: No to na przykład takie naprzemienne prysznice, zimny, ciepły, no to pobudzają nerw błędny do pracy. Także tutaj to jest taka, troszeczkę nawet można powiedzieć, że szokowa terapia, tak, że zmieniamy szybko temperaturę, ale to powoduje rzeczywiście pobudzenie układu nerwowego, lepsze dokrwienie skóry też. Też warto stosować masaże, szczotkowanie ciała, żeby pobudzić układ limfatyczny. I to wszystko korzystnie na nas wpływa. Oczywiście, jeżeli nie przesadzamy, jeżeli po prostu, no nie, jakby to powiedzieć, nie stosujemy zbyt dużo negatywnych bodźców, nie? Bo to też wtedy podnosi poziom kortyzolu i wtedy jest odbierane przez organizm jako niebezpieczeństwo i co nie służy zdrowiu.
0: Tak, ale ja taką gimnastykę śpiewam, rano. Cieszę się, w Radio Wnet super jest. Ręką prawą, ręką lewą, ręką prawą, ręką prawą, ręką lewą. Też nogą prawą, nogą lewą, nogą prawą, nogą prawą, nogą lewą też. Skłonem w przód, skłonem w tył, skłonem w prawo, skłonem w lewo, siadaniem i wstawaniem. Ola, ole, ole, Radio Wnet super jest. Czy można tak zacząć dzień?
1: Oczywiście, że można tak zacząć dzień i oczywiście warto też dzień zacząć gimnastyką.
0: Ja właśnie to robię, bo ja od głowy do stóp rozciągam się tak troszeczkę, żeby do tego radia dotrzeć, bo inaczej bym nie dotarł.
1: No właśnie, bo pan to musi fizycznie dotrzeć, ja to przynajmniej przez telefon mogę porozmawiać.
0: Tak.
1: Ale rzeczywiście, rzeczywiście dobry humor rano to podstawa dla dobrego dnia. Także gratuluję panie Wacławie świetnego.
0: Ale ja dziękuję za to, że pani także chodzi boso rano, latem po Rosie, bo to jest taki chyba zdrowa nabożeństwo, jak pani to by powiedziała, czy rytuał, ale taki sposób na powiedzenie dzień dobry, tak, naszemu organizmowi, nie wiem, przeponie, żeby kataru nie było, żeby nie było jakiegoś takiego chrypki, tak? To trzeba jednak pobudzić te i stopy, i twarz zimną wodą. O.
1: Tak, tak, tak, tak, jak najbardziej, tak. Też właśnie ta gimnastyka jest bardzo ważna. Jakieś tutaj właśnie kręcenie stawami, żeby sobie te stawy wszystkie naoliwić, rozruszać, rozciąganie.
0: Naciągnąć, tak, to jest bardzo dobre.
1: Podskakiwanie, żeby pobudzić układ limfatyczny. Właśnie jak na mediach społecznościowych robię filmiki, to między innymi dosyć dużo filmików zrobiłam właśnie o takich porannych rytuałach o pobudzeniu układu limfatycznego do pracy i tam właśnie pokazuję różne ćwiczenia i sama też je robię. No i oczywiście rano warto zwrócić się do naszego Stwórcy, żeby poprosić właśnie o obecność Ducha Świętego, żebyśmy dobrze dzień spożytkowali.
0: Czyli rosa, wdzięczność o 5 rano lepsze niż kawa i...
1: O, zdecydowanie tak. I plus trzeba się ciepłej wody napić. Koniecznie ciepłej wody.
0: Właśnie ja zawsze gotuję wodę i dolewam już do wcześniejszej zrobionej herbaty z miodem dnia wcześniejszego. Świeże powietrze, ziemia, chodzenie boso, ale też zioła i cisza. Czy pożywienie będzie naszym takim właśnie lekarstwem dobrym, co do walizki zabrać na wakacje, jakie zioła, to dzisiaj nam powie, czy pakujemy walizkę na urlop, to powinniśmy się znaleźć wcześniej tam w tej walizce kostium kąpielowy, czy właśnie dobry pomysł na odżywianie w czasie wakacji. Jak to jest, pani Joanna Kulczyk, zielarnia warmińska?
1: Panie Wacławie, no ja bym wzięła i kostium kąpielowy, bo uwielbiam pływać.
0: No, jedno i drugie, oczywiście.
1: Tak,
0: ale i miętę, i rumianek, i spokój, i zestaw ratunkowy zielarski.
1: No, powiem państwu szczerze, że ja jak jadę w podróż, no to biorę ze sobą gorzkie zioła, czyli piołun w kapsułkach, no bo na wakacjach często jest tak, że może być problem z czajnikiem, aczkolwiek ja biorę ze sobą herbatkę ziołową, też taką trawienną, po to, żeby sobie zaparzyć napar. Też biorę sobie herbatkę taką poprawiającą przemianę materii, bo na wakacjach czasami jest tak, że właśnie możemy mieć kłopot z toaletą.

0: prawidłowo wydzielał się kwas solny.
1: A nasza jelita na wakacjach to spokojni tacy turyści czy panikarze?
0: Moje jelitka to takie dosyć spokojne są, ale czasami się zdarzają właśnie, że wręcz przeciwnie, że właśnie, że panikują. To znaczy ja do tej pory jeszcze nie jeździłam do egzotycznych, takich bardzo, bardzo egzotycznych krajów, tylko raczej do takich krajów kultury zachodniej. Ale właśnie pewnie wielu z Państwa się wybiera do Egiptu, czy do Indii, czy w jakieś inne egzotyczne miejsca.
1: To i właśnie, czego się bać bardziej? Ostrego kiri, czy obcej flory bakteryjnej?
0: No i tutaj właśnie, jak mamy inne wyżywienie, inną kulturę, to też mamy inną florę bakteryjną. I wtedy organizm doświadcza szoku. I wtedy warto mieć przy sobie probiotyk. I ja rzeczywiście też biorę ze sobą probiotyki. Nawet jak jadę, nawet teraz jak byłam w Mirejczycach, to też wzięłam ze sobą probiotyki. I zawsze na wszelki wypadek sobie na noc biorę ten probiotyk, żeby ta flora bakteryjna była stabilna.
1: Teraz rozumiemy, dlaczego pani tak dobrze śpi. Dobrze, ale czy te przyprawy z walizki mogą nam uratować urlop, czy bardziej lepiej jednak pomyśleć filtry z kremem? To jest rozwiązanie.
0: Szczerze mówiąc, ja nigdy w życiu nie użyłabym filtru z kremem. W sensie czytam kremu z filtrem. Oj. Chodzi mi o to, że jeżeli... Znaczy to są syntetyczne substancje, które działają rakotwórczo. I proszę zobaczyć, że mimo, że jest pełno filtrów z kremem, to ilość nowotworów skóry wcale się nie zmniejszyła. Także ja nie znoszę sztuczności. Na przykład jedyny makijaż, jaki robię, to jest tusz do rzęs. I po prostu, i no ja na siebie czegoś takiego bym nie nałożyła, nie? Mm-hmm. Jest olej z pestek malin, który ma bardzo dużą siłę przeciwutleniającą. Jest olej z pestek róży, olej rokitnikowy, który ma ogromną siłę przeciwutleniającą. Co prawda jest żółty, ale można go też rozcieńczyć. Stosujemy go tylko sobie na przykład na plaży, czy jak idziemy w wysokie góry, tak, gdzie będzie bardzo mocno słońce operowało, czy w ogóle idziemy na teren otwarty, tak, no to po prostu stosujemy wtedy naturalne filtry, czyli właśnie naturalne oleje z roślin, które mają dużo beta-karotenu. Możemy zrobić wyciąg z nagietka, też tam nagietek ma mnóstwo beta-karotenu, jak zalejemy nagietek olejem, a teraz jest sezon na nagietki, no to z tego kwiatu nagietka do oleju nam przechodzi beta-karoten i mamy świetny filtr przeciwsłoneczny.
1: Ale wie pani, ja zawsze tak zastanawiałem się, bo chodzenie po rosie to jest takie, no jeśli latem to robimy, no najlepiej tak przez kilka dni, jak ta rosa, prawda, występuje, to ustępują i dolegliwości nerwowe i powraca dobry sen, ale też dowiedziałem się, że chrzan, polski chrzan, no to jest niesamowita rzecz, przy trawieniu ma takie działanie i grzybo, i bakteriobójcze, i właśnie i jałowiec, bo czyszczą krew, ale są też antyrakowe, a chrzan z cytryną, szczyptą cukru, to jest naprawdę bardzo dobra rzecz do różnych produktów. No i oczywiście herbatki. Przeczytałem, że takie herbatki jak oczywiście na tą florę jelitową, które dodatnio regulują, to są właśnie takie rumiane, klipa, tak, te, które teraz mamy. Ale co ciekawe, pokrzywa melisa też można sobie troszeczkę, ale co jest ciekawe, mnie to, że też niektóre produkty, zwłaszcza cebula, to mnie zaskoczyło, że ona ma takie właściwości, że z solą, jak jest połączona, dobrze z tą solą, no może być różną, tak? Ale ona... przeciwko temu i powietrzu, takiemu zaraźliwemu, i bardzo dobrze na uzębienie wpływa nasze, bo wzmacnia dziąsła. I płukanie, czy nawet takie troszeczkę tej cebuli, ona zawiera dużo witamin tych wszystkich, i A, i B, i E, i potasu, i fosforu, i wapnia, i innych. Jak to jest właśnie, i taka, i szczypior, i sałatka, jak to dobrze... Właśnie latem te wszystkie rzeczy przecież mamy dostępne.
0: Tak, właśnie.

0: właśnie na to służy temu, żeby właśnie skorzystać z tej zieleninki, która rośnie wokół nas, która rośnie w ogrodzie, bo i zioła są rezerwuarem witamin i mamy dużo ziół kulinarnych i właśnie to wszystko, co teraz pięknie rośnie w ogrodzie, wszystkie nowaliki i owoce, mamy czereśnie, mamy truskawki, za chwileczkę będą jagody, maliny, no warto z tego całego bogactwa korzystać po to, żeby właśnie odbudować zasoby witamin i mikroelementów w swoim organizmie. Święta Hildegarda poleca, że jeżeli jemy jakieś surowe warzywa, no to powinniśmy je skropić octem. Octem winnym czy octem jabłkowym, żeby były bardziej przyswajalne składniki mineralne.
1: A sól, jak dodajemy i pieprz, to one też służą, bo one, nie wiem czy ta sól morska bardziej, czy ta sól taka szara, jak mówimy, tak, z kopalni. Ale one są też ważne, bo z ziemi są, tak?
0: Panie Wacławie, jedno nie wyklucza drugiego, natomiast właśnie jestem świeżo po szkoleniu z medycyny świętej Hildegardy, bo teraz właśnie w sobotę byłam na szkoleniu, także...
1: Ja myślałem, że to pani szkoli, a pani jeszcze się doszkala. No to dobrze chyba.
0: A panie Wacławie, mam świetną wiadomość w ogóle. Jutro dostajemy zgodę z Urzędu Miasta, zatwierdzenie mojej szkoły zielarskiej. Także już od następnego tutaj roku akademickiego będzie ruszała moja szkoła zielarska.
1: Pisze się na wykłady, a chyba, że tam znajdzie pani jakieś inne poczesne miejsce, bo szukam pracy dobrej. Dobrze.
0: Panie Wacławie, wracając do świętej Hildegardy i do tych sałatek różnych ze świeżych warzyw, więc święta Hildegarda zaleca ten ocet dlatego, żeby pewne białka unieczynnić, bo rośliny mają dużo substancji też antyżywieniowych, którymi się bronią po prostu przed tym, żeby nie zostać całe zjedzone, tak? W związku z tym właśnie ten krótkie marynowanie właśnie warzyw w occie powoduje lepszą przyswajalność, lepszą przyjazność tego pożywienia dla naszego organizmu. Oczywiście sól dodajemy kamienną albo morską i pieprz jak najbardziej, tak, i wszystkie inne zioła typu zioła na przykład prowansalskie, typu czomber, troszeczkę czosnku można dodać, żeby ta sałata była bogata w różne składniki, w olejki eteryczne, właśnie w związki siarkowe zawarte w czosnku, w cebuli. My powinniśmy w ciągu roku zjeść około 120 różnych produktów spożywczych. Im mamy większą paletę zjadanych produktów spożywczych, tym jesteśmy zdrowsi, tym mamy zdrowszą florę bakteryjną, tym więcej różnych składników dostarczamy do swojego organizmu, tym mamy mniejsze narażenie na niedobory. Więc jak zrobimy na przykład taką wielowarzywną sałatę z różnymi przyprawami, no to w takiej sałacie już możemy mieć 20 kilka składników. Dodajemy też różnych olejów, tłoczonych na zimno oczywiście, żeby dostarczyć różnych kwasów tłuszczowych, po to, żeby naprawdę ten organizm wzbogacić. Więc
1: a tak ja krótko jeszcze... Proszę, bo znowu przerwałem.
0: Ja osobiście właśnie wykorzystuję lato do tego, żeby się witaminizować, żeby i oczyszczać organizm, ale żeby też rewitalizować, żeby regenerować ciało, żeby właśnie było jak najwięcej świeżej żywności na stole.
1: A jakie zioło, czy jakie warzywo powiedziałoby nam właśnie w tych krajach, gdzie będziemy takich egzotycznych, że spokojnie, po tym obiedzie przeżyjesz, jeśli to zioło dodam do tego?
0: No święta Hildegarda na przykład zalecała bertram, galgant, dyptam, żeby sobie dodawać szczyptami do potraw. Szczególnie bertram, korzeń bertramu jest taką roślinką, która hamuje rozwój patogenów, więc z medycyny świętej Hildegardy bertram. Piołun też jest takim ziołem, które jeżeli spożywamy, to bardzo silnie pobudza kwas solny, a kwas solny działa dezynfekująco na posiłek, który spożywamy. Z kuchni azjatyckiej no to imbir, sproszkowany imbir, sproszkowany galgant też z medycyny świętej Hildegardy. On też będzie miał działanie dezynfekujące, takie pobudzające nasze soki trawienne, po to, żeby nasze soki trawienne dezynfekowały właśnie to jedzenie.
1: A co jeszcze z herbaty taką, bo herbatę koniecznie ciepłą, nie? I jaka tak. najlepiej? Owocowa jaka? Czy właśnie ziołowa? Żeby było wszystko pod kontrolą, tak? Po takim jedzeniu na wieczór sobie dobrze wypić i na sen. Pani co robi?
0: To powinna być herbata z ziół gorzkich. Na pewno herbata, która ma gorzki
1: smak. O właśnie, a co jak się lubimy sobie lody? No bo przecież lato bez lodów, no to jest niemożliwe. Co po lodach, żeby też tak właśnie, żeby wszystko, żołądek dobrze funkcjonował i jelita. Po co sięgnąć?
0: Po lodach to ja pomyślałam sobie, że gardło może boleć. Nie zauważyłam nigdy takich rewelacji, ale też może się wydarzyć. No czemu nie? Z takich delikatniejszych rzeczy to na przykład herbatka z kopru, herbatka z rumianku, herbatka z lipy. A teraz jest też sezon na to, żeby lipy nazbierać. Także możemy pójść i sobie właśnie kwiatków lipy nazbierać, nasuszyć, żeby mieć w swojej apteczce.
1: Babcia Aniela dawała takie rady. Rumianek, wypij mój żołnierzyku, gdy nie będziesz spać spokojnie. Miętę, gdy kręci ci się w głowie. Oddech poprawi i orzeźwi. Melisę, gdy serce się lęka, a myśli jak ptak ucieka. Dziurawiec pij, gdy smutek i smaruj nim rany. Pokrzywę, gdy zdrowie podupada i trzeba oczyścić organizm. Lipę w każdy czas na gorączkę i kaszel. Pamiętaj, na wiele chorób dobre są jagody z kaszką, na brzuch ziemniaki i siemię lniane, na wątrobę buraczki gotowane, na nerki pietruszka i żurawina, na zdrowe myślenie orzechy i jajka, na mięśnie wiśnie i czereśnie, na oczyszczenie krwi imbir i zielona herbata. Najlepiej z aloesu lub pokrzywy. Jeszcze szałwia, co gardło leczy, goździk na ból zęba, kminek na trawienie, czosnek i cebula, na odporność i żołnierską krzepę i na wszystkie przekręty polityków. To fragment z mojej książki Alfabet Rzeczpospolitej. Takie rady dostawał żołnierz od swojej babci Anieli. Warto przeczytać, czy już pani ma książkę Alfabet Rzeczpospolitej?
0: No nie mam, panie Wacławie.
1: Z dedykacją. 24 historie, nie bajki ze stolicy i okolicy.
0: Aha. No bardzo pożyteczna książka.
1: A pani co radzi? Jakie zioła na przekręty polityków? Żeby tak nas troszeczkę uspokoiły, żebyśmy się tym nie przejmowali, co oni znowu wykręcą.
0: Znaczy, po pierwsze, to trzeba się modlić za nich, bo oni są bardzo biedni, że nie umieją uczciwie postępować. Także, po pierwsze, łaska Boża, oczywiście, że tak. Po drugie, to chyba serdecznik bym zaleciła. Herbatkę z melisy i z serdecznika, żeby właśnie serce wzmocnić, żeby nasze serce miało siłę i odwagę do tego, żeby się sprzeciwiać złu, a walczyć o dobro.
1: Jakie takie na koniec codzienne, no, powiemy, jakieś takie zwyczaje dobre, wellness, tak, poleciałaby pani na lato? Gdyby wskazać, tak miała pani trzy takie najważniejsze zasady zdrowego lata, jakie by to były?
0: To tak, no oczywiście korzystajmy z przyrody, korzystajmy z słońca, z ziół, które są wokół nas, z warzyw, z owoców, jedzmy tego dużo, dbajmy o siebie, bo urlop to nie jest moment, kiedy powinniśmy opychać się słodyczami, fast foodami i pić alkohol, tylko to jest czas, kiedy powinniśmy się zregenerować i spotkać z rodziną, czyli druga zasada, po prostu korzystajmy z dobrego towarzystwa, zaciśniajmy więzi rodzinne, bawmy się z dziećmi.
1: Tak, bo wiele osób są jak zioła, prawda? Wiele osób działa lepiej niż zioła.
0: Oczywiście, że tak. Człowiek jest osobą społeczną. My potrzebujemy towarzystwa drugiego człowieka. Potrzebujemy rozmów, wymiany myśli, przytuleń, wspólnego spędzenia czasu. To jest piękne.
1: To jest chyba lepiej to przytulić ludzi niż zabytki. Ale ludzie wolą przytulać drzewa niektórzy. Dobrze, ale to
0: no,
1: już...
0: Już nie ma kogo przytulać, nie?
1: To chociaż drzewo, to też dobre zwyczaje. Niektórzy na kręgi kamienne jest. jeżdżą, bo tam uważają jest magia. To jest też takie chyba troszeczkę, jak pani do tego podchodzi.
0: No taki zabobon. I trzecia rzecz właśnie, oprócz kontaktu z przyrodą, z ziołami i kontaktu z ludźmi, dbajmy o kontakt z Panem Bogiem. Wykorzystajmy lato do tego.
1: A ja zadbam o to, żeby spotkać się z panią tego lata, bo jeszcze pani nie widziałem w życiu, więc będzie mi bardzo przyjemnie. Też do mojego rodzeństwa ruszam, bo to jest chyba dla mnie takie najważniejsze, w rodzinne strony. Tam są najlepsze dla mnie naturalne i powietrze, i ziemia, i słońce. Tam świeci dla mnie najzdrowiej. Dziękuję pięknie. Po co jest ten miś w Radio Wnet?
2: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wieczór w net.
2: No, nie 7:07, a 7:13, a dokładnie 19:13.
3: To przeze mnie.
2: No, ale właśnie nawet nie masz wody, ci nie dałem. Zaraz dam ci jakąś wodę.
3: Ale jestem po różnych herbatkach.
2: Och, i nie tylko, i o obiadkach podobno.
3: Tak, i o mądrych rozmowach. Z naszym kolegą Zbigniewem Parafianowiczem.
2: Którego pozdrawiamy bardzo. Ostatnio ciekawa rozmowa z Magdą Łuchańk była i polecamy do niej wrócić. Więc geopolityka zagości w naszym programie, szczególnie, że ja jako stary, po pierwsze nacjonalista, po pierwsze, po drugie patriota, ksenofob, czym to jeszcze mnie nikt mnie nie uraczył, czym nie jako nie osobiście.
3: Jeszcze faszystą nie zostałeś.
2: Ty również mogę być, ale nade wszystko germanofob i rusofob, to jednak się ucieszyłem z dana, jak zobaczyłem, że Moskwa płonie. To jest coś,
3: znaczy
2: co...
3: Polak.
2: Znaczy się Polak, tak. To jest jakby nieodzowne, więc o geopolityce porozmawiamy. A druga sprawa to jest oczywiście polityka krajowa, bo dzisiaj, nie będę krył, wszyscy żyjemy kwestią szpitala i tego, co to oznacza.
3: Wszyscy jak wszyscy.
2: Nie, dużo. Znaczy szpital jest wszędzie. Oczywiście jest wszędzie. Czytałem dogłębnie raport o ruchu w sieci i o dziwo ruch w sieci na początku jest mniejszy niż przy KPO, ale podejrzewam, że rażenie będzie jednak większe niż z programem Choreka, tudzież Choreca. I tak zanim do geopolityki w naszym wieczorze wnet przejdziemy i do tego, dlaczego Moskwa płonie i co to oznacza i czy do takich symboli warto się przywiązywać, bo to może nic nie znaczy, że trafili w rafinerię, a może jednak znaczy bardzo dużo, to zacząłbym od tego, co znaczy afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lecą głowy, na razie głowy urzędniczo-samorządowe, jeszcze nie polityczne, ale obawiam się, że politycznego cięcia to nie jest koniec.
3: Na pewno masz rację. To tło. Tło jest takie, że dla Polaków pierwszym problemem od wielu lat jest katastrofa w służbie zdrowia. Ale zarazem też Polacy nie widzą ani eksperckiej, ani politycznej siły, która by to naprawiła. Stracili zaufanie. Więc jeśli jest tak, że wychodzą takie afery demoralizacji Platformy, że ponieważ oni też wiedzą, że niczego nie umieją naprawić, to chociaż chcą sami skorzystać, no to jest katastrofa w katastrofie, bo ludzie nie tylko będą myśleć, że ta Platforma nie umie niczego tam naprawić, ale jeszcze, że żyje ich kosztem, bo to co by nie było, to taki VIP-owiec w pokoiku VIP-ów to na pewno ma jakąś obsługę, tu sanitariuszka, tu pielęgniarka, tu lekarz, a tam ordynator. Tych ludzi nie starczy dla innych. Oni zajmują ludziom kolejki. A ponadto mają lepiej, a nie należy im się zdecydowanie. I to wyczuł Tusk natychmiast, bo zrobił od razu konferencję, gadał o tym dużo i właściwie powiedział, że będzie prześladował wszystkich winnych, tylko jak zapytali o sekretarza generalnego Platformy, pana Kierwińskiego, przy okazji ministra spraw wewnętrznych, no to się okazało, że nie. Ta afera pana Kierwińskiego nie dotyczy, czyli Tusk wyraźnie pokazał, że ma ludzi, których nie może oddać, bo bez nich nie może rządzić, a resztę może. I pytanie, dokąd sięgnie ta lista? Myślę, że głowy polecą, a pierwszy na liście, może nie do strzelenia, ale do pokazania palcem, jest prezydent Warszawy Trzaskowski, bo to on jest właścicielem, przez to, że jest prezydentem Warszawy, tego szpitala. Politycznie, ale nie tylko, administracyjnie też za to odpowiada. Więc co by nie było, to atak zostanie przerzucony na Trzaskowskiego. W dodatku ten młody lekarz nie tylko był szefem młodzieżówki, ale jeszcze był liderem jakimś na tym spędzie Trzaskowskim dla młodzieży, co nie pamiętam.
2: On był liderem New Generation, Next Generation, o, nowa generacja, Next Generation, jak się to nazywało.
3: Next to następna.
2: Albo następna, nowa, tam, następna, to nieważne.
3: Było
2: tak. Tak czy inaczej pokazał, był bardzo blisko.
3: Pokazał, no i
2: był,
3: drogę.
2: Znaczy, był szefem jak młodzieżówki, żyć. Tak, szef młodzieżówki to jest bardzo ważna osoba. W
3: oczywiście. W PiS-ie szefem młodzieżówki był na przykład Michał Moskal. No i widać go w telewizji.
2: Piotr Müller.
3: Też, to już dużo wcześniej.
2: Adam Hoffman.
3: Tak.
2: Też był. Wszyscy oni zrobili pierwszorzędne kariery.
3: Jest.
2: Niektórzy
3: i
2: potem nie odeszli.
3: Tak. Ale nie kończy ani Hoffman, ani...
2: Tak, chociaż Hoffman bardziej w biznesie, jak wiem.
3: No, też kariera, nie?
2: Też.
3: Też kariera. Jak robisz karierę w dużym biznesie, to masz duże wpływy polityczne i o Hoffmanie wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że żadnych wpływów politycznych nie ma. On nawet w pewnym momencie, Jarosław Kaczyński dawał znać, że może trzeba będzie go wrócić.
2: No, może tak będzie. No dobrze. Nie chcę psywać, bo mamy dużo już elementów. Dzisiaj cały dzień o tym mówimy, jak inne media, co się wydarzyło, co znamy fakty. Pan radny złożył mandat radnego Ursusa, Warszawa Ursus, Rady Dzielnicy, oddał 500 000 zł. To wszystko wiemy, to wszystko państwo są bombardowani tymi informacjami, ale chciałem się esencję wyciągnąć. Tak, po pierwsze, czy to Tusk zamknął sprawę? Wiemy, że nie zamknął. Wiemy, że nie zamknął.
3: Skąd? Nie, nawet myślę, że wiedział, że tego się zamknąć nie da.
2: Dlaczego? Na czym polega sprawa tej afery, że nie daj się usunąć tym, że pan odda trochę pieniędzy, złoży mandat, wyrzucał go z partii, z partii, że poleci zarząd szpitala, rada nadzorcza.
3: Jasne. To nie załatwia katastrofy w służbie zdrowia. Ta katastrofa dalej jest. Ludzi to męczy codziennie. Wszyscy, którzy są chorzy, którzy mają krewnych po 60 czy 70, wszyscy to czują na co dzień i to jest zmora po prostu. Tego się nie da zamknąć i według mnie ta konferencja prasowa Tuska nie miała zamknąć sprawy. Miała warunkowo pokazać następny cel. No i jakoś tam z tego, w razie czego, gdyby nie dało rady tego zamknąć, strzelamy do Trzaskowskiego. Mamy wyjście, a nie pozwalamy swojemu aparatowi, czyli Kierwińskiemu, zrobić krzywdy. I to wszyscy wiedzą, łącznie z Tuskiem, tego się zamknąć nie da, co gorsza. Ten rząd nie potrafi niczego zrobić w służbie zdrowia. Na przykład wyszła druga rzecz, która może nie jest tak dramatyczna, nie jest tak faktograficznie sensacyjna, ale jakaś tam rada doradcza w Ministerstwie Zdrowia postanowiła, że będziemy ograniczać liczbę studentów medycyny. Dlaczego? No bo będzie się zmniejszać liczba Polaków, no to po co nam tyle lekarzy? Ta rada oczywiście ekspercka składa się z samych lekarzy, którzy najwyraźniej, jak dawniej adwokaci, walczy z ewentualną konkurencją i chce, żeby tych lekarzy było jak najmniej, żeby zarabiali jak najwięcej, czy żeby kryzys trwał dalej. I Ministerstwo Zdrowia spokojnie to akceptuje, dopiero jakieś głosy krytyczne się były pojawiły. To jest następny objaw tej katastrofy. Na niej można robić pieniądze, na niej można wygodnie żyć, nie przepracowując się i zarabiać 1,5 miliona złotych w ciągu roku, pracując na czterech etatach i występując w telewizji politycznie, jak ten młody pan. To przecież jest katastrofa powierzać decyzje samym lekarzom, a nie politykom, a politykom znowuż dasz kompetencje do tego, żeby rządzili, no to sobie pokoik VIP-ów rządzą. To jest pułapka, w której widać, że ten system rządzenia nie prowadzi do wychodzenia z kryzysów, z katastrof, że one się tylko pogłębiają. Aktorzy, w których to grają, szukają własnych interesów. I jak chciałeś esencji, to esencja jest taka. Rząd PiS-u zaczął się psuć i demoralizować rządy PiS-u w połowie drugiej kadencji. Ten rząd psuje się już w połowie pierwszej kadencji, czyli chłopcy i dziewczynki nie widzą szans na to, żeby poprawić sytuację w Polsce, no to poprawiają sytuację sobie.
2: Po prostu.
3: Że, no to jest na krótką metę.
2: Ale to by znaczyło, że ta władza weszła w jakiś taki korkociąg samozniszczenia.
3: Tak, tak mi się wydaje, że jest, co wcale nie oznacza, że jak z Platformą będzie gorzej, bo ludzie będą tracić do niej zaufania, nawet jej wierni wyborcy, to powiększy szanse Konfederacji czy PiS-owi. Wcale tak być nie musi, ponieważ i Konfederacje zabrnęły w jakiś ślepy zaułek, niczego nie pokazują, co no, można by z Polską
2: Braunowi,
3: zrobić.
2: Nie wiem, rośnie, na pewno nie spada.
3: Nie, bo nie spada.
2: Można
3: 8-9%
2: to
3: nie
2: może
3: spada.
2: Być kłopot dla tej jeszcze większej
3: nie
2: Konfederacji.
3: Kłopot, to katastrofa.
2: Nie, może być, a to już twoja ocena, może być...
3: Bo tu siedzę, to mam prawo
2: tak
3: do
2: jest.
3: Opinii.
2: Może być tak, że kłopoty może mieć ta stara Konfederacja, ale ta nowa ma własny ekosystem. Ona sobie płynie zupełnie innym nurtem i ona może nic nie robić, a i tak trochę jak chłop na polu, on śpi, a mu rośnie.
3: Tak, tylko ja o tym myślę nie w ten sposób. Braun się nie ma czym przejmować, ma swoje 7, 8, 9, 10, może nawet procent.
2: Może
3: się trochę wygłupiać i będzie miał tyle samo. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Sam Braun rządu nie utworzy ani nie ma zamiaru. Jego marzeniem jest być w jakiejś koalicji. Kaczyński wyciął natychmiast możliwość szansy.
2: Chociaż politycy Konfederacji złośliwie mówią, że i tego nie chcę. On próbuje znaleźć ludzi do rządzenia, ale sami politycy Konfederacji na ofie tak zwanym, jak tam siedzimy, rozmawiamy po wywiadzie albo w Sejmie, mówią, że nawet my, no oni mają się duże mniemanie, ale nawet my będziemy mieli kłopoty, żeby zebrać ludzi do rządzenia.
3: Że pewno,
2: cały czas nie jesteśmy kadrowo gotowi, żeby obsadzić
3: tak
2: nowoczesne
3: jest.
2: Państwo, to są dziesiątki tysięcy, ale trzeba mieć 2-3 tysiące osób, które mogą wejść do rządzenia.
3: Żaden problem, bo to, że Braun na pewno nie chce być żadnym ministrem, to jest raczej pewne. On się świetnie czuje w tej społeczno-politycznej części i tam sobie złapie za jakąś gaśnicę i od razu mu urośnie. Nie ma problemu. Natomiast bez jego elektoratu rządu prawicowego się nie zbuduje, który będzie miał większość, a PiS odciął, czy Jarosław Kaczyński odciął sobie drogę do negocjacji z konfederacjami. Brauna wyciął, bo Amerykanie się nie zgadzają. Jakby od dawna Kaczyński kierował się tylko tym, co myślą Amerykanie, więc to raczej była też jego inicjatywa. I skłócił się z Mentzenem, nie musiał tego tak ciągnąć. Efekt jest taki, nie ma negocjacji i nie będzie. Długo. A jeśli teraz się nie zaczną negocjacje w sprawie stołu, w sprawie negocjacyjnego, w sprawie wspólnej listy do Senatu, wspólne potem wspólnego rządu, to tego rządu nie będzie. Jeżeli są tacy pisowcy, którzy mi mówią, nie ma teraz, to nie jest czas na pokazywanie programu, to nie jest czas na negocjacje. Program pokażemy przed kampanią wyborczą, a negocjacje zaczniemy po wyborach. Będziemy wiedzieli, kto ile ma, to z tego nic nie będzie. Żadnego rządu. Prawicy, a co więcej rządu, który by mógł poprawić Polskę, ponieważ o reformach państwa trzeba rozmawiać teraz, a nie potem. Potem już nie będzie czasu na to. I rząd, nawet gdyby powstał, zamieni się w taki rząd bieżącego zarządzania z dnia na dzień. O żadnych poważnych reformach nikt myśleć nie będzie, bo nie będzie czasu, nie będzie przestrzeni, nie będzie think tanków, nie będzie doradców, których nikt nie chce. Zresztą i tak dalej. Więc krótko mówiąc, prawica wcale nie myśli perspektywicznie o własnym rządzeniu. To jest druga katastrofa.
2: No, czyli mamy dwie katastrofy, chociaż nie wiem, czy do końca chodzi o kwestie rządowe. Pamiętajmy, że chodzi o Warszawę. W Warszawie ta ekipa rządzi 20 rok.
3: Jeszcze Gronkiewicz, prawda?
2: Gronkiewicz, 20 rok rządów Platformy w Warszawie. I to nie może świadczyć, że jest tam jakieś rozpasanie w serach rządowych, tylko że po prostu oni w Warszawie poczuli się już tak pewno, bezczelnie, że to
3: tak,
2: jest,
3: że
2: to,
3: wszystko mogą.
2: Że może twoja analiza, że to jest jakiś korkociąg, że oni już po prostu biorą do siebie, bo no, czują się tacą władzę. Może nie chodzi o poziom centralny, tylko poziom stołeczny. Oni po prostu w mieście stołecznym Warszawa, Platforma uznała, że jakby wstawili taboret, to by wygrał, więc będą malwersować, nadużywać, a może i kraść na potęgę.
3: Dobrze, tylko jest problem.
2: I że to jest poziom sądowy, a nie rządowy.
3: I dalej, poczekaj, masz rację, dalej Platformę będą wybierać w Warszawie, bo dla większości tych słoików i tam innych warszawiaków nie ma w ogóle wyboru. Okej. Okay. Tylko, że to, co oni narobili w tym szpitalu południowym, a za chwilę wyjdą inne szpitale.
2: No to już Czerniakowski jest informacja, tak, że jak pani, no, są informacje, że pani marszałek Senatu była obsługiwana w sposób bardzo dziwny na Czerniakowskim szpitalu. Tych informacji jest cała masa. Też nie chcę ich niezwerykowanych podawać, ale, no, ale rzeczywiście ale Platforma uważa, że to jest ich miasto, tak. Ich szpitale, poczekaj. Ich infrastruktura. No, tak. Jak powiedział na imprezie Rafał Trzaskowski, to jest moje miasto. Zgadza tam się. Chodziło o muzykę, to może mało ważna sprawa, ale sposób myślenia był jeden, to jest nasze Platformy miasto, czasów Piskorskiego, na chwilę wziął je Kaczyński, ale my tego miasta nie oddamy.
3: Jasne, ale
2: będziemy je doić do końca.
3: Koncentrujesz się na Warszawie, gdzie pewnie tak jest, jak mówisz, tu Platforma będzie sobie jeszcze trochę rządziła, szczególnie, że PiS nie zdecydował się na wychowywanie jakiegoś swojego młodego, oryginalnego, innego, który mógłby być perspektywicznym kandydatem. Przegra jedne, drugie wybory, może wygra trzecie, ale nie to. Chodzi o to, że ta afera ma przede wszystkim oddźwięk w całym kraju. Jej poza warszawiacy nie traktują, a nie w tej Warszawie tam sobie kradną, co nas to obchodzi, nas interesuje nasz szpital. Nie. Służba zdrowia jest jedna. Jeżeli tak się dzieje w Warszawie, tak się dzieje wszędzie. Co najwyżej pokoiki VIP-owskie są mniejsze. I VIP-y są mniejsze. Ale to leczenie dalej pozakolejkowe, nielegalne dalej trwa. Więc to się odbije na Platformie Krajowej, na koalicji rządowej, natomiast nie odbije się na ekipie warszawskiej. W związku z czym, co trzeba będzie zrobić, ponieważ jest to bezpieczne, to Tusk, jak będzie musiał, zwali winę na Trzaskowskiego, bo nawet jeżeli by się go odstrzeliło albo zmniejszyło o połowę, to Platforma tak i tak w Warszawie wygra. Czyli tu ryzyka dla Tuska nie ma. Będzie mógł atakować ten samorząd, który jest, który jest oczywiście jego samorządem, ale nie z tej frakcji, którą on lubi. I dlatego to jest sprawa bardzo poważna. Tego ludzie nie odbierają jako demoralizację warszawską, stołeczną, tylko jako element demoralizacji ogólnokrajowej. I tego nikt już nie zmieni, bo służba zdrowia dolega wszystkim.
2: I to jest duży kłopot zapewne dla rządzących, ale są próby wyjścia, mój drogi doktorze. Patrzę na próby wyjścia, jest nieoceniony Kamil Dziubka z Onetu, przez niektórych utożsamiany z Kamilem z Onetu, o którym pisali politycy Platformy, jak chcieli coś wypuścić, ale to może tylko złośliwe pomówienia. I ten, że Kamil z Dziubka, który pracuje w Onecie, więc Kamil Dziubka z Onetu, napisał taki oto tekst, wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który zarobił 1 600 000 złotych w warszawskim szpitalu, był na wyrocie z partii już jesienią 2023 roku. Wynika
3: mówił,
2: z informacji
3: za PiSu zapisać.
2: Poszło nie? Jego wyjątkowe działalności w trakcie kampanii z roku 2023. Uwierzą ludzie, bo to widać, że chyba już są takie robione narracje, że...
3: Nie tylko, że nie uwierzą, ale w ogóle nie wezmą tego pod uwagę.
2: Taka humoreska trochę, ale spodobała
3: mi się. Śmiali, jeżeli ktoś to czyta oczywiście, ale to już poszło. I w dodatku wiadomo, że to był pokoik dla VIP-ów, czyli tam nie siedział tylko ten pan Kamil, czy nie, jak mu tam...
2: Dawid.
3: Pan
2: Dawid Kacprzyk.
3: Dawid, nie będę jego nazwiska wymieniał.
2: Kacprzyk.
3: Pan Dawid. Tylko tam siedziały VIP-y z Platformy. A może i nie tylko. Dlatego czekałem na przykład na głos PSL-u, który dzisiaj...
2: PSL milczy.
3: Tak, postanowił być głosem zbrojnego narodu, a nie wypowiada się w sprawie szpitala. Pytanie, jak szpital, to pewnie korzystali ludzie z różnych partii, z koalicji. No zobaczymy. To wszystko wyjdzie. Znaczy, chodzi o to, jak afera nabiera takiego ogólnokrajowego kształtu czy formatu, to jasne jest jedno. Nic się dużego nie da ukryć. Dziennikarze z mniejszych miejscowości swoje znajdą.
2: No dobrze, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, tutaj już wieszczą, koniec Tuska, to jest początek końca, mówi o tym opozycja, oczywiście na trochę ich wilcze prawo, Przemysław Czarnek mówi, pakujcie walizki, to jest początek waszego końca. Mówi to wielu publicystów, dzisiaj na tynie Radia Wnet, Sławomir Jastrzębowski, do dużym kłopocie mówi, chociaż bardziej wstrzemięźliwie, Łukasz Pawłowski z OGB, chociaż mówi o tym roku do wyborów, ale wszyscy mówią, potężny kłopot, ale czy niepodobne były opinie przy KPO? A jednak to przeszło, na sondażach się nie odbiło. Wiesz, może sobie powiedzieć, Boże Święty, gadające głowy siedzą i po raz dziesiąty w tej kadencji ogłaszają koniec Tuska, a Tusk kolejne kryzysy przechodzi. Kłodzką aferę, aferę KPO, inne mniejsze afery, Hołownię zjadł, Czerzastego wprowadził na fotel marszałka bez kłopotu, różne weta, które mieszkał, obronił. Wszystkie kryzysy Donald Tusk ogarnia, to dlaczego ten miał być inny?
3: Już ci mówię, różnica jest... Znaczy, po pierwsze wniosek możesz mieć prawdziwy. Tak może być, że Tusk z tego jakąś tam suchą, lekko zabłoconą nogą wyjdzie, budki sobie wyczyści, albo każe sobie wyczyści, będzie okej. Natomiast różnica jest taka. KPO, ogromne pieniądze, ale daleko, abstrakcyjne, nigdzie nie siedzą w naszych kieszonkach. Gdyby to było tak, że KPO spływa po kawałku do naszych kieszonek i jakiś tam KPO z platformy, jak nam wyciąga z kieszeni tam 7 zł, to reakcja by była. A to są abstrakcyjne pieniądze, które, jak słychać, nie poszły tak, jak mówił rząd, i poszły po swoich jachty i tak dalej. To są smakowite obrazy, ale bardzo daleko od poczucia bezpieczeństwa ludzi. No to tak, nie mieliśmy pieniędzy z KPO i jakoś żyliśmy. Rozkradli te pieniądze, czy dali swoim z KPO. Dalej sobie tak samo żyjemy. Może 10 z nas zatrudnią przy produkcji jachtów. Natomiast tu jest służba zdrowia, czyli element każdego domu, każdego stołu rodzinnego. O tym się mówi bez przerwy. O tym ciocia była w szpitalu, a wujkowi znaleźli raka, a dziadek, nie przyjęli go do szpitala, bo powiedzieli, że starych nie leczymy, niech sobie umiera w domu i tak dalej. Tego tematu nie da się zdjąć z obiadów i kolacji rodzinnych po prostu, bo on jest tam obecny. Bardziej niż Ukraina, wojna i tak dalej, to dolega wszystkim. Tyle, że Tusk jest na tyle chytry, sprytny, inteligentny, że on ma wiedzę i intuicję przekraczającą to, co on ma resztę w całej tych główkach kierownictwa Platformy. On bezbłędnie kieruje, czy prawie bezbłędnie kieruje krytykę społeczną w tym kierunku, w jakim chce. Czyli będzie trzeba, to koziołkiem ofiarnym będzie Trzaskowski albo jakaś
2: wiceTrzaskowska. A to zobaczmy, mam fragment, mam nadzieję, że dobry wybrałem, mam ich kilkanaście wyciętych. No zobaczmy, Donald Tusk z dzisiejszej konferencji, z wczorajszej konferencji.
4: Sprawy lekarzy Szpitala Południowego, młodego radnego, który równocześnie jest lekarzem i osiągnął, no może nie rekordowe, bo są większe zarobki, ale bardzo no burzące, budzące takie bardzo poważne emocje zarobki. Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich, no, zwyrodzeniach systemu co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać. I druga sprawa z tym związana, czyli to podejrzenie, że politycy, w tym konkretnym przypadku politycy Koalicji Obywatelskiej, mieli wykorzystywać fakt znajomości w Szpitalu Południowym w Warszawie. I
2: tak to wyglądało, ale tam dodał Donald Tusk jeszcze jedną rzecz. Wysłałem swoich ludzi, aby poinformowali samorząd warszawski o tym, że potrzebne są decyzje personalne.
3: No to jest ten kierunek, o którym ja mówię.
2: System jest zły? i samorząd warszawski.
3: To zatrzymajmy się na chwilę nad systemem. Co to oznacza w ustach Tuska i jak on będzie to interpretował? System to nie są ludzie, system to jest coś powyżej, to oczywiście ludzie stworzyli chyba, albo nie wiem, zły nam ten system sprowadził, ale za ten system, jeżeli odpowiadają politycy, to wszyscy, bo ten system od 89, jeśli nie wcześniej, trwa i nikt go nie umie naprawić, co nie jest prawdą akurat, więc albo będziemy zwalali na system, ale to chyba nie wystarczy i trzeba będzie znaleźć winnego, którego tego systemu, przynajmniej w Warszawie, nie naprawiał, a mógł. I mówię, w razie czego to będzie Trzaskowski, ale bardziej prawdopodobne, że jakiś wiceprezydent od Trzaskowskiego, szef, nie wiem, Departamentu Zdrowia, spokojnie się ofiarę da wymyśleć i zapewnić jej jakieś tam swobodne życie przez następne lata, z dala od krat i prokuratur, bo w tym są dobrzy, jak pamiętamy doktrynę Neumana. Nikt z naszych wiernych sądzony nie będzie, więc jakoś przeżyją. Tylko, mówię ci, służby zdrowia przeżyć się nie da, ale też to, co powiedział Przemysław Czarnek, to nie jest dobry moment, żeby opowiadać, że oni się mają pakować, bo to działa na wyobraźnię, ale nie. Oni sobie nawet walizek nie kupili jeszcze.
2: Nie żeby się.
3: Więc nie muszą się pakować chyba. Jak widać, jak walizki zaczną rosnąć, ceny walizek w sklepach, szczególnie tych lepszych, to będzie znaczyło,
2: że się pakuje.
3: Że platforma się pakuje, ale myślę, że jest bardzo daleko do tego i Tusk do tego nie dopuści i chyba jest w stanie to zrobić, ale katastrofy nie zmniejszy i nie zlikwiduje, ale zlikwiduje skutki kryzysu personalnego, aferowego, tego, ten pokoik VIP-ów, to jest ta kluczowa rzecz, bo to pokazuje, że my jesteśmy gorsi, nie zasługujemy. Może tak być z nami, jak tam system sobie z nami radzi, my nie jesteśmy ważni. Tylko chodzi o to, żeby te pokoiki VIP-ów albo ukrywać, albo je gdzieś chować. Coś się wymyśli w tej sprawie.
2: No dobrze, ze szpitali powoli wyjdźmy. Bardzo chcę tą Moskwę chcę bardzo omówić, ale najpierw umówiliśmy się, że dokończymy rozmowę z naszego krótkiego wywiadu telewizyjnego ze środy, a mianowicie akcja Roberta Bąkiewicza.
3: No ja tam mam jeden...
2: Bo ja z kolei, jak widzę niemieckiego policjanta bijącego Polaka, to...
3: To nie lubisz.
2: Nie lubię, odpowiedź jest jasna, prosta, Niemcy, gestapo. I bronimy naszych, a ty miałeś zupełnie inną opinię.
3: Tak, dlatego, że sytuacja jest taka. Niemcy są naszym sojusznikiem, równocześnie są naszym rywalem, są dużo silniejszym krajem, ogrywają nas bezczelnie i po prostu cały czas, ale w ramach reguł unijnych albo...
2: Politykę historyczną prowadzą podobną do Rosji czy do Ukrainy. Ostatnio jest modna Ukraina.
3: Prowadzą od 50. lat i wiadomo, cel...
2: Równie zakłamaną jak Ukraina, jak Rosja.
3: No bardziej, bo celem polityki historycznej Niemiec jest powiedziane, że za Holokaust nie odpowiada państwo niemieckie, naród niemiecki, kojacy z naziści, przy czym ci naziści to po pierwsze stworzyli się patrząc na faszystowski ustrój w Polsce przedwojenny, a po drugie, no właśnie dlatego, że mieliśmy taki faszystowski ustrój przed wojną, to wielu z tych polskich faszystów pomagało, a nie daj Boże, może wymyśliło ten Holokaust w ogóle, na to stać, tych starych antysemitów. I ta polityka potem z przekupionym Izraelem jako sojusznikiem w tej polityce, no doprowadziła do tego, że Polacy są obwiniani na świecie za współudział w Holokauście, a jeszcze kiedyś się okaże, że graliśmy w tym główną rolę. To jest rzecz pierwsza. Druga, to państwo prowadzi swoją politykę, a im bardzo strategiczną, aczkolwiek głupią, ale w swoim interesie. I ponieważ robią błąd za błędem, to potem chodzi o to, żeby koszty błędów przerzucić na sojuszników, przede wszystkim na Polskę. Ponieważ Polska przeszkadza. Pierwszym problemem Niemiec jest to, że z lenistwa, złego zarządzania i głupoty ideologicznej Niemcy przestały być konkurencyjne biznesowo, przemysłowo. Być może to po prostu jest taki czas, że wyczerpała się ich inwencja intelektualna i inni są lepsi w tym. To jakby inna rzecz. Ale Niemcy łapały się tego, że przywrócić tę pozycję konkurencyjności, żeby sprzedawać, eksportować i być takim światowym liderem eksportu za Chinami, to jest współpraca z Rosją, która dostarczała tańsze surowce niż na rynku. Nawet my płaciliśmy za wszystko z Rosji więcej niż oddaleni od nas bardziej Niemcy. Po trzecie, Niemcy nie tylko dlatego, że mają ambicje hegemoniczne, ale też dlatego właśnie, że nie są konkurencyjni, wymyślili sobie model taki, że trzeba osiągnąć takie przewagi polityczne bądź inne, żeby zyskiwać na nich. Na przykład wymyślimy sobie OZE, będziemy produkowali te maszyny, sprzęt OZE, będziemy sprzedawali jako pierwsi drożej i zarobimy na tym kupę kasy i przywrócimy Niemcom potęgę. Chińczycy ich przegonili w tym i to Chińczycy zarabiają na tym, a nie Niemcy, a Niemcy dalej się tego trzymają. Po następne. Wymyślili rzecz niebezpieczną, słuszną, ale starą jak świat, mianowicie jak się zdobywa hegemonię polityczną, to dzięki niej można osiągnąć sukcesy ekonomiczne, ponieważ jak masz przewagę polityczną nad innym krajem, to możesz mu narzucić takie warunki wymiany towarowej, partnerstwa politycznego, partnerstwa militarnego i tak dalej, której korzyści ty czerpiesz, a nie oni. I to od początku, od 1989, otwarcie rynków zbytu w Polsce, w innych krajach postkomunistycznych, przede wszystkim dla biznesu niemieckiego. Pokazało, że to on na tym zarabia, podatków nie płaci. I tak dalej, i tak dalej. Niemcy w tym są dobrze. Ale Polska w tym jest zawsze ofiarą, krajem, który się łupi. I teraz, kiedy Niemcy walczą o to, żeby być hegemonem Europy, to Ameryka przeszkadza, bo Trump ich nie lubi, ale i elita amerykańska za Niemcami nie przypada. Polska tu ma szansę i to widać w tych decyzjach o na przykład możliwości stałych baz. To wielka rewolucja i dobrze dla nas. Nie jest tak, że Niemcy są osamotnione, mają wielu sojuszników i niestety wygląda na to, że ich sojusznikiem gospodarczym kiedyś będzie Rosja, jak po wojnie, ale też ich sojusznikiem politycznym, militarnym, ekonomicznym i każdym będzie Ukraina. I tak jak byliśmy pomostem, albo jak woli, przeszkodą dla relacji między Rosją a Niemcami, to jeszcze do tego może się okazać, że jesteśmy przeszkodą do relacji między Niemcami a Ukrainą. Oczywiście Niemcy będą usiłowały skolonizować Ukrainę. Ukraina będzie chciała wykorzystać Niemcy jak najbardziej, ale to my będziemy pośrodku ofiarą. I znowuż, można by się obronić, mając sojuszników, ale przede wszystkim mając silny rząd. Jeśli nie będziemy mieli silnego rządu, to nie wystarczy 51%, to trzeba być może mieć większość konstytucyjną, ale przede wszystkim trzeba całą prawicę zebrać w jedną kubkę, a PiS tego nie robi, wręcz przeciwnie, skłóca. No to nie wygląda na to, że będziemy mieli silny rząd po naszej stronie, czyli nie damy sobie rady z geopolityką, która robi się niekorzystna i granie tylko na amerykańskiej nucie, na amerykańskim sojuszu też nie jest dobre, dlatego że Amerykanie nie robią tego dla nas, tylko dla siebie. Póki Polska jest im potrzebna, na przykład, żeby neutralizować Ukrainę, Rosję i Niemcy, to będą z nami grali i to, co zrobili, to jest dużo. czy to, co chcą zrobić, te stałe bazy, bo to jest złamanie układu z Rosją, które się na to zobowiązywało, że stałych baz na wschodniej flance nie będzie. Czekaliśmy na to, nie wiem, z 20 lat chyba. I się doczekali, chyba doczekaliśmy, to jest dobrze. Ale wracając do Bąkiewicza. Wszystko pięknie opowiedzieliśmy, Niemcy paskudy, położyły nam kamień zamiast pomnika, domu historii, w którym by można było polską historię związaną z Niemcami pokazywać i tak dalej. No ale Bąkiewicz wpadł na pomysł, żeby tam krzyż postawić. No jest tak, że prawo niemieckie nie pozwala na umieszczanie bez zgody władz elementów religijnych w przestrzeni publicznej. Więc jasne było, że taka reakcja będzie i Bąkiewicz o tym wiedział i to było zaplanowane i po to to Republika pokazywała. Ja nawet bym myślał, że tam Gestapo kopią naszych biją, Polaków biją, to bardzo ładny teatr, słuszny, ale teatr. Natomiast pytanie, co to politycznie przyniesie? Otóż, jak ludzie na to patrzą, to twarda prawica będzie krzyczała jak ty, hitlerowcy naszych biją, a druga strona będzie krzyczała ta prorządowa prowokacja Bąkiewicz faszysta. I tak jak potrzebujemy silnego rządu o dużej poparciu, to taka polaryzacja spowoduje, że kto wygra, będzie miał 50% i 1/10. To będzie słaby rząd, niezależnie z której strony.
2: Panie doktorze, to już na koniec. Mamy 10 minut. Moskwa w płomieniach, nie po raz pierwszy.
3: Wreszcie jakaś dobra wiadomość.
2: Ale po raz pierwszy tak spektakularnie trafiona duża rafineria tuż pod, nie pod Rosją, w Rosji.
3: W dzielnicy
2: Moskwy. Tam liczono chyba 12 kilometrów linii prostej od Kremla, więc jak na rozmiar Moskwy to blisko, co?
3: Bez znaczenia.
2: Całkiem. Najpierw Sobianin mówił o 555 rakietach, 3 piątki akurat, które leciały w Rosji, w Moskwę, w stolicy Rosji. Teraz już wiemy, że to było 1000. To oczywiście szereg innych obwodów zaatakowanych. Pamiętam analizy ekspertów, że Ukraińcy zaczęli produkować te drony masowo i że mają ich więcej niż operatorów, co by wskazywało, że takie ataki masowe będą się nasilać i zdaje się, że miały rację. To jest taki kanał na YouTubie Andromeda, ona to podawała.
3: Stamtąd mam tą informację
2: i to się potwierdziło po 2 tygodniach i to najprawdopodobniej nie jest ostatni taki atak. Z technicznych danych, których możesz, drogi doktorze, jeszcze nie znać, tam na tych nagraniach szacuje się, po tych nagraniach, jak działa obrona lotnicza rosyjska, że między 10 a 20% rakiet chybiało celów. Czyli jak się rzuca 1000 rakiet, no to 1/10, a może i 1/5, czy 1000 dronów.
3: Przeleci.
2: Trafi
3: tam, gdzie trzeba.
2: To z tego 100 lub 200 przelatuje, tak? Bo rzeczywiście są nagrania, jak te rosyjskie rakiety obrony albo mijają, albo zawracają bez sensu, że tam muszą iść błędy.
3: Widziałem kawałek takiego, tak. Co się dzieje w powietrzu, tak? To taniec.
2: Taniec i że te rzeczywiście rakiety, no, niektóre muszą być, albo mają gorsze sterowniki, albo zła produkcja. Jak Czesi podobno nie dokręcali mechanizmów spustowych w niemieckich bombach i one często nie wybuchały, te czeskie. Może tutaj też coś takiego się dzieje, że część jest ze zwadliwych komponentów i po prostu pudłuje. No niemniej to jest atak spektakularny i wszystko na to wskazuje, nie ostatni.
3: Wręcz przeciwnie, pierwszy. Mianowicie po raz pierwszy Ukraińcy przełamali obronę.
2: Nie natrafiały w Moskwie.
3: Ale przełamali systemowo. Dokonali wielkiego ataku i się okazało, że ta cała, jak to mówią, opelotka chyba.
2: Tak,
3: mówią,
2: opelotka się mówi, obrona przeciwlotnicza.
3: Nie daje rady i właśnie 10-20%, wystarczy 5%, żeby...
2: No przy takiej masie jak 1000 dronów.
3: Tak, polityczny, jasne, to jest 50 dronów, które gdzieś trafia. Otóż te drony trafiają tam, gdzie trzeba, tam, gdzie było to zaplanowane. Bo i rafineria, i dwie duże galerie towarowe, czyli nie budynki cywilne, tylko handlowe. Czyli tak, żeby uniknąć oskarżenia, że strzelają do cywilów, nie strzelali. I to znaczy, że to jest rewanż. ponieważ przecież do tej pory Rosjanie atakowali duże miasta, obiekty cywilne i się okazywało, że tam obrona, ta oplotka jest za słaba i te rakiety...
2: Ale żeby była jasność, teraz o tym rzadziej mówimy, no bo już przywykliśmy do tego, że miasta ukraińskie płoną, że giną cywile, wojskowi, że są porażone i cele cywilne, i cele wojskowe. No ostatnio Ławra Pieczerska, tak, no, ale to nam się osłuchało, że...
3: Taka nasza jasna góra.
2: Tak, że to jest dziwne, bo Ławra Pieczerska była raczej prorosyjska. To raczej było takie... Tak, tam i...
3: więcej. To jest źródło religii prawosławnej rosyjskiej, dla Rosji, od Kijowa, przecież z Rusi Kijowskiej.
2: Ale też, znaczy, pamiętasz, jak były jakieś takie bandy, co biegały po Kijowie, to one się kryły w Ławrze Pieczerskiej, tak? Tam ci zakonnicy sprzyjali Kremlowi, uchowali te zielone ludziki i oni teraz tam kompletnie bez sensu.
3: Ławra Pieczerska chyba nie zapisała się do...
2: autokefali ukraińskiej. A tego nie wiem.
3: Tu tak mi się wydaje.
2: Musiałbym to sprawdzić, nie chciałbym spekulować.
3: No to warto.
2: Zaraz to ja sięgam w internet i sprawdzam, jak się Ławra Pieczerska tamtejszy zakończy klasztor.
3: Ale popatrzmy na to raczej jako element wojny militarno-psychologicznej.
2: Więc Ukraina też dostaje, tylko my o tym nie mówimy, no bo dostaje od 5 lat, to już się osłuchało.
3: Dlatego,
2: a teraz dostaje Moskwa.
3: Ukraińcy wreszcie dochrapali się do takiej ilości operatorów i dronów, że mogą zacząć atakować tę rosyjską operację.

0: Chodzi o to, że to jest symbol Rosji, bez którego Rosji nie ma. Zbombardowany Kreml, który się nie umie obronić, oznacza, Rosja nie umie się bronić. Bo czego mamy bronić, jak nie Kremla? To przecież tylko Polacy weszli na Kreml, ale szybko z niego wyszli, nie niszcząc go zresztą, a tak nikt nie potrafił Kremla pokonać. I nawet Hitler, nawet Napoleon. Więc jasne jest, że to jest, zbliżamy się do takiego psychologicznego momentu w tej wojnie, w której Rosja straci najważniejsze swoje argumenty propagandowe, psychologiczne,
1: Ławra Pieczerska
0: statusowe.
1: Podobno przeszła do autokefalii kijowskiej, zerwała z patriarchatem moskiewskim. Czytam za Vatican News. Nie wiem, czy to najlepsze źródło informacji do prawosławnego
0: kościoła. Lepsze niż ja. Pewnie. Moja pamięć. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy
1: w 23 roku
0: podjęto decyzję o tym, że tworzy się ten ukraińską cerkiew, to chyba Ławra Pieczerska nie chciała, ale jak rozumiem, skończyła
1: roku
0: się dobrze. Tak, no bo co naród chciał, to chciał. Więc to jest początek nowej fazy w wojnie, w której Ukraina będzie pokazywała światu i Rosjanom swoją przewagę i to będzie rosło. Dlatego, że Ukraińcy może to nie wszyscy to rozumieją, czy zgadzają się z tym, ale Ukraińcy już od 2-3 lat uzyskali przewagę technologiczną, czyli szybciej niż Rosjanie dochodzą do nowych rozwiązań technologicznych i to swoje zrobi. Co prawda Ukraińcy teraz mówią od dłuższego czasu, że mają za mało operatorów dronów, bo mówią, że mają 5 tysięcy, chyba już nie pamiętam, strasznie mało i że tam do iluś, nie, chcą mieć 100 tysięcy chyba, ale w każdym razie dronów produkują już 4 miliony chyba rocznie, no to na jednego, jakby mieli 100 tysięcy tych operatorów, to na jednego by przypadało 40 dronów w ciągu roku, że do zużycia całkiem dobra zabawa. A to też pokazuje, wbrew tym niektórym naszym generałom i strategom, że jeżeli się prowadzi wojnę obronną, a przecież my nie chcemy atakować Rosji, to technika dronowa jest jednym z najlepszych narzędzi, szczególnie, że Rosjanie przecież tą swoją technikę dronową tak samo rozwijają i przegrywają z Ukraińcami, ale wygrywają z nami. Przecież żadne wojsko natowskie nie ma takiej armady dronowej, jak ma Rosja. Więc jeżeli oni zaatakują kraje bałtyckie, Rosjanie na przykład, to pewnie nie czołgi tam będą najważniejsze, tylko te drony właśnie. A nie mamy, przecież nie będziemy z F-35 i F-16 strącać dronów, bo nie damy rady, nie mamy tyle patriotów.
1: No tak, to prawda. Pytanie, jak to polska obrona przeciwlotnicza ma wyglądać, ta Opel, jak to było?
0: Opelotka.
1: Czytałem, też mi się nie przywiązywał, nie jestem ekspertem, gdzieś czytałem analizę, że podobno ten polski system jest inaczej budowany, że pewno rosyjski działa trochę chaotycznie.
0: Polski co?
1: Polski system jest inaczej budowany. Że ten rosyjski cały czas działa na radiu, że ktoś tam ktoś mówi, jeden żołnierz do drugiego strzela, nie strzela, że nasz system jak topas podobno jest budowany na znacznie wyższym poziomie zintegrowania, no ale to spekulacja. Jedno źródło,
0: na razie
1: jak nas przetestowało, kilka dronów i się skończyło katastrofą.
0: 21 dronów przeleciało, opakowanych w gazety ze styropianu, bez głowic bojowych i musieliśmy, i nie my, tylko chyba Holendrzy, strzelać do nich z F-35 i F-16. No, i przy okazji...
1: Nasi sam zastrzelali, to tak, to ten Holender tak strzelił, że rakieta trafiła w dach domu.
0: Chałupę.
1: I Bogu dzięki, że nie było katastrof.
0: Tak.
1: Bo nie było, i, że niech się nikomu nic się nie stało.
0: Więc nie wygrywamy tego wyścigu. W dodatku mamy ten system budowany chyba z trzech warstw. One muszą ze sobą współpracować. Czyli tutaj jakby sfera informatyczna jest niezwykle trudna. Pytanie, czy ją można

0: można zakłócać, czy nie, Rosjanie w tym zakłócaniu nie są źli i tak dalej. Niestety takie rzeczy wychodzą albo na ćwiczeniach, albo na wojnie. Wojny sobie nie życzymy, a na ćwiczeniach w Estonii i jeszcze w drugim kraju, bo to już się powtórzyło, mała grupa operatorów ukraińskich z dronami pokonywała bataliony pancerne, więc naprawdę trzeba mieć i ten batalion pancerny, żeby było co pokonać, i trzeba mieć tę armadę dronów i operatorów, i trzeba tych ludzi uczyć, a to są potrzebni do tego wcale nie żołnierze, młodzi ludzie, fanatycy tej techniki dronowej. Przecież dzieci już się, jak dostaną w komunii, to się uczą, jak tymi dronami się posługiwać, a to trzeba posługiwać się z dokładnością, nie wiem, do pół metra. Jak czasami widać, jak te drony są, te które są kierowane, widzimy tak, jakbyśmy tam siedzieli, czyli przez pierwszą osobę, tak się to nazywa, to one trafiają w te obiekty, no z dokładnością do pół metra, po prostu to widzę, jak leci na jakiś czołg i trafia tam, gdzie trzeba, więc to działa. Tego się trzeba nauczyć i trzeba przestać zmyślać, że drony to jest archaiczna dla dzieci broń. To jednak widać, jak to działa, i spróbujcie pokonać nie dronami rosyjską obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Ona właśnie na drony okazuje się słabiutka, na ilość.
1: Na ilość.
0: 1000 dronów.
1: Tak zwany atak saturacyjny. Dużo.
0: No i niech Moskwianie myślą właśnie o tym, czy Moskwicze
1: na razie
0: myślą o tym, co to jest wojna, bo przedtem im się wydawało, że nie biorą w niej udziału.
1: A teraz biorą w części dzielnic, spada taki deszcz, trochę tam jest wody, a dużo oleju, mazutu i innego syfu. Bardzo nieprzyjemna sprawa, bo trudno się oddycha. Do tej pory to w Rosji było dla takich mniejszych miejscowości, gdzie były duże rafinerie i faktycznie gdzieś tam nad morzem, gdzieś tam tutaj to były.
0: A tu w Petersburgu,
1: a teraz w Moskwie rzeczywiście spadnie ten czarny deszcz z nad czarnego nieba. Ja niestety nie współczuję. Nie mogę, może ktoś tam zapłacze.
0: Dlaczego mamy współczuć? To jest naród imperialistów. Niech ma za swoje.
1: Dzisiaj gościem Pranka Wnet był Roman Fritz z Korony. No i co, bo to się odżegnywał od Stalina, że jednak Stalin to też zły człowiek i jakoś
0: ale
1: tak.
0: Ale Putin w porządku?
1: No ale bronił tego, że szef ich biura był 11 czerwca w ambasadzie rosyjskiej, bo trzeba interesy robić.
0: O jednej rzeczy nie myślą, bo to tak ci z Konfederacji, szczególnie Braunowej, mówią, no trzeba będzie wrócić do stołu rozmów z Rosją. Jest pierwsze pytanie, czy Rosja chciałaby z Polską rozmawiać? Bo z Braunami być może, ale z Polską chyba nie.
1: Ja tak się zastanawiam, bo skoro się oburzamy i słusznie na Ukraińców za Banderę, i pewnie PiS się za mało oburzał, chociaż były te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdą, to chociaż to było jedno słowo, potem praktyka była różna z tą Ukrainą. Prawa i Sprawiedliwość, ale problem był. No to skoro się słusznie oburzamy na Banderę, na Ukraińców za Banderę, no to chyba równie mocno, nawet i mocniej powinniśmy się oburzać na Putina za Stalina, bo pomniki Stalina wracają, portrety wracają i kult Stalina kwitnie w Rosji, no, aż miło.
0: Putin mówi, i takie że pytanie, największym nieszczęściem tej Rosji jest rozwiązanie Związku Radzieckiego.
1: I takie pytanie zadałem Romanowi Fritzowi i to jest to, jak odpowiedział, to można na portalu Wnet.fm zajrzeć. No, dla mnie to odpowiedź nie była w pełni satysfakcjonująca, ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Józef Orzeł, jak to trzeba był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Łukaszu, dziękuję Państwu.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Nocne powtórki wnet.
1: A my, drodzy Państwo, teraz mamy połączenie z Patrykiem Słowikiem, dziennikarz portalu Zero, autor ważnego tekstu, który opublikowany został wczoraj. Szybka ścieżka do badań i salonik dla VIP-ów. Tak polityków Koalicji Obywatelskiej przyjmował SOR Dawida Kacprzyka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się.
1: Proszę nam powiedzieć w kilku słowach, podsumować dla tych, którzy jeszcze jakimś cudem nie słyszeli o tym artykule, co przede wszystkim wydarzyło się w Szpitalu Południowym.
2: Okazało się, że w warszawskim Szpitalu Południowym niektórzy pacjenci mogli liczyć na szybsze przyjęcie i szybsze wykonywanie badań, większej liczby badań niż inni pacjenci. I tak się składa, że te osoby były powiązane z Koalicją Obywatelską. Albo byli to politycy Koalicji Obywatelskiej, albo członkowie ich rodzin.
1: Panie redaktorze, powiedzmy, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? No bo ratusz zlecił audyt, który odbywa się w Szpitalu Południowym. Widzimy zdjęcia między innymi polityków opozycji, którzy zaplombowali gabinet pani prezes Anny Łukasik, wiceminister zdrowia. Co dzisiaj się dzieje w Szpitalu Południowym i jak ten audyt wygląda?
2: Dzisiaj w Szpitalu Południowym odbywa się ogrom kontroli i audytów. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy kontroluje funkcjonowanie Szpitala Południowego. Już ratusz opublikował cząstkowe wyniki, informacje o cząstkowych wynikach, gdzie stwierdził, że faktycznie dochodziło do pewnych nieprawidłowości, natomiast audytuje dalej. Swoją kontrolę przeprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Niedawno w Szpitalu Południowym zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli, przy czym ona była prowadzona jeszcze przed opublikowaniem tych wszystkich informacji. Trwa też zupełnie nieoficjalny audyt władz szpitala, które starają się ustalić, którzy pracownicy warszawskiego Szpitala Południowego współpracują z mediami i rozmawiają z dziennikarzami. Tacy są niemile widziani w warszawskim Szpitalu Południowym. Władze szpitala, zamiast skupić się na rozwiązaniu kłopotów, które tam się pojawiły, i patologii, starają się znaleźć ludzi, którzy rozmawiali o tych patologiach z dziennikarzami.
1: No to bardzo niepokojący sygnał, że w jakiś sposób mogą być oni napiętnowani czy też zdyskryminowani w szpitalu.
2: Wczoraj też były prace, nazwijmy je, remontowymi, to znaczy w pokoju, w którym politycy mogli oczekiwać na badania. Urządzono im takie pomieszczenie.
1: Ten już osławiony salonik VIP, tak?
2: Tak, tak, żeby nie musieli siedzieć w tłumie. Wczoraj z tego saloniku VIP, którego przecież nigdy nie było, wynoszono meble.
1: Czyli trwa zacieranie śladów, panie redaktorze, jakby pan to opisał?
2: Moim zdaniem faktycznie, gdy kontrolę szeregu organów, należałoby chyba zostawić wszystko takim, jakim było do niedawna, a nie z jednej strony poszukiwać pracowników rozmawiających z dziennikarzami, a z drugiej strony wynosić meble z pomieszczeń. Wydaje mi się, że jeszcze tydzień czy dwa, gdyby władze szpitala z tym zaczekały, to nikomu nic by się nie stało. Chyba że stałoby się właśnie wtedy władzą szpitala.
1: Powiedział pan o Najwyższej Izbie Kontroli, panie redaktorze. Pan też pyta na portalu X. Premier Donald Tusk polecił NIK-owi przeprowadzenie tej kontroli w Szpitalu Południowym, a pan informuje o tym, że właśnie ta kontrola się zakończyła. Czyli pan premier nie jest dobrze poinformowany, czy o co chodzi w tej sprawie?
2: Nie wiem, może pan premier uważa, że ta sprawa jest tak istotna, że w krótkim czasie Najwyższa Izba Kontroli powinna przeprowadzić dwie kontrole. Natomiast mówiąc poważnie, wydaje mi się, że szef rządu wczoraj czuł potrzebę pokazać, że władza działa. No to jaki inny sposób władza na działanie mogła wymyślić? Wymyślono szereg kontroli. Z jednej strony kontroluje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, też przecież rządzony przez polityka Koalicji Obywatelskiej. Z drugiej strony szef rządu uznał, że Najwyższa Izba Kontroli powinna tym się zająć. Ona jest dość wygodna, mówiąc kolokwialnie, bo ciężko jest zarzucić NIK-owi, że będzie przeprowadzał kontrolę na zlecenie polityczne. Natomiast wydaje mi się, że też szef rządu chciał pokazać, że patologie występują nie tylko w tym jednym szpitalu, lecz także w innych. I wydaje mi się, że najbliższe tygodnie upłyną w ten sposób, że będą pokazywane patologie innych szpitali.
1: Tak, to może być jeden z tych kierunków, żeby troszeczkę zdjąć odium z tego szpitala południowego, który, no chyba jednak to jest taka perełka, prawda? Pan prezydent Rafał Trzaskowski przywiązywał bardzo dużą wagę do tego szpitala i do budowy tego szpitala, którego de facto no, jest zarządcą, tak, jako miasto.
2: W kampanii prezydenckiej podczas jednej z debat przedwyborczych pan prezydent Trzaskowski powiedział, że on sam zarządza 10 szpitalami. To wydawało się dość kuriozalne. Natomiast skoro pan prezydent Trzaskowski mówi, że on sam zarządza, no to okej, w porządku, no to teraz ponosi, jak rozumiem, jakieś konsekwencje, na razie wizerunkowe, tego, w jaki sposób zarządza. I on wtedy wymienił ten szpital południowy jako ten, który on od podstaw stworzył. Tak, bez wątpienia szpital południowy jest dzieckiem pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i ciężko uznać, by to był jeden z bardzo wielu szpitali w Polsce. Jest to szpital, do którego władze Warszawy i władze Koalicji Obywatelskiej przykładały dużą wagę.
1: No więc patrząc na to, co teraz pan powiedział, jak pan myśli? Zresztą pan o to też pyta oficjalnie Rafała Trzaskowskiego w mediach. Kiedy Rafał Trzaskowski mógł się dowiedzieć o tej sprawie? No bo wydaje się, tak jakby on był zaskoczony, tak jakby zupełnie ta sprawa nie była znana.
2: Faktycznie pytam pana prezydenta o to, kiedy się o tym dowiedział. Ja tutaj muszę panią i słuchaczy przeprosić. Bardzo chciałbym, żeby pan prezydent udzielił odpowiedzi na to pytanie, a potem zobaczymy, co się będzie.
1: Rozumiem, że ma pan jakieś dokumenty, informacje, i z których jasno wynika, że były pewnie takie monity do ratusza.
2: Mogę powiedzieć tyle, że zadałem panu prezydentowi pytanie. Chętnie się dowiem, kiedy się dowiedział.
1: A jak nie odpowie pan prezydent, bo politycy niestety mają taką manierę, że po prostu nie odpowiadają, to...
2: Mam nadzieję, że pan prezydent, który zwrócił już uwagę na to, jaka jest waga tego tematu, jak to jest istotne, żeby wszystko było transparentne, żeby wszyscy się dowiedzieli o wszystkich ewentualnych prawdziwych czy nieprawdziwych, znaczy o nieprawidłowościach prawdziwych i tym, co zostało dopowiedziane, no to ciężko mi sobie wyobrazić, by pan prezydent oczekiwał transparentności od władz szpitala południowego, od innych organów, a sam nie chciał się nią wykazać.
1: Jakby pan miał spojrzeć tak trochę szerzej, no bo mówimy z jednej strony o Rafale Trzaskowskim, który de facto odpowiada za szpital południowy, z drugiej strony mamy pana Kierwińskiego, który jest szefem tutaj lokalnych struktur w Warszawie. Kto ponosi odpowiedzialność za to, co się działo w tym szpitalu południowym, panie redaktorze? Na kogo by pan bardziej spojrzał?
2: Jak rozumiem, pyta pani przede wszystkim o odpowiedzialność polityczną i jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to w ogóle mnie to nie interesuje. Fakty są takie, że wymieniła pani rzeczywiście słusznie dwie osoby i obie to jest ścisła czołówka władz Koalicji Obywatelskiej. Czy w ramach Koalicji Obywatelskiej zostanie uznane, że odpowiedzialność za to ponosi Rafał Trzaskowski czy Marcin Kierwiński? Jest to zupełnie wtórna rzecz, natomiast bez wątpienia nie jest tak, a trochę do tego jesteśmy przekonywani właśnie, że odpowiedzialność ponoszą ten 28-letni lekarz, który był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego i wiceprezes szpitala do spraw lecznictwa. To znaczy ten temat nie zamyka się na jednym lekarzu i jednej pani wiceprezes.
1: No to by było wygodne, prawda, dla Koalicji Obywatelskiej, jakby na tym było domknięcie.
2: To przede wszystkim, abstrahując od tego konkretnego przypadku, byłby kolejny dowód na to, że w poważnych sprawach wybiera się pionki i te pionki zrzuca z planszy, a osoby, które powinny ponosić odpowiedzialność, przynajmniej polityczną, tej odpowiedzialności nie ponoszą. Żeby nie szukać nawet aż tak wysoko, to przecież przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala jest pan Robert Kępa. To jest wpływowy warszawski działacz Koalicji Obywatelskiej, burmistrz jednej z dzielnic. I pan Kępa powiedział wczoraj, że on dowiedział się o nieprawidłowościach w szpitalu z mediów. To abstrahując od wszystkich innych kwestii, to jeżeli ten człowiek jest zatrudniony, poza byciem politykiem, do nadzorowania szpitala i dowiaduje się o patologiach, które pojawiły się w tym szpitalu z mediów, być może nie powinien pełnić swojej funkcji.
1: Powiedział pan o politykach Koalicji Obywatelskiej. Panie redaktorze, czy tylko politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z tego saloniku i z tych przywilejów w Szpitalu Południowym, czy politycy innych partii również?
2: Na tak zadane pytanie muszę odpowiedzieć, że nie wiem, bo nie jestem w stanie wskazać wszystkich, którzy korzystali. Natomiast z tych osób, o których wiem i które są jakoś zaangażowane w działalność polityczną, byli to politycy Koalicji Obywatelskiej. Dla mnie to zresztą jest dość naturalne, bo jeżeli szpital jest zarządzany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, jeżeli dyrektorem szpitala jest była wiceminister zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej, to gdy jest się politykiem PiS-u czy Konfederacji, to abstrahując znów od tego, czy on chciałby wykorzystać tę szybką ścieżkę, czy nie, to raczej tacy politycy nie szliby do tego szpitala, tylko poszukaliby być może jakiegoś innego. Ja wiem o przypadkach z Koalicji Obywatelskiej, ale to nie znaczy, że nie było innych przypadków. Jeżeli były, to o nich nie wiem.
1: Pana kolega redakcyjny Robert Mazurek mówi o tym, że jedną z osób, która korzystała z usług Szpitala Południowego, była dama Warszawy. W domyśle, zresztą o tym wczoraj napisała Telewizja Republika, miała być pani marszałek Senatu, pani Kidawa-Błońska, razem z jej mężem. Jak pan się odniesie do tych informacji?
2: Mogę powiedzieć tyle, że Robert Mazurek na pewno nie miał na myśli pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
1: A czy miał na myśli byłego senatora, obecnie pełniącego funkcję kierownika ambasady? Czy tutaj mowa jest o Bogdanie Klichu, panie redaktorze?
2: Na pewno nie. Ale myślę, ja nie mogę podawać konkretnych nazwisk, ale myślę, że te opisy, które pani wymieniła, znacznie bardziej pasują do dwóch innych osób i też dość znanych w Koalicji Obywatelskiej.
1: A pojawiło się także nazwisko, o czym też wczoraj pojawiła się ta informacja w mediach, Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, żona Rafała Grupińskiego, wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. A co pan powie na to nazwisko?
2: Myślę, że pani Malinowska-Grupińska, przede wszystkim umniejszeniem byłoby mówienie, że jest żoną Rafała Grupińskiego, jest od wielu lat przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy. To jedna z najważniejszych postaci w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej i tyle powiem.
1: Potwierdzi pan nam, czy mogła ona korzystać, czy jej rodzina ze Szpitala Południowego?
2: Nie mogę potwierdzać, tak jak napisałem we wczorajszym tekście, nie mam zamiaru naruszać danych wrażliwych, bo kwestie dotyczące leczenia się, to jednak są dane wrażliwe, więc nie będę wymieniał żadnych nazwisk, natomiast bez wątpienia pani przewodnicząca Malinowska-Grupińska jest istotną postacią Koalicji Obywatelskiej.
1: Panie redaktorze, a jak pan się odniesie do zarzutów, bo również się pojawiają w przestrzeni publicznej, że doszło do jakichś nielegalnych działań właśnie, jeżeli chodzi o tę publikację, wynoszenia materiałów, czy też wynoszenia jakiejś dokumentacji medycznej. Co pan by odpowiedział tym, którzy takie zarzuty kierują pod pana adresem, pod adresem redakcji Kanału Zero?
2: Odpowiedziałbym, że to jest bardzo wygodne podejście, bo wówczas gdybyśmy nie opublikowali tego materiału, to o tej sprawie wiedzieliby nieliczni, ci, którzy korzystają przede wszystkim, i tej patologii nie udałoby się zwalczyć. Skoro wyszliśmy od słów pana premiera Donalda Tuska, no to Donald Tusk mówi o tym, że on chce wypalać tę patologię. No to jeżeli chce wypalać, to bez wątpienia ta publikacja pomaga w wypalaniu patologii. Natomiast między innymi ze względu na to, że szanuje prywatność polityków także, w tekście nie pojawiły się żadne nazwiska. Zależało nam na tym, żeby uwaga była skupiona na kłopocie i pewnej właśnie patologii, a nie na konkretnych twarzach, bo wtedy ta dyskusja by się sprowadziła nie do tej podwójnej ścieżki, szybszej ścieżki dla polityków w konkretnym szpitalu, tylko wszyscy by rozmawiali o konkretnych politykach. Z mojego punktu widzenia istotniejsza jest ta rozmowa jednak taka systemowa, to znaczy wyłudzono świadczenia medyczne. Tak należy mówić. Natomiast kto konkretnie wyłudził, moim zdaniem jest mniej istotne od tego, że w publicznym szpitale, w szpitalu na to pozwalano.
1: No ale ta giełda nazwisk już się pojawia i wydaje mi się, że będzie się pojawiała dalej. Widział pan zapewne, panie redaktorze, to oświadczenie właśnie pani Małgorzaty Kitawy-Błońskiej, zacytuję fragment, która mówi o tym, że jest to obrzydliwy atak prawicowych mediów i polityków na mnie i mojego męża. Nigdy nie leczyłam się w szpitalu południowym, mój mąż trafił tam ze względu na poważny stan zdrowia i nigdy nie byliśmy w żadnym saloniku VIP. Do wczoraj nie wiedziałam, że taki istnieje. Jakby pan z kolei odniósł się do tych słów pani marszałek? Bardzo emocjonalny wpis.
2: Myślę, że to jest swoistego rodzaju dowód na potwierdzenie moich słów sprzed chwili. To znaczy, wydaje mi się, że przejście w dyskusji o tym, czy pani Kidawa-Błońska korzystała, czy X korzystał, czy Y korzystał, sprowadza się do tego typu przepychanek. Mogę powiedzieć tyle, że wcześniej pani zapytała o damę warszawskiej polityki. Nie chodziło nam o panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, a jeżeli chodzi o kwestię leczenia członków jej rodziny, to nawet gdybym coś na ten temat wiedział, to bym nie powiedział.
1: Panie redaktorze, to teraz pytanie takie bardziej związane z emocjami. Co pana najbardziej zbulwersowało w tej sprawie, kiedy pan się zapoznał z tymi materiałami, kiedy pan zaczął rozmawiać z pracownikami? Co pana najbardziej uderzyło?
2: Uwaga skupia się wokół tego saloniku VIP, natomiast moim zdaniem znacznie istotniejszą kwestią jest to, że w ostatnich miesiącach znacznie pogorszył się dostęp do badań w systemie publicznym ochrony zdrowia. I na kolonoskopię trzeba czekać kilka miesięcy, a w niektórych miejscach kraju nawet rok. I sytuacja, w której ktoś bez istotnego wskazania medycznego, po znajomości, idzie do szpitala i na szpitalnym oddziale ratunkowym ma wykonywaną kolonoskopię, na którą inni obywatele czekają wiele miesięcy, to jest skrajna patologia. Mniej chodzi o ten salonik VIP, pokój, w którym ktoś mógł czekać nie w towarzystwie 15 innych pacjentów, tylko samotnie, to nie powinno tego być, bez wątpienia. Natomiast absurdem jest to, że upada na naszych oczach publiczny system ochrony zdrowia. Ludzie czekają po wiele miesięcy na badania, a okazuje się, że niektórzy na te badania czekają tyle, ile potrwa dojechanie z domu taksówką do szpitala południowego.
1: Panie redaktorze, czy my możemy się spodziewać kolejnych publikacji właśnie jeżeli chodzi o szpital południowy, bo zapowiedział pan wstępnie lipiec, początek lipca, powiązanie z Najwyższą Izbą Kontroli?
2: W lipcu ukaże się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący szpitala południowego. Natomiast tu zaznaczam, to jest istotne, kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w szpitalu południowym byli zanim te wszystkie kwestie się pojawiły, tego lekarza dużo zarabiającego, tej podwójnej ścieżki, więc kontrola odbyła się wcześniej. Natomiast czy będą kolejne publikacje medialne? Tak, będą.
1: No i jeszcze na koniec pytanie związane właśnie z tym politycznym aspektem. Wiem, że pan wcześniej mówił, trochę uciekał od tego, no ale nie da się. Czy to jednak będzie taki przełomowy moment? Czy pan się w ogóle też tego spodziewał, że to tak będzie mocno rezonować? Bo zasięg artykułu i w ogóle powtórzeń, powieleń, podań to są miliony, miliony od wczoraj, milionowe zasięgi.
2: Przyznaję, że mnie to zaskoczyło, bo z analizy statystycznej wynika, że w ciągu jednego dnia ten temat miał tak zwany współczynnik dotarcia na poziomie 1/4 afery KPO. Czyli gdy była rozmowa o jachtach i tak dalej, pamiętamy te kwestie, no to była gigantyczna skala, a tu w ciągu jednego dnia 1/4 tego już, jeżeli chodzi o zasięg i dotarcie do obywateli, to jest wielka skala, ale właśnie to porównanie do afery KPO i tych jachtów wydaje mi się zasadne. To znaczy, czy gdzieś z tyłu głowy Polacy mają, że była taka sytuacja? Tak, mają. Natomiast czy dzisiaj z ich punktu widzenia ona jest kluczowa, jeżeli decydują o swoich politycznych preferencjach? Wydaje mi się, że kluczowa nie jest. I z tą sprawą, tak mi się wydaje, będzie podobnie. To znaczy dla niektórych ona będzie na tyle istotna, że to zapamiętają. Natomiast gdy widziałem wczoraj wypowiedzi typu, że ta władza przez tę sprawę już na pewno się nie utrzyma, w kolejnych wyborach nie ma szans i tak dalej, nie przesadzałbym. To znaczy na pewno jest to duży kryzys wizerunkowy dla obozu władzy, głównie dla Koalicji Obywatelskiej, ale nie grzebałbym partii z tego powodu, że wydarzyła się taka sytuacja w Szpitalu Południowym.
1: No to i ostatnie pytanie, panie redaktorze. Marcin Kierwiński i jego udział w tej całej sprawie i jego odpowiedzialność, którą ewentualnie mógłby ponieść, będzie? Czy jednak Donald Tusk nie zdecyduje się na taki krok?
2: Jeżeli chodzi o pana Kierwińskiego, pana ministra Kierwińskiego, to znamienna jest jedna kwestia. To znaczy w takich sytuacjach kryzysowych liderzy powinni być z przodu. Czy ktoś lubi Donalda Tuska, czy nie lubi, fakty są takie, że Donald Tusk zorganizował konferencję prasową, wypowiedział się odpowiedzią na pytania dziennikarzy. Natomiast Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
1: Milczy, prawda?
2: Nie istnieje, nie ma. Nie ma pana ministra Kierwińskiego. Widziałem go do niedawna codziennie. Wychodził niemal z lodówki. Od 2-3 dni Marcina Kierwińskiego nie ma. Wydaje mi się to dość interesujące, przy czym być może politycznie to jest dobra taktyka. Rafał Trzaskowski musi się tłumaczyć, wypowiadać, a pan minister Kierwiński zniknął.
1: Takie odium przeszło, prawda, na Rafała Trzaskowskiego i na ratusz. Mam wrażenie, że Donald Tusk też zepchnął odpowiedzialność na władze stołeczne, mówiąc, że no to oni są jednak tym organem i że to wszyscy spychają tutaj do stolicy.
2: Tak mi się wydaje i rzeczywiście na pewno pan prezydent Trzaskowski nie jest z tego powodu zadowolony, natomiast wydaje mi się, że politycznie Donald Tusk zepchnął tę kwestię właśnie na Rafała Trzaskowskiego, a mniej na Marcina Kierwińskiego.
1: No nie ma się co dziwić, tak? To jest jednak członek jego rządu, który odpowiada za bardzo ważny resort.
2: Tak, politycznie, dla jasności, politycznie to wydaje się słuszne. To znaczy nie potrzebuje Donald Tusk awantury o członka swojego gabinetu. Dużo łatwiej jest, jeżeli tą kwestią będzie się zajmował prezydent Warszawy. Wtedy pan premier Tusk może powiedzieć, to nie nasza kwestia, to kwestia samorządu lokalnego.
1: To jeszcze ostatnie naprawdę pytanie, panie redaktorze. Co się dzieje z politykami, którzy odpowiadają za nadzór właśnie nad Szpitalem Południowym? Czy oni stracili swoje pozycje, chciałam powiedzieć, i swoje funkcje, czy tylko pan Dawid Kacprzyk został tutaj tym kozłem ofiarnym?
2: Mam wrażenie, że pan Kacprzyk, którego postawę oceniam dla jasności nagannie, trochę staje się kozłem ofiarnym w tym znaczeniu, że przyklejane są do niego wszystkie już zupełnie nieprawidłowości, nawet nie te, za które on odpowiadał. Tak jak mówię, szpital ma swoją radę nadzorczą. Ta rada nadzorcza w dużej mierze składa się z polityków. W tej radzie nadzorczej jest pan burmistrz Kępa, jest wiceprezydent Warszawy, pani Machnowska-Góra. Te osoby powinny ponieść odpowiedzialność. I to nie chodzi o jakąś odpowiedzialność karną, tylko chodzi o sam fakt. Jeżeli odpowiadasz za nadzorowanie szpitala, a potem okazuje się, że w tym szpitalu było szereg patologii, no to znaczy, że źle ten szpital nadzorowałeś. A jak źle nadzorowałeś, no to nie powinieneś, nie powinnaś go nadzorować dalej. To jest pewien kłopot, że szpitale miejskie, inne instytucje miejskie, często w nadzorze tych instytucji są nie zawodowi menedżerowie, prawnicy, ekonomiści, tylko politycy.
1: Tylko politycy.
2: I tutaj właśnie to wyszło. To znaczy ci politycy mieli, przepraszam za kolokwializm, kolejną fuchę. No tylko to się sprowadzało do fuchy, a nie do zajmowania się nadzorem nad szpitalem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Patryk Słowik, portal Zero.pl był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, kłaniam się.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wojny think tanków.
2: Dzień dobry, Paweł Badzio, kłania się Państwu, a naszym gościem jest Stanisław Konstanty Żerko w trochę inny sposób niż zwykle, dlatego że będziemy rozmawiać przez komórkę, ale i temat jest taki ważny, że nie mogliśmy czekać na lepsze warunki techniczne. Tam prądu nie ma w Poznaniu i dlatego nie zobaczymy Pana twarzy dzisiaj, Panie Profesorze.
3: Panie redaktorze, dziękuję bardzo
2: tak słyszałem,
3: zaproszenie.
2: Że prądu
3: nie ma na naszym osiedlu już od kilku godzin do godziny chyba 19:00, ale możemy rozmawiać. Z góry przepraszam za cokolwiek surowe warunki, w których będę z panem redaktorem rozmawiał.
2: Ja jeszcze przedstawię pana dokładnie, bo to każdy z czego się liczy i każdy przecinek. Stanisław Żerko to polski historyk, znany tym osobom, które interesują się międzywojniem, chociażby relacjami polsko-niemieckimi, w szczególności ekspert Instytutu Zachodniego, a przede wszystkim ważna figura, profesor belwederski. Od razu zwrócę uwagę, bo zawsze na to zwracam uwagę, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu. Kłaniam się pięknie.
2: Dzisiaj miałem chwilę takiego zawahania, bo zastanawiałem się, od czego zacząć, takie banalne pytanie, ale postanowiłem szybko odepchnąć od nas, od naszego głównego wątku rozmowy, wszystkie incydenty, że tak powiem, które się pojawiają w przestrzeni politycznej. Chyba, że sam pan profesor będzie chciał to w pewnym momencie skomentować albo nie. A wczoraj minął taki dzień, 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie, który premier Bielecki i Helmut Kohl podpisali w Bonn. Dokładnie w rocznicę tamtego traktatu Polska i Niemcy podpisały teraz umowę wojskową, ale to inna sprawa, bo to nie jest jeszcze najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie to jest takie, czy ten traktat spełnił obietnicę, jeżeli jakaś w ogóle obietnica za tym się kryła. Panie profesorze.
3: Ja na początku tylko zaznaczę, że to jest rzecz bardzo charakterystyczna, że Helmut Kohl ten traktat podpisał, natomiast nie chciał podpisać traktatu, który został zawarty pół roku wcześniej, 14 listopada roku 90, o uznaniu polskiej granicy zachodniej, o tym ostatecznym uznaniu polskiej granicy zachodniej. Przekazał to swojemu ministrowi spraw zagranicznych, podpisał to Hans-Dietrich Genscher i minister Krzysztof Skubiszewski. I to jest właśnie charakterystyczne dla postawy Helmuta Kohla. On po prostu nie chciał przejść do historii jako ten Niemiec, który się wyrzekł terytoriów na wschód od Rejny Sylużyckiej położonych. Tak więc od tego zacznę. Ale rzeczywiście to był traktat ważny. To był traktat, pamiętajmy, wtedy jeszcze istniał układ. On wprawdzie już był w stadium likwidacji. Dwa tygodnie po podpisaniu tego traktatu polsko-niemieckiego został już ostatecznie zlikwidowany na takim posiedzeniu w Pradze. Natomiast ten traktat był chyba najważniejszym znakiem tego, że Polska Trzecia Rzeczpospolita, nowa Polska, Polska niepodległa, suwerenna, zmienia gruntownie swoją politykę zagraniczną i kieruje się w stronę zachodu. To jest taka ucieczka ze wschodu, oderwanie się od tej zależności, która między innymi wskutek 1 września roku 1939 miejsce miała przez kolejnych 50 lat. Tak więc ten traktat był ważny, odegrał swoją rolę rzeczywiście, natomiast pamiętać trzeba, że on dokument regulujący cały szereg obszarów między Polską a Niemcami został podpisany przez Polskę w warunkach niekorzystnych. To Polska była wówczas stroną proszącą. Polska była wówczas strasznie zadłużona. Klub paryski, tak zwany klub paryski, który skupiał państwowych wierzycieli PRL, a jeszcze w którym to klubie paryskim wielką rolę odgrywała Republika Federalna Niemiec. Chodziło o umorzenie dużej części polskiego zadłużenia i tutaj Helmut Kohl wykorzystał tę słabą stronę Polski, ażeby przeforsować pewne swoje tezy.
2: A my nie mogliśmy się przenieść na żaden wyższy stołek, że tak powiem. Ja zacytuję tutaj jednego z ekspertów któregoś z think tanków. Teraz już nie wiem, czy to jest Stiftung Wissenschaftung Politik, czy coś innego. Chyba nie. To Władysław Bartoszewski powiedział wtedy, że dokumenty, które wtedy były podpisane, to było najlepsze, co można było w ogóle wytworzyć wtedy. Ale pan czasami wspomina o pewnej asymetrii, tylko...
3: No asymetria to jest w ogóle słowo klucz do rozwoju stosunków polsko-niemieckich po roku 1989, czy 1990, czy 91. I ta asymetria towarzyszy naszym relacjom do dzisiaj. I to właśnie wówczas to się zaczęło. Niemcom udało się przeforsować swoje stanowisko w sprawie mniejszości niemieckiej w Polsce. Jednocześnie słusznie czy niesłusznie, to jest temat na inną rozmowę, uznano, że Polacy w Niemczech nie są żadną mniejszością. To jest Polonia, więc osoby napływowe, które napłynęły do Niemiec po zachodnich po roku 1989, także wcześniej, ale także warto to zaznaczyć i to do dzisiaj jest zadrą w stosunkach polsko-niemieckich, że udało się stronie niemieckiej narzucić Polsce, znowuż wykorzystując te słabości polskie, to, że nie uregulowano kwestii zadośćuczynienia za okres 1935-1945. Ja specjalnie używam słowa zadośćuczynienie, nie mówię o reparacjach, bo to jest ślepa uliczka moim zdaniem, ale mówię to o zadośćuczynieniu i odszkodowaniach polskich ofiar II wojny światowej. Ja rozumiem, że ten traktat może być uznawany za bardzo ważny, chociaż nie uważam, że można go porównać do niemiecko, do zachodnio-niemiecko-francuskiego traktatu elizejskiego jeszcze przez prezydenta de Gaulle'a i kanclerza Adenauera zawartego w początkach lat 60. I uważam, że znacznie łatwiej było o pojednanie niemiecko-francuskie, mimo że do dzisiaj te spory niemiecko-francuskie trwają, a znacznie łatwiej niż o pojednanie polsko-niemieckie w ogóle. Tutaj ja
2: proszę powiedzieć, że taki szczegół, który mnie interesuje, ale być może on jest właściwie zbyt łatwy, żeby go specjalnie długo dyskutować, to znaczy czy my nie wypadało nam dłużej dyskutować w czasie przed podpisywaniem tego traktatu właśnie na tematy nasze dosyć istotne dla naszej racji stanu, czyli zadośćuczynienie. Znaczy być może nasza słabsza pozycja była tak słaba, tak jak pan to opisywał zresztą, że szans wielkich nie było, ale czasami z różnych względów warto się bronić o tydzień dłużej. Jaka jest pana opinia na temat?
3: W ogóle to jest piękny temat dla historyków dyplomacji, dla historyków stosunków międzynarodowych. To jak Helmut Kohl Polaków ograł w roku 1990. Ograł, wykorzystał wykorzystał wszystkie słabe atrony, posłużył się kłamstwem, oszukał prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha seniora, twierdząc, że jakoby Polska otrzymała jakieś ogromne sumy, co było nieprawdą, i zmusił Polskę do wyrzeczenia się dalszych odszkodowań. My teraz mówimy o traktacie z czerwca roku 91, ale pamiętajmy, że pół roku później tenże rząd Jana Krzysztofa Bielewskiego podpisał z Republiką Federalną układ, tak zwany protokół z października bodajże z roku 91, Żabiński-Kastrup, protokół Żabiński-Kastrup, na mocy którego Polska oświadczała, że za kwotę 500 milionów euro, przepraszam, marek niemieckich, to jest jakaś kwota zupełnie śmieszna, Polska wyrzeka się dochodzenia praw polskich ofiar II wojny światowej. I to jest właśnie ten najbardziej, moim zdaniem, haniebny układ, który III Rzeczpospolita podpisała w swojej 36-ponadletniej historii. Mianowicie Polska stwierdziła, że nie będzie dochodzić praw odszkodowawczych dla ofiar niemieckiej okupacji, chociaż zaznaczono, że nie oznacza to, że te polskie ofiary mogą się ubiegać przed sądami o odszkodowanie. Tylko później się okazało, że to jest niemożliwe. Niemożliwe ze względu na zasadę tak zwanego immunitetu jurysdykcyjnego państwa i że nikt po prostu nie był w stanie takich odszkodowań przed sądem uzyskać. Tutaj jest taka akurat historia pana zmarłego, chyba 2 lata temu, Winicjusza Natoniewskiego, który podczas pacyfikacji swojej wsi w roku 43 został straszliwie poparzony. Poparzenia na twarzy, i on z tymi poparzeniami żył do śmierci, i on nie dostał niczego, ponieważ nie spełniał tych warunków, które Republika Federalna Niemiec postawiła Polakom. Mianowicie wypłacono pewne kwoty, niewielkie, ale jednak, to znaczy nie odszkodowań, tylko tak zwanej pomocy humanitarnej. Po pierwsze, ofiarom pseudomedycznych eksperymentów w niemieckich obozach koncentracyjnych, później właśnie zgodnie z tą umową ofiarom represji niemieckiej, później jeszcze niemiecka Republika Federalna Niemiec wypłaciła pewne kwoty dla byłych polskich robotników przymusowych, ale Winicjusz Natoniewski do końca nie dostał ani feniga, ani centa, ponieważ on się nie łapał, mówiąc potocznie, pod żadną z tych kategorii. Po prostu on został, w cudzysłowie, tylko jako kilkuletni dziecko poparzony na twarzy, przeżył pacyfikację swojej wsi. No i to jest to, że Republika Federalna Niemiec, której przedstawiciele co jakiś czas, zwłaszcza 1 sierpnia, 1 września, biją się w piersi i twierdzą, że tutaj no oni przyjmują się w odpowiedzialność, ale to jest jakaś obłuda, ale z drugiej strony nie możemy wypłacić tym ofiarom odszkodowań.
2: To przedstawił pan w taki bardzo zupełny sposób ten traktat, mówiąc jednocześnie, że byliśmy do niego zmuszeni, ale jednocześnie, że ta asymetria mogła być nieco redukowana, nieco albo nawet znacznie bardziej. Już ta sprawa, bo to można mówić o tych triadach tych układów, że były te trzy porozumienia. Ten najważniejszy, ten środkowy, ale ten ostatni, który pozbawił nas odszkodowań, już świadczy po prostu właściwie o nas, o klasie politycznej,
3: Ja jeszcze tego chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja krytykuję ten układ jako cały. To był rzeczywiście ważny układ, który w jakiś sposób nam torował drogę do jeszcze nie było wtedy Unii Europejskiej, były jeszcze wspólnoty europejskie, EWG zwłaszcza, i tam Republika Federalna zgodziła się w sposób bardzo ostrożny, ale stwierdziła, że to jest torowanie Polsce drogi do członkostwa we wspólnotach europejskich, ale od razu zaznaczono, że wtedy, kiedy wystąpią kiedy są spełnione pewne warunki. No i jak wiadomo, jeszcze 13 lat Polska czekać musiała na to, a członkostwo. Tam rzeczywiście regulowano całą sferę różnych, cały szereg obszarów, a więc ta współpraca rzeczywiście miejsce miała, ale zastanówmy się, no i tak ta współpraca zostałaby nawiązana. Tyle tylko, że myśmy trochę się polska opinia publiczna w latach 90., polskie media, wówczas polski polityczny świat, zapatrzył się trochę w tę taką bardzo sztuczną formułę przez ministra Skubiszewskiego ukutą, mianowicie, że polsko-niemiecka wspólnota interesów rzekoma. No nie, no czegoś takiego jednak nie ma. Po drugie, tenże minister Krzysztof Skubiszewski był inicjatorem słynnego Trójkąta Weimarskiego, a więc coroczne spotkania trzech ministrów spraw zagranicznych trzech krajów, Francja, Niemcy i Polska, a później przywódców tych krajów. I to jest, proszę Państwa, jakiś absurd zupełny. Mianowicie to jest próba przekonania polskiej opinii publicznej, bo na Zachodzie to mało chyba kto wie o istnieniu Trójkąta Weimarskiego, że Polska oto jest wraz z Francją i Niemcami jakimś elementem, który może współdziałać. Otóż nie, Trójkąt Weimarski to jest okazja do zrobienia sobie pięknych zdjęć i poza tym niewiele z tego wychodzi.
2: Patrzę na pytania, które miałem panu zadać, panie profesorze, i patrzę też na zegarek. Bardzo mi zależało na tym, żeby mimo tych wszystkich przeszkód, mimo tego braku prądu, mimo tego, że nie zobaczyłem pana w studiu, jednak do tej rozmowy ze względu na tą rocznicę traktatu doszło. Ale już dziennikarze Radia Wnet wzięli ode mnie pana telefon. Ja dałem bez pytania, trudno. Łukasz Jankowski między innymi, dobrze. Więc myślę, że pewne rzeczy mogą być później przedmiotem jeszcze dyskusji za jakiś czas.
3: To bardzo chętnie porozmawiam i będzie mnie to cieszyło bardzo, zwłaszcza, że sprawa jest naprawdę bardzo ważna, bardzo ciekawa. Ja w ogóle tutaj chciałem na koniec, bo to chyba zmierzamy ku końcowi, zaznaczyć, że ja jestem przez germanofobów uważany za germanofila, a przez germanofilów za germanofoba, więc chyba jest dobrze.
2: Chyba jest wszystko w porządku. Jeszcze się chciałem zapytać, bo tak. Wspomniał pan w czasie rozmowy jednej z nami, ze mną, że pewnym problemem jest niewiedza co do, właściwie niewiedza Niemców o Polsce, która jest zdumiewająco słaba. Pan przypominał, już nie wiem, któryś chyba wywiadów, że Niemcy nie bardzo wiedzą, co to jest powstanie warszawskie.
3: To jest ta słynna sprawa, 50. rocznica powstania warszawskiego, 1 sierpnia roku 1994, i do Polski jedzie prezydent RFN Roman Herzog.

0: obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim. I to się świadczy o
1: tym. I ten temat też mógłbym rozwijać, ale zadam jeszcze inne pytanie. Ono jest związane trochę z pana książkami o roku 38-39. Pan wyraził się, nie powiem teraz z pamięci, ale że Polska była krajem, które myślała, że gra własną grę, a tak naprawdę była pionkiem w cudzej grze. I jeżeli tak było i pan się nad tym zastanawiał, to czy nie mamy być może jakiejś powtórki z historii, kiedy klasa polityczna myśli, że jesteśmy podmiotowi i bardzo podmiotowi, a jest to tylko złudzenie. To no, bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
0: Mark Twain, znana jest taka formuła Marka Twaina. On kiedyś napisał chyba, że historia się nie powtarza, historia się tylko rymuje. Ja jestem w ogóle skrajnym przeciwnikiem jakiejkolwiek analogii historycznej. Historia się nie powtarza. Jeżeli komuś się wydaje, że historia się powtarza, to nie zna tej historii. Natomiast rok 1938 to jest moim zdaniem, i o tym pisałem, i się wdawałem w ostre polemiki z kolegami profesora Marka Kornata, pozdrawiam przy tej okazji, że to był czarny rok polskiej polityki zagranicznej, ale w roku następnym, w roku 1939, Polska podjęła jedyną rozsądną decyzję, że trzeba się bić, że trzeba stać po prostu, że Polska nie może się podporządkować ofercie, fałszywej ofercie naszego zachodniego sąsiada. Oczywiście cały czas powtarzam, nie jest to analogia żadna.
1: Oczywiście. Historia się nie powtarza, tak jak pan powiedział, ale mogą się powtarzać pewne zachowania polityczne. Więc tutaj myślę, że pewna nauka może być ciągniona, że tak powiem, z historii.
0: Historia jest nauką, która naucza, że historia niczego nie uczy.
1: Dobrze, ale zostałbym jeszcze przy tym pytaniu, gdybyśmy rzeczywiście mieli więcej czasu. To znaczy, myślę, że to już chodzi o jakiś rozkład właściwych predyspozycji, to znaczy, żebyśmy patrzyli na sytuację polityczną bez specjalnego zadawania w siebie, ale też bez wyjątkowej pokory. Być może o to chodzi.
0: Jakichś stałych fobii, i tutaj ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, mianowicie bardzo mnie niepokoi ten antyniemiecki fioł, który jest po prawej stronie sceny politycznej obecny od bardzo dawna, zwłaszcza tutaj wczorajsza bodajże wypowiedź czy wpis na Twitterze prezesa Kaczyńskiego, który stwierdził, że możemy się spodziewać ciosu zadanego w plecy przez naszego niemieckiego sojusznika. Bardzo to jest przykre i bardzo to zraża wielu ludzi normalnych dla Prawa i Sprawiedliwości. A mówię to jako były wyborca tej partii.
1: Można powiedzieć, że z Niemcami mamy i tak dużo problemów. Po co sobie stwarzać takie, które być może nie istnieją? Ja mówię bez jakiejś takiej przesady. Znaczy mówię o takich problemach, jakieś tam sprawy gospodarcze, oczywiście. Takie, owakie, czy inne, czy chociażby te, które były związane z traktatem.
0: Na przykład pan mówił o gospodarczych stosunkach. One są bardzo dobre, ale one byłyby bardzo dobre i bez tych traktatów, prawda, i tak dalej, i bez tej pseudo pojednaniowej frazeologii. No po prostu my jesteśmy sąsiadami, ze sobą współpracujemy, tak czy owak. Więc tutaj, natomiast jeżeli ktoś twierdzi, to tutaj też ukłon w drugą stronę, że stosunki polsko-niemieckie powinny być jak najlepsze, to ja twierdzę, że nieprawda. To nie jest, bo to jest jakaś fetyszyzacja tych stosunków. Stosunki polsko-niemieckie nie powinny być, to nie jest celem polskiej polityki zagranicznej, żeby stosunki te były jak najlepsze. Te stosunki powinny być jak najlepsze, żeby dać coś Polsce, ale nie samo w sobie.
1: Ja odrobiłem taką lekcję i przeczytałem oświadczenie wspólne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 35. rocznicy podpisania owego traktatu, o tym mówiłem. Nie polecam tej lektury, bo to jest żadna lektura. Tak się zastanawiam, że to było napisane przez urzędników jednej i drugiej strony, którzy biorą za te pieniądze, ale czy powinni aż takie brać, tego nie wiem.

0: I tutaj zacytuję, ale to tak tylko dla żartu, panie profesorze, jeżeli mogę. Takie jedno zdanie z oświadczenia wspólnego, które brzmi tak. Opowiadamy się, dwie strony się opowiadają, za rozbudową sieci partnerstw, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie oba nasze kraje mają szczególnie duże zaległości. Czyli od technologii podwójnego zastosowania po rozwój sztucznej inteligencji. Co mnie strasznie rozbawiło, że to właśnie będziemy rozbudowywać naszą współpracę w tych obszarach, gdzie kompletnie nie dajemy sobie rady i to jest właśnie takie prowadzenie kulawego przez ślepego, czy odwrotnie. Ale to tak patrzę, że no, takie zdania się zdarzają, no bo jakiś urzędnik je napisał.
1: Proszę zauważyć, jak silne jest lobby niemieckie w Polsce. W Polsce działa wiele niemieckich fundacji, od Róży Luksemburg po Adenauera. Zastanówmy się, jakie polskie fundacje działają w Niemczech i jak się Instytut Pileckiego, który robi strasznie fajną robotę w Berlinie, on właśnie w Polsce jest atakowany. Właśnie ten zespół, który przedstawia polski punkt widzenia w Berlinie, nie, on jest atakowany w Polsce, że jakoby jest to jakaś, no, przedstawiciele polskiej myśli nacjonalistycznej, a więc tutaj naprawdę lobby niemieckie w Polsce jest jednym z elementów polityki zagranicznej Niemiec, polityki niemieckiej Polenpolitik, a więc polityki Niemiec wobec Polski.
0: Panie profesorze, dziękuję bardzo, że pan się zgodził na rozmowę o takich trochę trudniejszych warunkach. Ja tak jak mówiłem, dziennikarze z wnetu będą niedługo do pana dzwonić. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo. Stanisław Żerko był naszym gościem. Dziękuję.
1: Porozmawiamy jeszcze. Dziękuję, do widzenia.
2: Wojny think tanków.
3: Nocne powtórki wnet.

0: to promocja.
1: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
3: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
2: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
3: I co, na długo tu jeszcze zawinęli?
2: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
4: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
5: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
0: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości. Co w programie? Skandaliczne słowa Zełenskiego. Ukraińscy politycy oddają polskie ordery. Nie byli godni, odpowiada kancelaria prezydenta.
1: Wiadomości wnet.
0: Słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla telewizji TSN porównał prezydenta Karola Nawrockiego do byłego premiera Węgier Viktora Orbana.
2: Ja przyjechał do niego, pierwszy wizyt, jego podarunek mnie.
0: Się spotkaliśmy, to było w Polsce. Karol przy podaniu ręki wręczył mi książkę o tragedii wołyńskiej. Do tej pory o tym nie mówiłem. My bronimy Polski, my bronimy Europy, a nie oni nas. Robią to nasi żołnierze i giną. I to oni wybierają nazwy jednostek wojskowych, a nie ja, ale pobieram ten wybór. Karol uprawia walkę polityczną, wzbudzając nienawiść do Ukraińców. To, co robił Orban, słaba historia i też się słabo skończy. Ukraina nie przepracowała swojej historii, mówił w telewizji w Polsce 24 prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
3: To nie jest droga do Europy z jej wartościami, gdzie jest szacunek dla zmarłych, gdzie jest zrozumienie swoich win, bo to jest wina ukraińska. Ja pamiętam też taką historię, to było 1,5 miesiąca po wybuchu wojny. Prywatnie, nie jako urzędnik państwowy. Pojechałem ze swoimi znajomymi do Lwowa po to, żeby zostawić tam w dwóch busach dar na każdym z posterunków, poza jednym. Mhm. Wszędzie obok flagi ukraińskiej była flaga banderowska. A mimo to pomagaliśmy, bo wierzyliśmy,
4: że oni te flagi zginą,
3: że oni to przepracują.
4: Że to, co tam
3: nie przepracowali tego.
0: Nie byli godni, tak Zbigniew Bogucki odniósł się do oddawania przez kolejnych ukraińskich byłych prezydentów i premierów polskich orderów.
3: Polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane. I to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć, jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie.
0: Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do końca swojej obecności w polityce będę domagał się reparacji od Niemiec, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24.
5: Rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie, kiedy ja byłem premierem, sformułował bardzo konkretny raport dotyczący odszkodowań, których się domagamy i będziemy domagać od Niemców po ostatnie dni przynajmniej, w których ja będę w polityce albo będę chodził po tym świecie. I mamy plan, jak to zrobić. 5 200 000 polskich ofiar, obywateli polskich do dzisiaj nie doczekało się godnego uczczenia w Berlinie. Położono tylko 30-tonowy głaz.
0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dzisiaj podać się do dymisji, informują media. Więcej na ten temat powiemy w kolejnym serwisie.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Białymstoku do 27 stopni, w Krakowie do 25, a we Wrocławiu do 28.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert. Za nami kolejna noc mundialowa. Półtorej godziny temu zakończył się mecz pomiędzy Nową Zelandią a Egiptem. Wygrała drużyna z Afryki 3-1. Bramki zdobyli Mustafa Salah i Trezeguet dla Egiptu. Natomiast do przerwy zanosiło się na niespodziankę, nawet sensację, bo Nowozelandczycy prowadzili po golu pięknym strzeloną głową przez Sulmana. Mecz miał odbył się na stadionie Vancouver. Wcześniej Urugwaj w Miami zaledwie zremisował z Wyspami Zielonego Przylądka 2-2. Przybysze z Wyspy prowadzili po golu Leniniego i błędzie Muslery. Potem dwa gole dla Urugwaju, Araujo i Canobio, wyprowadzili na prowadzenie drużyny z Ameryki Południowej. Natomiast katastrofalny błąd bramkarza Muslery spowodował, że Varela trafił piłkę do pustej bramki i zakończył się ten mecz remisem. To jest ogromna niespodzianka. Zarazem daje możliwość, daje szansę awansu do grupy pucharowej piłkarzom z Wysp Zielonego Przylądka. Wcześniej w Los Angeles Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem. Miała przewagę tak zwaną optyczną, ale niewiele z niej wynikało. W końcówce jeden z graczy belgijskich obejrzał czerwoną kartkę, ale Iran, grając w przewadze przez ponad 25 minut, nie potrafił tego zdyskontować golem. No i w pierwszym meczu dzisiejszego mundialu Hiszpania rozbiła Arabię Saudyjską 4-0. Trzy gole wpadły przed przerwą, zdobył je Oyarzabal i Oraz Yamal, natomiast po przerwie samobójczą bramkę strzelili sobie Arabowie. Hiszpanie zagrali spokojnie, tylko że na pełnych obrotach grali, mam wrażenie, jedynie pierwsze 45 minut. To spotkanie odbyło się w Atlancie. Druga połowa była, wyraźnie się oszczędzali. Selekcjoner hiszpański dokonał 5 zmian, testując możliwości swoich graczy. A dzisiaj kolejne oczywiście spotkania grupowe. W grupie J Argentyna zmierzy się z Austrią, natomiast Jordania z Algierią. Z kolei w grupie I Francja zagra z Senegalem. Francja zagra, przepraszam, z Irakiem, natomiast Norwegia z Senegalem. No i będziemy oczywiście szczegółowo o tych spotkaniach jutro informować, a wiadomości z innych aren w kolejnych serwisach sportowych Radia Wnet.
1: Wiadomości sportowe.
8: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Przeprowadzka. Niedawno przeprowadzaliśmy się z żoną, niedaleko wprawdzie, ale i tak była to ciężka chorówka. Mówi się, że przeprowadzka to jedna z najbardziej stresujących rzeczy w życiu. To niewiarygodne, ile niepotrzebnych rzeczy gromadzimy. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zrobić czystkę, a mimo to, odkąd zaczęliśmy się pakować, do osiedlenia się w nowym miejscu upłynął prawie miesiąc. Codzienne segregowanie, pakowanie, wyrzucanie, dźwiganie, rozpakowywanie. Nie wiem, jak byśmy sobie poradzili bez firmy przewozowej. Wszyscy chcemy lepszego życia, ale przebicie się przez stos emocjonalnych śmieci i zrobienie radykalnego kroku z punktu A do punktu B wymaga determinacji i wysiłku. A gdybyśmy mieli do dyspozycji fachowca od przeprowadzek, który wziąłby na siebie uporanie się z ciężarami naszego życia i przeprowadziłby nas z punktu A do punktu B, z życia takiego, jak ono wygląda dzisiaj, do takiego, jakiego naprawdę pragniemy? Nie oszukujmy się, to wymaga pracy, ale warto. I jest Bóg, który chce nam w tym pomóc.
11: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
12: Reklama.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Po reklamie.
15: Autopromocja.
12: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
15: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
16: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu. Katarzyna Adamiak, Poranek Wnet. Poniedziałek, 22 dzień czerwca 2026 roku. Proszę Państwa, w kalendarium znalazłam taką informację, że w 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya. I to jest ta informacja, która jest trochę smutna, że tak długo musieliśmy czekać na przyjazd gwiazdy poranka, przecież Radia Wnet, o czym Państwo doskonale wiedzą. W przeglądzie prasy to na pierwszej stronie Krzysztof Stanowski przekroczy każdą granicę, populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego, pokazuje naszym widzom na YouTubie i naszemu komentatorowi Bronisławowi Wilsztajnowi, z którym zaraz będziemy rozmawiać. Renata Kim analizuje fenomen Krzysztofa Stanowskiego i pisze o słynnej wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który oceniając decyzję urzędniczek w Krakowie, które w ramach prowokacji albo w ramach sprawdzenia urzędniczego zakupiły pizzę w jednej z pizzerii, w której w składzie pizzy znajdowały się krewetki, na które powinien być naliczony wyższy VAT. Przedsiębiorca tego nie uczynił. Urzędniczki ukarały go mandatem, a tymczasem Krzysztof Stanowski powiedział, że na swoim kanale, Kanale Zero, powiedział, że taka urzędniczka, proszę Państwa, powinna być rozebrana i puszczona przez rynek krakowski goła. W kolejnej odsłonie, kiedy już cały naród został podzielony dyskusjami w różnych proporcjach, czy te urzędniczki powinny ukarać, czy Krzysztof Stanowski przekroczył granicę, Krzysztof Stanowski wytłumaczył swoją wypowiedź, odwołując się do serialu Gra o Tron, gdzie jedna z bohaterek po prostu została rozebrana i puszczona na oczach wsi za karę, bo dokonała niecnego czynu. I odwołał się po prostu do tej filmowej sceny, natomiast tego już w tym tekście Renaty Kim ja nie odnalazłam w Newsweeku. Przeczytałam tylko, że pióro ma rzeczywiście świetne, a do tego doskonałe wyczucie i ucho, by popłynąć na fali populizmu i dobrze na tym zarobić. Cyniczny manipulator to tekst z Newsweeka. O reszcie prasy będę wspominać w tak zwanym międzyczasie, dlatego że już czeka na spotkanie z Państwem i ze mną Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, nasz stały komentator. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mamy taką sytuację, że właściwie zastanawiam się, od czego zacząć, ale jednak zacznę od informacji o tym, co się wydarzyło w szpitalu południowym, dlatego że północnym, południowym, bo te szpitale właściwie chyba są w całej Polsce podobne. Czy to jest informacja, którą jak część publicystów analizuje, że to mogą być ośmiorniczki Platformy, że to jest informacja, która jakby unaocznia Polakom to, co się dzieje, jeśli chodzi o butę władzy, która dotknęła Koalicję Obywatelską i jej współrządzące partie? Czy to jest jednak informacja, do której Polacy się przyzwyczają i już właściwie nie robi na nikim wrażenia?
1: Bardzo trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, dlatego że po pierwsze powiem, że to jest informacja, która powinna wstrząsnąć Polakami, doprowadzić do zasadniczych zmian na szczycie władzy, do konkretnych osób również, znaczy mieć konsekwentnie dla konkretnych osób, począwszy od premiera, ale również prezydenta Warszawy, ale po kolei. Pani wcześniej pokazała okładkę Newsweeka. I tak patrzyłem na Newsweek i przypomniało mi się taki tytuł znanego anglicznego filmu Imperium kontratakuje. No tak się składa, że sprawę Szpitala Południowego, czyli faktu, że jeden z lekarzy, szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, obecnie Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez stażu i specjalizacji, zarobił w tym szpitalu w ciągu roku 1 600 000. Zdaje się, że nie tylko w tym szpitalu zarobił, jeszcze w innych, ale na razie zatrzymajmy się przy tym szpitalu. Te 1 600 000, no to był ordynarny, nazwijmy to w imieniu, rzeczy po imieniu, przekręt. To był taki przewał, o którym musiała wiedzieć cała administracja. No tam były wpisywane sobie, wpisywał ów lekarz dowolne tam dyżurnych, dowolnych ilościach godzin. Tam mu wyliczono, że musiał po 15 godzin dyżurować w tym szpitalu codziennie przez ten rok. Ale przecież równocześnie był przede wszystkim działaczem politycznym, był radnym, widywanego. No więc okazuje się, że doba pana Kacprzyka, bo tak się nazywa ten lekarz.
0: Młody, zdolny medyk, no.
1: Tak, tak, tak. Ta doba jego liczyła nawet nie 48 godzin, ale znacznie więcej. I okazało się również, że rok temu, nie cały rok temu, ale prawie w lipcu, jeden z ordynatorów oddziału w tym szpitalu usiłował poinformować o tych wszystkich ciemnych stronach funkcjonowania szpitala prezydenta miasta, ponieważ inne instancje nie chciały się w to mieszać, a pan Kacprzyk był, no, ostentacyjnie demonstrował swoją pozycję. Zresztą został tam szefem, znaczy koordynatorem SOR-u, co powodowało, że na przykład lekarze, którzy zgłaszali się tam do pracy o dużym stażu i kwalifikacjach, musieli przejść przez audiencję u niego. Audiencja była trudna, bo jak mówiliśmy, pan Kacprzyk miał mało czasu. W związku z tym czytaliśmy takie relacje, wypowiedzi tych lekarzy, którzy tam, prawda, zabiegali o tą audiencję, byli odrzucani przez tego lekarza. Przypominam, nie spełnia 30-latka, bez żadnego doświadczenia, bez specjalizacji, bez stażu. To był lekarz, który trząsł tym szpitalem. I otóż ten ordynator jednego z oddziałów chirurgii konkretnie usiłował jakoś zawiadomić o tych nieprawościach dziejących się i wreszcie skontaktował się z prezydentem miasta, wysłał mu tam na jego żądanie mail, no ale nie dostał żadnej odpowiedzi. Nie, nieprawda, nie dostał odpowiedzi. Dostał właściwie odpowiedź, bo za 2 miesiące został zwolniony.
0: Wymówienie.
1: Tenże dostał wypowiedzenie, tenże ordynator. I teraz prezydent miasta stwierdza, że on nic nie wiedział o sprawie. Ale to nie tylko tak. Obecny premier po kilku dniach, kiedy Platforma wyraźnie zastanawiała się, przepraszam, koalicja obecnie to się nazywa, koalicja zastanawiała się, jak zareagować, po kilku dniach Donald Tusk wystąpi i powiedział, że jest to jakiś sprzeczka lekarzy jakiś. No, można tak trochę być zdumionym, no bo tu mamy do czynienia z jakimś nieprawdopodobnym przewałem. Typ politruka rządzącej partii naciąga szpital na potężne sumy w sytuacji, kiedy polska służba zdrowia robi bokami bez przerwy, słyszymy, jaka jest zadłużona, jakie ma problemy, a tutaj mamy coś takiego. I teraz dowiadujemy się, czy jest spór jakichś lekarzy, prawda?
0: Panie redaktorze, ja muszę jeszcze tutaj wprowadzić jedną informację. Dzisiaj Gazeta Wyborcza piórem Wojciecha Czusnowskiego o godzinie 5.50 opublikowała tekst. Sygnalista afery w Szpitalu Południowym planował biznes z Robertem Lewandowskim, potrzebował działki w Warszawie. W tym tekście, znany na pewno panu redaktorowi Wojciech Czusnowski i innym naszym słuchaczom, pisze, że dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym, w 2018 chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Lewandowski. W tym tekście redaktor Czusnowski sugeruje, że to miało być powodem urazy do Rafała Trzaskowskiego, pana ordynatora doktora Emila Jędrzejewskiego.
1: No, jeśli było to powodem urazy, to powinniśmy być bardzo zadowoleni, że taka urada powstała, bo dzięki temu dowiadujemy się o tym, co się działo w tym szpitalu. Ale to jest bardzo znamienna sprawa, pani mówi redaktor Czusnowski. Mnie by to trudno przeszło przez gardło, to redaktor. Ja raczej widzę go jako specjalistę od brudnej roboty w Gazecie Wyborczej. On jest od tego tam, prawda? I cała historia jest uderzająca. Proszę zwrócić uwagę na strategię. Nie wnikam w to, co tam chciał ten lekarz, co on robił. co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o meritum sprawy, co to ma do rzeczy, do tej sprawy, że 1 600 000 wydoił na sfałszowanych dyżurach, wydoił ten działacz Platformy, lekarz bez specjalizacji, bez doświadczenia, bez tego. Co to ma do rzeczy? Zastanówmy się. A tu się musieli nam zdezawuować informacje przez fakt, że to podał nie ten, który powinien. A więc to jest technika, która polega na tym, że usiłujemy przekierować sprawę z konkretu. Mamy konkret. Mamy przekręt w szpitalu, nie jedyny, bo mamy tam w tym szpitalu również ten pan Kacprzyk, nie tylko. On zresztą zorganizował salon VIP, gdzie specjalny tryb przyjmowania był polityków Koalicji Obywatelskiej. Lekarze skarżyli się, że od ciężkich przypadków są odwoływani do tego, żeby odtruwać z zatrucia alkoholowego działaczy Platformy. Więc mamy do czynienia z tego typu historią, a nam się zaczyna mówić, a zobaczmy, kto nam to ujawnia. To oni są brzydcy w ogóle. To bardzo charakterystyczne, to dotyczy również Leszka Kraskowskiego obecnie, więźnia politycznego, który został zamknięty za to, że podobno wysłał mail, który groził komendantowi policji w Piasecznie. Tak, tak, pisałem o tym komentarz.
0: Ja pokazuję naszym widzom na
1: YouTube. Jest w obecnym numerze sieci. I ten mail został wysłany ze świeżo założonego właśnie tego dnia konta przez Leszka Kraskowskiego, pewnie dlatego, że Leszek Kraskowski chciał się ukryć za tym kontem, ale się podpisał tym. Ma oczywiście swoje konto i za to został aresztowany Leszek Kraskowski i siedzi 3 miesiące, co zresztą w ogóle jest zdumiewającym, te 3 miesiące ma aresztu śledczego jako szczególnie groźny więzień, to znaczy w ogóle jest traktowany bardzo specjalnie, jak taki na przykład zabójca zawodowy, mniej więcej. I jaka jest akcja? A dowiadujemy się, że on, prokuratura opublikowała, że on ma spór z żoną i sprawę rozwodową. I w ogóle brzydko się wobec żony zachował. Przepraszam bardzo, ja w ogóle nie rozstrzygam tego, nie wiem, jak on się zachował. Może się rzeczywiście brzydko zachował bez żony. Jaki to ma związek z aresztowaniem,
0: z aresztowaniem
1: dziennikarza, który ujawniał sprawy Giertycha, o których mówiliśmy, aferę Purnor, gdzie zostało przekręcone udziałowcy na 92 miliony złotych, został wyprowadzony z tej firmy, co oczywiście nie wiedząc o tym organizował wiceprzewodniczący partii. Zwróćmy uwagę, to jest taka technika, zupełnie przypadkowo dzisiaj ukazuje się okładka o tym, że Stanowski Krzysztof w Newsweeku, że Stanowski Krzysztof to jest brzydki facet. Stanowski Krzysztof to jest szef i założyciel kanału Zero, gdzie została ujawniona sprawa tego lekarza i całego szpitala południowego. A więc mamy zajmować się tym, że w ogóle to Stanowski jest populistą i karierowiczem. Proszę Państwa, może Stanowski jest populistą i karierowiczem, to słowo populizm, to już bym, ja uważałbym bardzo z tego udawania, a niech będzie. Ale jeżeli dzięki karierowiczostwu Stanowskiego dowiadujemy się o takich ukrywanych oficjalnie sprawach, to chwała temu karierowiczostwu. A w ogóle to nie ma nic do rzeczy. Pani mówi o Czuchnowskim. Czuchnowski to jest jedna sprawa, ale podobnie zachowuje się Dominika Wielowiejska w gazecie.
0: Wiadomo.
1: I też zajmuje się, a że ten sygnalista to w ogóle to miał jakieś tam spory. Powtarzam, zastanówmy się, zyskajmy dystans, co nas to w tej sprawie obchodzi. Co nas obchodzi? Czy to zmniejsza tą sumę, którą przekręcił ten Dawid Kacprzyk w stosunku do szpitala? Czy to anuluje salon VIP-u działaczy Platformy w tym szpitalu? Czy to cokolwiek zmienia w kłamstwach Trzaskowskiego i w opowieściach Tuska o tym, że to spór lekarzy? Nic a nic. To jest technika, żeby wypchnąć sprawę, za sprawę merytoryczną na to, że a ci, którzy pokazują, to są niewłaściwi. To jest technika, którą stale słyszymy. A to są pisowscy działacze, prawda? Słowik, Patryk Słowik, który sprawę ujawnił, to dostał nagrody dziennikarskie za czasów, kiedy rząd PiS sprawował. No prawie nie PiS dawał te nagrody, ale to już mniejsza o to. Ale opisuje pewną technikę, którą się stale stosuje. Jest pytanie, jeżeli będą bombardowani nasi odbiorcy, znaczy mówię Polacy, obywatele Polski, tego typu informacjami masowo, to oni być może dadzą sobie w głowie zawrócić. Zaczną się zastanawiać, no tak, ale ten lekarz, który o tym informował, to jakiś nie taki, a ten Kraskowski się wobec żony zachowywał brzydko. Wprawdzie nie za to został aresztowany i nie o to, co sprawa się ciągnie ten, ale nie o tym będziemy mówili, nie tym będziemy się zajmowali. Więc proszę zwrócić uwagę, bo to ma ogromne znaczenie w tym pani pytaniu. Czy uda się znowu przesłonić skandale, które robi obecnie rządząca partia i jej działacze, przesłonić jakąś opowieścią zupełnie dotyczącą zupełnie innych spraw, ale która spowoduje tak daleko idący szum informacyjny, że odbiorcy nie będą wiedzieli, o co chodziło. I na tym to sprawa polega.
0: Muszę kończyć, panie redaktorze, dlatego że Robert Płonkiewicz już jest w radiu, więc chciałabym dowiedzieć się.
1: No ja rozumiem, że... Ja muszę...
0: Nie. Jest pan numerem jeden, zawsze numerem jeden, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet. Na chwilę Natalie Cole, This Will Be, a dla państwa i zaraz rozmowa z Robertem Bąkiewiczem.

0: 34 minuty po godzinie 7. Słuchają oczywiście Państwo najlepszego radia na świecie. Gościem Poranka Wnet jest pan Robert Bąkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja powiem ruch obrony granic, ale to Państwo wiedzą. No i też człowiek, który teraz się zastanawiam, jak zdefiniować te wydarzenia, które miały miejsce w rocznicę położenia tego wielkiego głazu w Berlinie i ta państwa wizyta, która odbyła się 16 czerwca, dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: 16 czerwca. To może rozpocznijmy od podstawowego pytania. Jak się pan czuje po tych wydarzeniach w Berlinie?
1: Dam radę, daję radę. Daję radę, nie jest najgorzej.
0: No ale to było jednak wydarzenie, które było bardzo mocne. Oglądałam te materiały wideo w internecie. Dla mnie to było wstrząsające, jaka była reakcja niemieckiej policji. Ale jakby mógł pan opowiedzieć naszym słuchaczom i mnie, jak wyglądała ta wizyta krok po kroku? Skąd w ogóle był taki pomysł, żeby pojechać z krzyżem do Berlina?
1: Trzeba pamiętać o tym, że my tam byliśmy już trzeci raz. Pierwszy raz byliśmy dokładnie rok temu, kiedy ten kamień hańby czy pogardy, jak my go nazywamy, bo chyba myślę, że mamy prawo do tego, żeby Polacy w ten sposób traktowali to upamiętnienie 6 milionów polskich ofiar II wojny światowej. I pierwszy raz byliśmy tam właśnie 16 czerwca 2025 roku, a potem byliśmy 1 września ubiegłego roku. Schemat był dosyć podobny. I była policja, i my byliśmy, i był krzyż, i były tabliczki pokazujące zbrodnie niemieckie. Tak więc my oczywiście wiedzieliśmy o tym, że nasza obecność tam dla Niemców nie jest niczym miłym i sympatycznym. Natomiast no, nie sądziliśmy, że to przerodzi się w jakiś brutalny atak. Tak samo chciałem rozwiać tutaj jakieś takie kontrowersje, że my tam powinniśmy zgłaszać jakieś zgromadzenie, etc. Za tymi dwoma pierwszymi razami po prostu wyszliśmy z samochodów, przeszliśmy z parkingu pod to miejsce i nikt nie robił nam problemów. Tym razem okazało się inaczej. Pytanie, skąd się to mogło wziąć? Być może krzyż już był tak nieakceptowalny, to jest jedno. Drugie, myślę, że też te działania, które robiliśmy na granicy,
0: spowodowały reakcję niemiecką.
1: Myślę, że tak. Myślę, że Niemcy mają nas nacenzurowanym, tak? Że mają świadomość o tym, kto to robił. Zresztą sami pisali o tym, że w jakiś sposób ich politykę migracyjną żeśmy zablokowali, czy deformowaliśmy tą politykę migracyjną. Tak więc myślę, że tutaj być może to są przyczyny, dla których ta agresja była tak
0: Ale
1: wielka.
0: To jest moment, kiedy państwo dojechali samochodem, wyciągają państwo krzyż z samochodu i pojawia się policja? Czy ta policja już tam była, wiedząc, że państwo tam będą?
1: Nie, nie. Ta policja przyjechała. Nam zeszło trochę czasu na złożenie tego krzyża. Tam montowaliśmy pasyjkę. To zabrało gdzieś 20 minut. Wtedy, kiedy ruszaliśmy, to przyjechało bardzo wiele radiowozów na sygnale. Policja wybiegła do nas i bardzo agresywnie zaczęła szarpać krzyż. Nas kazali na ziemi kłaść ten krzyż, my żeśmy się na to nie chcieli zgodzić, a potem trwały negocjacje. Zmuszono nas poniekąd do tego, żeśmy zgłaszali zgromadzenie, mówiąc o tym, że na 99,9 będziemy mieli to zgromadzenie, ale musimy zgłosić. My mówimy, że idziemy tylko pod kamień. No, to zgromadzenie nam przyjęto potem, ale zabroniono nam pójść pod kamień. No, to taka cały czas jakaś tam przepychanka negocjacyjna, której my nie do końca rozumieliśmy. Widzieliśmy po prostu, że nastroje są takie no, negatywne w stosunku do nas.
0: Ile było osób z panem w
1: Kilkanaście, kilkanaście osób nas było, tak jak za wcześniejszym razem. No, wyjazd dosyć daleki, tak więc no, nie tutaj chcieliśmy to upamiętnić. Chcieliśmy oczywiście to pokazać, że polscy odbiorcy to widzieli, bo chcemy przypominać o tym, że Niemcy no, pomimo tego, że podpisali 35 lat temu traktat o dobrym sąsiedztwie, że tutaj tak wiele potrafią mówić,

0: ten praworządności i będą tym autorytetem, który będzie Polaków pouczał, jak my mamy sobie tutaj państwo urządzać.
1: To wydarzenie było bardzo mocno komentowane, mocno nagłośnione w polskim internecie przynajmniej. No i oczywiście w stacjach, które chciały to pokazać. Natomiast jak pan ocenia działania polskiego ambasadora, polskiego konsula w Berlinie, polskiej dyplomacji w ogóle, jeśli chodzi o działania wokół obywateli państwa polskiego?
0: No to jest skandaliczne i wydaje mi się, że jednak w przestrzeni publicznej zbyt mało ten problem gdzieś się pojawia, bo po pierwsze mamy do czynienia z brutalnym atakiem policji niemieckiej na polskich obywateli, a z drugiej brakiem wystarczającej, adekwatnej reakcji ambasady polskiej w Berlinie. Ja tam jakiś kontakt mam, ale to naprawdę wydaje się, że ani w trakcie tych wydarzeń, ani po tych wydarzeniach prawdziwa pomoc nie została nam udzielona. To pokazuje jednoznacznie, że Polacy poza granicami własnego państwa no nie mogą czuć się bezpiecznie, bo nawet przyjmując tą narrację strony lewicowo-liberalnej, że my sami tam prosiliśmy się o guza, no to jednak jesteśmy dalej obywatelami polskimi.
1: Dokładnie.
0: I wymagamy tego, czy powinniśmy wymagać tego, żeby państwo polskie się nami zajmowało. No tego jednak nie było. Dzisiaj tam jakąś korespondencję dalszą będę miał z ambasadą. Natomiast bardzo w ogóle mnie interesuje sprawa dotycząca też komunikacji strony polskiej z niemiecką. No bo istnieją jednak obawy, że ta pacyfikacja nas nie byłaby możliwa bez jakiejś zgody z Polski. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast no to jest dosyć interesujące. Myślę, że warto było ten aspekt tutaj badać i sprawdzić, jak to faktycznie wyglądało, dlatego że ta brutalność była niewspółmierna.
1: Tak. Szokujące było właśnie ta siła ataku i ta reakcja tych niemieckich policjantów, szczególnie wobec pana, jak patrzyłam na reakcję tego młodego policjanta, który zastanawiałam się, czemu po prostu puściły nerwy, czy on miał rozkaz działania aż tak brutalnie.
0: Ja myślę, że byli świadomi, no bo jeśli tam kilku funkcjonariuszy mnie atakuje, no to myślę, że ta świadomość tego, że mnie zneutralizować była jasna. Tu nie chciałbym sobie pisać jakieś tam karty kombatanckie, ale oni faktycznie w tym momencie, kiedy ja już leżałem na ziemi, bardzo brutalnie w stosunku do mnie postępowali. Tego nie widać oczywiście. Oni mnie po prostu zwyczajnie dusili. I to przez długi okres czasu. Także, że
1: ale jakie myśli wtedy panu towarzyszyły? Co człowiek wtedy, co się w człowieku... Tylko proszę zachować cenzuralne jednak. Bo gdzie jesteśmy na antenie radia. To taki... Bo co w człowieku się dzieje wtedy w takiej sytuacji? Pan się w ogóle spodziewał, że aż do takiego ataku dojdzie?
0: Nie, no powtórzę jeszcze raz, nie spodziewałem się. Natomiast no, co się w człowieku dzieje? No jakiś sprzeciw, niezgoda na tego typu postępowanie, mówiąc dyplomatycznie. Ja pamiętam wtedy, w tym momencie, kiedy faktycznie mnie dusili, bo to był chyba dla mnie najgorszy moment, kiedy jeden z policjantów zakrywał mi usta, drugi wsadzał palce do nosa, inni zupełnie odcinali dostęp powietrze, no to jest taka sytuacja, gdzie po prostu organizm sam się buntuje, no bo to człowiek się czuje, jakby się topił. I pamiętam jedyne, co robiłem, to się po prostu zacząłem modlić, żebym to po prostu zwyczajnie wytrzymał, żebym się zachował jak facet, bo to jednak jest dosyć taki duży bodziec na sam organizm, który się po prostu buntuje wobec własnego rozumu. Wie pani, no to jest gigantyczna złość. Potem przenieśli mnie do takiej izolatki w samochodzie, w tej suce, jak to się u nas brzydko mówi. 60 na 60 centymetrów, zero miejsca, zero wymiany powietrza. Tam się przyduszałem. Oni mieli zabawę z tego, Niemcy się śmieli, że widzieli, że ja się pocę, leje się po mnie i tak dalej. Włączył jeden nawet na chyba tam na 2-3 sekundy ten wiatrak, który wymusza obieg powietrza. Puszka się nagrzewa, to powietrze... No, jak ja tam stawiałem opór, to tam też jeszcze dostałem łomot w tej furgonetce. Natomiast, no mówię... Ja jestem, wie pani, takim człowiekiem, który no, nie lubi się poddawać i nie chciałbym się jakoś tam nad sobą ubolewać. Natomiast myślę, że ten obraz

0: zrobił bardzo dużo w kontekście polityki i historycznej, ale polskich stosunków polsko-niemieckich, bo on je po prostu urzeczywistnił, urealnił te stosunki. Przypomnę, 35. rocznica, dzień później była 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, z którego Niemcy się w ogóle nie wywiązują. Niemcy nas traktują, powiem mocne słowo, rasistowsko. Tak, uważam, że w taki sposób nas traktują i w stosunkach politycznych, i w dyplomacji, ekonomicznie. I trzeba dawać temu po prostu odpór. My mamy gigantyczne narzędzie, bo my nie musimy kłamać, nie musimy oszukiwać, możemy pokazywać po prostu prawdę historyczną. Powinniśmy się przed Niemcami po prostu bronić, pokazywać im, że jeśli politycy w tym intelektualnym, przepraszam za to, ale że w tym intelektualnym bełkocie nieraz, o którym mówią, tam ten włos na cztery rozcinają, prawda, nie potrafią pewnych rzeczy zrobić i pozwalają na ten taki taki syndrom sztokholmski, że cały czas jesteśmy bici przez tych Niemców, no to myślę, że duża część polskiego społeczeństwa na to się po prostu nie godzi. Myślę, że tego wyrazem było to, co zrobił ruch obrony granic.
1: A jak wygląda sytuacja na granicach a propos ruchu obrony granic?
0: No, sytuacja jest lepsza o tyle niż rok wcześniej, no bo jednak są kontrole graniczne utrzymane, natomiast my cały czas tam mamy takie lotne patrole. One się bardzo, te patrole bardzo aktywnie oddziałują na polskie posterunki Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. I to widzimy, naprawdę potrafią funkcjonariusze wybiegać z tych kontenerów nieraz, które gdzieś tam stoją przy przejściach granicznych. Natomiast no, na pewno niewątpliwie ten przerzut jest, ale na mniejszą skalę albo jest tak ukrywany, że my nie jesteśmy w stanie go po prostu zwyczajnie wykryć. Z tego, co mamy informacje, część osób jest przewożona od razu w głąb kraju. Natomiast no, jest to problem niewątpliwie i dla Niemców, i dla sprzyjającej dzisiaj polityce migracyjnej Niemiec władzy w Polsce, władzy Donalda Tuska, że tam ludzie się po prostu tą sprawą interesują.
1: Czy za rok pojedzie pan 16 czerwca do Berlina?
0: Ja myślę, że pojedziemy 1 września do Berlina i musimy się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, żeby nie powtarzyła się ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia te kilka dni temu. Ale no, nie zamierzam Niemcom odpuścić. Myślę, że też batalia będzie się sądowo toczyła, bo my chcemy zgłosić do prokuratury niemieckiej po prostu atak na nas fizyczny przez funkcjonariuszy niemieckich. To też powinno interesować polską publikę, bo to też będzie pokazywało właśnie, jak system prawny w Niemczech realizuje pewne zasady prawne, o których Niemcy tak dużo nam, Polakom mówią. Tak więc myślę, że będę częstszym gościem w Niemczech.
1: Ja nie będę, nie zapytałam o słowa wiceministra Szczepańskiego, bo daruję sobie chyba i panu tego komentarza. Państwo, na pewno słuchacze Radia Wnet, wiedzą, o czym mówię. Życzę wszystkiego dobrego i będziemy w stałym kontakcie. Proszę dbać o siebie i dbać o zdrowie, bo to jest jednak skarb, który jest ważny. Robert Bąkiewicz, Ruch Obrony Granic, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
0: Dziękuję.
1: To teraz dla państwa Amy Winehouse z legendarnej płyty. Przypomnijmy ten utwór.

0: Przypomnę, że to 22 dzień czerwca 2026 roku. Gościem Poranka Wnet jest Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego odebrał order Władimirowi Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. 20 czerwca prezydent Zełenski odesłał order Nawrockiemu, nawiązując do innych dawnych kawalerów i tak dalej, i tak dalej. To jaki pierwszy komentarz jest pani w związku z decyzją prezydenta pana Karola Nawrockiego i z reakcją strony ukraińskiej?
1: Skoro prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już kilka tygodni wcześniej o tym, że zamierza odebrać ten order, uważam, że no nie mógł już postąpić inaczej. My wszyscy czekaliśmy na to, kiedy to zrobi. Wydaje mi się, że Ukraina dostała bardzo dużo czasu. Prezydent Zełenski dostał bardzo dużo czasu, żeby zmienić ewentualnie tą decyzję, która uderzała w pojednanie polsko-ukraińskie przede wszystkim, bo my walczymy o jak najlepsze relacje, jak najlepszy dialog z Ukrainą. I w momencie, kiedy prezydent Zełenski podjął już tą decyzję, to te relacje już wtedy zaczynały tak naprawdę bardzo się psuć. Mhm. I szanse na pojednanie już wtedy zaczęły maleć. Dlatego, że my od początku wojny, czyli to są już 4 lata, wydaje mi się, że pokazaliśmy, mówię tutaj my jako Polska, że ten temat jest ważny.
0: Jest ważny. Bardzo ważny. Prezydent Zełenski ujawnił informację w jednej z ostatnich wypowiedzi, że pan prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszego spotkania wręczył mu książkę o Wołyniu. To nie była informacja publicznie dostępna, ale jednak znacząca, jaką politykę prowadzi nowy prezydent, już nie taki nowy, ale jednak współczesny. Zanim pójdziemy dalej w ten komentarz, to może przypomnij, bo być może nie wszyscy słuchacze Radia Wnet wiedzą, dlaczego pani zajmuje się właśnie pojednaniem polsko-ukraińskim.
1: 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych w 1943 roku na Wołyniu. I to... Te wydarzenia, które są jakby sprawiło, że jestem tym, kim jestem, bo traumę odziedziczyła najpierw moja mama, a po niej ja. I po prostu wiem, jak to jest.
0: A kiedy pani pierwszy raz usłyszała o Wołyniu? Kiedy pierwszy rodzina raz, zaczęła kiedy mówić?
1: Pierwszy raz usłyszałam pewnie, jak miałam... Nie wiem, może 6, może 8, może 10 lat, dokładnie nie pamiętam, kiedy ocaleli jeszcze z tej rzezi wołyńskiej, spotkali się w domu u mojej babci wieczorem i zaczęli wspominać tą noc. A ja siedziałam wtedy pod drzwiami razem z moimi siostrami czy z kuzynostwem i podsłuchiwaliśmy tej rozmowy, bo mieliśmy już iść spać, bo to nie była rozmowa dla dzieci. Jak można się domyśleć, to były historie o mordowaniu dzieci, o mordowaniu kobiet na oczach dzieci, o mordowaniu dzieci na oczach matek. To były naprawdę wspomnienia przerażające dla małego dziecka.
0: To ja kiedy pani podjęła decyzję o tym, że będzie pani tworzyć takie stowarzyszenie pojednania polsko-ukraińskiego? I czy pani wierzy w ogóle w takie pojednanie?
1: Pierwsza książka, na jaką trafiłam, to było na pewno ponad 10 lat temu, kiedy jeszcze nie mieszkałam w Polsce, bo mieszkałam w Londynie. I to byłaby... Może ponad, to była pewnie koło 70. rocznicy. Trafiłam na książkę Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia, Witolda Szabłowskiego. I to jest książka, która pokazuje tą przerażającą historię od strony sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali Polakom, ratowali ich w czasie tych okrutnych wydarzeń, za co wielu z nich także straciło życie. I to mnie trochę zainspirowało, żeby szukać dalej, dalej tych historii sprawiedliwych. No i w momencie, kiedy poznawałam tę historię, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że no nie wszyscy są źli. Zresztą no, u mnie w domu też muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, nigdy nie było nienawiści do narodu ukraińskiego. Był żal, był smutek, był ogromny ból, a mordercy, no to w mojej rodzinie nazywało się ich upowcami albo banderowcami. Mhm. Nie było słowa w ogóle Ukraina, Ukraińcy. Więc jakby ja nie miałam jakby problemu z zaczęciem rozmów z Ukraińcami w tym trudnym temacie. I nie czułam jakby, że mam, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi w moim wieku, czy no te trzecie już powiedzmy pokolenie, obwiniać o cokolwiek. Ponieważ pierwsza rzecz, z którą się zderzyłam, to był po prostu po drugiej stronie brak wiedzy. Mhm. Brak wiedzy i odkryłam to, że większość młodych ludzi w ogóle nie wie o tym po tamtej stronie granicy, że takie wydarzenia były. A jeżeli cokolwiek wiedzieli, no to było to na zasadzie pewnej takiej symetryzacji,
0: że walczyliśmy,
1: że walczyliśmy ze sobą, że walczyliśmy po prostu ze sobą. Więc w pewnym momencie moją taką misją stało się po prostu po tamtej stronie granicy mówienie o tym, o tych wydarzeniach. No i przede wszystkim przypominanie no, Polakom zwłaszcza, że byli też Ukraińcy, którzy stanęli po stronie życia, po stronie dobra i ratowali nas w trakcie tych okrutnych wydarzeń. Nawet we wsi Ugły, skąd pochodzi moja rodzina, też zostali zamordowani nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy.
0: I o co pani walczy, bo rozumiem, że miejsce pochówku w przypadku pani rodziny jest wiadome, dlatego że dziadek, który był sołtysem, pochował ofiary, o których pani wspominała, że to było około 100 osób, w okolicy kapliczki, której teraz nie ma, ale ją łatwo jest, rozumiem, zidentyfikować.
1: My byliśmy na poszukiwaniach w Ugłach w marcu, koniec marca tego roku. Niestety, mimo tego, że zgodę ukraińskie władze wydają na rok, więc ta nasza zgoda była wydana bodajże w kwietniu poprzedniego roku. Dostaliśmy, proszę sobie wyobrazić, tylko 4 dni na poszukiwanie tej zbiorowej.
0: 4 dni?
1: Tak. I zgoda, minister Kowal zorganizował jakby tą całą podróż dopiero na 4 ostatnie dni tej zgody. Czego po prostu ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, bo...
0: Ale mówimy o Pawle Kowalu, tak?
1: Przepraszam, minister
0: Paweł Kowal, który na ostatnie 4 dni wysyła państwa po to, żeby...
1: Znaczy dlatego, że ja o tym mówiłam w mediach, dlatego, że ja o tym przypominałam, że dostałam tą zgodę od Ukrainy. To była taka no, prywatna zgoda, gdzie my składaliśmy te wnioski od kilku lat. Wnioski, apele, listy do prezydenta Zełenskiego, nie tylko jako Polacy, ale także Ukraińcy z naszego stowarzyszenia wysyłali te apele właśnie do prezydenta Zełenskiego. Z prośbą o wyrażenie zgody, o pozwolenie Polakom, pozwolenie nam na to, żebyśmy mogli szukać tych zmarłych. I oczywiście ja postanowiłam zacząć od mojej rodzinnej wsi w tych poszukiwaniach. No wiadomo, że IPN, tak, wioski IPN-u były blokowane, więc postanowiłam zrobić no, po prostu na własną rękę. Więc zgodę dostaliśmy, czy te informacje o zgodzie, to dostaliśmy jeszcze grubo zanim powstała ta komisja ministra Kowala. To już my mieliśmy te informacje. Ja próbowałam znaleźć jakby sposoby na to, jak możemy to zorganizować. Mówię tutaj po polskiej stronie, tak? Natomiast słyszałam, że ja nie mam zgody, mam informacje o zgodzie. i różne inne podobne, no tego typu rzeczy. No w końcu udało się zorganizować te poszukiwania. Tak jak powiedziałam, niestety tylko na 4 dni. W ciągu 4 dni przekopaliśmy pewien kawał ziemi. Udało nam się odkopać fragmenty tej spalonej kapliczki. Mhm. Tą kapliczkę zlokalizować. No i okazało się, że ona jest kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, które upamiętnili właśnie Ukraińcy tego miejsca, którzy także tam zostali pomordowani przez ukraińską armię powstańczą. Natomiast, no tak jak powiedziałam, powinniśmy teraz wrócić.
0: Ale co teraz będzie po tym? Co teraz po tym odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
1: Tak, oczywiście możemy się bać, że znowu ekshumacje mogą być oczywiście i poszukiwania ofiar wstrzymane. Na razie z tego co widzę, jeszcze nikt o tym nie mówi. Całe szczęście, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie. No musimy pamiętać też, że przez wiele lat Ukraina nie mówiła, że oni blokują ekshumację. Dostawaliśmy informacje takie, że albo nie umiemy składać wniosków, że źle składamy wnioski, albo no, różne inne jakby powody, dlaczego nie możemy kontynuować tych poszukiwań. Na dzień dzisiejszy ja nie dostałam odpowiedzi od strony ukraińskiej. Mam na myśli tutaj pana Światosława Szeremety, który jest sekretarzem komisji, która wydaje te zgody. Międzyresortowa komisja pod Ministerstwem Kultury Ukrainy. Nie dostałam od niego odpowiedzi i jako sekretarza, i jeżeli chodzi o, bo także Światosław Szeremeta ma firmę Dola, która zajmuje się
0: wnioskami.
1: Wnioskami, więc nie dostałam żadnej informacji na ten temat, kiedy możemy kontynuować, więc no, zaczynam teraz rozmowy z polską stroną, z IPN-em, ze specjalistami, no i mam nadzieję, że wkrótce uda się wznowić te poszukiwania, bo po 4 dniach chciałam powiedzieć tylko, że w ukraińskich mediach pojawiły się takie tytuły w prasie. Na Rówieńszczyźnie nie znaleziono masowych grobów. Mhm. Tak jakby cały region Rówieńszczyzny został przekopany. No i że nie ma, że ta historia się... No i do tego jeszcze wielu historyków ukraińskich wypowiadało się, że to jest legenda. To, co
0: Polacy opowiadają.
1: To, coś Polacy opowiadają, ale nie tylko Polacy. Dlaczego w takim razie Ukraińcy...
0: 3 minuty po godzinie 8:00 mamy serwis spóźniony, ale to ważny temat. Ja tylko muszę zapytać panią akurat o to. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednania Polsko-Ukraińskie, jest gościem Poranka Wnet. O jednym zdaniem. Czy to była dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego?
1: Uważam, że nie miał innego wyjścia. Tak uważam. Uważam, że nie miał innego wyjścia. Skoro zapowiedział to, to w
0: A
1: momencie...
0: A mógł nie zapowiadać. To by było wtedy w porządku, że...
1: Uważam, że naprawdę nie miał innego wyjścia. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego prezydent Nawrocki obiecał, że będzie reprezentował Polaków, zwykłych Polaków. I według badań 74% komentarzy po polskiej stronie popiera decyzję Karola Nawrockiego. To jest naprawdę spora większość. I patrząc na te dane, widać, że Polacy oczekują jasnych decyzji.
0: I deklaracji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. W poranku tak szybko minęła i tyle pytań nie zostało zadanych. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie, była gościem Poranka Wnet.
1: Dziękuję
0: Wszystkiego
1: bardzo.
0: Dobrego. Będziemy śledzić ciąg dalszy tych pani walki, poszukiwań. 4 minuty po godzinie 8:00. Już za chwilę serwis dla państwa.
2: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
3: Jestem patronem państwa radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich was, państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem. Prowadzenie.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy wiadomości, co w programie. Prezydent Wołodymyr Zełenski o prezydencie Karolu Nawrockim. Padło porównanie do Wiktora Orbana. Zełenski zdradził, jaki podarunek otrzymał od Nawrockiego. Ukraińscy politycy oddają polskie ordery. Nie byli godni, odpowiada kancelaria prezydenta. Dzisiaj rusza proces Dariusza Mateckiego, a premier Wielkiej Brytanii ma podać się do dymisji.
1: Wiadomości wnet.
0: Skandaliczne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W wywiadzie dla telewizji TSN stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki słabo skończy, tak jak były premier Węgier Viktor Orbán. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to było w Polsce, Karol przy podaniu ręki wręczył mi książkę o tragedii wołyńskiej. Do tej pory o tym nie mówiłem. My bronimy Polski, my bronimy Europy, a nie oni nas. Robią to nasi żołnierze i giną, i to oni wybierają nazwy jednostek wojskowych, a nie ja. Ale ja popieram ten wybór. Karol uprawia walkę polityczną, wzbudzając nienawiść do Ukraińców. To, co robił Orbán, słaba historia i też się słabo skończy. Ukraina nie przepracowała swojej historii, mówił w telewizji w Polsce 24 prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
2: To nie jest droga do Europy z jej wartościami, gdzie jest szacunek dla zmarłych, gdzie jest zrozumienie swoich win, bo to jest wina ukraińska. Ja pamiętam też taką historię, to było 1,5 miesiąca po wybuchu wojny. Prywatnie, nie jako urzędnik państwowy, pojechałem ze swoimi znajomymi do Lwowa po to, żeby zostawić tam w dwóch busach dar na każdym z posterunków, poza jednym. Wszędzie obok flagi ukraińskiej była flaga banderowska. A mimo to pomagaliśmy, bo wierzyliśmy.
3: Że oni to przepracują. Że to, co tam
2: nie przepracowali
3: jest
2: tego.
0: Nie byli godni, tak Bogucki odniósł się do oddawania przez kolejnych ukraińskich polityków polskich orderów. Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, zwrócili między innymi byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
2: Polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane. I to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć, jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie.
0: Powiedział Zbigniew Bogucki w telewizji w Polsce 24. Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Przed sądem rejonowym w Szczecinie o godzinie 9.30 rusza proces posła PiSu Dariusza Mateckiego. Prokuratura zarzuca mu ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych były przeprowadzane w taki sposób, żeby zapewnić wielomilionowe dotacje dwóm stowarzyszeniom Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia. Prokuratura oskarżyła Mateckiego także o pozorowanie pracy w lasach państwowych. To kłamliwe zarzuty na zlecenie polityczne, odpowiada Matecki. Do końca swojej obecności w polityce będę domagał się reparacji od Niemiec, powiedział były premier Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24.
4: Rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie, kiedy ja byłem premierem, sformułował bardzo konkretny raport dotyczący odszkodowań, których się domagamy i będziemy domagać od Niemców po ostatnie dni przynajmniej, w których ja będę w polityce albo będę chodził po tym świecie. I mamy plan, jak to zrobić. 5 200 000 polskich ofiar, obywateli polskich do dzisiaj nie doczekało się godnego uczczenia w Berlinie. Położono tylko 30-tonowy głaz.
0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dzisiaj podać się do dymisji, informują brytyjskie media. Nowym premierem ma zostać były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham. Keir Starmer zrezygnuje ze stanowiska premiera. Zawiódł bardzo w dwóch kluczowych kwestiach: imigracji i energii. Życzę mu dobrze, napisał prezydent USA Donald Trump.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Białymstoku do 27 stopni, w Krakowie do 25, a we Wrocławiu do 28.
5: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
1: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
7: Przed mikrofonem Tomasz Zapert. W telegraficznym skrócie rezultaty spotkań mundialu, które odbyły się minionej nocy lub wczoraj wieczorem. Hiszpania zwyciężyła Arabię Saudyjską 4-0, Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem i Urugwaj podzielił się punktami z wybrzeżem, z wyspami, przepraszam, Zielonego Przylądka 2-2, natomiast Nowa Zelandia uległa Egiptowi 1-3, ale nie samym futbolem kibic żyje, więc garść informacji z innych aren sportowych. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski, pokonując w siódmym decydującym meczu Orlen Zastal Zielona Góra 78-70. 15 punktów dla Legii zdobył Andrzej Pluta. Wśród gości najwięcej Mazurczak 10. To jest 10. tytuł Zielonych Kanonierów. Serdecznie gratulujemy. Zakończył się wyścig dookoła Szwajcarii. Kolarski wyścig. Wygrał chyba najwybitniejszy kolarz obecnej doby, Słoweniec Tadej Pogacar. Dość powiedzieć, że spośród 5 etapów 3 zwyciężył, między innymi ostatnią czasówkę. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął dopiero 65. lokatę. Zbliża się turniej wimbledoński. Dziką kartę otrzymała Serena Williams. Wcześniej, przypomnijmy, ten zaszczyt spotkał naszą Maję Chwalińską. A w takich manewrach przed wimbledońskich na kortach trawiastych w Berlinie Linda Noskowa pokonała Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Natomiast w hale Taylor Fritz nieoczekiwanie przegrał z Francisem Tahoe 4-6, 4-6. I to tyle. Więcej o futbolu, zwłaszcza po godzinie 9.
1: Wiadomości sportowe.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: To jak? Kto wygra mundial?
14: Nie wiem, a co ty myślisz?
13: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
14: No wszystko fajnie, ale z kim?
13: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
14: Dobra, a kiedy?
8: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
6: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
17: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
16: Czas na motorsport.
17: Najszybsza audycja w Polsce.
16: Zapraszają
17: Piotr Nałęcz
16: i Kamil Kowalik.
17: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
18: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
19: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
20: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
15: Była autopromocja.
21: To tam?
22: Byliśmy umówieni na rozmowę.
3: Zapraszam na Wywiad Wnet.
20: Wywiad Wnet.
21: Gościem Wywiadu Wnet jest Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
22: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
21: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj w rozmowie przeanalizowali sytuację polityczną związaną z wybuchem informacji dotyczących nieprawidłowości w jednym z warszawskich szpitali, ale tę stronę polityczną, to znaczy jak władza próbuje się bronić, jakie narzędzia są używane, żeby zakryć te informacje i co z tego wynika. Jak to się skończy, to oczywiście tego nie wiemy, ale może zacznę od tego, od czego dzisiaj zaczęłam poranek. Od okładki, która jest w Newsweeku. Na tej okładce jest Krzysztof Stanowski. Podpis to przekroczy każdą granicę. Populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? Zastanawia się Renata Kim i tu szukają, jeśli państwo szukają odpowiedzi, to nie wiem, czy ją państwo znajdą. Druga informacja, która pojawiła się dzisiaj o godzinie 5.50, Gazeta Wyborcza.pl na portalu Wyborcza opublikowała tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tym, że sygnalista, lekarz, ordynator chirurgii z tego szpitala, ten, który ujawnił i poinformował prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach dziejących się w szpitalu, w 2018, czyli wtedy przed informacją to było 5 plus 2, 7 lat temu wystąpił do miasta stołecznego Warszawy o działkę, gdyż chciał budować prywatną klinikę z Robertem Lewandowskim. To dwie informacje, które pojawiają się w tym samym czasie. Wprawdzie one nie mają bezpośrednio połączenia w tych publikacjach z informacją o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jednak można podejrzewać, że tu przypadków nie ma. Jak wygląda w pana ocenie sytuacja dotycząca tych informacji?
22: Rzadko kiedy oczywiście mamy tego typu przypadki, to jest jasne. I ta odpowiedź na pani pytanie jest w zasadzie złożona z kilku kwestii, bo w telegraficznym skrócie, moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczek. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Ludzie zobaczyli, jak ówczesna władza Donalda Tuska dogaduje w restauracjach przy drogim jedzeniu i winie różnego rodzaju deale. I to bardzo zbulwersowało Polaków i było takim jednym z dużych gwoździ do politycznej trumny Donalda Tuska. I teraz mamy do czynienia z czymś podobnym, dlatego że salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury. No i tu jest oczywiście kilka kwestii. Po pierwsze, astronomiczne zarobki, które jak już wiemy w części oczywiście się absolutnie nie należały dla młodego lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w zasadzie bez kwalifikacji, bez kompetencji i zarobił 1 600 000 w jeden rok. Po drugie, on stworzył quasi prywatny SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli lepszą poczekalnię, taką VIP-owską, komplet badań od ręki. Tymczasem równolegle pacjenci musieli czekać po kilka godzin w szpitalnym SOR-ze. Kto był na SOR-ze, kto korzysta ze szpitali czy z przychodni, wie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa doskonale sobie zdaje z tego sprawę. I to jest sedno tej sprawy. Nie powinniśmy tracić tego z oczu. I dlatego te ruchy, od których pani zaczęła, polityczne, są tak desperackie, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że w Koalicji Obywatelskiej płonie pożar dużych rozmiarów, stąd takie gwałtowne ruchy Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, innych prominentnych polityków, którzy początkowo nie wiedzieli absolutnie, jak zareagować, jak odpowiadać. Uciekali przed dziennikarzami, to było widać w materiale chociażby kanału Zero. No i później szereg różnych decyzji. Na końcu, oczywiście, bo to jest na razie ten etap aktualny, próbuje się albo rozmywać odpowiedzialność, wskazując jak premier, że to w zasadzie konflikt dwóch lekarzy. Próbuje się podważać wiarygodność lekarza, który o tym poinformował. I to robi Gazeta Wyborcza, wskazując, że w zasadzie to tam jest jakiś konflikt, on się domaga pieniędzy i w związku z tym jest niewiarygodny. Ba, Patryk Słowik, do niedawna szef portalu Zero.pl, ujawnił, że Gazeta Wyborcza z tego lekarza chciała zrobić swojego informatora, ale być może coś poszło nie tak, albo coś się w międzyczasie zmieniło, stąd atak Gazety Wyborczej, więc oczywiście tu przypadków nie ma mowy. Notabene ten lekarz będzie jutro gościem kanału Zero, więc też może jakichś ciekawych informacji się dowiemy, no bo okazało się, że zarówno Marcin Kierwiński, jak i Rafał Trzaskowski wiedzieli o nieprawidłowościach, a lekarz, który o tym informował, stracił pracę. No więc to wygląda bardzo źle dla Koalicji Obywatelskiej. I co się teraz robi? Albo próbuje się rozmywać tę odpowiedzialność, jak wspomniałem, próbuje się równolegle stworzyć takie wrażenie, że no dobrze, był jakiś przypadek nieprawidłowości, ale my je wyjaśniamy w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy to i to. I podaje się przede wszystkim na przykład Jarosława Kaczyńskiego i jego leczenia kolana. To robią przede wszystkim Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych i tak dalej. Więc moim zdaniem władza wie, że ta afera, ta sprawa jest dla niej bardzo, ale to bardzo poważna, bo nie trzeba jej jakoś rozumieć specjalnie, analizować. Tu w zasadzie jest wszystko, czego Polacy nie lubią. Ogromne pieniądze, nepotyzm, kumoterstwo, uprzywilejowanie, służba zdrowia dla swoich. I dlatego mamy takie, a nie inne desperackie ruchy. No jeśli jeszcze chodzi słowem o okładkę Newsweeka, no to Krzysztof Stanowski, bo to jest trochę oddzielny wątek, choć się oczywiście łączy, od dawna jest solą wokół dla środowisk liberalnych, lewicowych, dlatego że wywrócił medialny stolik. To znaczy ja uważam, że gdyby nie Kanał Zero i Krzysztof Stanowski, to Karol Nawrocki mógłby nie zostać prezydentem. Dlatego że w zasadzie no, trzeba było cofnąć się do kampanii wyborczej, ale było kilka momentów zwrotnych, między innymi dzięki Kanałowi Zero, który sprawił, że te wybory prezydenckie potoczyły się tak, jak się potoczyły. No i ostatnia kwestia. W zasadzie Krzysztof Stanowski sam sobie jest sterem i żeglarzem. Można mieć oczywiście różne zastrzeżenia, natomiast środowiska lewicowo-liberalne przyzwyczaiły się, że do tej pory dziennikarzy albo poszczególne tytuły można było zastraszyć, można było dziennikarzy zwolnić, zadzwonić do kogoś, do szefa albo do polityka i oni sprawiali, że niepokorny dziennikarz znikał albo gdzieś tam osuwał się w niebyt. To niestety dotyczyło prawicy przez długie, długie lata, no bo ona też była głodzona, ona była na różne sposoby, miała uprzykrzane życie. Myślę, że doskonale to słuchacze wiedzą, myślę, że doskonale też Radio Wnet, ekipa Radia Wnet jest tego świadoma, podobnie zresztą jak innych prawicowych mediów. A Krzysztof Stanowski odniósł ogromny sukces, w zasadzie jest niezależny, no zależy tylko od reklamodawców, ale to jest zupełnie inny model biznesowy i w związku z tym może mówić to, co mówi, nie ogląda się na nikogo. No i to jest też pewna zmiana, którą obserwujemy w polskich mediach. Po 30 latach ponad te środowiska, które rościły sobie prawo do moralizowania, do rozdawania łatek, kto jest dziennikarzem, kto nie i do tego przede wszystkim, co Polacy mają myśleć, no już nie mają tego monopolu naprawdę. I dlatego niektórym jest tak trudno się z tym pogodzić. No kiedyś, to może dla młodszych słuchaczy będzie zaskoczenie, kiedyś od Gazety Wyborczej zaczynało się dzień. Jeżeli Gazeta Wyborcza kogoś pochwaliła, to w zasadzie od razu stało się rozpoznawalny, a jeżeli kogoś ganiła i krytykowała, to w zasadzie był na marginesie życia społeczno-politycznego. To się na szczęście zmieniło, no ale niektórzy oczywiście tęsknią za tymi czasami, więc nie dziwią mnie te ataki na Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero. One były, są i będą wraz z pewnie z zasięgami, które rosną, czy z sukcesem Krzysztofa Stanowskiego.
21: Tutaj też jest dosyć istotny wątek, który moim zdaniem, ja przynajmniej nie wychwyciłam, umyka w debacie dotyczącej szpitala południowego, dlatego że na początku roku przez kilka miesięcy mówiliśmy o likwidacji porodówek w szpitalach, że nie ma na to pieniędzy i umknęła, wydaje mi się, opinii publicznej informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje również likwidację chirurgii. I teraz proszę mi darować, być może te liczby nie do końca będą precyzyjne, ale mówimy o tym, że z ponad 500 szpitali zniknie. Chirurgia jest obecna w ponad 500 szpitali, ma własne oddziały chirurgii. Ta chirurgia ma zniknąć przynajmniej z 25% szpitali ze względu na to, że wprowadzono nowe procedury. Według NFZ-u te szpitale małe, głównie powiatowe, nie spełniają tego kryterium. Podaję ten przykład dlatego, że w dobie likwidowania, zwijania i mówienia o wielkim kryzysie w służbie zdrowia, o braku pieniędzy, mówię, wprost została zakomunikowana informacja, że jeśli któryś z dyrektorów szpitali będzie wykonywał badania chociażby tomografii ponadnormatywne, to w przyszłym roku ma szansę na zwrot 60% za to badanie. De facto to szpital będzie brał odpowiedzialność finansową za decyzję o tym, kogo trzeba badać tomografem, kogo nie. No i w tym morzu informacji o złych warunkach, zarówno likwidacji większych dopłat do żywienia, limitach, które wprowadza NFZ na badania, pojawia się informacja, że jest grupa społecznie uprzywilejowana, która nie tyle, że zarabia tak duże pieniądze, że może leczyć się w prywatnej służbie zdrowia i ma luksus życie, tylko w tych państwowych służbach zdrowia jest traktowana jak grupa uposażona. Ja się z panem, panie redaktorze, nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że to mogą być krewetki i taśmy, bo jest jeszcze zbyt długa odległość czasowa i my już po prostu jesteśmy tak przysypywani złymi informacjami, że po prostu wydaje mi się, że wyborcy mogą zapomnieć o tych wszystkich historiach i w tę stronę wydaje mi się, że będzie szła koalicja dookoła premiera Donalda Tuska.
22: Dlatego uważam, że to może być, choć oczywiście tu jest wiele czynników i zmiennych, ja przyjmuję ten argument, choć przypomnę, że od afery podsłuchowej mija 12 lat, a to oznacza, że ona wybuchła w połowie 2014 roku, wybory mieliśmy w 2015, ale owszem, inna rzeczywistość, inna intensywność i faktycznie tutaj od afery do afery rządu Donalda Tuska, ale pewne rzeczy czasem podświadomie, podskórnie przechodzą jednak i wchodzą do codziennego życia. Tak jak z afera KPO. No dziś w zasadzie o niej nie pamiętamy, ale ludzie do dzisiaj sobie żartują z tego, na co te pieniądze poszły, na jachty i tak dalej, i tak dalej. I może być tak w tym przypadku, choć oczywiście wszyscy ci, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu, absolutnie się mylą i tu jest bardzo daleka droga. Ta warstwa, o której pani wspomniała, jest szalenie istotna i tu w pełni się zgadzam, biorąc pod uwagę, że mamy agonię służby zdrowia, bo tak to trzeba określić. Służba zdrowia umiera po cichu, likwidowane są oddziały porodowe, likwidowane są kolejne różnego rodzaju oddziały, właśnie chociażby wspomniana chirurgia. Ciągle się słyszy o tym, że pieniędzy nie ma, tymczasem równolegle okazuje się, że te pieniądze są, ale dla swoich. I to oczywiście też jest jeden z kamyczków, który gdzieś tam do tej lawiny się zbiera, czy kropli do tej czary, z tego względu, że jeżeli mamy sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, że, nie wiem, nominaci polityczni zarabiają miliony złotych, a szpital ma ogromne zadłużenie, Polacy są wypychani z kolejek, bo wprowadzono de facto limity i nagle się okazuje, że ci, którzy mieli mieć operację, muszą czekać kolejne miesiące, a nawet czasem i roki, lata, by tę operację mieć, to oczywiście wszystko gdzieś tę frustrację społeczną będzie potęgować. Oczywiście zgoda, że do wyborów daleka droga, natomiast mimo wszystko to jest chyba sprawa niezwykle niewygodna dla Koalicji Obywatelskiej, bo jej nawet nie ma jak bronić. Znaczy tu nie ma logicznej odpowiedzi, czegoś, co rozumie tę odpowiedzialność, bo Warszawski Szpital Południowy, to może wyjaśnijmy słuchaczom spoza Warszawy, to jest szpital, który był chlubą Rafała Trzaskowskiego, on ciągle mówi, że go wybudował, że z niego jest dumny. Szpital całkowicie podległy Warszawie, gdzie w Radzie Nadzorczej było dwóch wiceprezydentów Warszawy. Dyrektorem tego szpitala była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL Ewy Kopacz, więc tu ten ślad Koalicji Obywatelskiej jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Dlatego nagle Rafał Trzaskowski mówi, że w medycznych spółkach czy szpitalach w radach nadzorczych nie będzie teraz polityków. To przepraszam bardzo, teraz się obudził, że politycy nie pasują za bardzo do tego typu jednostek. No ale wiemy, to jest inna patologia, więc do tych systemowych również patologii jest naprawdę wiele, w tym te dotyczące służby zdrowia, bo oczywiście to jest patologia Koalicji Obywatelskiej w przypadku Szpitala Południowego, ale jednocześnie pokazało nam się kilka patologii związanych ze służbą zdrowia. To jest inny temat, że niestety służba zdrowia wymaga zmian i proste dosypanie pieniędzy w mojej ocenie też nie rozwiąże problemu, bo to, uwaga, testowało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. O tym się naprawdę bardzo mało mówi, ale jeżeli prześledzi się wzrost nakładów na Narodowy Fundusz Zdrowia i na służbę zdrowia, jaki miał miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy, to zobaczymy, że dosypano ogromne pieniądze i możemy się zastanawiać, czy efekt był współmierny do nakładów, choć wydaje się, że odpowiedź będzie przecząca.
21: No to jest właśnie to, co nas dotyka, że my jesteśmy w przededniu informacji, którą właściwie wszyscy nasi słuchacze chyba już zdają sobie z tego sprawę. Musimy zreformować służbę zdrowia, a może to te takie informacje, które wypływają, kolejne polityczne rozdania uwypuklają nam, że na to już nie możemy czekać, że to jest priorytet, jeśli chodzi o Polaków. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo temat trudny, od którego wszyscy politycy bez względu na barwy uciekają, dlatego że ten temat dla nas jest jakimś narodowym tabu. Z jednej strony chcemy, żeby ta służba zdrowia działała dobrze, ale z drugiej obawiamy się, że stracimy to, co jako przywileje naszego ubezpieczenia posiadamy. Nawet jeśli tak, to jest iluzoryczne.
22: Tu się oczywiście zgadzam, to jest niezwykle ryzykowny politycznie temat i trzeba polityków odważnych, by tutaj coś zmienić. Do tego jeszcze dochodzi bardzo mocny opór środowiska lekarskiego, którzy zawsze przy tego typu okazjach mówią, że nie będzie kim leczyć, że lekarze wyjadą i tak dalej, więc tutaj jest wiele różnych interesów, które w interesie, nomen omen, państwa polskiego i społeczeństwa należy przeciąć i należy zreformować tę służbę zdrowia, bo inaczej upadnie z hukiem i to nasze iluzoryczne ubezpieczenie też nam nie pomoże, bo cóż z tego, że jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli jak przychodzi do czego trzeba czekać miesiące i lata. Choć oczywiście wolę nasz system niż na przykład system amerykański, gdzie wielu ludzi jest w ogóle poza strefą ubezpieczenia i tam wtedy doprowadza to do różnego rodzaju dramatów. Ale oczywiście pełna zgoda. Dlatego na koniec obawiam się jakiegoś ruchu desperackiego ze strony premiera i rządu, który na przykład przygotowałby jakieś populistyczne ustawy czy prawo i wskazując, że oto przyszedł czas na zmiany, bo to jest logiczna, moim zdaniem, polityczna i jedna z nielicznych dróg, którą mógłby pójść rząd Donalda Tuska i mogłoby mu to w jakimś stopniu pomóc. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko się to nie wydarzy.
21: Tak, ale proszę pamiętać jeszcze o historii, o której już niewielu z nas pamięta, o dosypaniu pieniędzy do ZUS-u z funduszy emerytalnych. Ja byłam jedną z tych osób, która już miała zgromadzone jakieś fundusze i wtedy decyzją właśnie Platformy Obywatelskiej te fundusze zostały nam zabrane i dosypane do ZUS-u, więc być może też teraz...
22: I zapewne pamięta pani decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że owszem, no prawo złamano, było niekonstytucyjne, ale wyższa konieczność była budżetu i w zasadzie to nic się nie stało.
21: No właśnie, to może też będziemy niebawem świadkami. Bardzo serdecznie dziękuję redaktorowi za komentarz.
22: Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla słuchaczy.
21: Wszystkiego dobrego. Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka w Net. Żegnamy się z naszym gościem i za chwilę dla państwa kolejna rozmowa. To może teraz przypomnę Monikę Bożym, albo nie przypomnę Moniki Bożym, bo już się połączyliśmy z moim kolejnym gościem, to poproszę tylko o dżingiel Radia Wnet, żeby państwo wiedzieli i utrwalali, gdzie, kogo państwo słuchają.

0: Gościem Poranka Wnet jest Maciej Wilk. To jest stołeczna organizacja, operacja referendalna. Uczę się nazwę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pani redaktor.
0: I oczywiście tak dla CPK, ale to o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. To proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi w akcji SOR.
1: Na wstępie dziękuję za ponowne zaproszenie do Radia Wnet, gdyż jestem ostatnio częstym bywalcem. Mam nadzieję, że słuchacze się jeszcze nie znudzili moją tutaj skromną osobą. Natomiast faktycznie dzieje się. Dzieje się bardzo dużo i tak jak na pewno wielu z państwa, ja się po prostu wkurzyłem w zeszłym tygodniu, gdy zobaczyłem, że układ warszawski ma się dobrze, że cały czas spółki miejskie, szpitale i nie tylko, obsadzane są wyłącznie z klucza partyjnego, z klucza relacji wewnątrzpartyjnych, a nie po kluczu merytorycznym, że różne osoby uwłaszczają się i na majątku naszego miasta, często będąc zupełnie nie w tym miejscu w życiu, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe, niż powinni. I powiedziałem sobie dość. I w tym momencie w związku z tym rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak to miało miejsce w Krakowie.
0: No dobrze, to krok po kroku. Jak się bada potencjał w Warszawie? To znaczy, ile osób musi być zaangażowanych, żeby pierwsze, rozumiem, podpisy referendalne zacząć zbierać? Jak to państwo organizują? Warszawa jest trudnym miastem, ponieważ jest tu bardzo duża liczba osób przyjezdnych, Kraków jednak ma inne proporcje, jeśli chodzi o skład właśnie mieszkańców.
1: Zgadza się. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie i jakkolwiek nie mam wątpliwości, że w Warszawie jest wystarczająco dużo mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić takie referendum, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń. Tak jednak jest to ogromna operacja logistyczna i potrzeba do tego kilkuset osób, które aktywnie będą chciały wyjść na ulicę i zbierać podpisy od napotkanych warszawiaków. Ja szacuję, że to tak minimum 300 osób musi być zaangażowanych w taką akcję. W tym momencie dochodzimy do 100 zgłoszeń od osób, które chcą się zaangażować, więc niniejszym również proszę tutaj słuchaczy, proszę również was o zaangażowanie. Naprawdę wspólnie możemy zmienić nasze miasto.
0: Ale to referendum ma dotyczyć odwołania pana prezydenta czy jakiejś innej inicjatywy, którą państwo chcą wesprzeć?
1: Nie, odwołanie władz Warszawy, tak więc mówimy tutaj zarówno o prezydencie, jak i Radzie Miasta. I tak jak mówię, no to jest 132 tysiące podpisów, które trzeba zebrać, żeby tylko doprowadzić do referendum. Oczywiście oddzielną kwestią jest, na ile znowu ten próg ważności referendum później nie zabije samej idei głosowania, ale no o ten aspekt będziemy się martwić, gdy zbierzemy te 132 tysiące podpisów.
0: No to takie pytanie do pana. Mało panu było zaangażowania w tak dla CPK i innych spraw, żeby tutaj jeszcze... Ma pan po prostu jakieś marzenia polityczne? Chciałby pan stanąć na czele na przykład miasta stołecznego Warszawy, zrobić porządek w Warszawie?
1: No, ja jestem urodzonym warszawiakiem, więc tutaj akurat myślę, mam papiery na to, ale panie redaktorze, ja w ogóle o tym nie myślę. Akurat na nieszczęście niektórych tutaj ugrupowań politycznych i polityków taki mam moment w życiu, że nie muszę w chwili obecnej zajmować się pracą zawodową i mogę zająć się bardziej kwestiami wspólnymi, dobrem wspólnym. I taką sobie misję postawiłem na najbliższy czas i taką misję realizuję. Więc to w żaden sposób nie zakłada, że ja tutaj zaraz na jakieś stanowiska będę aspirować. Naprawdę przyświeca mi intencja zrobienia porządku w takim zakresie, jakim jestem w stanie.
0: Wiem, rozumiem i mieszkam w Warszawie. To jest miasto, które bardzo szanuję i doceniam, ale przez wiele lat obserwuję, jak ugrupowania polityczne i ośrodki, które mają jakiś wpływ na wybory w Warszawie, mają problem z wskazaniem kandydata, który będzie, nie będzie reprezentował tego właśnie obozu, który reprezentuje Rafał Trzaskowski. Czy państwo poza tym, że państwo chcą wygonić pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z urzędu miasta i Radę Miasta rozwiązać, czy państwo mają jakiś pomysł na to, kim można zastąpić obecnie rządzącą ekipę?
1: Odpowiedź ogólną udzielę, a mianowicie taką, że jest jasne, że trzeba ukręcić łeb tej warszawskiej ośmiornicy, która od 20 lat oplotła Warszawę w spółkach i w różnego innego rodzaju innych instytucji publicznych. To ośmiornicę warszawską, która jest tylko i wyłącznie od 20 lat związana z jedną partią, mianowicie z Koalicją Obywatelską, wcześniej Platformą Obywatelską. Ale w żaden sposób nie postulujemy, że tutaj panaceum na całe zło to jest wstawienie prezydenta z PiS-u. No broń Boże, bo to się nie zadzieje i nie powinno się zadziać. I ja tylko liczę, że jeżeli wywołamy taki obywatelski zryw takiego wkurzenia na to, co właśnie zobaczyliśmy w tym szpitalu południowym, co jest tylko wierzchołkiem góry lodowej,

0: referendum państwa inicjatywa?
1: Znowu, możemy rozmawiać o korkach, możemy rozmawiać o zwężaniu ulic, możemy rozmawiać o cenach mieszkań przecież i tej samowoli deweloperskiej, która odbywa się. Możemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym albo braku tego planowania przestrzennego, który właśnie ułatwia robotę deweloperom w windowaniu cen mieszkań. Kwestia jest co niemiara. Ja z tej perspektywy zarządczej, takiej biznesowej, to muszę podkreślić fakt tego niemerytorycznego, a partyjnego, kumoterskiego klucza obsadzania stanowisk w wszelkiego typu instytucjach miejskich i w spółkach miejskich. Bo to wszystko prowadzi do nieefektywności, to wszystko prowadzi do przepalania pieniędzy, to wszystko prowadzi do tego, że jakość usług komunalnych i jakość życia w Warszawie jest gorsza niż mogłaby być, gdyż zajmują się tymi rzeczami partyjniacy, a nie profesjonaliści. Więc nawet ta jedna zmiana warta jest walki.
0: Mhm. I teraz, bo obiecałam naszym słuchaczom, chciałabym pana prosić, chociaż to jest komentarz, który pewnie już wielokrotnie pan wygłaszał, komentarz do decyzji związanej z odwołaniem pana Macieja Laska z CPK, obecnie Portu Polskiego. Informacja, którą ja znalazłam, to, że pan Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Jakby pan to skomentował a propos ośmiornicy warszawskiej i wpływów na przykład pana ministra Marcina Kierwińskiego?
1: No, ja prawdę mówiąc nie mam powodów, żeby powątpiewać tutaj w deklarację pana ministra, że to jakieś przyczyny osobiste go pchnęły do takiej decyzji. No nie chcę tu też snuć przypuszczeń, że pan Lasek mógł być jednym z częstych gości Szpitala Południowego. Myślę, że tutaj prawda wyjdzie na jaw dostatecznie szybko. No ja tylko powiem jako komentarz, że Maciej Lasek nigdy nie powinien był zostawać ministrem do spraw CPK-u, no bo jakże można z najzapieklejszego przeciwnika projektu robić jego głównego wykonawcę i realizatora. No to tylko w Polsce takie rzeczy mogą się zdarzyć.
0: A czy jego następca jest bardziej osobą przygotowaną do tej funkcji? Czy to rodzi jakieś nadzieje, że teraz ta inwestycja nabierze jednak dużo, dużo szybszego tempa?
1: Nie liczę na szybsze tempo, ale też myślę, liczę na kontynuację, no gdyż Piotr Malepszak faktycznie pracował przy tym projekcie przez ostatnie lata, więc nie jest osobą nową. Jest kolejarzem z krwi i kości, więc ten aspekt kolejarski zna bardzo dobrze, chociaż nie zgadzamy się jako stowarzyszenie z jego wszystkimi pomysłami, jak chociażby ta słynna prędkość pociągów 350, ale na pewno jest osobą, z którą można rozmawiać i chętniej on sam też rozmawia z różnymi stronami niż pan minister Lasek, który przez 2,5 roku nie pofatygował się ani razu do żadnej debaty ze swoimi oponentami, więc tutaj to wygląda lepiej. Należy podkreślić, że pan minister Malepszak no, nie ma żadnego doświadczenia w branży lotniczej, lotniskowej, więc jest ważne, żeby otoczył się ludźmi, którzy się na tych aspektach znają, ale no, myślę, że tak będzie. Więc ostrożny optymizm, ale też nie żaden hura optymizm, no bo to jest cały czas jakby ta sama ekipa i pamiętamy panu ministrowi Malepszakowi pogrom, który uczynił na programie kolejowym pierwotnego projektu CPK, więc tutaj jest na pewno o czym dyskutować.
0: To jak można dołączyć, jak można państwa wesprzeć, jeśli któryś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć stołeczną operację referendalną?
1: Tak, SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Szanowni państwo, tak jak mówiłem, na ten moment szukamy osób, które są gotowe zadeklarować gotowość do aktywnego wzięcia udziału w zbiórce podpisów, czyli do, krótko mówiąc, zbierania podpisów. Jeżeli chcieliby państwo nas pomóc, chociażby w wymiarze paru godzin tygodniowo, to proszę wejść na stronę www.sor.waw.pl i tam zostawić swoje namiary. O tym, czy będziemy faktycznie z akcją pozbierania podpisów startować, zadecydujemy w ciągu najbliższych, powiem, 48 godzin. Więc naprawdę każde zgłoszenie jest na wagę złota.
0: Dobrze, to my będziemy obserwować i bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku Wnet.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam Maciej serdecznie wszystkich.
0: SOR był gościem Poranka Wnet, 45 minut po godzinie 8, a teraz dla państwa Walking on Sunshine.

0: Gościem Poranka Wnet jest Iza Smolarek, nasza koleżanka z studia Londyn, bo zadajemy pytanie, czy szef brytyjskiego rządu poda się dzisiaj do dymisji. Jakie są komentarze, jakie są informacje, słyszymy w tle nasz Poranek Wnet. Dzień dobry, Izo.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, Kasiu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie, to wszyscy pytają o to samo i po Waszej stronie, i po naszej brytyjskiej stronie. Wszyscy zastanawiają się, czy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zrezygnuje ze swojego stanowiska, czy jednak nie. On jest dosyć ambitny i dosyć taki zacięty, także ja się dziwię w ogóle, że on tak długo przy tak niepopularnej chyba jednak i niepopularnych sondażach dla jego partii pracy, tak długo jeszcze wciąż jednak pozostaje premierem. Keir Starmer spędził właśnie weekend, gorący weekend na swoim domu w Buckinghamshire. W tej chwili już jest na 10 Downing Street. Dlaczego gorący weekend? Dlatego, że u nas są wysokie temperatury, spodziewane nawet 37 stopni Celsjusza. No i gorąco właśnie też politycznie. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, czy poda się do dymisji, czy nie. Wszyscy tak naprawdę tego oczekują, dlatego że jego partia pracy jest mało popularna, wciąż przegrywa z partią Nigela Farage'a, partią Reform UK, która jest skrajnie prawicowa i która bardzo mocno rozpycha się w kolejce do władzy. Czy Keir Starmer zrezygnuje? Wszyscy mają taką nadzieję.
0: Wszyscy mają taką nadzieję, ale dlaczego? Co jest powodem?
1: I sprawa i z lewa praktycznie, dlatego że Keir Starmer po pierwsze już dosyć długo, jak na tutaj warunki brytyjskie, sprawuje swój urząd. Poza tym nie wnosi niczego nowego, poza tym jego koledzy, koleżanki z jego własnej partii są po prostu już nim zmęczeni, dlatego że nie robi niczego, żeby ta partia jednak, jego partia pracy wynosiła się w górę w sondażach, żeby wygrywała wybory. Mieliśmy wybory samorządowe w maju i Partia Pracy przegrała z Kretesem. Jakby to nie było dobrą lekcją dla Keira Starmera, żeby cokolwiek zrobić takiego, żeby jednak się odbić od tego dna. Dlatego wydaje mi się, że jednak zmiana na stanowisku pierwszego ministra, prime ministra w Wielkiej Brytanii jest konieczna.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w niedzielę, że premier Wielkiej Brytanii odejdzie ze stanowiska szefa rządu. Ocenił przy tym, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki. Imigracji i energetyki. To jakbyśmy miały to pokrótce skomentować, dlaczego w kontekście imigracji poniósł klęskę premier.
1: Z całą pewnością Keir Starmer i Donald Trump nie są przyjaciółmi. Nawet nie mogą tutaj udawać, że w jakiś sposób się lubią i Donald Trump robi wszystko, żeby wtrącić się w brytyjską politykę, co bardzo irytuje Keira Starmera. Dlaczego problem z emigracją? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest łatwo wskazać, że to jest problem. Owszem, od wielu, wielu miesięcy, od wielu lat Wielka Brytania zmaga się z problemem nielegalnej imigracji przybyszów z Francji na łódkach, którzy przemierzają kanał La Manche każdego dnia. Natomiast myślę, że to jest najłatwiejszy, taki najbardziej czuły punkt, który bardzo łatwo w tej chwili wskazać i powiedzieć, że po prostu Keir Starmer i jego partia pracy nie daje sobie z tym rady. Myślę, że to jest po prostu taka słabostka.
0: O co chodzi z tą energetyką Wielkiej Brytanii, którą właśnie wskazał jako powód do dymisji?
1: Ja myślę, że to jest drugi w kolejce topic, drugi temat, który bardzo łatwo, zwłaszcza w globalnym w tej chwili konflikcie na Bliskim Wschodzie chociażby, bardzo łatwo jest to wyciągnąć i powiedzieć, że Keir Starmer się po prostu... Nie sprawdza.
0: Tak.
1: I tu ponieważ nie odniósł tutaj żadnych kamera.
0: Obawiam się, że połączenie z Izą uległo dewastacji. My już nie słyszymy cię, Iza. Halo?
1: Ja wciąż słyszę
0: to
1: was.
0: To powtórzmy, dlaczego ten problem energetyki jest tak właśnie ważny, bo tego słuchacze nie usłyszeli.
1: Ja myślę, że to jest po prostu drugi słaby punkt, który bardzo łatwo Kirowi, Starmerowi jest wskazać, tak samo jak z emigracją. To jest słabość tego rządu, słabość rządu Partii Pracy. W tej chwili już obstawiamy, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo mocno mówi się o Andym Burnhamie, ale też wspomina się o byłej wicepremier Angeli Rayner jako kandydatce na premierkę Wielkiej Brytanii.
0: To będziemy obserwować. Życzę Ci, Państwu z Londynu, naszym słuchaczom i z okolic całego świata wszystkiego dobrego i dobrego poranka. A co w najbliższym studiu Londyn będziemy mogli w niedzielę posłuchać?
1: A w najbliższym studiu Londyn zajmiemy się bardzo ważnymi wyborami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, największym społecznym ośrodku polonijnym w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście, ponieważ to jest największy ośrodek, też gorące tematy dookoła wyborów na stanowisko prezesa tego ośrodka.
0: No to będziemy słuchać i życzymy wspaniałego dnia. Iza Smolarek była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do Studia Londyn w najbliższą niedzielę. Dziękuję.
0: To połączenie już było ostatnim połączeniem Poranka Wnet. Ja chciałabym wspomnieć, że przez cały tydzień od godziny 16 do 19 zapraszamy na stragan do siedziby Radia Wnet. Tam będą kubki, koszulki, torby. Będzie też kawa, więc chcemy Państwa zobaczyć, spotkać i serdecznie zaprosić. Adres Państwo znają. Krakowskie Przedmieście 79, piętro pierwsze. Słuchają Państwo Radia Wnet 55 minut po godzinie 8. Ja żegnam się z Państwem w tym poranku. Chciałabym tylko poprosić Państwa o subskrybowanie naszego kanału YouTube i naszych social mediów, bo chłopaki pracują bardzo dzielnie nad tym, żeby te zasięgi nasze i ta informacja, którą dla Państwa przedstawiamy, była jednak dostępna dla większej liczby osób. Bardzo nam na tym zależy. Życzę Państwu wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. To na koniec zagramy piosenkę jednej z najlepszych polskich wokalistek jazzowych, Moniki Bożym. Takie ciało. Nazywam się Katarzyna Adamiak. Dziękuję całej ekipie Radia Wnet za dzisiejszy poranek. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.

0: pod przykryciem to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Czy będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego? Ukraińscy politycy oddają polskie ordery, nie byli godni, odpowiada kancelaria prezydenta. Dzisiaj rusza proces Dariusza Mateckiego. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Rozważamy zbiórkę podpisów pod referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta, powiedział na antenie Radia Wnet prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk.
2: Rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak to miało miejsce w Krakowie. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie.
0: Afera Kacprzyka może stać się symbolem, który doprowadzi do przegranej wyborów przez Koalicję Obywatelską, mówił na falach Radia Wnet redaktor naczelny portalu Do Rzeczy Karol Gac.
3: Moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa warszawskiego szpitala południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczek. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO. Do zeszłego tygodnia radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w szpitalu południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Po ujawnieniu afery zwrócił szpitalowi 500 000 złotych. Skandaliczne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla telewizji TSN stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki słabo skończy tak jak były premier Węgier Viktor Orbán. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, to było w Polsce, Karol przy podaniu ręki wręczył mi książkę o tragedii wołyńskiej. Do tej pory o tym nie mówiłem. My bronimy Polski, my bronimy Europy, a nie oni nas. Robią to nasi żołnierze i giną. I to oni wybierają nazwy jednostek wojskowych, a nie ja. Ale ja popieram ten wybór. Karol uprawia walkę polityczną, wzbudzając nienawiść do Ukraińców. To, co robił Orbán, słaba historia i też się słabo skończy.
4: Uważaj, że ona zakończy się.
0: Nie byli godni, tak Zbigniew Bogucki, prezydencki minister, odniósł się do oddawania przez kolejnych ukraińskich polityków polskich orderów. Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, zwrócili między innymi byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
5: Polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane. I to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć, jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie.
0: Powiedział Zbigniew Bogucki w telewizji W Polsce 24. Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Przed Sądem Rejonowym w Szczecinie o godzinie 9.30 rusza proces posła PiSu Dariusza Mateckiego. Prokuratura zarzuca mu ustawienie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych były przeprowadzane w taki sposób, żeby zapewnić wielomilionowe dotacje dwóm stowarzyszeniom Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia. Prokuratura oskarżyła Mateckiego także o pozorowanie pracy w Lasach Państwowych. To kłamliwe zarzuty na zlecenie polityczne, odpowiada Matecki. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dzisiaj podać się do dymisji, informują brytyjskie media. Nowym premierem ma zostać były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham. Keir Starmer zrezygnuje ze swojego stanowiska. Zawiódł bardzo w dwóch kluczowych kwestiach: imigracji i energii. Życzę mu dobrze, napisał prezydent USA Donald Trump.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i w Białymstoku do 27 stopni, w Krakowie do 25, we Wrocławiu do 28.
1: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
8: Kłania się ponownie Tomasz Zapert. Do dwóch niespodzianek doszło w niedzielnych meczach piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Belgia bezbramkowo zremisowała z Iranem, Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Nie zawiodła Hiszpania, pokonująca Arabię Saudyjską 4-0, zaś Iran wygrał z Nową Zelandią 3-1. Belgia jest już tylko cieniem drużyny, która w 2018 roku zajęła w Mistrzostwach Świata trzecie miejsce, choć w jej składzie wciąż figurują wielkie nazwiska z tamtego czasu, jak Kevin De Bruyne czy Romelu Lukaku. Te najlepsze lata ma już chyba za sobą. Żaden belgijski piłkarz nie zdobył jeszcze na obecnym mundialu bramki, bo w pierwszej kolejce zremisowali z Egiptem 1-1 dzięki golowi samobójczemu. Iran rozpoczął ten mecz najstarszą podstawową jedenastką w Mistrzostwach Świata bieżących. Średnia wieku wyjściowego składu wyniosła, jak skrupulatnie obliczono, 32 lata i 181 dni. W drugim niedzielnym spotkaniu grupy G Egipt pokonał Nową Zelandię 3-1 i cieszył się z pierwszego zwycięstwa w historii występu w Mistrzostwach Świata. Spotkanie miało dwa oblicza. W pierwszej połowie imponowała świetnie zorganizowana Nowa Zelandia, która w 15 minucie obiła prowadzenie dzięki strzałowi głową Surmana. Natomiast po przerwie obraz gry uległ zmianie. Faranowie zepchnęli rywali do rozpaczliwej momentami obrony i trzykrotnie przełamali ich defensywę za sprawą Mustafy Ziko, Mohameda Salaha oraz Eliza Trezeguet. Z kolei w grupie H kolejną niespodziankę sprawiła debiutująca w Mistrzostwach Świata Republika Zielonego Przylądka. Po bezbramkowym remisie z Hiszpanią tym razem pokonać nie dała się Urugwajowi. 20 minuta zapewne na zawsze zapisze się w dziejach zielonoprzylądkowców, jak się ich określa. Wówczas pierwszą bramkę dla nich w dziejach mundialu strzelił Kevin Lenini, uderzając z rzutu wolnego. Urugwajczycy jeszcze do przerwy wyszli na prowadzenie po golach Araujo i Canobio, natomiast remis uratowali w drugiej połowie za sprawą fatalnego kiksa bramkarza urugwajskiego Muslery, który wyszedł poza pole karne, minął się z piłką i zawodnik Republiki Zielonego Przylądka trafił do pustej bramki bez żadnego kłopotu. Hiszpanie już po 24 minutach prowadzili 3-0 w meczu z Arabią Saudyjską za sprawą trafień Mikela Oyarzabala i Lamina Yamala. W drugiej połowie wynik ustaliło samobójcze trafienie Al-Tambakiego. Ciekawe, że to jest siódmy swojak w tym mundialu, zatem rekordowa liczba 12, jaka padła 8 lat temu na stadionach rosyjskich, wydaje się być mocno zagrożona. Dwa słowa zapowiedzi jeszcze na koniec. Dzisiaj czekają nas oczywiście kolejne emocje piłkarskie. O 18 w Dallas Argentyna zmierzy się z Austrią. Później o 23 w Filadelfii Francja spotka się z Irakiem. Następnie już po północy Norwegia zagra z Senegalem w New Jersey. A już nad ranem polskiego czasu Algieria podejmie Jordanię. Ten mecz odbędzie się w Santa Clara. To są peryferie San Francisco. To tyle. Kolejny serwis po południu. Dziękuję.
6: Wiadomości sportowe.
7: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
9: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do centralnego przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
11: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś w net. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. 9:15 na zegarze. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Hanny Tracz. A drodzy Państwo, dzisiaj porozmawiamy między innymi, to już za moment zabiorę Państwa na chwilkę do Sandomierza. Tam tak naprawdę przez 3 dni odbywała się taka duża ogólnopolska konferencja. Program Zakorzenione to jest inicjatywa, która wspiera liderki. Często są to panie, które prowadzą koła gospodyń wiejskich, ale takie liderki też wspierające rozwój społeczny w swoich lokalnych miejscowościach, ale jest to idealny model, który powinien być tak naprawdę trochę może jeszcze z takiej większej perspektywy ptaka wprowadzony także przez rząd, przez samorządy, bo to jest chyba jedyny model, który pozwoli uratować to, co najcenniejsze w Polsce. My oczywiście często o rolnictwie opowiadamy, słyszymy teraz o tym, że Unia Europejska przeznaczy kolejne pieniądze na polskie rolnictwo, ale mało mówi się o tym, jak te pieniądze są przeznaczane, czyli często jest cały szereg wymogów, które trzeba spełnić, a to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o ten cały budżet, to Unia Europejska na rolnictwo przeznacza o 21 miliardów mniej niż było to przewidziane w poprzednim budżecie, a dodatkowo przecież cały czas opowiadamy i o umowie z państwami z grupy Mercosur i o tych wszystkich turbulencjach globalnych, które dzisiaj też wpływają na sytuację rolników, dlatego to jest tak ważne, aby postarać się znaleźć takie nisze i wybronić to, co lokalne i to, co po prostu jakościowo dobre, a też pomoże przetrwać tej gałęzi gospodarki, ale to w drugiej części naszego programu. A teraz, drodzy Państwo, połączymy się z panem Bogumiłem Tomasiewiczem. To jest rycerz Jana Pawła II. Dzień dobry.
4: Szczęść Boże tradycyjnie, kochani słuchacze, Jaśmino i całe radio, nasza rodzina radiowa. Jesteśmy już pod Wyszogrodem, jakbym mógł pokazać wam piękne okolice, piękne zdjęcia, orły nawet tutaj fruwają.
3: To ja może jeszcze tylko wprowadzę sekundkę, bo chodzi o rejs Solidarności Pokoleń.
4: Rejs Solidarności Pokoleń, ja zaraz powiem, kochani. No, rano byliśmy na mszy świętej w Czerwińsku, ojciec Szymon odprawiał piękne wnętrze, piękna świątynia, Matka Boża Pocieszenia na cały dzień nam pobłogosławił i no, jest to wielka przygoda. Zachęcam wszystkich. Później podam nawet telefon, czy przez Radio Wnet możecie się przepłynąć z nami. Mamy na Tratwie naprawdę dużo miejsca i zachęcam.
3: A w tym roku temu rejsowi towarzyszy taka wyjątkowa wystawa, prawda? Poświęcona protestom robotniczym.
4: Tak, to zaraz kapitan, ja poproszę kapitana, nie wiem ile mamy czasu, Jaśmino, bo zawsze dajesz tak czas, 5-10 minut będziemy mieli, to będę mógł zaplanować.
3: Proszę, tak jest.
4: No i to zaczęłaś od Sandomierza. Kochani, byliśmy kilka dni temu. No to już to środowisko znamy, bo to są napędzani Wisłą i to środowisko bardzo zintegrowane jest. Tam są ci ludzie, tworzą taką społeczność. Zresztą we wszystkich miejscowościach, gdzie przepływamy od Oświęcimia, poznajemy tych ludzi już 9. rok z rzędu. To są to społeczności takie bardzo scalone i działają samorządowcy razem z ludźmi i tak widać, że to jest wielka jedna rodzina, ale tu kapitan kiwa palcem, żebym dał mu głos, widocznie ma coś bardzo ważnego. Jaśmino, on się przedstawi też.
3: Bardzo dziękuję, tak jest, kapitan na statku, absolutnie tak postać kluczowa.
1: Mirosław Kandrała, płyniemy Wisłą Królową Rzek Polskich i płyniemy z wystawą. Wystawą 70. rocznicy wydarzeń w Poznaniu i 50. rocznicy wydarzeń w Radomiu, Ursusie i Płocku. Płock jest taką miejscowością zapomnianą podczas tych wydarzeń 76 roku, czerwca 76 roku, ze względu na to, że we wrześniu miały być dożynki i tu mniej bito nagłaśniano, ale bito równo wszystkich. Były ścieżki zdrowia i pokazujemy właśnie taką wystawę. Przypominamy, że największym osiągnięciem komunizmu, jaki został po 10 latach w 56 roku wprowadzony, to był brak chleba. I robotnicy wyszli na ulicę i żądali chleba. I myślę, że to, co było powiedziane, że na rolnictwo jest mniej pieniędzy, myślę, że jak nastąpi wyższa forma socjalizmu czy komunizmu pod tytułem Unia Europejska, to w tym momencie też zabraknie chleba i żywności.
3: Tak, jestem, czyli mamy rocznicę wydarzeń Radom Ursus Płock, a
1: 50.
3: tak jest.
1: I 70. rocznicę wydarzeń w Poznaniu.
3: W Poznaniu, z czerwca.
1: Zabijano za to, że ludzie żądali chleba, zabijano ludzi.
3: Tak jest. Czerwcowe wydarzenia, 70. rocznica, a powiedzmy w kilku słowach, co dokładnie będzie można zobaczyć na tej wystawie na warszawskich bulwarach, bo macie państwo, są tam, nie wiem, jakieś unikalne zdjęcia, dokumenty, pamiątki?
1: Nie. Nie, my tylko przypominamy, minęliśmy już Warszawę, my jesteśmy w tej chwili w Wyszogrodzie i przypominamy. I ludzie zaczynają szukać tych informacji, bo oni się większość pierwszy raz się dowiaduje, że coś takiego było. Dzisiaj bardziej się nagłaśnia zomowców, no to Radom był przykładem niedawno, to co, jak władze Radomia obchodziły z zomowcami 50. rocznicę wydarzeń w Radomiu. No i tutaj tak właśnie o nas się z działaczach opozycji zapomina, a jednak to działacze opozycji, ci, którzy byli bici, katowani, siedzieli w więzieniach, mają dużo do powiedzenia i my po prostu im przypominamy i zaczynają z nami rozmawiać i wtedy opowiadamy różne historie naszego życia. W związku z tym, że załoga się zmienia, są różni tutaj działacze, to każdy opowiada ze swojego regionu, a jesteśmy z całej Polski i z Gdańska, i ze Szczecina, i z Zakopanego nawet niektórzy byli, również działacze tam z Sandomierza, o której było tutaj wspomniane.
3: To bardzo piękna taka oddolna inicjatywa, a gdyby mogli państwo przekazać słuchaczom Radia Wnet, też młodemu pokoleniu, które prawda, no wiadomo, nie pamięta tych wydarzeń, to jakie byłoby takie najważniejsze przesłanie z tego państwa rejsu?
1: No, przesłaniem naszego rejsu jest to: nie zapomnij o własnych korzeniach. Wszystko jest piękne co do przodu, ale jednak trzeba się uczyć na historii. Nie powtarzać historii, tylko uczyć się tej historii i unikać błędów. I takim myślę, że błędem jest zbytnie ufanie komuś. Dzisiaj wydarzenia mieliśmy niedawno w Berlinie, jak naszych ludzi bito, jak Niemcy pokazują prawdziwą swoją twarz. I dzisiaj wydarzenia również na Ukrainie świadczą o tym, że wraca się do czegoś, co jest nam obce. Polska nigdy nie była krajem, który podbijał inne kraje. Jeżeli ktoś do nas się przyłączał, no to powstała w ten sposób Rzeczypospolita. Ale ona powstawała z potrzeby społecznej i politycznej i w tych układach nikogo nie podbijaliśmy. Nie byliśmy krajem imperialnym. Wydarzenia, które są na Ukrainie, przede wszystkim OUN, UPA, to są złe przykłady dla społeczeństwa ukraińskiego, które w ogóle nie pamięta o tym, że Polska im udzieliła pomocy. Dzisiaj władze pokazują nam, że musieliśmy z tratwy nawet zdjąć flagi ukraińskie ze względu na to, że jak wojna wybuchła, my popieraliśmy Ukrainę i mieliśmy ciekawe rozmowy z rybakami, którzy siedzieli na brzegu, łowili ryby i oni mówią: po co wam ta ukraińska flaga? Nie pamiętacie wydarzeń na Wołyniu? A my mówimy: wolisz siedzieć na słupku czy w czołgu? On wybierał, że jednak na słupku woli siedzieć i łapać ryby, niż siedzieć w czołgu i przed Rosjanami się bronić. Oczywiście. Dlatego ten rejs ma coś, co młode pokolenie powinno wiedzieć, jak nie to przypomnieć sobie, albo ewentualnie zapoznać się. Dlatego nazywamy się Rejs Solidarności Pokoleń. Jan Olszewski kiedyś mówił: czyja jest Polska? I dlatego my mówimy, do jakiego pokolenia Polska należy? Do tych, którzy ją tworzyli na przestrzeni dziejów od Mieszka pierwszego po małych powstańców Warszawy, po tych, którzy wielokrotnie oddawali życie, pokolenia, które oddawały życie za ojczyznę? Czy Polska należy do nas, obecnie ją dzierżących, i możemy z nią sobie zrobić, co chcemy, na przykład wystawić na zatracenie? A może Polska należy do tych, których jeszcze nie ma, ale z nas w sposób pośredni lub bezpośredni się narodzą. I dlatego nazywamy się, zgodnie z rozmową, a miałem okazję rozmawiać długo z Janem, premierem Janem Olszewskim i na temat Polski. I dlatego przyjęliśmy nazwę Rejs Solidarności Pokoleń. I płyniemy. Przekazuję głos Bogusiowi.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. I faktycznie...
4: pewnie czas będzie się zbliżał, więc chciałbym krótko powiedzieć, że jutro o 6 mamy w Radio Wnet audycję. Prawdopodobnie przyjadę z Płocka tylko ja, dlatego że kapitan zostanie i będzie miał spotkania już z Solidarnością. O 6 rano to jest taka audycja naprawdę, która budzi Radio Wnet. To jest moja ulubiona, bo wtedy wykonuję gimnastykę, robię koło 100 pompek w czasie misia audycji, robię żonie śniadanie, jak jestem w domu oczywiście. I to jest taka kultowa dla mnie audycja, gdzie poznaję mnóstwo ludzi ciekawych z całego świata, bo kontakty misia są niesamowite. No i jutro z nami zaplanował. Szerzej opowiemy o rejsie, o historii rejsu, kto go tworzył, i myślę, że będzie bardzo ciekawie, także zapraszam.
3: No tam, i tutaj to prawda, trzeba pielęgnować pamięć o tych wydarzeniach.
4: Płyniemy od Oświęcimia, od zerowego kilometra, i na tej przestrzeni spotkaliśmy już, nie przesadzę, jak powiem, że ponad 1000 ludzi, albo może więcej, bo w Tyńcu staliśmy przez tydzień, pokazując te wystawy, i ludzie rozmawiali z nami, to cały dzień tam przyjeżdżają dziesiątki autokarów.
3: To prawda. I takie oddolne inicjatywy mają ogromne znaczenie w pielęgnowaniu tej pamięci historycznej. O tym będziemy opowiadać też jutro rano. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję ci, Jaśmino, za połączenie i pozdrawiam. Błogosławionego dnia.
3: Bardzo dziękujemy i my pozdrawiamy także na szerokie wody. No tak, to chyba tak się życzy. Bardzo, no, bardzo dziękuję.
4: Więcej na Facebook Rejs Solidarności Pokoleń. Na Facebooku jesteśmy na bieżąco.
3: Tak jest. Dziękuję. Zachęcamy.
4: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dobrego dnia.
3: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. 9:27, drodzy Państwo. No to rzeka marzeń i Beata Kozidrak.

0: Drodzy Państwo, dotarliśmy do Sandomierza. Nie wiem, czy Wy słyszycie, ale tutaj przepięknie śpiewają ptaki i taka też była moja pobudka. To jest zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Myślę, że większość osób o tym wie, bo Sandomierz też jest chyba mocno już miejscem spopularyzowanym. Pewnie trochę przez serial Ojciec Mateusz, ale myślę, że nie tylko, bo tutaj ogromne dziedzictwo, przepiękne sady, które ciągną się po prostu malowniczo już jak jedzie się z Warszawy. Ja jeszcze wybrałam alternatywną drogę, nie przez główną trasę, trochę dłuższą, ale bardzo Państwu polecam. Natomiast wystarczy tego wstępu, przechodzimy do meritum, bo dużo ciekawych rzeczy dzisiaj tutaj się odbywa, wspaniałych konferencji, a przede wszystkim energia. To jest kobieca energia, ale też nie tylko kobieca, bo to jest energia liderek, energia kobiet, które myślą, które są podmiotowe i które chcą częściowo zagospodarować ogromną niszę, która teraz powstaje w związku z coraz większymi turbulencjami, czy to chodzi o rynek rolny, czy o te wszystkie kwestie przyrodnicze, bo przecież też musimy dostosowywać się do różnych wymogów. I o tym wszystkim dzisiaj dyskutujemy tutaj. Czy współczesna wieś może być miejscem takich innowacji, budowania silnych, prawdziwych relacji, ale jednocześnie być odpowiedzią na te wyzwania klimatyczne. O tym porozmawiamy z moimi gośćmi. Jest z nami pani Justyna Jurczyk, ambasadorka programu Zakorzenione, także prezes Fundacji Kandelaria. Od lat zaangażowana w edukację właśnie taką ekologiczną, w budowanie lokalnej odporności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: I jest ze mną także pani Karina Majcherska, sołtys wsi Gady w gminie Dywidy, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, a także prezes Fundacji Karo. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Drogie panie, sama nazwa, ten program Zakorzenione, on ma w sobie coś więcej niż tylko nazwę. Czym on jest dla was? Dlaczego postanowiłyście w ogóle włączyć się w tą inicjatywę?
1: No tak jak powiedziałaś, nazwa już nas zobowiązuje do działań, które się zakorzeniają. W moim przypadku one się zakorzeniły w gminie Stawiguda. Jest to gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w której tak naprawdę od początku lokowaliśmy swoje działania jako fundacja, działania w zakresie edukacji ekologicznej, a od 3 lat realizując program Zakorzenione, udało nam się stworzyć tu tak naprawdę zakorzenioną sieć kobiet aktywnych społecznie i dbających o wspólne dobro.
0: A co dla pani Kariny oznacza to bycie zakorzenionym, uczestniczenie właśnie w tej lokalnej społeczności, budowanie czegoś, co mam nadzieję też rozrośnie się niebawem na całą Polskę, bo już teraz Państwu zdradzę, że ja jestem pod wrażeniem tego, co tutaj panie robią.
2: No tak, dla mnie Zakorzenione to było po prostu taki krok do szerszych działań, jakie robiłam wcześniej. Jako sołtys wsi Gady razem z samorządem z gminy Dywity już zaczęliśmy takie działania jak wymiana pieca w świetlicy wiejskiej na pompę ciepła, ale też edukacja, przede wszystkim edukacja mieszkańców, że mogą zaczynać od siebie, od tych zmian w domach i też swoje takie działania ekologiczne rozszerzyłam poprzez stworzenie fundacji Krajobraz Atmosfera Recykling Odzysk, czyli Fundacja Karo, gdzie działam też z mieszkańcami, ale też z dziećmi i z młodzieżą i robimy różne działania ekologiczne i prośrodowiskowe.
0: To w kilku słowach opowiedzmy jeszcze tutaj o tym wydarzeniu w Sandomierzu. Jesteśmy w trakcie tak naprawdę, wczoraj pierwszy taki dzień powitalny, ale cały czas widzę, że tutaj panie wymieniacie się ze sobą i doświadczeniem, są te rozmowy kuluarowe, jest też część konferencji. To w kilku słowach opowiedzcie, jak wrażenia z tego pobytu w Sandomierzu.
1: No to wyjątkowe jest dla nas wydarzenie, bo od 3 lat programu tak naprawdę pierwsze wydarzenie, na które my mamy możliwość zaproszenia liderki, które z nami współpracują. W moim przypadku to jest też 12 dziewczyn z naszej gminy. No niestety nie udało nam się wszystkim przyjechać, ale te, które przyjechały i które zaangażowały się w ostatnich latach w działania właśnie dla dobra wspólnego, mają teraz czas dla siebie, mają czas inspiracji, mogą posłuchać o projektach Wreszcie Polski, co się wydarzyło. No ale też mogą pokazać efekty tych działań, wzmocnić się jako liderki. Myślę, że to wydarzenie będzie początkiem czegoś dużego w przyszłości.
0: A jakie wrażenia ma pani Karina?
2: No sam Sandomierz jest bardzo, bardzo urokliwy, ale całość w ogóle organizacji tutaj przez dziewczyny, które są naszymi partnerkami, no stworzyła się niesamowita atmosfera wśród kobiet, właśnie wymiana doświadczeń i też takie przeświadczenie, że nie jesteśmy w tym same, że dziewczyny na Warmii, w gminie Dwity, w gminie Jeziorany, w gminie Dobre Miasto, czy tam Lizbar Warmiński, czyli warmińsko-mazurskim robią to samo, co dziewczyny z Podkarpacia, że nie jesteśmy no, jak gdyby takie same na polu działania, ale jeżeli zjednoczymy siły, to możemy naprawdę stworzyć coś dużego i myślę, że to teraz dopiero to nastąpi.
0: To prawda, przyznam szczerze, że już no, od kilku miesięcy obserwując działalność Fundacji Polska z Natury, a ja też jestem znowu zakorzeniona bardziej po zachodniej stronie Polski, bo tam mam swój dom rodzinny, moi rodzice też są rolnikami, działają bardzo dużo lokalnie, to miałam i tam też jest wiele naprawdę świetnych kobiet i miałam takie poczucie, ale byłoby wspaniale połączyć to, co robią kobiety ze wschodniej Polski, albo też wymienić się doświadczeniem. Niebawem u nas będą takie duże targi w Baszkowicach i to jest naprawdę takie no, unikatowe know-how, które mogą między sobą przekazywać. Tutaj w Sandomierzu dzisiaj to się dzieje i cieszę się, powiem szczerze, że rozpoczęłyśmy tę rozmowę od tego, co można zrobić, żeby było lepiej i co już robimy, żeby było lepiej, ale teraz musimy przejść też trochę do tych wyzwań, bo ta energia to jest wielki skarb i to, że i energia i też narzędzia, które posiadają kobiety, które dzisiaj tutaj przyjechały, ale żeby to miało prawdziwy potencjał, musi być i wola polityczna do pomocy i rozwiązania systemowe. I tego Pani potrzebujecie. Co dzisiaj jest takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o to, żeby faktycznie ten potencjał działalności lokalnej mógł się rozwinąć?
1: No, dla mnie to jest właśnie historia o wzmacnianiu tych osób aktywnych. Jak ja patrzę po doświadczeniu nas jako grupy działającej w gminie Stawiguda, to tak naprawdę osoby, które faktycznie są aktywne, potrafią zrobić mnóstwo dobrego, ale muszą cały czas zachęcać nowe osoby, muszą dbać o swój dobrostan, czyli muszą mieć tą sieć. To, co my prezentujemy jako zakorzenione, to jest właśnie taka sieć wsparcia. To jest to, że jedna z nas pojedzie, druga zastąpi kolejną. Też mamy tu duże wsparcie merytoryczne, tak? O tym, jak właśnie delegować zadania, jak się wzmacniać. Dziś przed nami jeszcze panele właśnie z wystąpień publicznych, ale też właśnie z tego, jak tworzyć grupę, jak przeciwdziałać wypaleniom. Myślę, że naszym liderkom, które robią naprawdę ogrom roboty, najczęściej społecznie, tak? To są dziewczyny, które pracują, czy są wolontariuszkami, czy pracują w kołach gospodyń wiejskich, nie są za to wynagradzane, a robią ogrom roboty.
0: No właśnie i to jest bardzo ważne, bo pada to hasło najczęściej społecznie. Jakby to jest piękne, te inicjatywy są piękne, ale jest to też najczęściej bardzo ciężka, realna praca. I za pracą powinno pójść wynagrodzenie, bo wtedy systemowo to może po prostu zacząć działać 10 razy lepiej. Czy tutaj pani Karina też ma podobne refleksje? Chciałaby pani jeszcze coś dodać? Jakie tutaj są największe wyzwania? Albo jak dzisiaj no z poziomu państwowego, bo to chyba tak powinno pójść, prawda? To można wspomóc tego rodzaju działanie.
2: Ja myślę, że tutaj no, należy jak najbardziej zaciśnieć współpracę z samorządem lokalnym, także i wojewódzkim, żeby działania, które my teraz robimy, były wspierane finansowo, żeby dziewczyny, które naprawdę poświęcają swój czas prywatny, miały z tego satysfakcję, żeby je po prostu też wzmacniać i żeby samorządy też nie myślały, że to jest tylko ekologia. To jest naprawdę dużo, dużo teraz potrzebne działania, właśnie takie systemowe, żeby była też między nami współpraca, między NGO-sami i samorządami.
0: I może ja też dodam od siebie, że teraz się trochę zamieniam z roli prowadzącej wywiad w kogoś, kto, ale myślę, że to jest bardzo ważne i wczoraj ja tutaj usłyszałam takie zdanie też, że jakby nam nic państwo nie daje, bo to są nasze podatki, my płacimy, my mamy wolę, my chcemy

0: to robi, działa lokalnie, no to jeszcze powinno mu się za to zapłacić, bo to jest wspaniałe i to wzmacnia państwo.
1: Dokładnie i też jak gdyby wzmacnia się energię. Jeżeli jest taka silna grupa kobiet z taką energią, no po prostu tylko im podać na tacy środki, możliwości i my po prostu to wszystko zrobimy, naprawdę. To jest też odciążenie samorządu z różnych zadań i wydaje mi się, że tutaj naprawdę samorządy powinni bardziej przyglądać się takim NGO-som, które działają na rzecz ekologii i środowiska.
0: To prawda. I drogie panie, na zakończenie, jakbyście mogły zaprosić słuchaczy Radia Wnet, aby odwiedziły wasze strony. Tutaj pani wspomniała o Warmii, no to jedno też z takich pięknych i jeziora, prawda, i piękna przyroda, i piękne lasy. Wielokrotnie na grzyby tam chodziłam. A tutaj uśmiecham się do...
2: Tak, no to ja serdecznie zapraszam do gminy Stawiguda. Chętnie pokażemy swoje działania lokalne, ale także niesamowite walory turystyczne, które mamy, tu przyrodę, jeziora. Jest naprawdę przepięknie. Przyjeżdżajcie.
0: Trochę zareklamowałam Warmię, ale pani zrobi to zdecydowanie lepiej, pani Karino.
1: No ja jestem urodzoną warmiaczką. Naprawdę zachęcam wszystkich, żeby przyjechali do gminy Dewity, ale też no nie tylko. U nas również są piękne lasy i jeziora i wspólne działania, które no naprawdę pobudzają i kreatywność, i wyobraźnię.
0: I my zaraz wracamy tam na salę, tam teraz jeszcze trwają konferencje. A jakie plany na wieczór? Może pani więcej wiecie?
2: Takie wieczoro popołudnie, no to będziemy wianki.
3: Będziemy pleść wianki.
2: Pleść wianki i chyba już zwiedzać trochę Sandomierz, tak, w końcu, czy wyszkolone.
0: Bo dzisiaj mamy też najkrótszą noc, prawda? Noc Kupały.
3: Tak. No, zapomniałam o tym.
0: No, bo można się, drodzy państwo, w Sandomierzu zapomnieć, ale na pewno pamiętamy o tym, że na lokalnej społeczności opiera się ogromna siła państwa i trzeba w ten sposób też walczyć o podmiotowość, bo dzisiaj jest taki świat, że albo ochronimy to, co jest nasze, to, co jest lokalne, albo zostaniemy bez niczego skazani na to, co nie nasze. A tutaj już nie wiadomo, co przyjdzie. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Musiałam jeszcze zapowiedzieć, ale to już okej. Dobra.

47 to, drodzy Państwo, kwiat jabłoni, a ja tylko przypomnę i zachęcam Państwa, jeżeli spacerujecie gdzieś tutaj w okolicach Placu Zamkowego, to cały czas trwa jeszcze nasz kiermasz. Zachęcamy, zapraszamy, tutaj można przyjść. Jest piękny widok z samej redakcji Radia Wnet, z naszego balkonu, bo na Plac Zamkowy, ale mamy oczywiście też dla Państwa na przykład chwilę rozmowy i dobrą kawę. Bardzo zapraszamy, a ja tylko przypomnę patronite.pl/radiownet. Dziękujemy za każdy taki gest wsparcia i cały czas przypominamy, że to dla nas jest bardzo ważne i aby Radio Wnet mogło działać, abyśmy mogli się rozwijać, no potrzebujemy takiego wsparcia i najważniejsze, aby to było wsparcie cykliczne, to nie muszą być duże kwoty, może to być, nie wiem, tak jak jedna herbata albo kawa tutaj właśnie na Placu Zamkowym, ale ważne, abyśmy wiedzieli, że to jest cykliczne wsparcie, bo wtedy też możemy planować i myśleć strategicznie o rozwoju Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za taki gest wsparcia. 9:48. Teraz przed nami, drodzy Państwo, pijama porno. Nikt tak pięknie nie mówił.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Lewe do prawego. Występują Kilo Milo oraz szef kuchni, czyli Mędrula Mędrula.
1: Na Zeusa, jakim głodny, stąd też humor mój okropny.
2: Nie dojadasz, drogi Milo, i dlatego nie jest miło.
1: Kilo zjadłem dziś skrzydełek, tylko lewych, ale wiele.
2: Drogi Milo, jedz ty prawe, będziesz zdrowy, zyskasz sławę.
1: Prawe dobre rzeczywiście, od dziś występuje w mikście. Lewa prawa, prawa lewa, równowagi nam potrzeba. Każdy przechył jest niezdrowy, dla wątroby i dla głowy.
3: Opowiadałem mojemu koledze o spektaklu Seminarium Diabła, że robimy i że patronem medialnym jest Radio Wnet. On powiedział do mnie: o, to jest bardzo dobre radio.
4: patronite.pl/radiownet

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach? Premier Wielkiej Brytanii ma dzisiaj podać się do dymisji. Kto go zastąpi? Czy będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego? Iskrzy pomiędzy Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim.
1: Wiadomości wnet.
0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ma dzisiaj podać się do dymisji, informują brytyjskie media. Mają go dość we własnej partii, mówiła w poranku Radia Wnet Iza Smolarek ze studia Londyn Radia Wnet.
2: Jego koledzy, koleżanki z jego własnej partii są po prostu już nim zmęczeni, dlatego że nie robi niczego, żeby ta partia, jednak jego partia pracy, wynosiła się w górę w sondażach, żeby wygrywała wybory. Mieliśmy wybory samorządowe w maju i partia pracy przegrała z Kretesem. Jakby to nie było dobrą lekcją dla Keira Starmera, żeby cokolwiek zrobić takiego, żeby jednak się odbić od tego dna. Już obstawiamy, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo mocno mówi się o Andym Burnhamie, ale też wspomina się o byłej wicepremier Angeli Rayner.
0: Rozważamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta, powiedział na antenie Radia Wnet prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk.
3: Rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak to miało miejsce w Krakowie. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie.
0: Na razie stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do zbierania podpisów. Zgłosiły się 83 osoby, a jak szacuje Wilk, potrzebnych jest minimum 300. Afera Kacprzyka może stać się symbolem, który doprowadzi do przegranej wyborów przez Koalicję Obywatelską, mówił na falach Radia Wnet redaktor naczelny portalu Do Rzeczy Karol Gac.
4: Moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczek. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury.
0: 28-letni Dawid Kacprzyk to lekarz i działacz KO, do zeszłego tygodnia radny dzielnicy Ursus. Mimo braku specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w rok. Po ujawnieniu afery zwrócił szpitalowi 500 000 złotych. Skandaliczne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W wywiadzie dla telewizji TSN stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki słabo skończy, tak jak były premier Węgier Viktor Orban. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy, to było w Polsce, Karol przy podaniu ręki wręczył mi książkę o tragedii wołyńskiej. Do tej pory o tym nie mówiłem. My bronimy Polski, my bronimy Europy, a nie oni nas. Robią to nasi żołnierze i giną. I to oni wybierają nazwy jednostek wojskowych, a nie ja. Ale ja popieram ten wybór. Karol uprawia walkę polityczną, wzbudzając nienawiść do Ukraińców. To, co robił Orban, słaba historia. Historia i też się słabo skończy. Nie byli godni, tak prezydencki minister Zbigniew Bogucki odniósł się do oddawania przez kolejnych ukraińskich polityków polskich orderów. Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, zwrócili między innymi byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
5: Polskie orły wracają do swojego gniazda. Jeżeli dzisiaj je odsyłają, mówię o Ukraińcach, tych, którzy zostali odznaczeni, to historia chyba sprawdziła, że nie byli godni tego, żeby te ordery były nadane. I to nie jest wina tych, którzy nadawali te ordery, tylko wina tych, którzy je przyjęli, a później nie potrafili tych orderów godnie nosić i zrozumieć, jak ważne jest budowanie relacji polsko-ukraińskich na prawdzie, a nie na banderyzmie.
0: Wiedział Zbigniew Bogucki w telewizji w Polsce 24. Prezydent Karol Nawrocki w piątek odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy za nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama. Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: O reklamie.
3: Autopromocja.
4: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
3: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I startujemy z Odyseją wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 22 czerwca. Zaczynamy kalendarzowe lato. No to za oknem już jest, a w polityce wakacji ogórków nie będzie. Na razie rozwija się afera, jedna z większych afer, jeżeli chodzi o nośność społeczną tej kadencji, a może i szerzej, może i III Rzeczpospolitej. Wszystko dotyczy tego, jak Rafał Trzaskowski, jak warszawska Platforma zarządzała szpitalami miejskimi. No i właśnie pytanie, czy afera, która ma potencjał zmiany politycznej, o to zapytam na początek naszego gościa, Janusz Kowalski, poseł na Sejm, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
1: To cóż to jest, jak pan jako już poseł niezrzeszony przygląda się tej aferze? Sam pan jest związany z Warszawą, mieszka pan w mieście stołecznym kilka ładnych lat i widzi pan, jak działa Platforma Obywatelska. Zaskoczenie?
2: No, 20 lat już mieszkam, natomiast rzeczywiście jest tak, że to nie są szpitale miejskie w Warszawie, tylko szpitale Koalicji Obywatelskiej, saloniki VIP, działacze Platformy z milionowymi kontraktami, a dla zwykłych ludzi długie, wielomiesięczne, albo nawet wieloletnie kolejki. Rafał Trzaskowski, Marcin Kierwiński, Donald Tusk, te osoby odpowiadają bezpośrednio za tą jedną z największych społecznych afer III RP. Dlaczego największych? Dlatego, że ona uderzyła i uderza w pewne poczucie bezpieczeństwa, etyki, zdrowego rozsądku milionów Polaków. Dzisiaj dziesiątki tysięcy Polaków otrzymuje informacje o przekładanych operacjach, przekładanych zabiegach, o konieczności zapłaty za jakieś usługi w publicznej służbie zdrowia z uwagi na tragiczną sytuację w NFZ-u. 90% szpitali powiatowych ma gigantyczne problemy finansowe, a w samej Warszawie pod nosem Rafała Trzaskowskiego, przy jego pełnej wiedzy o tym procederze, jakiś 29-letni działacz Koalicji Obywatelskiej, który fotografował się w zasadzie ze wszystkimi najważniejszymi politykami i był, można powiedzieć, takim człowiekiem, celebrytą politycznym tutaj w Warszawie. Od niego się dzisiaj oczywiście wszyscy w Koalicji Obywatelskiej próbują odciąć. I nie tylko zarobił 1 600 000 złotych, czyli więcej niż Donald Trump w zeszłym roku jako prezydent Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim są pytania o jego kwalifikacje. Są pytania o to, czy miał wystarczające kwalifikacje, żeby być kierownikiem, koordynatorem SOR-u. I tutaj mam wielki, gorący apel. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek informacje na temat ewentualnej nieprawidłowości. Mówię tu przede wszystkim o sytuacjach, mam nadzieję, że takowe nie wystąpiły, zagrożenia życia, czy niewłaściwych procedur, które były realizowane przez tego jegomości od Trzaskowskiego i Kierwińskiego. Proszę oczywiście o sygnał, bo to trzeba kwestię zbadać. Moim zdaniem sam fakt, że skorygował faktury o 500 000 złotych, to jest przyznanie się do, w mojej ocenie, popełnienia przestępstwa oszustwa, no bo inaczej tego nie oceniam, inaczej tego nie interpretuję. Prokuratura powinna się tym zająć. Ten problem oczywiście, że prokuratura jest pod auspicjami nielegalnego prokuratora krajowego. Natomiast rzeczywiście moim zdaniem ta afera powinna kończyć się gigantycznymi dymisjami. Po pierwsze Marcin Kierwiński, który odpowiedzialny jest za ten cały układ, w mojej ocenie patomafijny w Warszawie, układ Koalicji Obywatelskiej, która sobie zrobiła czerwone dywany i saloniki VIP do szpitali. I oczywiście sam Rafał Trzaskowski, gdyby miał chociaż trochę honoru, podobał się do dymisji, wiedział o tym, nic nie zrobił, chwalił się, że zarządza szpitalami i no i mamy jedną z największych afer. Halo?
1: Nie wiem, czy się słyszymy. Halo, halo? Mam nadzieję, że pan poseł zaraz do nas dołączy, powróci do rozmowy. Janusz Kowalski, wszystko dookoła afery, która wydaje się coraz bardziej rozwojowa, chociaż są też próby, żeby ją rozmyć. Na przykład dzisiejsza Gazeta Wyborcza publikuje teksty, w którym stara się podkreślić, że ewentualny, potencjalny informator kanału Zero to jest lekarz, który był skonfliktowany z ratuszem, ale też z drugim lekarzem. To jeszcze raz pytanie do pana posła Janusza Kowalskiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, jestem.
1: O, to jeszcze raz się słyszymy. No dobrze, a te wszystkie próby, które na przykład taki polityk jak Bartosz Arłukowicz, bo to jest ciekawa osoba w tej aferze, który wziął na siebie główny ciężar tłumaczenia, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy winni w tej aferze.
2: No nie jesteśmy wszyscy winni. Winny jest tutaj nadzór, czyli winne są władze szpitala, które zostały już odwołane i przede wszystkim nadzór, czyli Rafał Trzaskowski i jego nominaci. Proszę pamiętać, że szpital jest obsadzony politycznie. Bezwzględnie są tam działacze polityczni Koalicji Obywatelskiej, partii Tuska. Odpowiedzialność polityczną za tą aferę bierze na siebie Donald Tusk, który jest szefem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I dzisiaj oczywiście próba ataku w tej tak zwanych sygnalistów jest próbą ucieczki od odpowiedzialności, a ta odpowiedzialność polityczna, społeczna musi być rozliczona. Ale ja jestem też zwolennikiem tego, żeby postawić konkretne rzeczy, które potrzeba jak najszybciej zrobić. Po pierwsze, ukrócić wszelkiego rodzaju kominy płacowe w szpitalach. No nie może być tak, że są lekarze, którzy zarabiają miliony. Muszą być widełki, maksymalne kwoty po to, żeby służba zdrowia nie wykrwawiała się na gigantycznych kontraktach. Nie może być tak, że jeden lekarz po prostu jest w 3-4 miejscach po prostu i zarabia w 3-4 publicznych placówkach wiele milionów złotych, podjeżdża potem Maserati, podjeżdża potem jakimś Ferrari pod szpital. To jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest wszystkich działaczy partyjnych, wszystkich opcji wyrzucić w ogóle ze całej służby zdrowia. Tam mają być fachowcy, tam mają być ludzie, którzy się znają na rzeczy, a nie radni, którzy nigdzie sobie pracy nie mogą znaleźć. I w tym kierunku właśnie trzeba iść.
1: Iść i dojść aż do Rafała Trzaskowskiego czy do Donalda Tuska?
2: No, ja nie ukrywam, że koordynowałem w 2025 roku taką kampanię społeczną Stop Trzaskowski. Dzisiaj to hasło Stop Trzaskowski odżywa. Jeżeli będzie emocja polityczna, żeby tworzyć bazę do referendum w Warszawie, to myślę, że nie ma lepszego przykładu bezczelności Koalicji Obywatelskiej, tych partyjniaków, którzy uderzają w bezpieczeństwo zdrowotne setek tysięcy mieszkańców Warszawy. Absolutnie, no ta, mam nadzieję, afera sprzątnie Trzaskowski i Tuska ze sceny politycznej.
1: Pojawia się inicjatywa referendalna w Warszawie. To jest taki moment, żeby nawet w Warszawie zebrać podpisy i być może w referendum odwołać się Rafała Trzaskowskiego?
2: Tak, znaczy ja w ogóle zachęcam wszystkich Polaków do tego, żeby rozglądali się wokół siebie. Pamiętajmy, duże miasta to w większości są baronowie Koalicji Obywatelskiej Tuska. W zasadzie w każdym z tych miast, od Wrocławia, Lublina, Białegostoku, Gdańska, Poznania, Rzeszowa czy Szczecina, no takie referendum byłoby wskazane, no, ale to musi wyjść od ludzi, to musi wyjść od mieszkańców. Tak jak nominat Tuska w Krakowie przegrał referendum i już go nie ma. I mam nadzieję, że pani Piątkowska, która jest naprawdę w mojej ocenie jakąś bardzo, można powiedzieć, dziwną osobą, nie dostanie się nawet do drugiej tury i na pewno Koalicja Obywatelska nie zdobędzie ponownie Krakowa, bo byłoby to naprawdę gigantyczna porażka dla mieszkańców Krakowa, żeby kolejny nominat Tuska degradował to piękne miasto w swoim rozwoju. Więc oczywiście, znaczy jeżeli pojawi się inicjatywa szczególnie obywatelska, niezależnych radnych, niezależnych środowisk, różnych stowarzyszeń tutaj w Warszawie, aby organizować referendum, jestem na tak.
1: No i zobaczymy, jest taki ruch, który podjął Maciej Wilk ze stowarzyszenia Tak dla CPK, więc może to jest ta siła, która da takie poruszenie na koalicję.
2: Maciej Wilk robi dobre rzeczy merytorycznie i myślę, że jeszcze jedną rzecz, którą myślę, że się z nim możemy zgodzić, kiedy rozmawiamy o samorządach, kiedy rozmawiamy o nadzorze nad służbą zdrowia, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby na pierwszym Sejmie, jak będzie utworzony, mam nadzieję, rząd prawicy po 2027 roku, w związku ze zbliżającym się kalendarzem wyborów samorządowych 2029 oraz utrzymaniem dwukadencyjności, to jest idealny moment, żeby podjąć jedną z, moim zdaniem, systemowych, najważniejszych decyzji. Likwidacja powiatu. Likwidacja niepotrzebnego szczebla samorządowego powiaty, bo dzisiaj powiaty, które są, można powiedzieć, łupami politycznymi wielu dziwnych koalicji, zarządzają często szpitalami w sposób skandaliczny.
1: Tak jak to widzimy w Warszawie, ale przecież nie tylko w Warszawie, panie pośle, to jeszcze kontynuując naszą rozmowę o sytuacji politycznej, co na to koalicjanci, co na to koalicja i czy to nie jest taka afera, która może no, jakoś stabilność tej koalicji nadruszyć?
2: No, to jest pytanie chociażby do Szymona Hołowni. Co Szymon Hołownia robi jeszcze w tej koalicji? Co Szymon Hołownia robi w koalicji, która tak gnije? Co wielu polityków Polski 2050, czy nawet Centrum, którzy szli do wyborów jako liberałowie, jako ludzie lewicy, ale jednak szli z takimi hasłami oczyszczenia życia publicznego, dzisiaj uczestniczą w największym bagnie III RP, czyli w koalicji Tuska. Tylko i wyłącznie dla stołków, tylko i wyłącznie dla panarzy, tylko i wyłącznie dla blichtru, tylko i wyłącznie dla limuzyn rządowych. No to jest pytanie do nich. Niech spojrzą sobie w lustro, niech Szymon Hołownia spojrzy sobie w lustro i zapyta sobie, co ja robię, dlaczego ja nadal popieram Tuska, Trzaskowskiego i tą całą bandę. No to jest pytanie do Szymona Hołowni.
1: Pytanie, na które na razie Szymon Hołownia nie odpowiada. Na razie koalicja jest stabilna, ale właśnie jest uderzenie i w Macieja Kierwińskiego, i w Rafała Trzaskowskiego. Myśli pan, że tych dwóch polityków Donald Tusk zrzuci z sań, czy to jednak jest za wysoko, że ta afera sięga zbyt wysoko, żeby ją tak do spodu oczyścić?
2: Marcin Kierwiński to jest najbliższy współpracownik Donalda Tuska. Ja myślę, że go nie zrzuci z sań, dlatego że za dużo wie o Tusku, za dużo wie o jego dziwnych politycznych ruchach i decyzjach. To jest, można powiedzieć, jeden z najbardziej zaufanych ludzi, ale nie ma żadnej wątpliwości, że Koalicja Obywatelska tonie, że dzisiaj Polacy, patrząc się na polityków Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, myślą o nich, że to są po prostu zwykli złodzieje, że to są złodzieje, którzy okradają Polaków z marzeń o silnej, dobrej, profesjonalnej służbie zdrowia i profesjonalnym państwie. To są ludzie, którzy są pełni pychy, pełni pogardy, pełni pewnego przekonania o swojej wyjątkowości. Oni uważają się za takich VIP-ów, za taką elitę Rzeczpospolitej, a to są po prostu zwykli, moim zdaniem, aparatczycy, którzy dorwali się do władzy i teraz mówią zgodnie ze starą znaną z lat 90. TKM, mówią, że teraz jest ich czas. No to całe TKM Koalicji Obywatelskiej trzeba
1: przeżyć. No i trzeba się z tego rozliczyć. Dobrze to, panie pośle. Jeszcze jeden element włóżmy do naszej dyskusji. To jest element związany z budżetem, bo też to przemknęło bardzo dookoła w ramach afery, tej potężnej afery w Warszawie. Mało kto zauważył, że w zeszłym roku i w jeszcze poprzednim, tak jak to NIK sprawozdał, rząd prowadził kreatywną księgowość, że polskie finanse publiczne coraz bardziej przypinają fikcję.
2: Ja jestem członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jestem załamany tym, w jaki sposób Ministerstwo Finansów działa. To finansowa kreatywna księgowość jest tam zasadą zasad, jest w DNA Domańskiego. Domański, który nie dba w żaden sposób o dochody budżetu państwa, nie prowadzi, jeżeli chodzi o politykę podatkową, żadnej przemyślanej polityki. Załatwia małe deale, jak na przykład instrument SAFE, który jest całkowicie nielegalny. Nawet Ministerstwo Finansów nie potrafiło i nie chciało porównać różnych modeli finansowania polskich służb zbrojnych po to, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie. My idziemy nawet nie na scenariusz grecki, ale na scenariusz polski. Sytuacja finansów publicznych będzie dramatyczna i dlatego tym bardziej prawica powinna proponować dobre rozwiązania merytoryczne, twarde, takie jak właśnie likwidacja powiatów. Ostatnio moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł zgłosił były minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski, czyli likwidacji kilkudziesięciu tysięcy. I ja się zgadzam, jako były wiceminister rolnictwa, niepotrzebnych etatów w agencjach rolnych, czyli reformę tej całej administracji rolnej. Można wszystko naprawdę scyfryzować, obniżyć koszty funkcjonowania polskiego państwa, obniżyć również taką sposobność tych wszystkich partyjniaków, tak jak między innymi w tej chwili jest w KOWR-ze, gdzie po raz pierwszy w historii poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego jest szefem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Moim zdaniem jest to po prostu nielegalne i to jest po prostu łup polityczny. Trzeba naprawdę przeprowadzić takie odważne, twarde reformy. Zdobyć władzę, zreformować finanse publiczne, naprawić je, dać możliwość Polakom wiary w to, że takie dobre rozwiązania, jak chociażby projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci po to, żeby wspierać demografię i nagradzać za, można powiedzieć, posiadanie dzieci również od strony podatkowej, bo też przecież taka jest też funkcja państwa. Takie projekty powinny być przyjmowane.
1: I powinny rzeczywiście wejść w życie, ale nie w tej kadencji. To skoro na samą koalicję, na jej rozpad, jak rozumiem, pan niespecjalnie liczy, to może ta afera wpłynie, że po wyborach będzie to wyglądało inaczej. Że to jest afera,
2: ja mam nadzieję,
1: po prostu będzie się odżywać aż do dnia wyborów w przyszłym roku.
2: Znaczy, moim zdaniem to będzie tak, że teraz te najbliższe kilkanaście miesięcy będzie, zresztą od ostatnich kilku miesięcy, to jest taka koalicja stołków, koalicja gnicia, koalicja właśnie takich afer, aferek. Natomiast po drugiej stronie, czyli po stronie prawicy, powinna być strategiczna jedność. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, jako pierwszy polski polityk prawicy 2 czerwca, pakt senacki obejmujący wszystkie formacje, bo pamiętajmy, że prawica może mieć 55-60 mandatów w Senacie, a jeżeli pójdzie osobno, to będzie mieć 20-25. Dlaczego to jest bardzo istotne? Bo nie ma żadnych właśnie, że i tych, których trzeba postawić przed Trybunałem Stanu za odpowiedzialność za to, co robili w czasie rządów Tuska. Tusk skieruje właśnie do Senatu. Nie mam żadnej wątpliwości, że właśnie Gierty, Bodnar czy Żurek znajdą swoje miejsce na listach do Senatu. Dlaczego? Dlatego, że liczy koalicja na to, że będą mieć pakt senacki, który będzie gwarantował większość w Senacie, a więc niemożność uchylenia immunitetu tym wszystkim politykom. Dlatego tym bardziej prawica, jeżeli chcemy wsadzić do więzienia tych wszystkich ludzi, którzy dewastowali polskie państwo, musi mieć pakt senacki po to, żeby mieć większość w Senacie i również, żeby mieć możliwość wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy decydować o referendum na wniosek pana prezydenta.
1: I to, jak rozumiem, jest ten cel polityczny. Ta afera zbliża do siebie opozycję, jednak widzimy ostatnią wypowiedź Krzysztofa Bostaka, który różnie się wypowiadał, ale na rep teraz jest deklaratywnie, że z Platformą absolutnie nie, z Prawem i Sprawiedliwością jest to przedmiot do rozmowy.
2: No i jeżeli ktokolwiek dzisiaj zapyta, kto chce rządzić z Koalicją Obywatelską, czyli właśnie z tymi politykami, którzy uważani są przez Polaków jako za złodziei, czyli kto chce rządzić ze złodziejami, no to jestem przekonany, że nawet ludzie lewicy będą dzisiaj bardzo mocno wstrzemięźliwi. Jestem przekonany, że chociażby partia Razem, która rzeczywiście również krytykuje to, co dzieje się w służbie zdrowia, nigdy z Tuskiem już drugi raz tego błędu nie pójdzie pod pachę, bo pamiętajmy, że partia Razem jednak niestety poparła rząd Tuska i Tusk między innymi przez Zandberga jest dzisiaj cały czas premierem, mógł nim nie być. W związku z tym dzisiaj na pytanie, czy chcemy jako partia XYZ tej koalicji po prostu i innych również formacji opozycyjnych rządzić ze złodziejami, odpowiedź powinna brzmieć nie i jeszcze raz nie. Po prostu to powinien być kordon sanitarny, czy Koalicja Obywatelska traktowana jako partia najbardziej patologiczna, partia III RP traktowana jako kordon sanitarny. Kto z nimi rządzi? Ten czarna lista.
1: O czym mówił Janusz Kowalski, poseł na Sejm, poseł niezrzeszony. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my do Sejm Wyborczej jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry Państwu, co w wiadomościach? Premier Wielkiej Brytanii zapowiedział swoją dymisję. Kto go zastąpi? Szyba spadła z Warsaw Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Czy będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego?
1: Wiadomości wnet.
0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że rezygnuje ze stanowiska. Mają go dość we własnej partii, mówiła w poranku Radia Wnet Iza Smolarek ze studia Londyn Radia Wnet.
2: Jego koledzy, koleżanki z jego własnej partii są po prostu już nim zmęczeni, dlatego że nie robi niczego, żeby ta partia jednak, jego partia pracy, wynosiła się w górę w sondażach, żeby wygrywała wybory. Mieliśmy wybory samorządowe w maju i partia pracy przegrała z Kretesem. Jakby to nie było dobrą lekcją dla Keira Starmera, żeby cokolwiek zrobić takiego, żeby jednak się odbić od tego dna. Już obstawiamy, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo mocno mówi się o Andym Burnhamie, ale też wspomina się o byłej wicepremier Angeli Rayner.
0: Odejście Starmera oznacza, że Wielka Brytania będzie miała siódmego premiera w ciągu 10 lat. 2 lata temu ten polityk poprowadził Partię Pracy do znacznego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Szyba odpadła i spadła z wieżowca Warsaw Tower w centrum Warszawy, najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Uderzyła o chodnik i ulicę, uszkodziła zaparkowany samochód. Nikt nie ucierpiał. Do zdarzenia doszło około 4 rano. We wrześniu zeszłego roku wykruszona szyba spadła z Warsaw Tower na kawiarniany ogródek. Wieżowiec ma 310 metrów. Rozważamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Powiedział na antenie Radia Wnet prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk.
3: Rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak to miało miejsce w Krakowie. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie, pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie.
0: Na razie stowarzyszenie przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do zbierania podpisów. Zgłosiły się 83 osoby, a jak szacuje Wilk, potrzebnych jest minimum 300. Gościem Radia Wnet był poseł niezrzeszony Janusz Kowalski i mówił o tym, jakie wnioski należy wyciągnąć po aferze Kacprzyka.
4: Po pierwsze, ukrócić wszelkiego rodzaju kominy płacowe w szpitalach. Nie może być tak, że jeden lekarz po prostu jest w 3-4 miejscach po prostu i zarabia wiele milionów złotych, podjeżdża potem Maserati, podjeżdża potem jakimś Ferrari pod szpital. To jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest wszystkich działaczy partyjnych, wszystkich opcji wyrzucić w ogóle z całej służby zdrowia. Likwidacja powiatu. Likwidacja niepotrzebnego szefa samorządowego powiaty, bo dzisiaj powiaty, które są, można powiedzieć, łupami politycznymi wielu dziwnych koalicji, zarządzają często szpitalami w sposób skandaliczny.
0: 864 tysiące złotych brutto, tyle miał zarobić w ubiegłym roku dyrektor i lekarz szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, a jednocześnie radny powiatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji uzyskanych przez media wynika, że pracuje nawet po 300 godzin w miesiącu. Chodzi o doktora Dariusza Gałeckiego. To były wiadomości.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: To jak? Kto wygra mundial?
8: Nie wiem, a co ty myślisz?
7: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
8: No wszystko fajnie, ale z kim?
7: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
8: Dobra, a kiedy?
1: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
9: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
6: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracam do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, Telewizja Republika, Tygodnik, Gazeta Polska. Dzień dobry. I mam nadzieję, że za chwilę się z panem redaktorem usłyszymy. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam. Czy mnie słychać?
1: Słychać głośno i wyraźnie, a jest o czym porozmawiać, bo w Warszawie afera ze Szpitalem Południowym tylko się rozkręca i, no, i nakręca niektórych polityków, co można było w weekend obserwować, chociażby w osobie Bartosza Arłukowicza. Panie redaktorze, jak się patrzy na tą aferę, na te wszystkie powiązania, to co panu przychodzi do głowy? Jak to wygląda? To jest ośmiornica, to jest pajęczyna, czy to jest mafia, a może coś jeszcze innego?
2: No, przede wszystkim jest to efekt tego, że przez ostatnich 20 lat jedno ugrupowanie polityczne rządzi największym polskim samorządem, samorządem warszawskim. I te wszystkie patologie, jak w soczewce, skupiają się właśnie w Szpitalu Południowym. Szpitalu, który został wybudowany, jak sam się chwalił Rafał Trzaskowski, właśnie przez niego. Jest to jego sukces. Więc niestety dzisiaj to Rafał Trzaskowski ponosi polityczną odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, które obecnie są ujawniane. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. To jest wierzchołek góry lodowej. Ja sam pracuję nad kilkoma wątkami tej sprawy i powiem szczerze, że włos na głowie się jeży. Jak ta sytuacja tam wyglądała i aż dziw bierze, że nikt w tej sprawie wcześniej nie podjął żadnych działań, aby ten temat wyjaśnić, bo sprawa jest niebywała. Znaczy, to jest coś, co w mojej ocenie poważnie zagraża pacjentom, Polakom, tym wszystkim, którzy korzystali bądź mogli korzystać, bądź będą korzystać ze Szpitala Południowego, bo wątki, które są obecnie przeze mnie badane, dotyczą również tego, jak wyglądało zajmowanie się przez personel, w tym pana Dawida Kacprzyka, osobami, które zgłaszały się na SOR. W ogóle kwestia tego, jak tych pacjentów traktowano, w jaki sposób ich udzielano im pomocy, w mojej ocenie powinno być prześwietlone przez niezależny zespół, ponieważ istnieją wątpliwości co do tego, czy faktycznie stosowano takie metody, takie działania, jakie powinny być stosowane.
1: A co to znaczy, że ktoś to tuszował? Co się kryje za tym zdaniem, panie redaktorze?
2: Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że ten układ, który 20 lat rządzi Warszawą, doprowadził do sytuacji, w której jeśli ktoś z tego układu dopuszczał się działań, które normalnie powinny być działaniami eliminującymi z zawodu lekarza, nie mówiąc już o odpowiedzialności karnej, mógł liczyć na zamiecenie sprawy pod dywan. Ja dysponuję różnymi dokumentami wskazującymi między innymi na to, że była pełna wiedza najważniejszych partyjnych działaczy tutaj w Warszawie, w tym Marcina Kierwińskiego, jak również władz szpitala o tym, co wyprawia pan Kacprzyk, jakie zarzuty są wobec niego kierowane. Ja też nie chciałbym o szczegółach mówić, bo część tych rzeczy będzie ujawnione przez Republikę i Gazetę Polską, więc nie chciałbym tutaj wcześniej zdradzać pewnych rzeczy. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę włos na głowie się jeży. Gdybym był pacjentem Szpitala Południowego, no to powiem szczerze, zastanowiłbym się, czy te działania, no na szczęście żyję, nie jestem pacjentem, nie byłem pacjentem tego szpitala, ale powiem szczerze, że naprawdę to też nie jest tak, że te patologie nie miały wpływu na funkcjonowanie tego szpitala. I ja tylko chcę wierzyć i mam nadzieję, że te patologie nie doprowadziły do niewłaściwego zajęcia się pacjentami, którzy trafiali na SOR.
1: A to już byłby wyjątkowy skandal. Marcin Kierwiński, to jest pewne, że on wiedział o tym, jakich patologii dopuszcza się Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym?
2: Marcin Kierwiński doskonale wiedział, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Był informowany przez lekarza, z którym rozmawiałem. I to nie jest ten sam lekarz, który dzisiaj jest obiektem ataków ze strony zaprzyjaźnionego z Donaldem Tuskiem kartelu medialnego. To jest zupełnie inny lekarz. To jest lekarz, który, nie chciałbym o szczegółach mówić, ale jest to człowiek, który informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, w tym również działalności pana Kacprzyka, zarówno Marcina Kierwińskiego, jak i jego ojca. I to, co jest ważne, te informacje wpływały do ministra Kierwińskiego. Między innymi, przynajmniej takie są te dowody, które ja posiadam, od maja do lipca 2025 roku, czyli zeszłego roku. I to były informacje, które Marcin Kierwiński otrzymywał, będąc szefem warszawskich struktur i będąc ministrem, który miał być odpowiedzialny za odbudowę po powodzi. I jeśli chodzi o informacje, jakie do niego trafiały, to ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wiedział o tych patologiach. Zresztą lekarz, który zgodził się na rozmowę, zastrzegł sobie anonimowość, jest naprawdę bardzo doświadczonym lekarzem. No, nie chciałbym tu więcej mówić, ale jest to osoba naprawdę no, wysokiego, jeśli chodzi o kwestie wiarygodności, jedna z najbardziej, można powiedzieć, osób, której no, trudno byłoby nie wierzyć. Ja więcej nie chcę mówić na ten temat, mogę tylko powiedzieć, że to jest dzisiaj sytuacja, która powinna no, zmieść z politycznej planszy Marcina Kierwińskiego. Przecież Donald Tusk każdy dzień, utrzymując go na stanowisku, de facto zamiata sprawę pod dywan. No bo jak dzisiaj Marcin Kierwiński ma sprawować urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji w sytuacji, w której on od roku wiedział doskonale, że w Warszawie jego działacze no, dopuszczają się rzeczy, które powinny być przynajmniej powodem ich wyrzucenia z pracy, nie mówiąc już o kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną. No, to już powinno zostać wyjaśnione przez odpowiednie organy. Ale jeśli taka wiedza była w zeszłym roku, no to co przez rok minister Kierwiński robił? Udawał, że to nie jest temat, który go dotyczy, bo Szpital Południowy to jest temat Rafała Trzaskowskiego. Problem polega na tym, że to Marcin Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i to Marcin Kierwiński jest uważany od lat, nie bez powodu, za głównego no, osobę numer jeden w warszawskim samorządzie. To bez niego dzisiaj nie byłoby mowy o karierach wielu polityków koalicji już dzisiaj obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej. To Marcin Kierwiński, jak twierdzą moi informatorzy, de facto decydował o tym, czy ktoś miejsce pracy w podległych samorządowi instytucjach otrzyma, czy też nie. Ta sprawa naprawdę jest bardzo poważną aferą, bo dotyczy de facto każdego z nas, zdrowia każdego z nas, no bo przecież jest to szpital, który powinien z zasady być miejscem, w którym udziela się pomocy Polakom, warszawiakom, czy tym osobom, które potrzebują koniecznie pomocy medycznej na najwyższym poziomie. No i tutaj niestety, ale te patologie i to, co Dawid Kacprzyk miał według moich informatorów, według pism, jakie były składane do najwyższych czynników, się dopuszczać, no już wtedy powinno wywołać bardzo twardą i odpowiednią reakcję. Z jakiegoś powodu tak się nie działo. I pytanie jest takie, dlaczego układ Platformy Obywatelskiej w Warszawie chronił człowieka, który no przecież nie był jakimś wpływowym działaczem, był młodym, dynamicznym działaczem, ale jednak o niedużym doświadczeniu. I tu należy zadać pytanie, w czym tkwiła siła tego młodego, dwudziestoparoletniego działacza Koalicji Obywatelskiej?
1: Podobnie my chcemy tę rozmowę prowadzić, bo zastanawiam się, kim właściwie był Dawid Kacprzyk dla elity politycznej Platformy Obywatelskiej z Warszawy, bo dostał, jak rozumiem, czy to jest moja hipoteza robocza, żeby była jasność, dostał dość istotne zadanie, czyli zorganizować jakiś specjalny szpital, specjalny oddział, specjalną salę, specjalne miejsce do leczenia mniej lub bardziej poważnych schorzeń polityków Platformy.
2: No, ja mam wrażenie, że jednak to nie był rozkaz. To znaczy ja nie do końca zgadzam się z taką hipotezą, że on poszedł tam po to, żeby taki VIP usługi dla Koalicji Obywatelskiej stworzyć. Ja myślę, że to było trochę pokłosie jakby jego, że to był jego autorski pomysł. No to jest moja taka hipoteza oparta na pewnych rozmowach, pewnej wiedzy. On po prostu chciał wykorzystać to stanowisko do budowania swojej pozycji. I to jest robocza hipoteza, że on miał takie wpływy, że mógł sobie na to pozwolić. Jeśli mój rozmówca, bardzo naprawdę doświadczony, poważny, zasłużony lekarz, mówi anonimowo, bo zmieniliśmy jego głos w Republice, o tym, że de facto to Dawid Kacprzyk rządził Szpitalem Południowym, to ja jeszcze raz się zapytam, w czym tkwi tkwiła siła tego człowieka. Znaczy, jak to jest możliwe, że jakiś dwudziestoparolatek zarabiający gigantyczne pieniądze trząsł jednym z największych, jeśli nie największym szpitalem w Warszawie? No, to jest pytanie, na które jeśli znajdziemy odpowiedź, ja domyślam się, a może powiem inaczej, no słyszałem, z czego ta siła tkwiła, no ale no, nie chciałbym zdradzać, no bo te pewnie wszystkie informacje znajdą się niedługo w Republice i Gazecie Polskiej, ale to jest kluczowe pytanie, w czym tkwiła siła Dawida Kacprzyka i to nie do końca jest tak, jak niektórzy publicyści próbują to bardzo prosto tłumaczyć, że doktryna Neumanna, że skoro jesteś w Platformie, to sobie możesz robić, co chcesz. Nie. Tu niestety albo stety, zależy pod którym kątem się na to spogląda, no wynikało to trochę z innych rzeczy, z innych elementów, z innych powiedzmy powiązań i mechanizmów, ale niewątpliwie jest to klucz do rozwiązania zagadki. Zagadki, która jeśli zostanie rozwiązana, w mojej ocenie bardzo poważnie uderzy w czołowych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i to tych na szczytach. I wcale nie chodzi tylko o ministra Marcina Kierwińskiego, ale również o jeszcze przynajmniej kilku bardzo znanych, wpływowych polityków formacji Donalda Tuska. Pytanie oczywiście, czy Donald Tusk o tym wiedział? Na to pytanie ja osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jeśli wiedział Marcin Kierwiński, no człowiek de facto numer dwa w Platformie, może numer 3, no w zależności jakie byśmy kryteria do tego przyłożyli, o tym wiedział i zamiótł sprawę pod dywan, no to jest to dla całej formacji naprawdę potężny problem, potężna afera i myślę, że ta afera jest początkiem końca Donalda Tuska i jego uśmiechniętej ferajny.
1: I to jest bardzo poważne zdanie, ale to jeszcze zanim to będzie początek końca, ta afera się rozciągać, to zapytam o to, co interesuje chyba najbardziej Polaków, czyli kto właściwie korzystał w weekendowych programach, o to bardzo natarczywie dopytywał się Bartosz Arłukowicz, żeby ujawnić, żeby dziennikarze ujawnili te nazwiska, żeby mieli odwagę. Jednocześnie sam twierdził, że chętnie zostałbyś małym świadkiem koronnym, wziąłby 60 tak zwaną, czyli odpowiedni artykuł kodeksu postępowania karnego, właśnie traktując trochę całą tą strukturę polityczną, jaką jest Koalicja Obywatelska, jako strukturę mafijną, no bo 60 jest stosowana przy zorganizowanych grupach przestępczych.
2: No, mnie ciekawi, dlaczego Bartosz Arłukowicz tak się odpalił, no mówiąc kolokwialnie. To znaczy, z czego wynika jego taka bardzo duża aktywność w tym temacie. Wiemy już dzisiaj, że on publicznie mówił, że nie zna Dawida Kacprzyka, po czym okazało się, że na Platformie X, Platforma X została zalana zdjęciami Bartosza Arłukowicza i Dawida Kacprzyka z jakiejś kampanii wyborczej, w której Bartosz Arłukowicz go wspierał. Ja tylko przypomnę, że Bartosz Arłukowicz był ministrem zdrowia. Wtedy, kiedy był ministrem zdrowia, no, ten resort podejmował decyzje, które budziły wątpliwości, na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z wpisami na listę leków refundowanych produktów Biotonu, czyli firmy kontrolowanej przez Ryszarda Krause. No, był taki też współpracownik Bartosza Arłukowicza, który nosił pseudonim Mostek, którego działalność no, do dzisiaj już gdzieś w odmętach historii się znalazła, a wiele wątków, wątpliwości wokół jego działań, jego relacji z Bartoszem Arłukowiczem do dzisiaj nie została wyjaśniona. Więc Bartosz Arłukowicz dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie się zaangażował w tą całą sprawę. No i ja naprawdę no, uważam, że nie przypadkiem. I wcale nie dlatego, że chce bronić swojego ugrupowania, ale wydaje mi się, że może jest coś, co pan Bartosz Arłukowicz chciałby za wszelką cenę ukryć w tym wątku. No, jako były minister zdrowia na pewno brał udział w różnego rodzaju rozmowach, nawet nieformalnych, w szeregach Platformy, Koalicji dzisiaj Obywatelskiej, dotyczących kwestii polityki zdrowotnej. Być może wie coś więcej na temat Szpitala Południowego i tego, co się tam działo. Może był informowany? Ja tego nie wiem. Ja zadaję pytania, no, które są zasadne w sytuacji, w której ten pan dzisiaj no, dominuje wręcz można powiedzieć, Koalicję Obywatelską w wypowiadaniu się na temat tego gigantycznego skandalu.
1: oczywiście stał się twarzą Platformy, który rozgrywa trochę, albo Donald Tusk dał mu taką misję, albo sam się poczuł, że będzie w ten sposób działał w tej sprawie. A rzeczywiście Dawida Kacprzyka zna, no chyba dobrze, bo go rekomendował do Rady Dzielnicy. To nie każdego z wielu tysięcy kandydatów na radnych Koalicji Obywatelskiej różnego stopnia dostąpił taki zaszczyt, jak osobiste poparcie ze strony Bartosza Arłukowicza.
2: To prawda. Warto też zastanowić się, kto był patronem w ogóle, no bo mówimy o Ursynowie, dobrze mówię, o Ursynowie, o dzielnicy Ursynów.
1: Ursus, przepraszam,
2: radny, Ursus, tak.
1: Radnym był w Ursusie, a Szpital Południowy to Ursynów.
2: No więc właśnie, więc pytanie jest takie, kto tutaj miał kluczowy wpływ na karierę pana Kacprzyka w Platformie, dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej. To jest kolejne kluczowe pytanie w tej całej historii. Kto promował pana Kacprzyka? No ja mogę powiedzieć, że pojawia się jedno nazwisko patrona politycznego, pana Dawida Kacprzyka, czy raczej patronki politycznej. Moje źródła wskazują, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska miała być patronką kariery Dawida Kacprzyka. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? No myślę, że wiele pytań dotyczących Szpitala Południowego i ewentualnej wiedzy na temat tego, co tam się działo, powinno być kierowane do pani marszałek Senatu. Nie bez powodu, bo jej nazwisko pojawia się przy tej okazji nie tylko w kontekście wizyty jej męża w tym szpitalu. Zresztą ona podobno miała tego męża właśnie do Szpitala Południowego przywieźć. Ale również właśnie jeśli chodzi o jej relacje z panem Kacprzykiem i z całą rodziną Kacprzyków, tak ja to tak nazwę. Więc wydaje mi się, że ta sprawa będzie miała jeszcze nie jedną odsłonę. Jest bardzo wiele pytań. Jeśli faktycznie pani Małgorzata Kidawa-Błońska była patronką kariery Dawida Kacprzyka, to z jakiego powodu była tą patronką? Znaczy, dlaczego akurat doszła do wniosku, że warto tego młodego, dynamicznego człowieka promować? Tak? To są pytania bardzo istotne w tej całej sprawie.
1: I te pytania będziemy cały czas zadawać. Na koniec, czy my już mamy pełną listę jako dziennikarze, nie ujawniamy z różnych względów, no Patryk Słowik też nie ujawnia, bo to są kwestie prawne, ale czy już twoim zdaniem my znamy wszystkich tych, którzy brali udział z tego, w tym procederze saloniku, korzystali z tego saloniku i z tej przyspieszonej drogi na SOR-ze, czyli że normalni chorzy czekali czasami godzinami na pomoc, a polityk Platformy z drobnym schorzeniem był obsługiwany na tym SOR-ze niemalże natychmiast?
2: No, będzie bardzo trudno pełną listę nazwisk poznać. Też jakby ja tak ogólnie dość spróbuję powiedzieć, że bardzo trudno jest dzisiaj niektóre przypadki zaklasyfikować ze względu no między innymi właśnie też na kwestie związane no, z tajemnicą medyczną. Tak? Znaczy ta sprawa, ona jakby pod tym kątem jest dość delikatna, znaczy nawet bardzo delikatna i dość skomplikowana, bo w takim szpitalu no, każdy ma prawo się leczyć, tak? Każdy ma prawo do tego szpitala przyjechać, czy jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, PiSu, czy kimkolwiek innym. Problem polega tylko na kwestii związanej z tym, jak wyglądała procedura i czy tutaj salonik VIP odgrywał kluczową rolę. Wbrew pozorom w niektórych przypadkach nie jest łatwo rozstrzygnąć w tej kwestii. I nawet jeśli no, ma się takie, a nie inną ocenę danego polityka, to ja uważam, że należałoby mieć 100% pewność, ujawniając jego nazwisko, że on faktycznie tej procedury, tą procedurę pełną złamał i była to historia na zasadzie telefon do Dawida Kacprzyka bądź jakiegoś innego przedstawiciela czy pracownika Szpitala Południowego. Więc powiem tak, ten salonik VIP, on jest pewnego rodzaju symbolem, ale same patologie, te największe patologie, one nie do końca łączą się nawet z kwestią tych osób, które dzięki temu salonikowi po prostu miały prostą i szybką drogę do konsultacji czy zabiegów. Ale co do kwestii tego, jak byli traktowani w tym szpitalu zwykli ludzie, którzy trafiali na SOR. Ja uważam, że dzisiaj powinna powstać specjalna komisja złożona z niezależnych przedstawicieli różnych specjalizacji lekarskich, aby ocenić, czy w czasie, kiedy pan Dawid Kacprzyk był koordynatorem na SOR-ze, podejmowano na SOR-ze wobec pacjentów takie działania, jakie powinny zostać podjęte. Czy nie popełniono błędów lekarskich, czy nie popełniono pewnego rodzaju złamania procedury. To powinno zostać ocenione naprawdę przez komisję złożoną z ludzi, którzy się na tym znają, czyli z lekarzy o różnych specjalizacjach, bo ja naprawdę, to co informatorzy mi opowiadają, włos na głowie jeżdżę. Mi jako dziennikarzowi trudno jest ocenić, czy w danej sytuacji powinno się zastosować taką procedurę leczniczą, takie działania, czy też inne. Ja nie jestem w stanie tego ocenić. To są w stanie ocenić eksperci. Ale ze względu na to, że są pewne wątpliwości bardzo poważne, to myślę, że dzisiaj kluczem do tego, aby ten temat został wyjaśniony, jest również kwestia wyjaśnienia, czy na SOR-ze nie dochodziło do działań, które można uznać czy ocenić jako błędy lekarskie. I jeśli takie działania były podejmowane, to znaczy, które można scharakteryzować i ocenić jako błędy lekarskie, to z jakiego powodu? Czy to wynikało z tego, że po prostu osoby, które zajmowały się tymi pacjentami, są osobami, które nie posiadały takiego doświadczenia i nigdy nie powinny samodzielnie takich decyzji podejmować? Czy wynikało to z innych kwestii? Więc naprawdę sprawa jest bardzo poważna. Ja też mówię, nie jestem ekspertem od spraw medycznych, nie jestem lekarzem. Tak?
1: Tak, słuchamy i słyszymy.
2: Tak, bo ja tutaj właśnie. Więc jeśli chodzi o tę kwestię, to myślę, że ten zespół byłby tutaj bardzo istotnym elementem. Nie tylko audyt samej działalności szpitala, ale również eksperci, lekarze, którzy oceniliby to, jakie decyzje na tym SOR-ze zapadały i czy te decyzje były słuszne.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy Telewizja Republika i tygodnik Gesta Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Kłaniam się nisko.
1: A my kończymy audycję wyborczą. Usłyszymy się jutro o tej samej porze.
0: Odyseja wyborcza.
3: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
0: Po reklamie.
7: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów. Partnerem programu jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.
8: Adam Czerpak realizuje audycję. To jest Studio Lwów. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Nie wiem, jak to się stało, że już jest godzina 11:38. Czasami dzieją się rzeczy wbrew fizyce, takie mam wrażenie. Jest 11:39, już czasu bardzo mało. O 12:00 powinniśmy zakończyć audycję, więc czym prędzej. Rozpoczynam rozmowę z naszym gościem. Artura Żaka dzisiaj nie ma. Po drugiej stronie telefonu Wito Nadaszkiewicz i długo by wymieniać. Bywał często naszym gościem, bywał na antenie, bo i dziennikarz, i poniekąd pisarz, i krajoznawca, i prawnik, co też ma znaczenie. No i pilny obserwator stosunków polsko-ukraińskich, mieszkaniec Lwowa. To rzecz tutaj kluczowa w tej audycji. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Ponieważ nie ma Artura Żaka, a zawsze rozmowę z Arturem Żakiem rozpoczynam od pytania, jaka pogoda we Lwowie, to powiedz naszym słuchaczom, jaka pogoda we Lwowie.
9: We Lwowie pogoda jest niestabilna, bo przed chwilą padał deszcz, a teraz znów jest gorąco.
8: A zatem rozpoczynamy rozmowę. Ostatnio właściwie wszystko w tych naszych audycjach, przynajmniej wschodnich, kręci się wokół stosunków polsko-ukraińskich, no i prawdziwego zaognienia. Jak oceniasz to, co się wydarzyło, a zakończyło się to, no chyba już rzeczywiście pożarem w relacjach między Kijowem a Warszawą? Lista osób, które oddają odznaczenia Rzeczypospolitej, jest bardzo długa, a nowa poszta chyba będzie miała większe obroty w związku z tym, bo podejrzewam, że wszystkie będą akurat tą drogą odsyłane, ale tego tak naprawdę nie wiem. Witona Daszkiewicz.
9: No właśnie, niestety to się wydarzyło. I właśnie, czyja to w ogóle jest wina? Obserwuję z kolei tutaj też inną rzecz, która mnie niestety bardzo niepokoi, że to, że społeczeństwo polskie jest podzielone, ma taką schylność w ogóle do tych podziałów, to jest rzecz naprawdę bardzo przykra i to jest coś, co naprawdę nas osłabia. Tak? Jeśli popatrzymy w naszą historię, niestety ta cecha była zawsze i kiedyś doprowadziła do upadku Rzeczypospolitej i musimy zastanowić się, czy to nie może bardzo, naprawdę bardzo nam zaszkodzić dzisiaj. I teraz widzę właśnie ten podział też na, powiedzmy, taką partię antyukraińską i partię bardzo proukraińską. I Ukraińcy, a szczególnie władze w Kijowie, to doskonale rozumieją. Na Ukrainie nie ma takiego podziału, dlatego że w zasadzie władze centralne podporządkowali sobie wszystko, co mogli, wykorzystując między innymi też stan wojenny. I dlatego uważają, że oni są tutaj w bardziej mocnej, silnej pozycji i mogą, powiedzmy, wymuszać swoją wolę też na opinii publicznej w Polsce. I chciałbym właśnie powiedzieć, że moim zdaniem musimy być, nie musimy być partią antyukraińską, nie musimy być

0: prezydenta Zełenskiego. I to nie jest jakaś wina, powiedzmy, po polskiej stronie. Niczego by się nie wydarzyło, gdyby Zełenski nie nadużywał właśnie tych swoich, powiedzmy, takich uprawnień, jak on uważa, moralnych i nie nadałby tej jednostki właśnie pod takich patronów. I u mnie jest teraz takie pytanie, dlatego że mnie jest bardzo przykre, że w Polsce w ogóle nie wspomina się o tym, że na Ukrainie wciąż mieszkają Polacy. Może tych Polaków nie jest zbyt wiele. O wiele więcej jest osób, którzy uznają, że oni są Ukraińcami, ale mają pochodzenie polskie. I u nich też często dziadek, prababcia byli zamordowani przez UPA. Między innymi też zapominamy o tym, że UPA mordowali nie tylko Polaków, mordowali Czechów, Żydów i przede wszystkim samych Ukraińców, tak? Nie z poglądów narodowościowych, a po prostu ktoś był niezgodny, ktoś się nie stawiał na wyzwania UPA, ktoś tam ratował, powiedzmy, kogoś i tak dalej, i tak dalej. Przecież to była organizacja w zasadzie, która walczyła o Ukrainę, ale jako totalitarną. I tak naprawdę, jeśli podliczymy, kogo więcej zginęło z rąk UPA, Polaków czy Ukraińców, okaże się, tak, że chyba Ukraińców zginęło więcej. I pytanie, co mają czuć osoby pochodzenia polskiego albo Polacy, a też Ukraińcy, potomkowi właśnie ofiar UPA, teraz służąc w jednostce, w cudzysłowie, bohaterów UPA. Chcę powiedzieć, że jeśli sobie przypominamy, jak Zełenski przyszedł do władzy, to miał rekordowe poparcie, 73% na wyborach. I kto wybierał Zełenskiego? Wybierali go ludzie, którzy wierzyli, że to jest człowiek nowej generacji, że to jest człowiek liberalny, demokratyczny, proeuropejski, który między innym skończy z taką narracją nacjonalistyczną, upowską, prowadzoną przed nim, tak? Poprzez Poroszenkę, a zaczynało się jeszcze za Juszczenki i że on z tym skończy. Także moim zdaniem Zełenski też zawiódł i zradził w zasadzie swoich wyborców, którzy nie głosowali na niego, żeby on nadawał takie nazwy walczącym jednostkom. I dlatego moim zdaniem ja niestety słyszę zbyt dużo głosów takiej niekrytycznej sympatii do prezydenta Ukrainy. Tak, on jest naprawdę liderem, tak, w takich trudnych warunkach, ale on też popełnia nie tylko błędy, ale świadomie niedobre decyzje, dlatego że my możemy zobaczyć, że nie tylko Polska jest oburzona, ale inne kraje też. I że podejmując takie decyzje, on też szkodzi Ukrainie, tak? On ma jakieś swoje tam, powiedzmy, plany, dlatego to nie jest pomyłka, to jest jakiś plan pisany albo w Kijowie, a może przez sponsorów, którzy sponsorują Zełenskiego. Dlatego że jak Polska była takim głównym sponsorem, pamiętamy, było absolutnie inaczej. A teraz jak on uważa, że Polska to jest Liga B, a on gra w pierwszej lidze, on się spotyka ze Stanami Zjednoczonymi, on się spotyka z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Francją, to już uważa, że on jest jakby w pierwszej, wyższej lidze i może nie liczyć się z Polską. Ale czy to jest moralne? Czy to jest cyniczne? Tak, to jest cyniczne, dlatego że niestety geopolityka jest cyniczna. I w tych warunkach geopolitycznych my jako Polacy, czy mieszkający w Polsce, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy też na Ukrainie, musimy pilnować naszego polskiego interesu.
1: To jeżeli byśmy poszli tą linią, zresztą bardzo popularną teraz, że geopolityka nie jest moralna, jest cyniczna, to właściwie to winy mogą być po obydwu stronach, bo to znaczyłoby, że myśmy też nie dopilnowali w odpowiednim momencie ważnych rzeczy.
0: Dokładnie tak, ja się zgadzam, że my nie dopilnowaliśmy w odpowiednim momencie i mamy ciągle powtarzać i mówić, że trzeba oddzielić naród ukraiński, szczególnie tych uchodźców, kto mieszka w Polsce, od rządu władz

0: w Kijowie. I mi się wydaje, że nie dopilnowaliśmy tego momentu jeszcze 15 listopada 2022 roku, jak ukraińska rakieta spadła w Przewodowie. Tak, jeśli by nie agresja rosyjska, nic takiego by się nie wydarzyło. Jednoznacznie, że całą odpowiedzialność za wojnę, za skutki tej wojny, za ofiary śmiertelne ponosi Rosja i jej agresja militarna. Ale czy dla Ukrainy wtedy, w 2022 roku, trudno było powiedzieć, że przepraszamy? Czy trudno było wypłacić zadośćuczynienie tym rodzinom? Nie, to było wcale nie trudno. Ale czy to zrobili? Właśnie mi się wydaje, że od wtedy Ukraina zaczęła traktować Polskę przedmiotowo, że tak, my musimy liczyć się z Węgrami, my musimy liczyć się tam powiedzmy z Izraelem, ale z Polską to niekoniecznie. Tak? Polska i tak jest zobowiązana nam pomagać, dlatego że my jakby z naszego położenia geograficznego bronimy siebie i bronimy tym Polskę, także Polska po prostu jest nam zobowiązana. I niestety pytanie do tych sympatyków Zełenskiego, a kiedy będzie koniec? Gdzie jest granica, tak, tych ustępstw? My nie jesteśmy modelkami, tak? My nie musimy podobać się Zełenskiemu, tak? Właśnie ja tak obserwuję stosunek Ukraińców do Węgrów i do Polaków. Oczywiście ten stosunek jest nie taki naturalny. Naturalny stosunek. My widzieliśmy, jak przyjeżdżał prezydent Andrzej Duda do Lwowa, jak był witany. Był witany jak swój prezydent, tak? Dlatego, że wtedy Kijów był osłabiony i swoją polityką informacyjną właśnie nie wpływał na umysły zwykłych ludzi. Ale jak wpływa na umysły, to popatrzmy, jak na przykład Ukraińcy podchodzą do polityki węgierskiej. Nie lubią, ale szanują, tak? A Polski można nie lubić i nie szanować, tak? Dlatego, że Polska prowadzi bardzo miękką politykę i niestety, ja też zauważam, że nierozsądnie dopuszcza zbyt dużo ukrainofilów do tych stanowisk publicznych, które to politykę kreują. Może lepiej wysłać tych ukrainofilów, zajmować się polityką w Czechach albo w Niemczech, a tutaj, broń Boże, nie przysyłać ukrainofobów, to byłoby bardzo szkodliwe. Tak jak mówię, nie musimy być ukrainofobami w żadnym przypadku, ale przysłać tych ludzi, którzy będą podchodzić do wszystkich spraw pragmatycznie i rozsądnie. I dlatego moim zdaniem, ja się zgadzam absolutnie z panem prezydentem Nawrockim, że jeśli my teraz nie powiemy, że to już jest granica, to już jest ta linia czerwona, za którą nie możemy przejść dalej, to przepraszam, a gdzie będzie ta granica? Bo to też nie jest pytanie tylko historii, tak? To jest pytanie przyszłości, że jeśli Ukraina gloryfikuje UPA, gloryfikuje takie podejścia totalitarne, to przepraszam, a co to będzie za kraj? Jak oni będą wychowywać dzieci, młodzież? Dlatego, że niestety, mimo tego, że ja dostrzegam, że Ukraińcy są bardzo przyjaźnie nastawieni do Polaków, to właśnie taka antypolskość, ona często zaczyna się ze szkolnych podręczników. I tutaj my też mamy w tym przypadku zastosować narzędzie edukacyjne, żeby normalnie wytłumaczyć w Polsce, czym była ideologia skrajnego nacjonalizmu, kim był tak naprawdę Donców, kim był Szuchewicz, Bandera. I to też musimy donosić w programach szkolnych, nie tylko do polskich, ale też do ukraińskich dzieci. Tak, dlatego że ta ideologia jest szkodliwa nie tylko dla nas, ona jest szkodliwa w pierwszej kolejności dla Ukrainy, bo Ukraina nigdy nie będzie normalnym krajem, jeśli będzie stawić na pierwsze miejsce taką ideologię. I mamy tutaj wszystkie atuty, dlatego że ja to obserwuję, że w Polsce na szczęście mamy naprawdę silną szkołę historyczną, naprawdę świetnych fachowców. Niestety na Ukrainie jest to dziedzictwo po Związku Radzieckim. Mało co się zmieniło i niestety ta historia to nie tak jakby nauka na Ukrainie, a to bardziej tak samo propaganda, która po prostu jest obrócona w przeszłość.
1: Wito Nadaszkiewicz. Niestety dzisiaj zostaliśmy ograbieni z 1/3 naszego czasu antenowego, więc zadałbym pytanie jeszcze na kontrze, ale już musimy rozmawiać z naszą kolejną rozmówczynią, bo też dbamy o Fundację Bratnia Dusza, także pewnie jeszcze wrócimy kiedyś do tej
0: Dziękuję rozmowy. Za zaproszenie.
1: Dziękuję, dziękuję. Wito Nadaszkiewicz to kolejny głos ze Lwowa. Jak widzą Państwo w studiu Lwów, też różne postawy, różne poglądy są prezentowane na ten kryzys, chyba tak można powiedzieć, jeżeli już nie coś więcej niż kryzys. No i punkt kolejny naszego spotkania, można powiedzieć, że punkt stały, Iwona Romaniak, Fundacja, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Jest godzina 11:53, mamy 7 minut. Na jakim etapie są przygotowania? Przypominamy, Fundacja Bratnia Dusza odpocznie może trochę w wakacje, ale na razie przygotowuje się do kolejnego wyjazdu. Tym razem będą to polskie dzieci z Lwowa i ziemi lwowskiej. Na jakim etapie są przygotowania? No i pytanie, które zawsze zadajemy, prawie zawsze, ile jeszcze brakuje środków finansowych?
2: Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie właśnie naszej akcji Lwowskie Polskie Dzieci. Dzięki Państwa hojności, no już prawie dopinamy akcję do końca. Brakuje nam niewiele, bo brakuje 1400 zł. Jedziemy już końcem tygodnia. Mamy już zakupione dla dzieci czapeczki, plecaki, smycze, odblaski. Oprócz tego, że spotkamy się z dziećmi właśnie z parafii tutaj świętego Antoniego w Lwowie i w Winnikach, to jeszcze też mamy ognisko z naszymi harcerzami. Także kochani, no niewiele brakuje, żeby to dopiąć. Mamy taką cichą nadzieję, że pojedziemy końcem tygodnia już po prostu ze spokojną głową, nie martwiąc się, że nam braknie po prostu tych pieniążków, żeby zorganizować dzieciom jeszcze ten poczęstunek i dokupić brakujące rzeczy. A drodzy Państwo, dzięki Wam, dzięki po prostu temu, że wspieramy tych naszych rodaków, pomagamy, też pokazujemy, że jesteśmy z nimi po prostu, jeśli nie fizycznie, to myślami, a to jest bardzo potrzebne, bo to jest taki nasz znak pamięci, solidarności i nadziei dla tych właśnie najmłodszych naszych rodaków z Kresów.
1: I to jest taki moment, mamy 5 minut, więc już po raz pierwszy podajemy numer telefonu, pod który można wysyłać przelewy Blik, a ten numer to jest numer Iwony Romaniak, ale też Fundacji Bratnia Dusza, to 511-243-447, niebawem powtórzę, 511-243-447. Jeszcze jest chwilka, pani prezes, to przypomnijmy, jaki przebieg ma być tego spotkania.
2: Kochani, planujemy tak, w piątek spotkanie z naszymi harcerzami przy ognisku, przy gitarze, z poczęstunkiem, wręczymy im przepiękne plecaki, wręczymy im czapki, oczywiście z emblematem Polska, z naszą flagą biało-czerwoną. Wręczymy odblaski, wręczymy słodycze, przekażemy książki, co też jest bardzo ważne, bo właśnie tutaj w parafiach, szczególnie ksiądz Sławomir i ksiądz właśnie Leon prosił właśnie o polskie książki, więc mamy też książki tutaj dla dzieci, z czego jestem też bardzo, bardzo dumna, bo zawsze proszę o tą polską książkę, nie tylko właśnie o słodyczach dzieci, tylko właśnie o książkę. I kochani, dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu właśnie przekażemy te paczki i będziemy tam z nimi. Jedziemy, auto jedzie aż z Warszawy, więc proszę sobie wyobrazić, to jest kawał drogi. To jest no blisko 800 kilometrów w jedną stronę. I to jest wiele godzin, bo to jest z przerwami, prawda? Ale jakby to policzył w ciągu, to jest nawet 13 do 15 godzin, drodzy Państwo, będziemy w trasie, ponieważ też nie wiadomo, jak przyjdzie sytuacja na granicy. Robimy bardzo wiele, żeby po prostu im pokazać to wsparcie, ale oni to bardzo cenią, kochani, bo trzeba zobaczyć właśnie, jak oni nas witają, jak się cieszą. Ja wczoraj rozmawiałam właśnie z drużynową Basią, która jest też wolontariuszką fundacji, praktycznie chyba od dziecka, odkąd znam Basię. I kochani, ona mówi, pani Wonko, nieważne po prostu, co dostaniemy, ważne, że przyjedziecie, że razem pośpiewamy, że razem się pomodlimy, że pogramy na gitarze. Bardzo dziękujemy, że pamiętacie, że jesteście, że my możemy po prostu być z wami przez ten czas. Drodzy Państwo, to jest niesamowita postawa. Postawa właśnie wdzięczności. Wdzięczności za to, że pamiętamy, że dajemy im ten czas, tą uwagę, no i te prezenty, bo też chcemy, żeby właśnie otrzymały coś na Dzień Dziecka, bo nie dostały nic. Jest koniec roku szkolnego u nas. U nich niedawno się skończył rok szkolny. Informacja poszła do właśnie do tych trzech placówek. Dzieci się bardzo cieszą. Oprócz tego, kochanie, że przekażemy to wsparcie, mamy też prezent dla naszego ojca Sławka. Dostanie albę, którą właśnie pani Basia osobiście szyje. Więc też pamiętamy właśnie o tych naszych też patronach, którzy na co dzień dbają o te dzieci, które uczą je języka polskiego. Wszystkie produkty, które zakupiliśmy, były oczywiście konsultowane z księdzem jednym i drugim, żeby to też były rzeczy najbardziej im potrzebne. A ponieważ są teraz wakacje, to właśnie ksiądz prosił właśnie o te plecaki, o te czapeczki, żeby chronić głowę. Mamy też takie małe płyny odkażające do rąk, żeby też podczas na przykład wycieczek dzieci mogły odkazić te rączki, odblaski. Kochani, no strasznie wygląda sytuacja, szczególnie jak jest ciemno, bo tam prawie nikt nie używa odblasków, więc chcemy te nasze polskie dzieci zabezpieczyć właśnie, żeby ten odblask wisiał przy tym właśnie plecaku. Smycze z logo fundacji, czapeczki no, z biało-czerwoną flagą. Kochani, oni będą się czuli Polakami jeszcze bardziej. To są drobiazgi dla nas, a dla nich to jest świętość. Ja postaram
1: i
2: się
1: powtórzmy jeszcze, przepraszam, że przerywam, bo mamy już niewiele czasu. Powtórzmy numer telefonu. Ci z Państwa, którzy chcą wesprzeć tę akcję, a te opowieści Nota Alba, to bardzo wzruszający będzie gest. Myślę, że ksiądz się bardzo ucieszy, gdy dostanie. A zatem numer telefonu to 511... 243 447. Można również odwiedzić stronę Fundacja Bratnia Dusza i tam znaleźć numer zwykłego rachunku bankowego i zrobić zwykły przelew. A najszybszy teraz sposób to 511 243 447. Zatem Pani Prezes, liczymy czas, bo to już za kilka dni, jeżeli wszystko się uda, jeżeli żadna kuna nam nie przeszkodzi, kolejny wyjazd do Lwowa.
2: Redaktorze, mam nadzieję, że nie przeszkodzi. Auto już w czwartek wyrusza właśnie z Warszawy, będzie u nas tutaj na załadunku, ładujemy auto w Krynicy, ruszamy w kierunku ku granicy i już w piątek wieczorem mamy spotkanie. Ja postaram się, jeśli będzie dobry internet, na bieżąco zrobić jakąś relację, żeby Państwo posłuchali właśnie tego śpiewu harcerzy polskich, żeby Państwo mogli być z nami chociaż tak na odległość i zobaczyć, ile radości daje to wsparcie, jakie to jest ważne, potrzebne. A kochani, a dla nas to jest naprawdę czasami jakaś niewielka kwota, a dla nich to jest właśnie ta wspólnota, ta nadzieja, to wsparcie, to pokazanie polskości, wspólnej polskości.
1: A zatem trzymamy kciuki już niebawem. No żałuję, że nie mogę pojechać z wami. Może następnym razem w końcu się uda. No i mam nadzieję, że Artur Żak gdzieś tam będzie miał czas, będzie miał sposobność, żeby się też stawić na spotkanie i przygotować dla nas opowieść i relacje. Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję każdemu z Państwa osobno. Kłaniam się nisko. Kochani, nie wiem nawet, jak powiedzieć to słowami. Wielkie, wielkie Bóg zapłać za to, że jesteście i że mogę w waszym imieniu właśnie nieść to wsparcie, tą pomoc i mówić, Polacy są, pamiętają. Jesteśmy, nie zapomnimy, będziemy. Dziękuję.
1: I żeby było tym bardziej za co dziękować, po raz trzeci powtórzę numer telefonu 511 243 447. Pod ten numer można przelewać bliki. 511 243 447. A z Państwem żegnają się również Wojciech Jankowski i Adam Czerpak, z tą różnicą, że Adam Czerpak pozostaje na posterunku i będzie realizował kolejne audycje. Do usłyszenia i przypominamy, w środę 11.30 Studio Białoruskie.
3: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
4: Program zrealizowany w ramach kampanii Fundacji Salvatti.pl, promującej polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe.

0: Dzień dobry, 12.01 w tym wydaniu wiadomości. Keir Starmer składa dymisję, Elon Musk zawiesza Giertycha oraz sukces w rozmowach pokojowych USA, Iran. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii i przewodniczącego Partii Pracy. W oświadczeniu wygłoszonym przed siedzibą premiera, czyli przy Downing Street 10 w Londynie, Starmer przyznał, że w jego ugrupowaniu coraz częściej pojawiało się pytanie, czy jest najlepszą osobą do poprowadzenia Partii Pracy do kolejnych wyborów parlamentarnych. Zapowiedział, że pozostanie na stanowisku premiera do czasu wyboru nowego lidera Partii Pracy. Zwrócił się do władz ugrupowania o przeprowadzenie procedury wyborczej jeszcze przed powrotem parlamentu z wakacji. Przerwy we wrześniu. Wśród potencjalnych następców wymieniany jest Andy Burnham. Polityk ma dziś pojawić się w Westminsterze, gdzie złoży ślubowanie jako poseł reprezentujący okręg Makerfield. Mandat zdobył w ubiegłotygodniowych wyborach uzupełniających. X-owe konta powiązane z Romanem Giertychem zostały zawieszone lub zlikwidowane przez administrację Platformy. Jak wyjaśnia portal w polityce.pl, chodzi o konta z tzw. sieci na wybory grupy prorządowych internautów stworzonej przez Romana Giertycha. Adwokat przekonywał, że stworzona przez niego grupa ma mobilizować zwolenników opozycji demokratycznej. Za cel stawiał sobie odsunięcie PiS od władzy, a następnie rozliczenie 8-letnich rządów prawicy. Grupa działa przede wszystkim na Platformie X i na Facebooku. Sam Giertych szacował tę liczbę na ponad 3 tysiące osób. Na przełomie roku Giertych ogłosił powrót akcji pod hasłem Sieć na Wybory 2.0, motywując to potrzebą dalszych rozliczeń i obrony przed wpływami zewnętrznymi. Szyba wypadła z biurowca Warsaw Tower przy ulicy Chmielnej w Warszawie i uszkodziła zaparkowany w pobliżu samochód. Nikt nie został ranny. Jak podaje TVN24, do zdarzenia doszło o godzinie 3 w nocy. Rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi zakończyły się sukcesem, poinformował premier Pakistanu Shehbaz Sharif w opublikowanym w serwisie X wpisie. Szef pakistańskiego rządu przekazał, że negocjacje prowadzone w Szwajcarii odbyły się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze oraz przyniosły zachęcające rezultaty. Jak podkreślił, strony uzgodniły mapę drogową prowadzącą do zawarcia ostatecznego porozumienia w ciągu najbliższych 60 dni. Ustalono również powołanie komitetu wysokiego szczebla, który będzie sprawował polityczny nadzór nad procesem negocjacyjnym, a także rozpoczęcie dalszych rozmów technicznych. Premier Pakistanu ocenił, że osiągnięte ustalenia stanowią istotny krok naprzód w relacjach między Teheranem a Waszyngtonem. Tysiące osób przeszły w niedzielę ulicami Pragi, protestując przeciwko planowanej przez czeski rząd reformie finansowania mediów publicznych. Zdaniem krytyków zmiany doprowadzą do ograniczenia środków finansowych i otworzą drogę do politycznych nacisków na nadawców publicznych. Demonstracja odbyła się dzień przed zapowiadanym strajkiem pracowników czeskiej telewizji i czeskiego radia. Protest ma wpłynąć na ramówki stacji, jednak nadawanie programów nie zostanie przerwane. Rząd premiera Andreja Babisia uzgodnił w ubiegłym tygodniu likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, który jest głównym źródłem finansowania mediów publicznych w Czechach. Władze argumentują decyzję tym, że większość obywateli nie chce ponosić opłat abonamentowych, dlatego finansowanie nadawców ma zostać przeniesione do budżetu państwa.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie, gorąco i duszno. Na południu i na wschodzie pojawią się opady, szczególnie na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie Polski.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Autopromocja.
5: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławego.

Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. No właśnie, słoneczko, słoneczko świeci. To jest audycja Telefony, Telefony, ale ja mam gigantyczną prośbę i bardzo wielką. Przestańmy dokładać do pieca politycznego, porozmawiajmy o wakacjach, o sztuce, o miłości, o kwiatkach, zwierzątkach i o wszystkim, tylko nie o polityce. Ten kocioł jest tak podgrzany, mieli Państwo, no i ja już nie mogę. On by wybuchł, tak? Jakbyśmy jeszcze w telefonach, proszę Państwa, zaczęli grać w tą grę, no to już dajmy chwilę spokoju. Po prostu ja jestem cały w sztuce ostatnio i bardzo mi się to podoba, a no jest czas na zbiory i czas na wesołe podskakiwanie. Tralalala, 572, 296, 545 i porozmawiajmy. Bardzo zachęcam do rozmów za pomocą trąbki telefonicznej. Jeszcze raz podaję numer 572, 296, 545. Jesteśmy, proszę Państwa, na początku lata. No, jak pragnę Boga. Cieszmy się. Dzwońcie, kochani. A teraz Bob Marley i Słońce świeci.

Przypominam, telefony, Bob Marley tutaj przygrywa, ja czekam na telefony, jeden słuchacz zadzwonił, powiedział parę słów, ale nie chciał, bał się wejść na antenę, więc proszę dzwonić 572 296 545.

0: No i mamy słuchacza. Dzień dobry, witam serdecznie. Konrad Męczewski, Radio Wnet. Kto do nas się dodzwonił? I hura.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. Ja to słyszałem w serwisie wiadomości, że pan premier Babisz ma problemy w Czechach, podobne jak u nas, chce likwidować radio, telewizję publiczną i tak dalej. To ja mam taką propozycję, żeby pomóc panu Babiszowi jednocześnie rozwiązać trochę naszych problemów, wysłać mu niejakiego kunia na pomoc. My się go pozbędziemy, a on panu Babiszowi pomoże likwidować media publiczne w Czechach przez całą kadencję. Dziękuję i proszę następnego słuchacza, ja piosenki nie potrzebuję. Do widzenia.
0: Dobrze, no to my wybierzemy w takim razie piosenkę, którą wybrałem ja, Grace Jones, i czekamy na kolejne telefony. Kuń, jak jest, każdy widzi, to pamiętacie państwo tą definicję, no dobrze widzimy, to nie są żadne ściemy. Grace Jones i za chwilę kolejne telefony. Przypominam, że błagałem na kolanach prawie, że państwa, żebyśmy nie rozmawiali dzisiaj bardzo, nie podgrzewali kotła politycznego. Zaczęło się lato. Wszyscy tutaj szykują sobie się do wyjazdów i w ogóle, i słońce, i w ogóle, i pięknie, i sztuka, tralala. No, to Grace Jones.

0: No właśnie, taka radosna atmosfera tutaj u nas w Radio Wnet, bo próbujemy, że tak powiem, obniżyć temperaturę pod kotłem politycznym i Adam Czerpak tutaj bardzo też poważnie obniża tą, pięknie szuka muzyki, a my mamy już naszego kolejnego wspaniałego słuchaczka czy słuchaczkę. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam najserdeczniej pana i witam wszystkich słuchaczy. W pełni się z panem zgadzam, że rzeczywiście jesteśmy strasznie podminowani całą sytuacją, która się dzieje, ale nie zgadzam się z panem, że nie możemy o tym mówić. Trzeba mówić i trzeba uświadamiać nas, tym bardziej, że naprawdę dzisiaj się przeraziłam, kiedy wysłuchałam audycji, którą to przedstawiła jedna z radiostacji, gdzie pan minister od wojny, bo nie wiem, jak to się u nich nazywa prawidłowo, powiedział, że my Polacy znęcamy się nad Ukraińcami, ukraińskimi dziećmi. Jak tylko skończy się wojna, to on wyśle armię ukraińską do Polski, żeby zrobić z tym porządek. Ale to przepraszam bardzo.
0: Ja tego nie słyszałem, ale ja rozumiem,
1: ale, ale powiem coś innego. Wychodzę rano, dwa dni temu do pracy i jest na trawniku taki malutki prosiaczek. Wszyscy stoją naokoło i patrzą z dala. No i ja mówię, no niestety muszę pójść do pracy. Jak cofnę się za budynek, no to troszeczkę mogę się spóźnić. A ponieważ nie lubię się spóźniać, więc przeszłam koło prosiaczka, zamknęłam oczy, nie patrząc mu w oczy. Prosiaczek spokojnie pasł się na trawce i nawet na mnie nie zwrócił uwagi. Potem było to drugi raz, a już trzeciego dnia prosiaczek zniknął i z tego tytułu jest mi bardzo, bardzo przykro i uważam, że prosiaczek jest bohaterem, bo nie wiem skąd ta dzika świnka zatelefonowała aż do centrum Warszawy na malutki trawnik i spokojnie i chrupał i jadł zieloną trawkę. Także to
0: ja bardzo lubię prosiaczki, no wszystkie prosiaczki lubię, a najbardziej tego Skubusia Puchatka. Natomiast no prosiaczek w porzo, no. Taki bardzo pani zazdroszczę takiego, bliskie spotkanie z prosiaczkiem na trawniku.
1: No ale żałuję, że prosiaczek zniknął i zaczęłam się nawet martwić, czy prosiaczka nie spotkało coś złego. Bardzo państwu dziękuję za wspaniałe audycje i takie, myślę, że też takie audycje nam są potrzebne, troszeczkę pełne optymizmu, bo myślę, że jest to nam Polakom naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Wszystkim słuchaczom życzę wspaniałego odpoczynku, wspaniałego wyjazdów, chociaż muszę powiedzieć, że w tej chwili są one porażająco drogie. Ale pomimo tego życzę, żeby nawet w tych trudnych dla nas takich chwilach, nawet finansowych, żebyśmy sobie mogli tak spędzić czas, jak chcemy i tym bardziej z rodziną, bo często nie mamy czasu, pracujemy, tak żebyśmy więcej tego czasu mogli poświęcić naszym najbliższym. Także życzę i panu wspaniałych wakacji.
0: No i tak, ja słyszę panią, bardzo pięknie pani opowiada, nie chciałem przerywać. I dlatego...
1: A mam pytanie, a gdzie szanowny redaktor będzie odpoczywał, bo też się panu należy odpoczynek?
0: No jeszcze to jest niezdecydowane, trwają negocjacje z żoną i z dziećmi.
1: Bardzo słusznie, bo małżonka to jest naprawdę tak zwana... szyja, która kręci tą głową.
0: No tak, tak. Być może pojedziemy do jakiegoś sanatorium wspólnie i będziemy leżeć na przykład Busko Zdrój w takich wannach z siarką i napawać się, że tak powiem, zdrowiem. O, nie wiem, może tak być. Taki jest pomysł. Ale to musimy przejść procedurę w NFZ. Ale nie wiem, czy to się uda. Dobra, zobaczymy. A jak nie, no to pojedziemy może gdzieś, no nie wiem, na pewno nie do Włoch, bo w lato nie jeżdżę do Włoch, bo jest za gorąco.
1: Za gorąco, zgadzam się w pełni. Jeszcze raz wszystkiego życzę państwu naprawdę najlepszego i spędzenia wspaniałych wakacji i skorzystania ze słońca. Proszę pamiętać, że to jest naturalna witamina D3, która daje nam odporność na cały rok.
0: Tak.
1: I jeszcze, może jeszcze jedno zdanie powiem, które powiedział do mnie mój wspaniały profesor. Pamiętaj, dziecinko, za każdy dobry uczynek będziesz ukarana. I to zawsze mi towarzyszy, kiedy spotyka mnie coś złego. A zrobiłam właśnie coś dobrego. I jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: Ja też bardzo pani dziękuję serdecznie. Pani wybrała My Hero. To jest zespół The Queen. I bardzo piękny utwór, bardzo go lubię i bardzo się cieszę, że pani taki zapodała utwór nam, wszystkim i słuchaczom i pracownikom Radia Wnet. No.

0: No i mili Państwo, mamy kolejnego słuchacza. To jest audycja Telefony, Telefony. Przypomnę numer 572 296 545. A już hura, z kim rozmawiam?
1: Witam Pana, witam Państwa. Kłania się Marcin Naborowski. Prosił Pan wcześniej, żeby optymistycznie. No, jest piękna pogoda, ciepło, słonecznie. Czasem deszczyk popada, to i dobrze, bo suszę mamy, zielono dookoła, także serce się raduje. Z drugiej strony Państwo jesteście radiem informacyjnym i radiem no, rozważającym czy omawiającym różne problemy. A tutaj już tak optymistycznie w otaczającej nas rzeczywistości nie jest. Ja chciałem poruszyć krótko temat, który pojawił się w ostatnich dniach, informacja dotycząca roku 2025 i bilansu budżetowego i ukrytych w tym bilansie 80 kilku miliardów złotych dodatkowych wydatków, których nie widzieliśmy tak gołym okiem, co oznacza przekroczenie progu ostrożnościowego. Już nieostrożnościowego, progu konstytucyjnego, gdzie dalej się nie możemy zadłużać. Ja ujmę to w ten sposób. Wielkie liczby wielkimi liczbami. Nie chcę mówić, zostawmy to ekonomistom, dlatego że my, zjadacze chleba, ci, którzy się na tym znają, a są zjadaczami chleba, powinni również obserwować te zjawiska i analizować je w miarę swoich skromnych możliwości. Dlatego, że bardzo często to właśnie spośród nas dochodzą informacje, choćby do Państwa. Dziennikarze wyłapują te informacje, niekoniecznie te najmądrzejsze głowy z różnych powodów. Natomiast to ma przełożenie na nasze życie, jakie ja funkcjonuję w tak zwanym biznesie, czyli po prostu pracuję w firmie prywatnej, zajmuję się logistyką, i nie tylko logistyką, ale chciałbym akurat o tym powiedzieć. Od bardzo długiego czasu zauważamy duży kryzys w przewozach, w logistyce, ale tu mam na myśli przewozy szybkie, czyli tak zwane kurierskie, tak zwane e-commerce. To jest odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej i sytuacji nawet nie tyle całego, no myślę, że całego kraju, natomiast gospodarek poszczególnych domów, rodzin, osób fizycznych, czyli gospodarstw domowych. Ludzie mają mniej pieniędzy, mniej kupują, firmy mniej zlecają przewozów, a jeśli mniej, to znaczy, że ruch w interesie jest mniejszy. Zarówno tych, co sprzedają, jak i tych, co potrzebują przewieźć coś. I powiem tak, rzucam hasło do rozpracowania dalej przez Państwa. Państwo jesteście tym medium, któremu akurat ja osobiście ufam, ponieważ wydaje mi się, że jesteście Państwo wyjątkowo obiektywni na tle innych. Wydaje mi się, że temat jest do pogłębienia, czyli głębsza analiza gospodarcza, która jest moim zdaniem fatalna. Sytuacja gospodarcza jest fatalna i ja nie widzę osobiście jakiejś perspektywy szybkiego wyjścia z tego problemu. Raczej wydaje mi się, że ona się pogłębia. Pozdrawiam serdecznie, panie Konradzie, pozdrawiam serdecznie widzów, widzów, słuchaczy. Ja jestem Państwa patronem od jakiegoś czasu. Jestem patronem świadomym, bo mam świadomość, że bez takich mediów jak Państwa, medium obiektywne, nasza Polska zginie. Dlatego apel do słuchaczy, wysłuchajcie choćby tych parę dych miesięcznie. Ja to zrobiłem już jakiś czas temu. Zastanawiam się nad podwyżką, ale to już moja sprawa. Natomiast choćby tych parę dych miesięcznie wrzućmy na to radio, utrzymajmy ich proszę, bo oni są gwarantem naszej niepodległości. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do widzenia.
0: Do widzenia, dziękuję za te słowa. No to ja podam ten adres patronite.pl/radiownet. Jeszcze raz patronite.pl/radiownet. Robimy co możemy. Ja powiem tak, odnośnie tych moich apeli o... No ja, czasami trzeba zejść po prostu z tego, z jednego kotła takiego emocji rozgrzanych do czerwoności, bo i też, no czasami też no, są ważne sprawy, ale idziemy do kina, chodzimy do teatru, oglądamy drzewa i wiewiórki i tak dalej. Nie możemy cały czas gotować się w tym politycznym sosie, bo zwariujemy. I pisał o tym też święty Augustyn, który też miał słaby czas, że tak powiem, jeżeli chodzi o obiektywne warunki i gospodarcze i różne. I no jest, podejmujemy te tematy i są dziennikarze, którzy się tym zajmują profesjonalnie i zawodowo, ja zdecydowanie mniej. Natomiast no, też jestem świadom tego, co się dzieje i też uważam, no co uważam, ale no, nie jest to sytuacja cudowna w naszym kraju pod względem gospodarczym. Moim przedmówcą bardzo się zgadzam i podpisuję i widzę to i moja żona też prowadzi mini przedsiębiorstwo i właściwie każdego miesiąca jest na granicy, że tak powiem, zrezygnowania z powodu ZUS-u i takich różnych wynalazków, typu nowe przepisy, które gnoją po prostu ludzi i podcinają im skrzydła. No ale nic, ale to ja podam numer teraz 572-296-545. Dzwońcie państwo, a pan wybrał Elvisa Presleya, który też nie miał łatwego życia.

0: Audycja Telefony, Telefony, Konrad Mędrzecki, Radio Wnet. Witam serdecznie naszego kolejnego kochanego słuchacza. Hurra! Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, Tomasz Złomianek. Panie redaktorze, no to chciałem tylko powiedzieć, że to, co się teraz dzieje w Polsce, ja też prowadzę firmę transportową, wożę ludzi i to, co słyszę, jak ludzi zwalniają w Warszawie, to się po prostu, to jest też niewiarygodne. Zapisu wydaje mi się, że było lepiej, dużo lepiej, ale jeszcze do pana mam redaktora taką, że tak powiem, prośbę. Trzeba teraz właśnie jak najwięcej nagłaśniać na temat polityki, bo oni zrobili taki numer, że trzeba non stop, że tak powiem, o tym przypominać ludziom, bo to jest jedyna szansa, aby ten stolik wywrócić, panie redaktorze. No. Tusk dostał zadanie z Niemiec, żeby przytrzymać, zblokować Polskę, no, żeby Polska się świetnie rozwijała, wszystko było w porządku, inwestycje zagraniczne, a on to wszystko po prostu, to jest agent, który miał za zadanie, tak jak J23 miał zadanie, tak on ma zadanie, aby to wszystko przyblokować, żeby w ten strumień w kij, żeby to wszystko stanęło, no, żeby się wszystko rozwalało. TPK, te lotnisko, przecież to byłoby dla Polski, to jest to gwiazdka z nieba. To jest wszystko celowo blokowane. Oni już rządzą 3,5 roku praktycznie, można zaraz powiedzieć. Tam się nic nie dzieje, nic.
0: No ale nic. Mówimy o tym dużo, kochany słuchaczu.
1: Ale panie redaktorze, ja z całym szacunkiem, wszystkie ręce na pokład. Za rok czasu chodzi o przyszłość naszych pokoleń tak naprawdę. Ja wiem, że ja też bym wolał, że tak powiem, rozmawiać o dobrym kinie, czy o dobrym filmie, czy o dobrym sztuce, ale teraz jest ostatni, że tak powiem, finish tak naprawdę. Jeżeli oni przejmą władzę za 4 lata, koniec. Koniec. Mówię to jako 45-letni mężczyzna i widzę, co się dzieje. Po prostu to już będzie pozamiatane. A może tak być, bo Polacy są ogólnie, z całym szacunkiem naiwny naród. No to jak ja czytam teraz posty, bo ja tak troszkę się tym interesuję, posty na temat Szpitala Południowego i posty tych ludzi, którzy to tak jakby się nic nie stało. No. Nic nie stało. Moja mama rok czasu musiała czekać na operację na serce, a tacy leczyli tam kaca, no. Jak tam, panie redaktorze, tak może być? No, tak nie może być, no.
0: No ja wiem, tak nie, ja się zgadzam w 100%, ale teraz zrobimy tak, że puściłem piosenkę, którą pan wybrał. A jeszcze mam taką wiadomość tutaj, proszę państwa, z ostatniej chwili. Nieprawdopodobna wiadomość, bo tutaj przyleciał do nas po prostu piękny, egzotyczny ptak. I się nazywa kleszcz Małgorzata. Ten ptak wpadł. Tutaj nie widziałem tego ptaka kilka miesięcy i nagle się tutaj objawił w studio. Nomen omen, hurra, niech żyje, solat, piękny
2: krajski. Objawił się omen w studio. Zastanawiałam się, jakim zwierzęciem, tudzież inną istotą zostanę nazwana. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo miło pana widzieć w tym anturażu dżungli, bo tutaj to się dzieje w studio. Ja też tego nie widziałam wcześniej przed wyjazdem. Tak zielono nie było. A wyjazd już, przynajmniej ten, się zakończył na razie. Miło jest przyjechać do słońca też. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jestem po wywiadzie z Justyną Migułą, która ma wtorkowe o 23:00 audycję z podróżnikami, którym może troszkę jestem. Zapraszam państwa do słuchania i mimo wszystko cieszę się, że jestem. Trochę jeszcze się umysł przestawia, bo tam było 6 godzin później. I fajnie, dobrze jest pana widzieć, panie redaktorze. Pan również taki muśnięty słońcem, co najmniej.
0: Vice versa,
2: jak mi pan powiedział. Mądre słowo to jest, to vice versa.
0: Bardzo nawet. Z różnych, że tak powiem, dawnych kultur wyniknięte, które nas też tworzą. Tutaj przychodzi teraz żyrafa przyszła z kamerą, Radio Wnet, bardzo ładna. Ta żyrafa, to się strasznie dużo dzieje, fantastycznie od poniedziałku. I tak, no to teraz, bo Marek Biliński miał być dla pana słuchacza, naszego kochanego.
2: Słuchamy, potem ja coś wybiorę.
0: Później ja tam coś wybiorę, ale jakby coś, to można też jeszcze zadzwonić zraz może.
2: My tutaj, tak, nawet chyba ktoś dzwoni. No,
0: to będziemy to wszystko kontrolować i zobaczymy.
2: Pan ma plan, dobrze.
0: Ja mam plan, ale ten plan może ulec zmianie, bo plany bywają takie,

0: Witamy, może Małgosia, powitam słuchaczkę naszą.
1: Oczywiście, z największą przyjemnością. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet. To jest audycja Telefony w ten słoneczny poniedziałek. Z kim rozmawiamy?
2: Bożena z Warszawy, proszę pani, i muszę takie kwestie poruszyć, bardzo ważne dla starszych ludzi, aktualne, bo nam, ludziom, kombatantom II wojny, cały czas Niemcy tak uporczywie nie chcą nic dać, nawet za złotówkę, odszkodowań, wie pani, a tu się zabiera urzędom kombatanckim pieniądze i nie można w ogóle doprosić się o zapomogi, o wszystko. Człowiek jest schorowany, starszy. Także proszę pani, a buta, jaka rozpiera tych wszystkich koalicjantów,

0: PO to po prostu nie zna granic. W ubiegłym tygodniu był wywiad z panem Markiem Sawickim, marszałkiem, no już jest za bardzo długo w Sejmie, jak wiemy. Jego buta i taka pewność siebie to przekraczała wszelkie granice. Był bardzo niegrzeczny w stosunku do pana redaktora. W ogóle, wie pani, za długo są pewni ludzie i dlatego tak się źle dzieje. To, co słyszymy, nie ma na nic pieniędzy, a pan Sawicki powiedział, jak to pieniądze są? Na wszystko są pieniądze. Więc wie pani, ta obłuda i ta podłość nie zna granic. Ludzi starszych się nie szanuje. No w ogóle, wie pani, po prostu trudno żyć. Na nic człowiekowi nie starcza, bo jest tak wszystko drogie, a leki jak strasznie podrożały. Po prostu już nie mówiąc o owocach, środkach czystości i tak dalej. To naprawdę przekracza wszelkie granice. Już nasz rząd dawno przekroczył granice wytrzymałości Polaków. Dziękuję bardzo serdecznie państwa, pozdrawiam. Jesteście wspaniałym radiem, prawdomównym przede wszystkim. Także chciałam zaapelować o to.
1: My dziękujemy bardzo za połączenie. No tak, ja powiem szczerze, że to są zdania, które ja słyszę najczęściej. Jestem 2 dni po przyjeździe i od znajomych, i od rodziny, i teraz, że jest bardzo drogo w Polsce. To tylko można mieć myśli i nadzieję, ażeby to jakoś się zmieniło, że to nie jest takie, że takim pozostanie i będzie stałe, ale mamy kolejne połączenie. Może trochę radośniejsza myśl przyniesiona nam zostanie teraz. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę troszeczkę coś może zrobić z telefonem, czy głośniej mówić,
3: bo... zrobiłem. Ludzie, przecież Niemcy nie tylko nam nie zapłacą tych reparacji, bo po co im płacić reparacje, jak oni jeszcze nas rabują do spółki z rządem Tuska i niszczą lepiej jak przy pomocy bombowców Luftwaffe te CPK. To jest sabotaż.
2: No ja się zgadzam, ale ja błagałem na kolanach prawie, żebyśmy już nie rozkminiali tego, a jeszcze w dodatku mieliśmy, że tak powiem, w zanadrzu piosenkę naszej słuchaczki Iść w stronę w słońca. Nie mamy tej piosenki. No dobrze, to proszę kontynuować.
3: Panie redaktorze, proszę nie bać się polityki i trudnych tematów.
2: Nie, ja się nie boję, tylko żeby nie było cały czas pod tym garnkiem po prostu grzane, bo on pęknie, wybuchnie i po prostu poparzy nas.
3: Widocznie taka jest potrzeba, panie redaktorze. No, widocznie taka jest potrzeba. Co do tego orderu, który został zwrócony, w ogóle on nie powinien zostać nadany, bo to jest order za zasługi dla Polski. A Ukraińcy walczyli o siebie, a że przy okazji i nam jak gdyby pomagają, to nie jest zasługa żadna. A poza tym Nawrocki powinien powiedzieć Załęckiemu, ty kolego sobie strzeliłeś tam w stopę, nadając nazwę UPA tym dzielnym chłopakom, którzy teraz rządzą Rosjanami. Po prostu ty ich oplułeś. Czy tam ktoś, kto spadka taki pomysł, bo nadałeś imię takiej organizacji, która skupiała takich łapciaków, maciarzy, którzy chcieli się podlizać Stalinowi i wyrżnęli Polaczków, żeby te, w cudzysłowie, zasługi dla kolaboracji z Hitlerem. Dlatego to zrobili. I takimi szmaciarzami, to normalnie to, jak pokazywali w rekonstrukcji, to takie szmaciarze, takie łapciuchy, takie platfusy. Byli gierojami takimi, że zabijali dzieci i starzy.
2: Tak, dobrze.
3: Taka to była ukraińska powstańca armia. UPA, dupa.
2: Tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Teraz posłuchamy muzyki. Adam wybierze za karę, że nie znalazł iść w stronę iść, to sam wybierze piosenkę. Proszę bardzo. No.

0: Witam serdecznie. Mamy kolejnego słuchacza czy słuchaczkę. Kto do nas się dodzwonił? Hurra!
1: Tak, witam serdecznie, Małgorzata z Warszawy. No tak, przywitaliśmy na to, a więc wydawałoby się, że będzie to atmosfera większego luzu, mniej, miejmy nadzieję, że to się ziści. No mniej sporów, kłótni, więcej takiej solidarności. Niemniej powinniśmy pilnować polskich spraw nawet w wakacyjnej atmosferze. Nie, to... Zadzwoniłam, bo trochę ta Hasia tak, no mimo tej atmosfery wakacyjnej, no zirytowałam, bo ja jestem generalnie orędowniczką polskiej kultury muzyki i chcę poprosić o jakiś polski utwór, bo mam powyżej uszu tych wszechobecnej angielszczyzny, mnie to już przytłamsza, jesteśmy w Polsce, a ten kosmopolityzm mnie poraża. No. Poproszę polską piosenkę, której jest zdecydowanie za mało na antenie Radia Wnet. Mamy ogromne pokłady polskiej muzyki, polskich tekstów, wykorzystujmy to. No i tak, no żeby nie było tak jakoś pesymistycznie, to pozdrawiam słonecznie słuchaczy i miłego letniego słuchania i wypoczynku życzę. Także i proponuję piosenkę Zastanów się, co robisz, Ireneusza Dudka, bo mało go po prostu słyszę na antenie. No i jest taki energetyczny. No, dziękuję bardzo.
0: Bardzo pani dziękuję. Oczywiście. No. Ireneusz Dudek. Hurra!

0: Dzień dobry, 13.02. W tym wydaniu wiadomości Keir Starmer składa dymisję, Elon Musk zawiesza Giertycha oraz sukces w rozmowach pokojowych USA-Iran. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: X-owe konta powiązane z Romanem Giertychem zostały zawieszone lub zlikwidowane przez administrację Platformy, jak wyjaśnia portal w polityce.pl. Chodzi o konta z tak zwanej sieci na wybory grupy prorządowych internautów stworzonej przez Romana Giertycha. Adwokat przekonywał, że stworzona przez niego grupa ma mobilizować zwolenników opozycji demokratycznej. Za cel stawiał sobie odsunięcie PiS od władzy, a następnie rozliczenie 8-letnich rządów prawicy. Grupa działała przede wszystkim na Platformie X i Facebooku. Sam Giertych szacował tę liczbę na ponad 3000 osób. Na przełomie roku Giertych ogłosił powrót akcji pod hasłem Sieć na Wybory 2.0, motywując to potrzebą dalszych rozliczeń i obrony przed wpływami zewnętrznymi. Keir Starmer ogłosił rezygnację z funkcji premiera Wielkiej Brytanii i przewodniczącego Partii Pracy. W oświadczeniu wygłoszonym przed siedzibą premiera przy Downing Street 10 w Londynie Starmer przyznał, że w jego ugrupowaniu coraz częściej pojawiało się pytanie, czy jest najlepszą osobą do poprowadzenia lejburzystów w kolejnych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że pozostanie na stanowisku premiera do czasu wyboru nowego lidera Partii Pracy. Zwrócił się do władz ugrupowania o przeprowadzenie procedury wyborczej jeszcze przed powrotem parlamentu z wakacyjnej przerwy we wrześniu. Wśród potencjalnych następców Starmera wymieniany jest Andy Burnham. Polityk ma dziś pojawić się w Westminsterze, gdzie złoży ślubowanie jako poseł reprezentujący okręg Makerfield. Mandat zdobył w ubiegłotygodniowych wyborach uzupełniających. Rozmowy pomiędzy Iranem a USA zakończyły się sukcesem, poinformował premier Pakistanu Shehbaz Sharif w opublikowanym w serwisie X wpisie. Szef pakistańskiego rządu przekazał, że negocjacje prowadzone w Szwajcarii odbyły się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze oraz przyniosły zachęcające rezultaty. Jak podkreślił Sharif, strony uzgodniły mapę drogową prowadzącą do zawarcia ostatecznego porozumienia w ciągu najbliższych 60 dni. Ustalono również powołanie komitetu wysokiego szczebla, który będzie sprawował polityczny nadzór nad procesem negocjacyjnym, a także rozpoczęcie dalszych rozmów technicznych. Tysiące osób przeszły wczoraj ulicami Pragi, protestując przeciwko planowanej przez czeski rząd reformie finansowania mediów publicznych. Demonstracja odbyła się dzień przed zapowiedzianym strajkiem pracowników czeskiej telewizji i czeskiego radia. Protest ma wpłynąć na ramówki stacji, jednak nadawanie programów nie zostanie przerwane. Rząd premiera Andrzeja Babisia uzgodnił w ubiegłym tygodniu likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, który jest głównym źródłem finansowania mediów publicznych w Czechach. Władze argumentują, że większość obywateli nie chce ponosić opłat abonamentowych, dlatego finansowanie nadawców ma zostać przeniesione do budżetu państwa. Przeciwnicy reformy ostrzegają jednak, że uzależnienie mediów od środków budżetowych zagrozi ich niezależności.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja. Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
7: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
6: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
7: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
6: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
5: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
8: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
10: autopromocja.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
11: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Witam Państwa po raz kolejny dzisiaj. Bardzo wielka niespodzianka. Telefon tutaj trzymam w dłoni i zadzwoniłem się do Tajlandii, chociaż może nie do Tajlandii, nie wiem, bo to Tajlandia przyjechała tutaj, ale też rozmawia. Proszę Państwa, to taka improwizowana będzie audycja pod tytułem, proszę Państwa, pojedynek gigantów. Gigantem jeden jest Małgorzata Kleszcz, a drugim ja. I będziemy sobie opowiadać różne rzeczy, bo żeśmy takie różne rzeczy mieli tutaj do przeżycia. Nie będzie pani opowiadała dużo o Tajlandii, bo pani będzie rozmawiała tam w audycji, tak? Ona, kiedy będzie
1: tak,
0: ona?
1: Tak, tak. Dzień dobry ponownie. Tak, taka opowieść, myślę, że trochę bardziej głębsza, będzie do wysłuchania we wtorek o godzinie 21 w audycji Justyny Miguły, Przystań Wędrowców. Właśnie nagrałyśmy. Mam nadzieję, że to tak Państwa dużo barwniej wdroży w tę Azję Południowo-Wschodnią, z której właśnie wróciłam. Dużo pytań o pragnienia, o życie, o ludzi, o smaki, o kobiety. Więc zapraszam, rozmawiamy sobie z Justyną Migułą. Chyba ciekawie.
0: No nie, no, piguła jest w porządku.
1: Jest w porządku. Pan też to trochę czuje presję, słysząc starcie gigantów, czy tam pojedynek gigantów.
0: Bo ja jestem taki mały. Taki mały.
1: Taki taki duży, taki mały.
0: Takie chrzoszcze giganty, tak? Chrzoszcz gigant. Tak jakby, jak porównamy go do wiewiórki, to on ma tam malutko, nie? Przestrzeni.
1: Tak, ale już na przykład pchła.
0: Tak, a już te pchłe, to on potrafi tam.
1: To prawda.
0: Nie, no tak, taka nazwa, bo tak mi przyszło do głowy, był kiedyś taki program gdzieś.
1: Nazywał się Gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
0: Gdzieś giganty spotkały się.
1: Tak, ja widzę w ogóle, że mamy takie też dużo grubsze tlenu. Żyrafy na naszym stole. Tak, i trochę proszę mieć dzisiaj taki pakiet wobec mnie wyrozumiałości, ponieważ jeszcze żyję trochę w przestawieniu czasowym, więc nie do końca wszystkie słowa będę rozumieć. Myślę, że zwłaszcza pana redaktora Mędrzeckiego, ale spróbujemy tutaj dotrzeć do tego wszystkiego, co się dzieje. I spróbujmy, drodzy Państwo, zrobić te telefony dzisiaj. Postarać się może aż tak nie chodzić na politykę. To tak ja bym tak spróbowała. Ona pewnie siłą rzeczy i tak się tam wkradnie, ale już trochę opowiadamy o tym, jak to jest źle, jak to jest drogo i o tym wiemy niestety wszyscy na własnej skórze. Może uda się te telefony zrobić trochę w innej tematyce. Może jakieś pytania, może trochę bardziej podróżnicze. To taka moja mała sugestia, ale oczywiście, jak Państwo chcą coś poruszyć politycznego, to przecież zakazać niestety nie mogę. A numer to 572-296-545.
0: Czekam, a ja jedną opowiem rzecz, taką budującą.
1: Bardzo proszę.
0: To budująca, ponieważ wracałem z piątku na sobotę do Warszawy. Pociągiem miałem wracać i wróciłem pociągiem, ale dojechałem z takiego wspaniałego widowiska Orzeł i Krzyż. Zresztą jakby pomysłodawcą i twórcą tekstów Jacek Kowalski, opowieść o historii Polski na świeżym powietrzu, murowana Goślina tu pod Poznaniem, wspaniałe miejsce, wielki spektakl, 2 godziny na świeżym powietrzu od jeszcze Słowian, bo tam i pięknie to tam zrealizowane sytuacje, bo tam dziewczyna cały czas jest przy studni, ona jest jakby wyjęta z obrazu Malczewskiego, dziewczyna, zatruta studnia i ona cały czas jakby wraca, wiele postaci tam, wiele odniesień do polskich, do polskiego malarstwa w trakcie tego, właśnie tak inscenizowali ci aktorzy takie sytuacje i Chełmoński, no i w ogóle no świetnie to wszystko wyglądało i naprawdę to było imponujące, ale wracając do tego, co mnie tak jakoś uwznieśliło i tak poczułem taką miłość do robaków, bo jak dojechałem do Poznania o 1:24 i okazało się, że sieć trakcyjna zerwana i wagony z Berlina nie mogły być dołączone do wagonów, które czekały na Poznaniu, to się pociąg w końcu miał spóźnić 400 czy tam 700 minut. No i siedziałem w tym pociągu właśnie chwilę czekając na inny pociąg o 3:44 w Poznaniu i siedziałem, zaprosiły mnie dwie panie konduktorki, dały takie principolo bardzo dobre, wodę, były bardzo miłe, pozwoliły ładować telefon, pan sobie siedzi spokojnie, no w ogóle było tak sympatycznie, były tak miłe, w ogóle nie wyganiały i w ogóle jeszcze w dodatku tak mi zrobiły, że zabukowały mi miejsce dokładnie na ten pociąg, bo tam o oczywiście na ten pociąg, do którego, który jechał później, to pół pociągu się przebukowało, więc można było się, że tak powiem, zaniepokoić, czy się będzie stało, czy się działo. One to wszystko załatwiły i pomimo tych wielkich trudności, no to sobie czekałem na ten pociąg, czytając książkę Sergieja Libidiewa Granice Zapomnienia. Absolutnie genialna książka. A teraz już będziemy może czekali na telefon jakiś, tak?
1: Tak się trochę tak poczułem lekki lęk, bo jak pan powiedział o tych robakach, tak się zaczęło, to później coś, że czymś poczęstowały panie.
0: Jakich robakach?
1: W Azji było coś o robakach, a w Azji tam, w tych punktach, w których byłam przez tygodnie, zastanawiałam się, czy spróbować smaku skorpiona i karalucha, bo tam się niektórzy tym zajadają, natomiast się nie zdecydowałam.
0: Może
1: ktoś z państwa ma takie doznania, czy tego się teraz dowiemy, nie wiem, ale telefon odbieramy. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, Stanisław Stucholi z tej strony.
0: Ojej!
1: Dzień dobry, pozdrawiamy Tuchole.
0: Tak. Są tam dziki.
2: Dzień dobry. Jeszcze raz.
0: Dzika jest tam dzik.
2: Czy jest dzik? No, dziki prędzej znajdziemy niż skorpiony w Borach Tucholskich, więc tutaj o tych skorpionach i o tych egzotycznych smakach się niestety nie wypowiem, ale wypowiem się o nadchodzącym wydarzeniu, czyli Bradages Festival.
1: Och, cóż to za wydarzenie.
2: Mam już potwierdzenie od Radia Wnet, że będzie w pewien sposób jakimś patronem medialnym, ale nie wiem. I tutaj no niestety musiałem zadzwonić się aż na antenę, bo pani redaktor nieuchwytna, jakoś tak nie przez ostatnie czasy, czy jakieś cały czas egzotyczne kraje. No więc trzeba na antenie załatwiać takie sprawy. No i zapytam także przy wszystkich radiosłuchaczach także, czy pan redaktor i pani redaktor też w tym roku odwiedzą Bradages Festival w Tucholi.
0: No to z prawdopodobieństwem bliskim pewności tak. O, tak odpowiem.
2: Dobra, słyszeli państwo?
0: Kiedy oni są?
2: Biorę za świadków.
0: Kiedy oni
2: 21 i 22 sierpnia tego roku. W tym roku będzie to dwudniowe wydarzenie. Cztery zespoły, dwa dni muzycznych atrakcji. W tym roku metowym przewodnim jest funk, także wszystkich miłośników jazzu, wszystkich miłośników funku serdecznie zapraszamy do Tucholi. No i też, jak rozumiem, ale właśnie, jeszcze Gosiu, czy ty też potwierdzasz, bo tu pan Konrad, ale...
1: No, to teraz, kiedy już znam...
2: Pewnie nigdy nie wiadomo, czy trafi jeszcze jakiś wypad w dalekie kraje.
1: Miałabym ochotę dalej trwać w takiej myśli nieplanowania najbliższych tygodni, bo tak trochę było na tym wyjeździe, ale jednak w życiu trzeba planować. No tak myślę, to jest naprawdę... Nie, to tak zupełnie szczerze, to jest naprawdę fajny festiwal. Jego trzecia edycja odbędzie się w tym roku. Jest bardzo taki rodzinny, bo może sobie myślimy, wyobrażamy Bradages Festival, coś niesamowicie wielkiego. Może trzeba rezerwować miesiące wcześniej bilety. W jakimś sensie jest to wielkie, ale jest to bardzo rodzinne. Wszystko w anturażu przepięknych lasów tucholskich, rzeki, brdy. Więc tak, odpowiedź brzmi tak.
0: No właśnie, funky jest... goes to Hollywood, a teraz wróci z tego Hollywoodu, tak?
1: I będzie opowieść na antenie Radia Wnet. Czy jakieś życzenia muzyczne w takim razie, panie Stanisławie?
2: Życzenia muzyczne?
1: Mam Erika Claptona akurat przed sobą, a wiem, że pan był na koncercie niedawno.
2: No to możemy zostać przy panu Eriku, który mimo sędziwego wieku jest cały czas w świetnej formie. Potwierdzam to tak, bo widziałem go też na żywo. Chyba nie był to sobowtór. Erika Claptona o dziwo w tym roku nie będzie, chociaż właśnie tam przy okazji koncertu chcieliśmy go zagadnąć. Powiedział, że w tym roku już niestety ma full kalendarz, ale, ale tak. Będą inni. Będą następcy przez niego wyznaczeni, między innymi Sebastian Smolej. Będą także prezentanci Akademii.
1: A mamy genialny utwór w bazie Sebastiana Smolenia. Fenomenalny jazz, taki, który zresztą wielokrotnie był prezentowany już na antenie, to spróbujemy odnaleźć. Ground of Basis chyba tak się nazywa.
2: No to może on. To czy może on jednak, wygryzie Erika na antenie?
1: Czy on wygryzie Erika na antenie? Tak, właśnie tak wygryzie. Będzie.
0: A są ryby?
2: Czy są ryby?
0: No, ja ryby. Z wędką chcę przyjechać.
2: To zapraszamy.
0: Tak, ale są ryby.
1: Nie chcę
0: się na tą wędką, że tak powiem, siedzieć z pustą wędką.
1: To tak.
2: Ale to chyba o to chodzi. To chyba w wędkarstwie nie chodzi zawsze o tą rybę, tylko właśnie o ten proces, prawda?
0: Ja jak nie złapię dużego suma, to się źle czuję.
1: Tak? O, no to, no to dobrze, to będziemy robić wszystko, żeby pan tego dużego suma złapał jednak.
2: Duże sumy chyba.
1: Duże sumy.
0: Suma sumarum.
1: I zapraszamy na festiwal. Będziemy przypominać datę. Dziękujemy za połączenie. No właśnie, i jednym z muzyków, i pianista, i skrzypek, też właściwie chyba nawet w wokalu można czasem usłyszeć, chociaż nie w tym utworze. Ground of Bases, Sebastian Smoleń, już teraz.

Przypominam, że to nadzwyczajna audycja, telefony, zespół Małgorzata Klesz z małym Malapetką Konradem Mędrzeckim. Siedzimy tutaj, czekamy na Państwa głosy. Przypominam, że kocioł polityczny został wyłączony, bo by wybuch, więc będziemy, prosimy o miłości, o radości, o szczęściu, o planach na przyszłość i na przeszłość i w ogóle i o książkach może, kto co przeczytał, fajnie by było. No, ja przeczytałem Liwiediewa ostatnio. 572-296-545. Ta-dam!

0: I to był Grand of Basis i Sebastian Smoleń, a jest godzina 13.22, a my jesteśmy w audycji Telefony, Telefony i taki też właśnie odebraliśmy. Od kogo? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z Wrocławia. Najpierw się upewnię tradycyjnie, czy mnie dobrze słychać.
0: Jak najbardziej. Bardzo dobrze panią słychać.
1: Zasięg lubię robić niespodzianki. No to pan Konrad powiedział, że mogę panią pozdrowić impersonam, prawdaż, na antenie. Co niniejszym czy nie, bo jestem fanką pani audycji. Dzięki nim wydaje mi się, że podróżuję. Można pewnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, kiedy pani opowiada. Bardzo sobie cenię. Zakładam, że pani też jest z tego bardzo zadowolona, prawdaż?
0: Czy to jest tak, że zawsze mam poczucie, że mogłyby być lepsze te audycje pewnie przeważnie? Czasem
1: nie,
0: jestem...
1: ja myślę o tym, że podróże, bo to męczące, ale to chyba świetna rzecz, nie?
0: Ach, ja jestem zadowolona, nienasycona i absolutnie to kocham, więc jeżeli jeszcze ktoś mówi, że może z tego skorzystać, jakoś posłuchać czegoś i jest mu chociaż przez chwilkę miło, to, no to już w ogóle wszystko się zgadza, ale tak, to jest coś, co chyba kocham bardzo robić.
1: Miło to mało powiedziane, to jest po prostu fascynujące i odrywa człowieka od ponurej rzeczywistości, że nie będę wchodzić w politykę. I chciałam zapytać, wie pani, na początek taka mała prywata. Zaczęłam tu od początku audycji, włączyłam, nie wiem czy na samym początku, ale to już trzeba pana Konrada zapytać, albo pana realizatora, chyba Adam, tak? Niestety nazwisko mi wyleciało. Adam?
0: Adam, pan Adam, tak, tutaj
1: tak,
0: realizuje dzielnie.
1: Świetną piosenkę, nie wiem czy pan Konrad będzie pamiętał, ale pan Adam chyba tak. I to, no gdzieś na samym początku to było, śpiewała pani. Brzmiała troszkę jak Nina Simon w klimatach. Jakby się dało powiedzieć, co to jest, to byłabym bardzo zadowolona.
0: Szukamy, bo tutaj musimy odgrzebać bazę. Czy to było w zeszłej godzinie, na początku audycji o 12, tak? Czyli to jakoś tutaj...
1: Jakoś zaraz.
0: Zaraz coś się zapewne da zrobić. Tutaj w takim razie poszukujemy. Albo jeżeli to będzie dłuższa chwila, to Grace
1: pójść.
0: Jones. Grace Jones, a utwór o tytule... Private Life, Grace Jones tak nam zaśpiewała. Private Life. Proszę spróbować sprawdzić, czy to o ten numer chodzi, może być później i mam nadzieję, że tak.
2: Ale może jakąś Grace Jones teraz
0: Może być Grace Jones,
2: inną,
0: może
2: bo
0: być.
2: Ona fajna jest w ogóle.
1: Zawsze, tak. I Grace Jones i wspomniana Nina Simon, którą już kiedyś też ktoś się zachwycał, że puścił, ale przypisane to było pani Magdzie, to u pana ja wyżebrałam, pamiętam. Ale może i u pani Magdy też, no, kto wie.
0: Może być Grace Jones, już mamy przygotowaną.
2: Gdzie pani jedzie na wakacje i kiedy?
1: Nigdzie nie pojadę. Nie stać mnie na wakacje i nie mam też już niestety takiej sprawności. Nawet ostatnio sprawdzałam walizkę tak z marzeniem, że może, ale ta walizka była dla mnie za ciężka, więc niestety nie wiem, jak to będzie. Ale na jakiś jednodniowy wypad może sobie pozwolę. Gdzieś w okolicy Dolnego Śląska, którego nie lubię, nie cenię. Marzę o Lubelskim. Och, dawno nie byłam, bo rodzina mi wymarła niestety też. No i bardzo tęsknię za Lubelskim. Tak jakby tam pan był gdzieś tam, to proszę oczami duszy przesłać.
0: Tak, to jest jakieś bardzo piękne.
2: Przyszlemy razem, bo my tam bardzo często jesteśmy
0: Roztocze, w Lubelskim. Roztocze, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, to są piękne miejsca.
1: Wszystkie, no
2: jakie
0: tak.
1: O, no proszę, to akurat tam, gdzie nie byłam, a ja tak z okolic mniej więcej Kraśnik? Och, no i wyleciałam jeszcze na miejscowość o okolicach Opola Lubelskiego. No, wszędzie jest pięknie i malowniczo.
0: Gdzieś tam. Dziękujemy bardzo za połączenie. Mamy Grace Jones.
1: Chciałam polecić odnośnie książek. Pan wywołał mnie, pan Konrad, no akurat czytam. Właściwie to już skończyłam i chyba wracam fragmentami, żeby się pośmiać. Pani Patricia Cornwell, bardzo lekka rzecz. Kryminał policyjny. I odkryłam tą panią, zamierzam się wnieść coś więcej. Nazywa się Gniazdo Szerszeń, jest prześmieszne. I o kocie też jest.
2: To bardzo dobrze. Bardzo, bo ja koty dzisiaj, one od 3 dni, proszę państwa, moje 2 koty, jeden się nazywa Kminek, a drugi się nazywa Batman, leżą i dychają, i tylko tam dojdą do miski w ten upał, a później wracają na pozycję horyzontalną i leżą z łapami do góry. I tak od tygodnia.
1: Promujmy koty zamiast prosiaczków.
0: Tak jest. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. I dla pani teraz specjalnie Grace Jones o takim tytule. I'm not perfect, but I'm perfect for you.

0: Mili Państwo, audycja Telefony Radio Wnet i właśnie ktoś się do nas dodzwonił. Hurra, kto to jest? Halo?
1: Halo, dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy już na antenie. Witam serdecznie. Proszę się przedstawić i powiedzieć.
1: Ryszard z Wrocławia, słonecznego jak zwykle.
0: No właśnie, właśnie.
1: Wrocław. Bardzo przyjemnego. Wreszcie lato mamy takie, jak powinno być.
0: O,
1: panie Konradzie, ptaszka, no co ja panu mam? Sinbad, podróżniczka już uciekła, czy jeszcze?
0: Ona tutaj w chwilę wyszła, bo tam ktoś ją zawołał, ale zaraz może przyjdzie. Aha. Także tutaj improwizujemy troszeczkę, ona, bo ktoś zawołał ją, bardzo bo chciał się przywitać po tej podróży.
1: No trudno się mówić, obowiązki obowiązkami, prawda?
0: No właśnie, właśnie, obowiązki.
1: Panie Konradzie, pan mi powie, czy my nie lepiej, jakbyśmy się wojskowo dogadali z Finlandią, załóżmy, który to jest kraj zagrożony, Norwegią, Szwecją. Po co nam jakieś traktaty znowu z Francją, Wielką Brytanią i tak dalej? Jak pan to uważa? Bo
0: ja tak biorę. No ja, dobrze, nie jestem politologiem, ani politykiem, ani nic, a uważam, że jak najbardziej. To znaczy, z tego, co znam historię, to wszelkie traktaty sojusznicze z Francją, Anglią, z Niemcami, to proszę pana, moim zdaniem...
1: Zresztą, czym oni mają nas bronić?
0: Oni, no, duże ryzyko jest, no. To znaczy, nic tam... Nie, to takie jest moje zdanie, ale ja nie chcę się tam, że tak powiem, wtrącać w te sprawy, natomiast intuicyjnie uważam, że...
1: Nie, panie Konradzie, chodzi mi o to, żeby realnie patrzeć na sytuację. No jeżeli, mówię, no Finlandia jest zagrożona cały czas, czy oni mają podobną sytuację jak Polska, że tak powiem, tak?
0: No.
1: Zgodzi się pan ze mną?
0: Zgadzam się.
1: No to, to wiadomo, że z takimi ludźmi trzeba się dogadywać.
0: No po...
1: Którego Brytyjczyka pan tu wrzuci do okopu później pod Warszawą, że tak powiem?
0: No oni teraz chyba, zdaje się, mają swoje problemy, będą się zajmowali wyborami znowu, bo...
1: Ale wie pan co? Chyba najwyższa pora, żeby rozwiązali te problemy. To już chyba tam się przelało u nich też.
0: No, ja takie odniosłem wrażenie dosyć, no, w dużej mierze smutne, bo byłem przecież miesiąc temu na objeździe, tak? Po Wielkiej Brytanii. No i no, poza cudownościami w postaci na przykład zamku Windsor i Oxfordu, ogród botaniczny, wspaniałe kościoły i wizyty, no ja jechałem śladami Tolkiena, to jednak to, co zauważałem na przykład w Birmingham, no to było troszkę przerażające i po wieczorem było ciężko wyjść w ogóle. Nawet nas przestrzegano, że lepiej może nie chodzić. Birmingham, ulice po prostu, no pełne ludzi, których nie podejrzewam o korzenie europejskie, tak mówiąc, że tak powiem, i to naprawdę było ciężko. Notabene z wieloma takimi czasami zdarzało się Anglikami, że tak powiem, z krwi i kości rozmawiać i oni wyrażali swoje, że tak powiem, przerażenie i niektórzy to, że tak powiem, dopytywali, jak to w Polsce, bo może oni się by wynieśli. No i z tej Anglii, bo są tak przerażeni tym, co się dzieje. No ale no, to też były te indywidualne rozmowy, żadnych badań socjologicznych nie przeprowadzałem. Natomiast no dosyć to nie wyglądało optymistycznie, bym powiedział. No.
1: Panie Konradzie, ja słucham pana Skowrońskiego z Irlandii. No przecież tam się coś wyprawia, to w ogóle jakieś niezrozumiałe to jest. Tak z tego, co pan Skowroński mówi, co tam się dzieje w tym kraju.
0: Tomek Wybranowski, tak?
1: Proszę?
0: Tomasz Wybranowski chyba.
1: No, pana szef chyba mi się wydaje.
0: Z Irlandii ostatnio był, tak? To ja nawet...
1: Tak. Ja w tamtym tygodniu słuchałem. No to tam problem z mieszkaniami i tak dalej. Czynsze takie, że wie pan, za połowę wypłaty ma pan łóżko, nie? Nie pokój, tylko łóżko. No to wie pan, to jest jakaś paranoja. Przecież ta Irlandia to był taki wzorcowy kraj, gdzie fajnie się żyje i tak dalej, prawda? A teraz, no nie wiem, no, zakładam, że no chyba tam nikt nie oszukuje słuchaczy tego radia, mówiąc prawdę, że tak powiem, tak? I teraz Wielka Brytania do tego dochodzi. A tak, swoją drogą, panie Konradzie, Wawel, Pałac Kultury. No, tak. Jakby pan chciał objechać. Pałac Kultury, to jest... Jakby pan tą autobiografię puścił, to by było bardzo fajnie.
0: Tak, autobiografia, zespół Perfect. To jak to wyszło, to ja byłem...
1: Miłego dnia słonecznego państwu życzę. Pozdrowienia dla całej ekipy.
0: Bardzo dziękuję. Przypominam, telefon 572-296-545. Specjalne poniedziałkowe wydanie telefonów. Jeszcze raz powtarzam, 572-296-545. Jeszcze jeden komunikat tutaj parafialny, bo naprawdę tutaj wymagamy, że tak powiem, wsparcia. patronite.pl/radiownet, mili państwo, no bo musimy płynąć w tych teraz burzliwych czasach. Jest naprawdę sytuacja, że tak powiem, spiczasta, jak no to mówiła
1: tak
0: moja...
1: Tak jak pan mówi i tutaj się z panem zgadzam, oczywiście.
0: No właśnie, no to, ale posłuchajmy autobiografii. Ona wyszła na światło, że tak powiem, dzienne do uszu.
1: 81 chyba, no, tak? Dobrze mówię?
0: Tak, tak, ja byłem nastolatkiem wtedy.
1: No,
0: można
1: no ja też.
0: No, to jak nastolatek...
1: Miłego dnia, panie Konradzie.
0: Z nastolatkiem, papa, i słuchamy autobiografii.

0: No i już jesteśmy z kolejnym słuchaczem. Dzień dobry, witam. Konrad Pęczewski, Radio Wnet.
1: Dzień dobry, Wojciech Niedzielski z Krakowa. Dzień dobry, witam. No ja chciałem podnieść, bo tutaj poprzednik jeden z Państwa mówił o tutaj tych problemach z imigrantami, a ja chciałem właśnie z tego troszkę z innej strony, że właściwie ci inżynierowie i ci profesorowie i lekarze z Afryki, no to oni są potrzebni tam na miejscu. Czyli skoro tak te elity unijne tak prą na tych lekarzy, żeby ich tu ściągać, to może lepiej byłoby, żeby stworzyć im tam warunki, pomóc troszeczkę jakieś szpitale, budować szkoły. Niech oni tam budują, organizują tę Afrykę, bo to przecież jest też ogromna ilość ludzi. Tam chyba ponad 800 milionów ludzi w Afryce mieszka, więc potencjalnie świetny rynek, że tak powiem, zbytu i w ogóle no blisko, prawda?
0: No ja się zgadzam, tylko że ta narracja Unii Europejskiej to tak się drze jak stare kalesony i nie wiadomo właściwie z której strony, bo oni tak, no to są jakieś takie krótkie, że tak powiem, jakieś pieniądze za tym idą, gnojenie też mniejszych krajów i tak w koło Wojtek, no tak to wygląda.
1: No niestety, tylko że może warto by było, bo Państwo bardzo ciekawych często ludzi zapraszacie, może nie wszystkich, ale no może nie pana Warzechę, bo on to najmądrzejszy w całym świecie, dwa razy źle zaprognozował, że prezydent

0: łowienie ryby, czyli tam na miejscu, żeby mogli sobie wypracowywać miejsca pracy, zresztą przenieść trochę przemysłu z Chin do Afryki byłoby w pełni uzasadnione. I to by troszkę może zbalansowało wymianę handlową i siły produkcyjne na świecie. No więc może warto było, nie wiem, może u pana Krzysztofa Skowrońskiego tam jest taki w tym klubie metali, w klubie
1: metali rzadkich,
0: tak, no może taki projekt. Dlaczego? Bo to o tym się nie mówi, przecież Afryka ma wszystko, znaczy łatwiej powiedzieć, czego w Afryce nie ma, niż co w Afryce jest. A tam ludzie żyją w nędzy, gdzieś ileś tam milionów, dziesiątków milionów głoduje, czy przymiera głodem w tych mniej zasobnych krajach, ale przecież tam, nie wiem, diamenty, złoto, ropa, gaz, wszystko, węgiel, metale rzadkie i tak dalej, i tak dalej. No więc, no tutaj tak może by od drugiej strony właśnie i tam ich zawracać po prostu i tam im stworzyć, nie wiem, budować może szkoły, technika, może łatwiej by było tam wybudować jedną szkołę niż tutaj przyjmować bez sensu takich ludzi wyrwanych z korzeniami, i implementować ich tutaj na siłę, nie wiem po co. A jak ktoś się chce ubogacać, no to jazda do Afryki. I tam misjonarze działają, a jak nie, no to niech ktoś fundacje działają. Miałem koleżankę, która tam studia na przykład budowała i notabene nawet nie budowała, tylko odbudowywała z jednej tutaj z takich fundacji i to było bardzo pożyteczne. No i tam się ludziom faktycznie poprawiało. No.
1: No właśnie, bardzo to, w ogóle to jest, troszkę też jesteśmy mało w stanie zrozumieć tego, co tam się w tej Afryce dzieje. Ja polecam takie książki Wojciecha Albińskiego, Kalahari. On tam spędził kilkadziesiąt lat w Afryce jako geolog, więc przejeżdżał i opisywał też tą mentalność, której my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę, możemy tam tylko troszeczkę się, że tak powiem, zapoznać z tym właśnie dzięki takim osobom, które tam spędziły kilkadziesiąt lat i to właśnie nie w warunkach, że tak powiem, turystycznych, tylko żyjąc i oglądając różne kraje w różnych miejscach i no naprawdę tam jest trudno zrozumieć. Już pomijam to, że na przykład kopalnie diamentów czy takich medali ziem rzadkich to często są w rękach rosyjskich, że tak powiem, poprzez jakieś klany, tak? I tam ci mieszkańcy to w ogóle są niewolnikami tylko do wydobywania, a wszystko idzie do, nie wiem, do Rosji albo do innych krajów, że tak powiem, też zachodnich.
0: No myślę, że do Rosji to tam bardzo mało idzie. Wie pan,
1: no nie, ale pamiętam, Prigorzyn to tam pilnował na przykład jakiś tam.
0: No ale to Prigorzyn, ja myślę, że to jest troszeczkę Rosjanie, to tak jak Niemcy pod koniec epoki kolonialnej próbowali tam coś uszczknąć z tego tortu kolonialnego w Afryce i myślę, że Rosjanie też się z kolei z neokolonialnego tortu chcą coś uszczknąć. No nie sądzę, żeby...
1: No ale nie, no, ale ja mówię generalnie, że wiele na przykład tych że tak powiem, tych, którzy korzystają z tych gigantycznych zasobów naturalnych, to nic nie zostaje dla mieszkańców rdzennych.
0: No więc właśnie tutaj jest właśnie ta gigantyczna hipokryzja tych unijnych, że jak oni tam ciupią, bo przecież to są w większości wielkie korporacje, które mają pod sobą te kopalnie diamentów, ropy, gazu i tak dalej. No przecież to nie Afrykańczycy za pomocą tam, nie wiem, to musi być też technologia, prawda? Przecież tam w Afryce, nie wiem, czy się produkuje taki ciężki, może w południowej Afryce jeszcze coś tam jest, po Brytyjczykach, ale w każdym bądź razie, no warto by było może podjąć taką dyskusję, taką rozmowę. Może niech to się przebija, wie pan, to tak jak w Polsce, no po jakimś czasie ludzie zrozumieli, że też nas chcą wykorzystywać i czy nas wykorzystują. No i to coraz ta świadomość w naszym narodzie już jest coraz lepsza. No co prawda zajęło to 30 lat, ale trudno. Tutaj państwa rola jest ogromna. Zresztą to w ogóle
1: czyli gratuluję. nie podziela pan opinii ministra Sikorskiego, że nas wyprowadził do absolutnie pierwszej ligi potęg światowych Donald Tusk? Nie podziela pan tego?
0: Znaczy ja uważam, że w ogóle, wie pan, ubolewam nad tym, że w naszym kraju jest tylu mądrych ludzi, tylu naprawdę wybitnych i to tam wychodzi, że na świecie, a w biznesie, wie pan, pracowałem 30 lat i naprawdę, gdzie Polacy poszli, no to od razu, wie pan, na jakieś GMA, to no, generalny menadżer, prawda, czy jakiegoś kraju, czy rejonu i w ogóle się sprawdzali znakomicie. Tutaj niewątpliwie Amerykanie na nas stawiali, bo akurat z takim miałem kontakt. No i nasi dawali radę nie tylko, że się okazywali równorzędni, co może być nawet

0: więc ubolewam, że w naszym kraju my do polityki wybieramy, a szczególnie no w ta opcja, no jakby tutaj jest nie do pobicia, jeśli chodzi o takich dyletantów i ludzi zupełnie nie, mało zdolnych, bo to nawet ktoś fajnie powiedział, że jakby obcy kraj wsadził agenta, to go można jakoś tam wytropić i zdezaktywować. Natomiast jak się wsadza takiego nierozgarniętego gościa, to on sam z siebie robi dziadostwo, no wie pan, i nic mu nie można zrobić, no bo za głupotę się nie idzie do więzienia, tak?
1: No nie idzie.
0: A to nie ma. No, nie, a u nas to tak, wie pan, w ministry czy tam wiceministry to są jeden to mądrzejszy, w cudzysłowie oczywiście. No, to jest... No, może w końcu nasz naród dojrzeje do tego, żeby... No i w ogóle w polityce, wie pan, ja, w biznesie to na kierownika się wybiera, to się wybiera spośród kilkunastu osób, robi się selekcję, potem z tych kilkunastu zostaje 2-3 z doświadczeniem, z dorobkiem, z jakimiś listami polecającymi i dopiero takiego gościa się bierze na okres próbny. A u nas gość bez pojęcia, bez doświadczenia, a on może być wiceministrem, a jakie ma doświadczenia? W polityce siedział. No, ja rozumiem, no to okej, okay, no to niech będą tam zawodowi, natomiast już do zarządzania na przykład, nie wiem, majątkiem, aktywami państwowymi, przemysłem, finansami, no tam no, Domański niby ma, ale on zdaje się chyba działa no, na szkodę Polski z tego, co
1: no
0: ja...
1: No tak, no bo to jeszcze jest pytanie właśnie w czyim to wszystko, że tak powiem, bo to może to jest specjalnie, bo to zwijanie Polski jest może w programie, że tak powiem, rządzących i...
0: No wiadomo, że to przecież, proszę pana, myśmy 2 lata temu już w Niemcu mieli za koszulkę, nie? Jak to się mówi w żargonie kolarskim, tak? Już żeśmy ich dochodzili, no a teraz już znowu nam odjechali, wie pan. Nie dlatego, że oni bardzo szybko jadą, tylko że u nas hamulec, wstrzymać, zatrzymać, cofnąć, no i tak dalej. No ale to już, wie pan, no to musi naród jakby w większej masie zrozumieć pewne prawidła zresztą, ale to jest generalnie też, bo to...
1: No i wyjść z tego tańca, prawda, o którym Wyspiański pisał, to wtedy się nie sprawdziło, na szczęście, tak, bo myślał, że będziemy w tym chocholim tańcu przed eksplozją energii i przedsiębiorczości Polaków, co zaowocowało no, wspaniałym, że tak powiem, zrywem i przywróceniem. No i myślę, że może też tak będzie. No,
0: no tak, ale ja opowiem na koniec świetny dowcip, ale który ma w sobie taką prawdę. Więc w Polsce sprawy się załatwiają na 2 sposoby. Jeden cudowny, że Polacy się dogadują, mają wspólny cel, biorą się do roboty, no i osiągają tam zakładane cele czy zadania. I to jest ten nadzwyczajny. A normalnie przychodzi Matka Boska i załatwia sprawę. No, więc to jest tak, że w opatrzności Bożej też chyba trzeba pokładać ufność.
1: No, no momentami to chyba już nie ma innej instancji, no ale...
0: No ale w 20 roku pod Warszawą też wszyscy położyli na nas, jak to się mówi, kreskę. A widzi pan, spod Warszawy wyszło uderzenie w sposób cudowny, no i nie tylko żeśmy ich pobili raz, to pobiliśmy ich nad Niemnem, drugi raz, no jeszcze zabrakło determinacji, żeby trzeci raz na bramie smoleńskiej dokończyć dzieła. No ale także dało się, wie pan, z pomocą Bożą nie takie rzeczy.
1: No i właśnie, i to jest właśnie ten głos, jakiego nam było potrzeba. Zwyciężymy.
0: Tak, no oczywiście, no ja jestem tego dobrej myśli. No i oczywiście waszemu radiu życzę dalszego rozwoju. Ale dlaczego jeszcze ostatnie pytanie, dlaczego pani Uchanik nie prowadzi, pani Magda, rozmów? Czy na
1: prowadzi, Europie, prowadzi. Tutaj ja nie mam przed sobą tej rozpiski, ale tutaj się zmieniamy generalnie rzecz biorąc.
0: A, rozumiem, że było ciekawie, rozumiem. No oczywiście. No to pozdrowienia dla całego zespołu, znakomitego zresztą. No i dalszych dobrych pomysłów. No i oczywiście też pracy edukacyjnej, którą tam robimy w dużej mierze, więc tak trzymać dalej, że tak powiem, i jeszcze lepiej. No, wszystkiego dobrego, kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję. Wybrał pan piosenkę, prawda?
0: Tak. No Marka Grychuty, jakby coś tam było, to bardzo proszę.
1: Marek Grychuta, oczywiście. Polska muzyka, też na prośbę słuchaczy, żeby było więcej polskiej muzyki, to trochę zmieniliśmy tutaj, że tak powiem... semafor i lecimy z polską muzyką. Marek Grechuta. Ta-da! A jeszcze tylko przypomnę numer. Tak? Tutaj jeszcze ktoś może zadzwonić się. Zdąży jeden telefon. 572-296-545.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresh. Na gołębi twój płaszcz zaczął.

0: No właśnie, właśnie, jak ten czas leci, ostatni telefon w telefonach. Kto do nas się dodzwonił? Hurra! Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mam na imię Jacek, dzwonię z Warszawy, z Ursynowa. Tak. I chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat problemu emigrantów, uchodźców i tak dalej.
0: Na Ursynowie.
1: Nie, koniecznie na Ursynowie, w ogóle w kwestii ogólnej. Tak. Mianowicie mówię to wszystko po to, żeby może nie tyle się jakoś przechwalać, tylko wskazać możliwą drogę rozwiązania. Otóż jeszcze na początku tego wieku, w roku mniej więcej 2002-2003, zaczęliśmy z żoną płacić na taki ośrodek prowadzony przez Salezjan w Zambii, w Kazembe. Ten ośrodek charakteryzował się tym, że tam znajdowała się szkoła zawodowa. Po 3 latach wpłacania w sumie niewielkich kwot dostałem informację, że przy pomocy tych niewielkich wpłat udało nam się wykształcić stolarza, młodego stolarza. Prawda?
0: Tak.
1: Takich chłopaków w tym ośrodku było, o ile dobrze pamiętam, kilkunastu. To był taki projekt wtedy. Od tamtej pory systematycznie zasilamy Salezjan, którzy działają w różnych krajach, prowadzą różne projekty. Wszystkie wymagają wsparcia, ale wszystkie polegają na tym, żeby pomagać tym ludziom.
0: Na miejscu.
1: Na miejscu.
0: No właśnie.
1: Nie ściągać ich do Europy nie wiadomo po co. Nie do swojego klimatu, nie do swojego otoczenia, w obce środowiska. Oni też przeżywają swoje jakieś tam stresy z tym związane, prawda? No a jeszcze ściąganie w sposób niekontrolowany, no to z rozsądkiem nie ma nic wspólnego. Ale Unia nie kieruje się zdrowym rozsądkiem. Jest to chyba taki wyznacznik tej organizacji.
0: Musimy powoli kończyć, bo wiadomości za 15 sekund to bardzo ważny głos.
1: Tylko chciałem podkreślić, że przez te 20 parę lat udało nam się wykształcić jeszcze kilku takich chłopaków. I to jest droga właściwa. Oni nie będą szukali tutaj miejsca w Europie, bo będą mieli pracę na miejscu. Pozdrawiam cały zespół, kłaniam się.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo piękny głos. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jakub
1: wszystkiego Duszak dobrego.
0: Już mnie wyrzuca ze studia rękoczyny. To ja mówię pa!
1: Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, minęła 14. W tym wydaniu wiadomości Nawrocki odpowiada Zełenskiemu. Kto zastąpi Kiera Starmera?
1: Wiadomości wnet.
0: A także pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem w Wołodymyrze. Drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści, stwierdził Karol Nawrocki, reagując na wcześniejsze słowa Wołodymyra Zełenskiego, który to ocenił wcześniej, że obecna sytuacja wynika wyłącznie z wewnętrznego procesu wyborczego w Polsce, w którym prezydent Nawrocki rywalizuje stanowisko premiera ze swojej partii z premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński przywódca stwierdził, że Kijów nie ma z tym nic wspólnego i zarzucił Nawrockiemu kontynuowanie walki politycznej poprzez podsycanie nienawiści wobec Ukraińców. Porównał te działania do polityki Viktora Orbana. W spór zaangażowała się również ambasada Rosji w Polsce, stwierdzając, że ofiarami zbrodni wołyńskiej byli przede wszystkim obywatele radzieccy, a nie polscy. X-owe konta powiązane z Romanem Giertychem zostały zawieszone lub zlikwidowane przez administrację tej platformy internetowej. Jak wyjaśnia portal w polityce.pl, chodzi o konta z tak zwanej sieci na wybory, czyli grupy prorządowych internautów stworzonej przez Romana Giertycha. Adwokat przekonywał, że stworzona przez niego grupa ma mobilizować zwolenników opozycji demokratycznej. Za cel stawiał sobie odsunięcie PiS od władzy, a następnie rozliczenie 8-letnich rządów prawicy. Grupa działa przede wszystkim na platformie X i Facebooku. Sam Giertych szacował tę liczbę na ponad 3000 osób. Na przełomie roku Giertych ogłosił powrót akcji pod hasłem Sieć na Wybory 2.0, motywując to potrzebą dalszych rozliczeń i obrony przed wpływami zewnętrznymi. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Pracy. Jednocześnie Andy Burnham potwierdził, że będzie ubiegał się o przywództwo w ugrupowaniu i stanowisko premiera. Jak pisze BBC, Burnham, dotychczasowy burmistrz aglomeracji Manchester, ogłosił swoją kandydaturę krótko po rezygnacji Starmera. Polityk jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli lejburzystów i od dłuższego czasu wymieniany był w gronie potencjalnych następców obecnego lidera. Starmer zapowiedział, że pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego przewodniczącego partii. Władze ugrupowania mają przeprowadzić procedurę wyborczą jeszcze przed wrześniowym wznowieniem prac parlamentu. Pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem, których celem jest osiągnięcie ostatecznego porozumienia kończącego wojnę, zakończyła się zachęcającymi postępami, poinformowali mediatorzy z Kataru i z Pakistanu. We wspólnym oświadczeniu opublikowanym dziś oba państwa przekazały, że strony uzgodniły mapę drogową prowadzącą do zawarcia ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni. Podpisane w ubiegłym tygodniu memorandum przewiduje zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormus. Według szefa irańskiego MSZ porozumienie zakłada między innymi zwolnienie z części ograniczeń eksportu ropy naftowej i produktów petrochemicznych, zniesienie blokady, odblokowanie części zamrożonych aktywów oraz uruchomienie szeroko zakrojonego programu odbudowy i rozwoju Iranu.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś słonecznie, gorąco i duszno. Na południu i na wschodzie pojawią się opady, szczególnie na Lubelszczyźnie, Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie Polski.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
6: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: To była autopromocja.
8: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
9: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
10: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
8: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
10: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. Jest godzina 14.07. To jest audycja Kiedyś to było, a dziś jest 22 czerwca i w związku z tym będziemy słuchać zespołu Czerwono-Czarni, a dokładnie pierwszego albumu, który ten zespół wydał, a to dlatego, że są takie dane na temat założenia zespołu Czerwono-Czarni. Mówi się właśnie, że jedne źródła podają, że 22 dzień czerwca roku 1960 to jest data założenia właśnie tego zespołu, a że 23 czerwca dali oni pierwszy koncert, pierwszy występ w Gdańsku w kabarecie czy klubie Rudy Kot, tak się nazywał. No więc jedni podają datę 23, drudzy 22, no ale jeśli 23 czerwca już wystąpili, to chyba 22 czerwca już zespołem być musieli. Więc to był rok 1960, 40, 50, 66 lat w takim razie mija od powstania zespołu Czerwono-Czarni. To bardzo ważny polski zespół muzyczny, pionier big beatu, zresztą też spadkobierca zespołu rock'n'rollowego Rhythm and Blues, który był pierwszym polskim zespołem rock'n'rollowym, także bardzo ważna historia. Zresztą przez zespół Czerwono-Czarni przewinęło się bardzo wielu muzyków. Źródła podają, że nawet 70 artystów w trakcie działalności tego zespołu było częścią Czerwono-Czarnych. No i tak pomyślałam, że zrobimy dziś, że będziemy słuchać utworów z pierwszego właśnie albumu, a to pierwsza już informacja, ciekawostka taka, że to jest album, który został wydany w roku 1966, czyli dopiero 6 lat po tym, jak zespół oficjalnie zaczął funkcjonować. Wcześniej byłyby wydawane single, ale taki pełny album właśnie dopiero w roku 1966 został wydany. No to zaczynamy. Ani mi się śni. To jest pierwszy utwór, który na tym albumie się znajduje. Słuchamy.

0: się śni.
1: I to był pierwszy utwór z tego albumu. Słowa napisał Kazimierz Winkler, natomiast muzykę Ryszard Poznakowski, który był częścią właśnie tego pierwszego zestawu zespołu Czerwono-Czerni, a zaśpiewała Katarzyna Sobczyk, którą Państwo będą teraz słyszeli jeszcze na tym albumie, ale nie tylko, bo też na tym albumie i z Czerwono-Czarnymi zaczynała Karin Stanek i teraz właśnie jej posłuchamy, utwór Czekoladowy Krem, Karin Stanek.

Kabaret Rudy Kot to Gdańsk, już wspominałam. Ten klub działał od 1957 roku do 2007 roku i mieścił się w kamienicy przy ulicy Garncarskiej 18/20, która została wybudowana w 1947 roku w miejscu zniszczonego wskutek działań Armii Czerwonej kompleksu hotelowo-restauracyjnego, który tam się znajdował. To słuchamy dalej, to nie tylko Karin Stanek, to nie tylko Katarzyna Sobczyk, ale też Toni Kecher, który z Czerwono-Czarnymi występował i teraz Państwo usłyszą jego głos w utworze Masz takie same oczy jak ona.

upłynie kilka sekund, a może kilka lat. Bez słowa nagle wstaniesz, jak ona pójdziesz w świat. Obejrzysz się przez ramię, uśmiechniesz.

I to był utwór do słów Kazimierza Winklera, a to poeta jeszcze przedwojenny. W trakcie wojny brał udział jako powstaniec w Powstaniu Warszawskim. Później został aresztowany, złapany, wywieziony do Stalagu. Był jeńcem Stalagu, ale wojnę szczęśliwie przeżył. Wrócił do Warszawy i zaczął pisać właśnie teksty piosenek. I jest on jednym chyba z najbardziej znanych, a może jednym, nie wiem czy jest tak znany, ale jego teksty są jednymi z najbardziej znanych utworów właśnie powojennych. Między innymi taki utwór Gdy mi ciebie zabraknie, który został okrzyknięty najpopularniejszym utworem powojennym, czy Tych lat nie odda nikt, albo O mnie się nie martw. No i właśnie też pisał dla czerwono-czarnych takie utwory jak ten, którego teraz posłuchaliśmy, czyli Masz takie same oczy jak ona. Sobota to mój dzień. Muzyka Ryszard Poznakowski ponownie. Zresztą większość tych utworów skomponowana jest przez Ryszarda Poznakowskiego. No a teraz zaśpiewa nam Karin Stanek.

To teraz Zbigniew Bizoń, który przez pewien czas był związany z Czerwono-Czarnymi jako instrumentalista i kompozytor, a później także kierownik muzyczny, wcześniej związany z zespołem Niebiesko-Czarni, a później była jeszcze grupa Tajfuny i Bizony. I teraz posłuchamy jego kompozycji, która nazywa się Sandwich.

To była kompozycja Zbigniewa Bizonia, a teraz posłuchamy utworu Cztery Maki, który zaśpiewała Katarzyna Sobczyk, natomiast słowa napisał Krzysztof Dzikowski, o którym zaraz.

Katarzyna Sobczyk, cztery Makim, a słowa Krzysztof Dzikowski. To urodzony w 1938 roku tekściarz, pisarz, poeta, który tekst napisał do bardzo wielu utworów, które Państwo znają, na przykład Dla czerwonych gitar Anna Maria, czy Słowo jedyne ty. Był taki ktoś, pisał też dla Maryli Rodowicz, dla Anny German teksty, ale także napisał ten największy przebój, którego dziś będziemy słuchać, bo to jest ten utwór, który znalazł się właśnie na tym pierwszym albumie Czerwono-Czarnych, a więc Katarzyna Sobczyk zaśpiewała Mały Książę i to jest chyba najbardziej znana piosenka w jej wykonaniu i to właśnie Krzysztof Dzikowski teksty do tej piosenki napisał. To teraz ponownie Tony Catcher, o którym zaraz, ten pierwszy dzień.

Toni Kaczor, a tak naprawdę Antoni Kaczor, to w Krakowie urodzony piosenkarz, który w zasadzie głównie był związany właśnie z czerwono-czarnymi, ale zaczął już wcześniej, występował śpiewając w języku angielskim z na przykład takim zespołem Luxembourg Combo założonym w Częstochowie i to był właśnie początek lat 60. Śpiewał właśnie w języku angielskim, co przyniosło mu wtedy dużą popularność, no bo niewielu wtedy piosenkarzy śpiewało właśnie po angielsku. No i właśnie z czerwono-czarnymi nagrał album. Gdzieś w latach 70. zakończył karierę, później jeszcze wrócił w latach 80. już występował śpiewając utwory biesiadne. Tak przynajmniej jest w jego biografii zapisane, no ale tutaj pod pseudonimem Toni Kaczor właśnie występuje i możemy słuchać jego nagrań na tym pierwszym albumie Czerwono-Czarnych z Krakowa, piosenkarza. To ostatni utwór z pierwszej strony płyty Czerwono-Czarni, ze strony A, czy krasnoludki są na świecie, ponownie słowa Krzysztof Dzikowski, a zaśpiewała ten utwór Karin Stanek.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet. Więcej niż radio.
5: To obracamy naszą płytę i druga część albumu Czerwono-Czarnych o tytule Czerwono-Czarni, pierwszego albumu tego zespołu, wydanego w roku 66, i zaczynamy utworem Antoniego Kaczora, o którym przed chwilą Państwu opowiadałam, a to jest też ten głos, który śpiewa na drugim albumie Czerwono-Czarnych utwór 17 milionów, który na pewno Państwu jest bardzo dobrze znany, zresztą to jest utwór z albumu o tym samym tytule. 17 milionów może w przyszłym roku na rocznicę utworzenia zespołu Czerwono-Czarnych posłuchamy właśnie w całości albumu 17 milionów, ale dziś słuchamy pierwszego albumu Antoni Kaczor, czyli Toni Kaczor, Mój dom gdzieś daleko, słowa Janusz Kondratowicz, a muzyka ponownie Ryszard Poznakowski.

No a jeszcze należy powiedzieć, że oczywiście zespół powstał z inicjatywy Franciszka Walickiego, który właśnie stworzył ten zespół, czy był inicjatorem jego powstania. No i kto był w pierwszym składzie? Przemysław Gwoździowski na saksofonie, Wiesław Brynolak na gitarze, Zbigniew Wilk fortepian, Wiesław Damiński kontrabas, Ryszard Żuk perkusja, a śpiewali wtedy na samym początku Marek Tarnowski, Andrzej Jordan i Janusz Godlewski, ale tak jak już wspominałam na początku, ponad 70 artystów w składzie w sumie było przez lata czerwono-czarnych i między innymi byli to tacy artyści jak Michał Burano, Henryk Fabian, Wojciech Gąsowski, Toni Kecher, Maciej Kosowski, Jacek Lech, Józef Ledecki, Helena Majdaniec, Katarzyna Sobczyk, Karin Stanek i jeśli chodzi tutaj o tę część instrumentalną, no to już wspominany Zbigniew Bizoń, Piotr Puławski, Tomasz Jaśkiewicz, Janusz Koman, Józef Krzeczek, kto jeszcze? Tomasz Śpiewak, Ryszard Poznakowski, o którym też już Państwu mówiłam, czy Henryk Zomerski, a perkusistami byli m.in. Ryszard Gromek, Jan Knap czy Piotr Milewski. Także tak to się prezentuje, jeśli chodzi o czerwono-czarnych. No i jeszcze kiedy oni działali, no to 1960 do roku 71, później reaktywacja w 72 roku aż do roku 76 i jeszcze w roku 70.

To nie była Karin Stanek, tylko Katarzyna Sobczyk oczywiście. Piosenka z kółkiem, ale teraz będzie Karin Stanek i o Karin Stanek Państwu słów kilka powiem. Przypomnę, urodzona w 1943 roku piosenkarka w Bytomiu, zmarła w 2011 roku w Wolfenbüttel w Niemczech. Była jedną z najważniejszych polskich wokalistek właśnie big beatowych. Głównie znana właśnie jako wokalistka zespołu Czerwono-Czarni. Wykonała takie przeboje jak już w tej późniejszej twórczości właśnie z Czerwono-Czarnymi, Malowana Lala, Chłopiec z gitarą, czy Jedziemy autostopem. Bardzo taka energetyczna piosenkarka. Pochodziła z rodziny górniczej z Bytomia, z wielodzietnej rodziny, a i jak się zaczęła jej przygoda, to tu warto wspomnieć. Czerwono-Czarni zorganizowali taki konkurs, festiwal. Czerwono-Czarni szukają młodych talentów, no i tak Karin Stanek się tam zgłosiła i wszystkich zachwyciła i dzięki temu z Czerwono-Czarnymi występowałam właśnie na festiwalach w Sopocie czy w Opolu. Ale pod koniec lat 60. zakończyła współpracę z tym zespołem i zaczęła karierę solową. W PRL-u łatwo jej nie było. Zaczęła występować za granicą w latach 70. Wyemigrowała do Niemiec. Tam po niemiecku i angielsku śpiewała pod pseudonimem Cori Gunn. No i tutaj w Polsce się jej kariera tak zakończyła. Jeszcze w latach 90. powróciła, ale już żyła na emigracji i w Niemczech do końca swojego życia, ale została tak upamiętniona u nas w Polsce, że jej gwiazda w Opolskiej Alei Gwiazd jest i też pomnik Karin Stanek poświęcony koło Bytomskiego Centrum Kultury, więc teraz Karin Stanek słuchamy 300 tysięcy gitar.

To była Karin Stanek, to teraz ponownie Katarzyna Sobczyk, która przyszła na świat w roku 45 w Tyczynie, zmarła w 2010 roku w Warszawie, zadebiutowała wraz z zespołem Biało-Zieloni w 61 roku, a w 63 roku odniosła duży sukces na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, trafiając do Złotej Dziesiątki i od 64 do 72 roku występowała właśnie z Czerwono-Czarnymi, a później z mężem Henrykiem Fabianem, który też z zespołem Czerwono-Czarni związany był. To teraz Katarzyna Sobczyk i utwór, którego posłuchamy, to właśnie Mały Książę, czyli ten, o którym już mówiłam, najbardziej znany przebój w wykonaniu tej artystki.

To była Katarzyna Sobczyk, dama polskiego Big Beatu. Kiedyś audycję bardzo już dawno temu o niej przygotowałam, nawet to nie było chyba w ramach audycji. Kiedyś to było, ale gdzieś na platformie Mixcloud można znaleźć audycję właśnie Kasi Sobczyk poświęconą. To jeszcze raz na koniec, nie wszystkie utwory uda nam się posłuchać z tego albumu, ale utwór, który chyba w zasadzie może jeden z dwóch czy trzech znałam przed tym, jak wspólnie wysłuchaliśmy tego albumu. To jest utwór To nie grzech, też właśnie w wykonaniu Kasi Sobczyk. Teraz go posłuchamy.

0: Kasia Sobczyk, my między innymi, bo my słuchaliśmy też Karin Stanek czy Antoniego Kaczora, Toniego Karczera na pierwszym albumie Czerwono-Czarnych, których dziś słuchaliśmy w związku z tym, że 66 lat temu ten zespół powstał i był tym pierwszym, który nawiązywał do rock'n'rolla, przynajmniej próbował w tych czasach PRL-u. No i tak się tworzył Big Beat, nasz polski odpowiednik na rock'n'rolla, mocne uderzenie. Może to nie było w pełni rock'n'roll, ale coś już się takiego działo. Także mam nadzieję, że wrócili Państwo do wspomnień ze swojej młodości, a ci młodsi słuchacze, że tak jak ja troszkę posłuchali tej muzyki z lat 60., 66. rok, bo wtedy ten album powstał po 6 latach od powstania zespołu Czerwono-Czarni. Tak, życzę Państwu dobrego dnia. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Zapraszam w przyszłym tygodniu na audycję Kiedyś to było, a zabiorę Państwa w bardzo piękne miejsce. Nie będzie muzycznie, będzie reportażowo. Odwiedzimy piękną posiadłość w Małopolsce. Także tak i już czas na Jakuba Duszaka, serwis informacyjny, a ja się jeszcze z Państwem nie żegnam, bo usłyszymy się za pół godziny. Do usłyszenia. Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dzień dobry, 15.01 w tym wydaniu wiadomości. Kadrowe decyzje Waldemara Żurka pod lupą. Nawrocki odpowiada Zełeńskiemu oraz kto zastąpi Kiera Starmera. Jakub Duszak, zapraszam.
4: Wiadomości wnet.
3: Radio Wnet dotarło do pisma zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marczak do prokuratora generalnego Waldemara Żurka, w którym dosłownie miażdży ona ostatnie decyzje kadrowe swojego przełożonego w wydziałach zamiejscowych prokuratury krajowej. Żurek odwołał 10 prokuratorów z delegacji, w tym autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi Jana Drelewskiego oraz Julitę Dziedzic-Bogucką, prywatnie żonę szefa kancelarii prezydenta. Więcej szczegółów w artykule Jakuba Pilarka na portalu Wnet.fm. Wołodymyrze, drogi panie prezydencie, spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści, stwierdził Karol Nawrocki, reagując na wcześniejsze słowa Wołodymyra Zełeńskiego, który to ocenił wcześniej, że obecna sytuacja wynika wyłącznie z wewnętrznego procesu wyborczego w Polsce. Ukraiński przywódca stwierdził, że Kijów nie ma z tym nic wspólnego i zarzucił Nawrockiemu kontynuowanie walki politycznej poprzez podsycanie nienawiści wobec Ukraińców. Porównał te działania do polityki Viktora Orbana. W spór zaangażowała się również ambasada Rosji w Polsce, stwierdzając, że ofiarami zbrodni wołyńskiej byli przede wszystkim obywatele radzieccy, a nie polscy. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Pracy. Jednocześnie Andy Burnham potwierdził, że będzie ubiegał się o przywództwo w ugrupowaniu i o stanowisko premiera. Jak pisze BBC, Burnham, dotychczasowy burmistrz aglomeracji Manchester, ogłosił swoją kandydaturę krótko po rezygnacji Starmera. Polityk jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli lejburzystów i od dłuższego czasu wymieniany był w gronie potencjalnych następców obecnego lidera. Starmer zapowiedział, że pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego przewodniczącego. Władze ugrupowania mają przeprowadzić procedurę wyborczą jeszcze przed wrześniowym wznowieniem prac parlamentu. Pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem, których celem jest osiągnięcie ostatecznego porozumienia kończącego wojnę, zakończyła się zachęcającymi postępami, poinformowali mediatorzy z Kataru i Pakistanu. We wspólnym oświadczeniu oba państwa przekazały, że strony uzgodniły mapę drogową prowadzącą do zawarcia ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni. Podpisane w ubiegłym tygodniu memorandum przewiduje zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz. Według szefa irańskiego MSZ porozumienie zakończyło zakłada między innymi zwolnienie z części ograniczeń eksportu ropy naftowej i produktów petrochemicznych, zniesienie blokady, odblokowanie części zamrożonych aktywów oraz uruchomienie szeroko zakrojonego programu odbudowy i rozwoju Iranu. Indie prowadzą rozmowy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie sprzedaży części swoich najważniejszych systemów uzbrojenia, w tym naddźwiękowych pocisków manewrujących BrahMos. Informacje te potwierdziły cztery źródła agencji Reutera. Pociski BrahMos, opracowane wspólnie przez Indie i Rosję, należą do najszybszych pocisków manewrujących na świecie. Mogą być odpalane z wyrzutni lądowych okrętów oraz samolotów. Zjednoczone Emiraty Arabskie rozważają zakup nowego uzbrojenia po doświadczeniach wojny na Bliskim Wschodzie, podczas której kraj ten został dotknięty irańskimi atakami. Abu Zabi dąży również do wzmocnienia ochrony cieśniny Ormus.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
11: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
10: A Radia Aktywni.
11: W każdą środę o godzinie 14.10.
10: Zapraszamy, będzie się działo.
11: Liczymy na Was.
2: To była autopromocja.
12: Duży pokój. Witam Was, kochani. Piękne popołudnie w Toruniu. Piękny dzień. Lido Pimienta i utwór pod tytułem Talento. To z najnowszego singla. Już jeden z utworów Horroro słuchaliśmy. Płyniemy. I had that-

Oczywiście jak się jej słucha, to chciałoby się jeszcze, jeszcze i jeszcze. Więc wszystko, co jest oznaczone tym imieniem, nazwiskiem Lido Pimienta, wam serdecznie polecam. I wcześniejsze płyty, i późniejsze. Ewolucja tej artystki jest fascynująca. Alado Tropical i Tocando, żeby zostać w tym samym duchu.

Helado Tropical i Tocando. Pozostając w tym duchu południowej Ameryki, wrzucę coś od siebie, czyli David Byrne i Natalia LaFontaine w utworze Qual es la razón?

To i David Byrne dorzucił kamyczek do tego południowoamerykańskiego podwórka. Oczywiście poza polityką i nawet, mimo że to stamtąd muzyka, w sumie z północnej Ameryki, to właśnie tam się odbywają przecież mistrzostwa piłki nożnej i mam nadzieję, że one są, też nie są poza polityką, niby nic nie jest, nawet to co mówię. Dobra, wracam do muzyki, to jest Duży Pokój i Baby Rose w utworze Bad NVM. Słucham.

Mówię, że często lubię kawałki, których na końcu artysta śpiewa tytuł, no ale to nie był tytuł, chyba że NVM, skrótu tego nie znam, nie rozumiem, przyznam się. Znaczy Reina Tropical i Xate Cakl. To raczej wolę, kojarzy mi się z nazwą piesków. Oczywiście moje kynologiczne skręty, ale utwór pod tytułem Kamieni, czyli Wspólnota, słuchamy.

Reina Tropicali, utwór Camino to był. Nie, tak jak puszczając Michela Portal w Mazol Artim Radio, nie stałem się frankofonem. Taki też nie jestem hiszpanolubem, ale dobry pop powstaje właśnie tam i dobrze możemy się bawić, więc tu chodzi o dobrą muzykę i też i o piękną kulturę. Daniela Lalita i Muramasa w utworze pod tytułem Torioteo.

Tyron Teo, dobra. Tak więc duży pokój zmierza ku końcowi, ja zwykle na końcu dłuższy utwór bym wam puścił, żebyście się rozpłynęli, ale dlatego mam dla was i Bibio Sound Machine i Return to Surrender, a później Nia Archives w utworze Boys in Blue. Tomasz Rosłon realizował tę audycję z Warszawy. Słyszymy się o 20.30 w Mazol, a Rytmik Radio. Trochę nowy letni czas u nas, a ja was zostawiam z tymi dwoma pięknymi utworami. Mówił do was Jerzy Mazol, to był duży pokój. Zostańcie z Radiem Wnet. Trzymajcie się. Pięknego popołudnia. Pa!

0: Duży pokój.
1: Autopromocja. Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tomga.
2: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
1: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
2: No i co, na długo tu jeszcze zawinęli?
1: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
3: Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
4: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
1: To była autopromocja.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
5: 15.31. Zapraszam Państwa na serwis międzynarodowy. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsuletą Tomasz Rosłon i oczywiście będziemy słuchać i rozmawiać o tym, co stało się dziś w Wielkiej Brytanii, czyli o rezygnacji Keira Starmera ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, ale zanim to jeszcze popatrzymy na chwilę w stronę Włoch, gdzie wymiana zdań między premier Giorgią Meloni a Donaldem Trumpem. Donald Trump dwa dni temu napisał na platformie Truth Social tak. Premier Włoch Giorgia Meloni wielokrotnie prosiła o zrobienie sobie ze mną zdjęcia podczas szczytu G7 we Francji. Jej notowania we Włoszech są niskie, prawdopodobnie dlatego, że odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych Ameryki, kraju, który naprawdę kocha i chroni Włochy, dotyczącą uniemożliwienia Iranowi zdobycia lub opracowania broni jądrowej. Choć, nawiasem mówiąc, NATO postąpiło tak samo. Nie pozwoliła nam nawet korzystać z włoskich pasów startowych, co stanowiło ogromną niedogodność logistyczną i to pomimo faktu, że Stany Zjednoczone przeznaczają setki miliardów dolarów rocznie na ochronę Włoch i innych tak zwanych sojuszników z NATO. Teraz po tym, jak Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, chce znów się z nami zaprzyjaźnić, aby poprawić swoje wyniki. Nie dziękujemy. Prezydent Donald J. Trump na to. Giorgia Meloni długo nie czekała z komentarzem i powiedziała tak. Cóż, niektóre sprawy zasługują na natychmiastową reakcję. Wypowiedzi Trumpa są całkowicie zmyślone i szczerze mówiąc stanowią tylko wymówkę. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje on takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu, wrogów Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, wobec których okazuje się znacznie bardziej uległy. Musi jednak pamiętać o jednej rzeczy. Ja i Włochy nigdy nie błagamy, więc swoje zdanie.
6: Dziękuję za. 6 lat, moment, który jest najdumny w moim życiu. Pomnożą prezydenty 18 lat. Tak, szczerze, że na to z historii kraju widzę, że tam wyjaśnić milion ludzi. Właśnie przeszli. Do tego momentu bawa. Przedtem przeje praktycznie na zobranie z Bartoną. Wielot powtarzam, że to jest kona. Bez talik są za mnie, że cię ktoś wybrał. Mówię, że jedni źli. To w niej jest ludziom liwa z imieniu partii. Zapięli wróci z neantemizmu. Wyli za unię, a go skupi i przejnardowy. Z tyśmiu lat w czasów duchu sanę, to nie tutaj.

0: dobrze, no wszyscy wiedzieli, że to nie jest człowiek, który bardzo poważnie traktuje, powiedzmy sobie, no, wartości tak zwany ministerial code, czyli kod ministra, no bo już dwa razy wypadał właściwie ze środowiska, no wypadał z Izby Gmin. Za każdym razem były to drobne takie korupcyjne historie, no a kilka miesięcy temu udowodniono mu właśnie no bardzo bliskie relacje ze Pszczynem. No i cóż, no w tej chwili jest już przygotowuje się proces właśnie lorda Petera Mandelsona, a bardzo jego bliskim przyjacielem był Keir Starmer. I co się okazało? Keir Starmer nominował Mandelsona, wiedząc o tych wszystkich skandalikach, nominował go jako ambasadora Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie. No i po roku, właśnie kiedy zaczęły się już właśnie jakieś spekulacje na temat Mandelsona, odwołał go, prawda, no ale została sprawa. No teraz sprawa teraz Harry Nowaka, prawda. No niestety znowu Starmer wybrał polityczną poprawność zamiast zabrać się właśnie za zmianę kodu postępowania policji, zwłaszcza policji metropolitalnej, czyli Scotland Yardu, prawda, no to oczywiście, ponieważ zabójcą był Sikh, należący do mniejszości etnicznych, wobec tego tylko powiedział, że bardzo współczuje, prawda, jednym słowem jego wystąpienie było tak nieadekwatne do sytuacji, że znowu wzbudziło różnego rodzaju niezadowolenie społeczne. No i musiało do tego dojść. Jeszcze w piątek oczywiście premier Starmer twierdził, że weźmie udział w ewentualnym wyścigu do o władzę, do partii, który rozpocznie się 9 lipca. No ale wczoraj źródła zbliżone do Downing Street stwierdziły, że te doniesienia o jego odejściu są czysto spekulacją. No a dzisiaj musiało do tego dojść po prostu. Ja to śledzę uważnie ze względu na specjalizację, prawda, i zresztą dopiero wróciłam, mówiąc szczerze, właśnie z Londynu. No i okazuje się, że no dzisiaj to się dokonało. No i 9 lipca to będzie dzień startu z kandydatów na szefa Labour Party.
1: I tym, jednym z tych, o których mówią, albo nawet jest to pewne, ma być Andy Burnham. Kim jest ten człowiek? Czy to będzie przyszły premier Wielkiej Brytanii?
0: No, ławka jest bardzo krótka. Zresztą nie tylko w Labour Party, ale w Partii Konserwatywnej również. Nigel Farage już powiedział właśnie dzisiaj, się zdeklarował, że w wyborach parlamentarnych właśnie, to znaczy po zakończeniu wakacji parlamentarnych, prawda, jesienią we wrześniu, jest gotowy wystawić własnego kandydata, który w radykalny sposób zmieni sytuację całego establishmentu politycznego i wreszcie zacznie się walka o wartości. No ale tutaj właśnie oczywiście jest Andy Burnham, który był przez ostatnie kilka lat merem tak zwanego Greater Manchester, Wielkiego Manchesteru. Przedtem jeszcze nie był to, nie jest to zbyt popularny polityk, dlatego przedtem był ministrem kultury, potem ministrem zdrowia, ale bardzo krótki okres czasu. Nawet startował, kiedy Ed Miliband odchodził kilka lat temu, właśnie odchodził z szefostwa Labour Party, odchodził, startował właśnie w biegu, aby przejąć stery właśnie Partii Pracy, ale go wyprzedził Jeremy Corbyn, to już rzeczywiście neokomunista. Ale to znaczy,

0: że Andy Burnham nigdy nie był osobowością właśnie taką znaczącą, dużej miary, taką, na którą no, jednym z tych frontbenchers. Nie. I rzeczywiście, no ale Labour Party nie ma wyboru, partia konserwatywna jest kompletnie rozbita i właściwie gdyby w Wielkiej Brytanii nie funkcjonowała ta poprawność polityczna właśnie, która właściwie niszczy demokrację. Zachód niszczy swoje najbardziej udane dziecko, demokrację, prawda? Demokrację również w funkcjonowaniu, przepraszam, parlamentu. To z pewnością teraz byłby czas Nigela Farage'a, prawda? No ale w tej chwili jest ta otulina, taka, to się mówi, kordon higieniczny, prawda? No nie wiem, czy jeszcze już nadszedł czas właśnie Jeremy Corbyna. Natomiast gdyby istniała i funkcjonowała prawdziwa demokracja właśnie, to teraz byłby czas właśnie Nigela Farage'a. W tej chwili nie ma jeszcze żadnego kontrkandydata, no ale okaże się, no zawsze są jacyś, prawda, chętni. Wobec tego 9 lipca okaże się, jakich współkandydatów będzie miał Andy Burnham.
1: To jeszcze zapytam, co to mówi o brytyjskiej polityce. My co chwilę tak naprawdę, ja już sama nie pamiętam, musiałam dzisiaj sprawdzić, kto tam był w ciągu ostatnich 5, 6, 7 lat premierem, bo oni się zmieniają w zasadzie co rok, co 2 lata. Co to znaczy? Co to nam mówi o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii?
0: To świadczy o dwóch fenomenach, które ja w ciągu tych 35 lat, prawda, kiedy zajmuję się Wielką Brytanią, zaobserwowałam. Minął czas gigantów politycznych, bo ostatnim z tej, tak jak, prawda, Margaret Thatcher, a potem właściwie już nie było nikogo, dlatego że dwóch jeszcze konserwatystów, prawda, ale to było bardzo krótko, przebywali na Downing Street. Potem był 1997 rok, 3 razy wygrywała Labour Party. Potem po 2016 roku, kiedy wygrali, prawda, referendum zwolennicy Brexitu, no rozpoczęła się. Odszedł bardzo przyzwoity polityk oraz legalista David Cameron, ale on niestety ma wiele... No cóż, to on był tym, który do programu konserwatystów w 2010 roku dołożył no, sporą pulę programu socjalistów, czyli Labour Party, liberalnych demokratów. I niestety do tej pory w Wielkiej Brytanii istnieje aborcja na życzenie nieodpłatna do 6 miesiąca. I to także głosami, prawda, głosami konserwatystów. Potem te związki, jednopłciowe związki partnerskie, to także głosami konserwatystów. Także ja się nie dziwiłam, że potem po 2016 roku, potem referendum brexitowym, że następował, prawda, kolejny lider partii konserwatystów, jeden gorszy i słabszy od następnego. Ja miałam wiele nadziei, łączyłam właśnie z Borisem Johnsonem, dlatego że jest to konserwatysta no znacznie bardziej na prawo, aniżeli był David Cameron, ale on miał duży elektorat negatywny. I rzeczywiście tam były takie drobne skandaliki, które by nie prawdopodobnie nie rozbiły partii, Labour Party, a on musiał w jakimś tam momencie odejść. I w tej chwili, no niestety, ten polityczny establishment brytyjski jest bardzo słaby. Nie funkcjonują tam wartości konserwacyjne, kierują się wartościami konserwatywnymi. To już jest tak zwany modern compassionate konserwatyzm, czyli nowoczesny współczujący konserwatyzm, czyli program pół na pół z lejbezystowskim.
1: O czym powie?
0: I tylko właściwie Nigel Farage jest tu jedyną nadzieją, jeżeli polityczna poprawność, która funkcjonuje tam i w parlamencie, i w mediach, i w organizacjach pozarządowych, jeżeli pozwolą Farage'owi zaprezentować właśnie swoją pulę, bo wtedy, wartości konserwatywne, bo wtedy, dopiero wtedy mogłoby dojść do pewnych niespodzianek.
1: Czy dojdzie do niespodzianek, no to my będziemy to obserwować. Pani Elżbieta Królikowska-Abiz była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
1: My z tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i o tym, czy Andy Burnham będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii, jeszcze będziemy rozmawiać, ale na koniec serwisu międzynarodowego łączymy się z Jaśminą Nowak.
2: Dzień dobry Haniu i dzień dobry Państwu. Tak, bo udało się już dotrzeć na teren wojskowego portu lotniczego. Za chwilę, no nie, może nie za taką chwilę, bo myślę, że za około godzinę, dwóch stąd prezydent Karol Nawrocki z częścią dziennikarzy, w tym będę również mu towarzyszyć, uda się do Ankary. To jest wizyta robocza, ale bardzo ważna wizyta o szczególnym znaczeniu, ponieważ odbywa się zaledwie kilkanaście dni przed szczytem NATO, który, przypomnijmy, odbędzie się 10 lipca i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W centrum rozmów najprawdopodobniej znajdą się kwestie wzmacniania wschodniej flanki NATO, zwiększania wydatków na obronność, także dalszego wsparcia dla Ukrainy, no i pewnie relacje transatlantyckie i współpraca z jednym z najważniejszych członków Sojuszu. Przypomnijmy, Turcja dysponuje drugą co do wielkości armią w NATO, odgrywa zresztą kluczową rolę w regionie Morza Czarnego, jak i na Bliskim Wschodzie, o czym ostatnio bardzo dużo mówiliśmy. Ankara od lat pozostaje jednym z najważniejszych partnerów w zakresie bezpieczeństwa, a jej położenie geopolityczne sprawia, że stanowisko władz tureckich ma istotne znaczenie także dla tych strategicznych decyzji podejmowanych przez państwa członkowskie. Program wizyty rozpocznie się jutro rano. O szczegółach jeszcze będziemy Państwa informować, ale między innymi już teraz wiemy, że mamy zaplanowane spotkanie z przedstawicielami tureckiego przemysłu i jednej z tamtejszych firm, co, jak sądzę, ma podkreślić to znaczenie współpracy gospodarczej i technologicznej między oboma państwami. Najważniejszym jednak punktem dnia będzie oficjalna ceremonia powitania w Pałacu Prezydenckim w Ankarze, zaplanowana właśnie na południe, i to wtedy też rozpocznie się ta zasadnicza część rozmów politycznych na najwyższym szczeblu. No i tak, drodzy Państwo, ja myślę, że będziemy się słyszeć także jutro w poranku wnet i też być może część z tych oficjalnych przemówień uda się dla Państwa transmitować. Dzisiaj będzie też o godzinie 17.30, zaraz przed wylotem, przemówienie pana ministra Przydacza, a ja tutaj postaram się skrócić Państwu i te najważniejsze, najbardziej interesujące przemówienia i rzeczy, które uda się ustalić, będę Państwu przekazywać na antenie Radia Wnet, także będziemy towarzyszyć prezydentowi podczas całej tej wizyty. Będziemy na bieżąco relacjonować najważniejsze wydarzenia z Ankary. Przypomnijmy, na kilkanaście dni przed szczytem NATO obecnie staje się jednym z najważniejszych miejsc politycznych konsultacji w ramach sojuszu. Widzę, że za minutkę godzina 16, więc oddaję głos do studia Radia Wnet.
1: Bardzo dziękuję. Jaśmina Nowak będzie, jeszcze teraz właśnie nie powiem kiedy, ale na pewno jutro na antenie Radia Wnet się pojawi, będzie relacjonowała to, co dzieje się w Ankarze. Minuta do godziny 16, czyli czas na program Świetlik Wnet. A zanim to, ja jeszcze Państwu przypomnę, że można w tym tygodniu od 16 do 19 codziennie przyjść do studia Radia Wnet. Na krakowskim przedmieściu 79 stoi stragan z różnymi gadżetami, które może warto przed wyjazdem na wakacje napić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Do usłyszenia, dobrego popołudnia.
3: serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry, minęła 16. W tym wydaniu wiadomości strona ukraińska wycofała się ze spotkania w Warszawie, mówi Marcin Przydacz, oraz kadrowe decyzje Waldemara Żurka pod lupą. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Powiedział dziennikarzom szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Niestety ze strony ukraińskiej nie było żadnej gotowości do zmiany podejścia w sprawie nazewnictwa OUN-UPA, a jednocześnie była gra na czas, zwlekanie i ciągła zmiana decyzji, powiedział prezydencki minister. Przydacz zaznaczył, że prawdą jest, iż efektem jego rozmów z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowym, który był w Warszawie 6 czerwca, była kwestia rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Nawrockim, ale z tej rozmowy telefonicznej prezydent Zełenski się wycofał. Nie chciał rozmawiać telefonicznie, powiedział Przydacz. Ekshumacje ofiar UPA w Późnikach. Jak poinformował profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przeszukany zostanie obszar cmentarza w nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 25 roku szczątki 43 osób. Spodziewamy się odnaleźć drugą mogiłę. Relacje świadków mówią o około 90 ofiarach, powiedział profesor Osowski. Radio Wnet dotarło do pisma zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marczak do prokuratora generalnego Waldemara Żurka, w którym poddaje ona w wątpliwość ostatnie decyzje kadrowe swojego przełożonego w wydziałach zamiejscowych prokuratury krajowej. Żurek odwołał 10 prokuratorów z delegacji, w tym autora aktu oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi Jana Drelewskiego oraz Julitę Dziedzic-Bogucką, prywatnie żonę szefa kancelarii prezydenta. Więcej szczegółów w artykule Jakuba Pilarka na Wnet.fm. Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii oraz lidera Partii Pracy. Jednocześnie Andy Burnham potwierdził, że będzie ubiegał się o przywództwo w ugrupowaniu. Jak pisze BBC, Burnham, dotychczasowy burmistrz aglomeracji Manchesteru, ogłosił swoją kandydaturę krótko po rezygnacji Starmera. Polityk jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli lejburzystów i od dłuższego czasu wymieniany był w gronie potencjalnych następców obecnego lidera. Keir Starmer zapowiedział, że pozostanie na stanowisku do czasu wyboru nowego przewodniczącego partii, a władze ugrupowania mają przeprowadzić wyborczą procedurę jeszcze przed wrześniowym wznowieniem prac parlamentu. Pierwsza runda negocjacji między USA a Iranem, których celem jest osiągnięcie ostatecznego porozumienia kończącego wojnę, zakończyła się zachęcającymi postępami, poinformowali mediatorzy z Kataru i z Pakistanu. We wspólnym oświadczeniu oba państwa przekazały, że strony uzgodniły mapę drogową prowadzącą do zawarcia ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni. Podpisanie w ubiegłym tygodniu memorandum przewiduje zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, a także ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Według szefa irańskiego MSZ porozumienie zakłada między innymi zwolnienie z części ograniczeń eksportu ropy naftowej i produktów petrochemicznych, zniesienie blokady cieśniny, odblokowanie części zamrożonych aktywów oraz uruchomienie szeroko zakrojonego programu odbudowy i rozwoju Iranu.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Po południu i wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie, w połowie kraju przeważnie słonecznie, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, i tam też przelotne opady deszczu. Miejscami wystąpią burze z gradem. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 31 na Rzeszowszczyźnie, a chłodniej na drugim końcu Polski nad morzem, około 18 stopni.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
1: błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
4: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
3: Czas na motorsport.
4: Najszybsza audycja w Polsce.
3: Zapraszają
4: Piotr Nałęcz
3: i Kamil Kowalik.
4: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
1: To była autopromocja.
5: Wolski przez świetlik.
7: Zmieniamy się, Marcin Wolski.
8: Właściwie to dzisiaj Staniszewski przez Wolski przez Świetlik, albo Wolski przez Świetlik przez Staniszewski. Witaj Mariusz Staniszewski.
7: A może dobry. Po prostu my wpuszczamy, puszczamy szeroko powietrze i właśnie między
8: nami. Tak, staramy się, żeby były reprezentowane różne opcje, całe spektrum polityczne w Polsce. Więc dzisiaj dołącza do nas Marcin Staniszewski. Mariusz Staniszewski, między innymi kanał Dobitnie. Wiecie co, ja wiem, o czym chcecie rozmawiać, ale ja bym chciał zacząć od innej historii, którą szczerze mówiąc jakoś tak poszła sobie bokiem, a jest bardzo ciekawa. Ty, Mariusz, jest bardziej aktywny, ty, Marcinie, też na ich się trochę jesteś aktywny, ale tam się dzisiaj wydarzyła rzecz, która bardzo znamienita, która może mieć tak naprawdę bardzo duże skutki polityczne. Otóż pieczołowicie hodowana, budowana, latami wzmacniana, algorytmizowana farma Romana Giertycha właśnie zdaje się, że przestała istnieć, ponieważ Elon Musk, walcząc między innymi z rosyjską trollerką, zlikwidował farmy. Ja zauważyłem, że zniknęło naprawdę parę zasięgowych kont, po prostu wyparowało z Twittera i nie ma towarzystwa Romana Giertycha na X-ie. Dziesiątki tysięcy straconych obserwujących, wartościowych obserwujących, hejtujących, podających Donalda Tuska również nie ma. Po prostu...
7: I myślisz, że będziemy płakać z tego powodu?
8: No, dokonano takiej deagrykulturyzacji X-a i zlikwidowano farmy. Rozkłaczenie na X-ie nastąpiło.
7: No raczej degiertyzacja.
8: Tak naprawdę to degiertyzacja, oczywiście.
9: Dehorsyzacja.
8: Płaczecie bardzo po farmie?
7: No nie, absolutnie. Absolutnie nie. Tym bardziej, że wiesz, ja tego nie śledzę. Ja dopiero z odbicia odbieram niektóre z tych ciosów, kiedy nawet, już lepsi ode mnie... skomentują.
8: Nawet nie wiesz, kto to jest, kto napędza często hejt na ciebie i na inne osoby, a to są wyspecjalizowane siły, które zaczynają to robić. Biedny profesor Pingwin, pozdrawiamy serdecznie, który penetrował tę farmę, po raz pierwszy ujawnił tajniki jej funkcjonowania od środka, no a teraz rozumiem, że to jego kontakt rozmaite, jego znajomych, przy pomocy których penetrowali farmę, również przestały istnieć.
7: No ale skoro nie ma farmy, to po co penetrować?
8: No, skoro nie ma farmy, to po co penetrować, ale może i to jego dzieło też się gdzieś tam po trochu przyłożyło do tego, że ostatecznie tego rodzaju farmy zlikwidowano. Mariusz, to będzie miało skutek polityczny?
9: To będzie miało dwa skutki przynajmniej polityczne. Pierwszy skutek polityczny jest taki, że siła oddziaływania takiego zastraszania na Twitterze, czy na platformie X ludzi o odmiennych poglądach niż Roman Giertych, czy ludzi, którzy nie chcą maszerować tak, jak chciałby Roman Giertych oraz Radosław Sikorski. Ci ludzie nie będą nękani przez tą farmę, co jest dla wielu ludzi jednak nieprzyjemne, bo jak się ja chyba ze dwa razy albo trzy razy doświadczyłem czegoś takiego, jak nagle na moim koncie pojawia się naprawdę kilkaset albo kilka tysięcy wpisów, no raczej obrażających mnie, prawda? Jak moi synowie to zobaczyli, no to i też mnie było przyjemnie. No i to jest takie oddziaływanie jednak to najbardziej prymitywne i najbardziej agresywne, które no... ja mam dość grubą skórę, ale moja rodzina już niekoniecznie. W związku z tym rzeczywiście taki element, który dla wielu ludzi był takim hamulcem, takim batem, który ich powstrzymał przed ostrym krytykowaniem Tuska, Giertycha, Sikorskiego i całej tej ekipy, także z wewnątrz Platformy Obywatelskiej, czy z wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.
8: Wiadomo, że ludziom się skarżyli na tą ekipę Giertycha. To po pierwsze, profesor, to jest bardzo ciekawy wątek, profesor Pingwin, który spenetrował Farmę, ale także na przykład Szymon Jadczak, po tym jak pisał o Giertychu i też zawadzał o sprawy związane z Farmą i ona się na niego rzucała, zresztą on to strasznie przeżywał, tam zawieszał to konto, to obydwaj dostawali z tego, co relacjonowali, a trudno postrzegać ich działania i relacje jako skorelowane. Obydwaj dostawali prywatne wiadomości, między innymi od drugoplanowych działaczy Platformy Obywatelskiej, a czasami takich nawet bardziej pierwszoplanowych, którzy mówili, wreszcie ktoś zrobi coś z tym Giertychem i tą jego kamarylą, bo my się też ich boimy.
7: Nie wiem, ja się nie boję. Co więcej, powiem ci szczerze, że trochę im współczuję, jeżeli to oni oczywiście, bo stosunkowo nie tak dużo na YouTubie prawie w ogóle, natomiast na Facebooku zdecydowanie
8: więcej. Na
7: YouTubie
8: też to działa, ale to jest bardzo widoczne na liście przede wszystkim było.
7: Jest przerażające, aż mi się żal, bo oni aż mają na dwie melodyjki, czyli ja moja kiedyś przynależność, no i to, że poparłem kiedyś tam PiS. I to są dwie rzeczy. I tak czekam, że ktoś może naprawdę się dokopią do czegoś, o czym ja sam nie wiem, że będę się musiał bronić. Ni cholery, no po prostu to jest jakby padał słaby grat i to jeszcze w dodatku nie trafia w mój samochód.
8: No, ale to nie jest tak całkiem. To było wpływowe narzędzie.
9: I jeszcze w związku z tym jest jeszcze druga konsekwencja, która będzie znacznie bardziej dotkliwa dla Romana Giertycha, bo jeżeli Roman Giertych nie ma w ręku takiego narzędzia, takiego oręża, jakim były te dwie sieci, czyli Silnie Razem i
8: Sieć
9: na Wybory, to znaczy, że ci ludzie wewnątrz Platformy mogą spokojnie teraz zacząć
7: knuć
9: i atakować Romana Giertycha i jego wpływy w partii absolutnie spadły, ponieważ ten człowiek, który jest jedną z najbardziej obrzydliwych postaci na polskiej scenie politycznej, jego siłą było to, że mógł zastraszać nawet pamiętam, że akcję przeciwko Bodnarowi, przez chwilę przeciwko Żurkowi.
8: No, ich tak średnio żałujemy, ale
7: były. Wiesz co, ja tego mało oglądam, to proszę mnie uświadomić. Jest zamiennik w postaci obecności w mediach elektronicznych? To znaczy, czy powiedzmy sobie, Giertych bywa gościem w TVN-ie, którego nie oglądam?
8: No, oczywiście, że tak.
9: Oczywiście,
8: nieustannie gościem w TVP, natomiast to jest trochę co innego, bo to jest...
7: No tak, ale gdyby nie miał jeszcze tam oparcia, to już w ogóle nie istnieje wtedy.
9: No, ale jego siłą jest między innymi zapraszany do tych mediów dlatego, że ma takie zaplecze w postaci tych mediów elektronicznych.
7: Jego siła
9: oddziaływania.
8: To zresztą uczciwie trzeba przyznać, że on jest skuteczny. Tak. Bo ta Farma, mówi się, że to są wzorowane na rosyjskich, czy właściwie rosyjskich, tworzonych rękoma białoruskimi farmach tego rodzaju. No, na tyle chyba mogę powiedzieć, my w pierwszym okresie polskiej wojny ukraińsko-rosyjskiej obserwowaliśmy w Polskiej Agencji Prasowej też przy pomocy różnych narzędzi i konsultowaliśmy ze specjalistami, jak rozchodzi się informacja, jak ten hashtag się rozchodzi. Na początku on był bardzo mocno wybijany przez dziesiątki, tysiące kont rozsianych po całej Rosji i Białorusi, a później i gdzieś tam przeważnie w okolicach Mińska miał ten start, a później dopiero był przechwytywany przez rozmaite siły w Polsce. I to jest modelowo, to zostało gdzieś stworzone na wschodzie, no a oni po prostu skopiowali, może ktoś ich nauczył, tego nie wiemy, ale wiadomo, że w przypadku Romana Giertycha tego rodzaju podejrzenia, tego rodzaju powiązań są jak najbardziej zasadne, że ktoś ich nauczył używania tego. I teraz w ramach derusyzacji między innymi w X-a.
9: Derusyfikacji,
8: tak, rzeczywiście. Mm-hmm. Ale na rusycyzacji też siłą rzeczy, bo pewnie sporo cyrylicy zniknęło z X-a. Elon Musk, który miał być taki niedobry i taki proputinowski, po prostu wystrzelił w kosmos całą gigantyczną sieć dezinformacyjną, a równocześnie przy okazji poległo nasze polskie poletko pana Giertycha.
7: Tu trzeba w takiej razie zauważyć, że również dobry czas dla Putina kończy się u Trumpa, bo on się chyba już znudził Putinem, co u niego jest dość typowe, typowy objaw i już na pewno jego ulubieńcem. Natomiast chcę powiedzieć, że zauważyłem i to jest moja teoria, jeżeli mogę przejść do drugiego tematu.
8: Bardzo proszę, Marcinie. To jest moment, kiedy Marcin się znudził.
7: Nie znudziłem się, tylko wiesz co, Mostek zobaczyłem. Zobaczyłem Mostek. Chciałem się zająć wątkiem Zełenskiego, którego nie zauważyłem, żeby ktoś poruszył. Mianowicie, pierwszy element, to właśnie powiedziałem, zmiana stosunku do Ameryki i stosunkowo pozytywna sytuacja na froncie, moc celne, uderzenie w Moskwę. Więc pierwsze, Zełenski robi to, co robi, bo może. To jest pierwsze. A drugie, to ja wezmę z takiego arsenału komedii małżeńskich. Co należy zrobić, żeby pozbyć się garbu długu wdzięczności? Wiesz, bo tak, wiesz, wyobraźmy sobie, że wszystko jest buzi, my przymykamy na wszystko oczy, oni coś robią, nie robią, no wojna się kończy. No i teraz, jak wytłumaczyć, że udziału Polski w odbudowie zero, firm polskich 0,1 i tak dalej. Natomiast, jeżeli padnie słowo obrazili nas, no to jest idealna sprawa. To jest świetny sposób, mówię, z życia międzyludzkiego, sposób na zerwanie. I ja uważam, że w swojej chytrości, bo tego Zełenskiemu odmówić nie można, właśnie wybrał taką metodę, przerzucił piłeczkę na naszą stronę, nie wiedział tylko o jednym, że tak bardzo będzie mu pomagał premier. Bo wyszedł jeden fatalny obraz, że Ukraina ze wszystkimi swoimi podziałami, ze wszystkimi swoimi bywszymi prezydentami stanęła solidarnie, niezależnie co myślą o Zełenskiej, a prawdopodobnie myślą źle. Natomiast u nas zaczęto od razu to wykorzystywać do jakichś pokątnych gierek i rozgrywek. Żenada. I pod tym kątem jesteśmy przegrani w tej zabawie.
8: No, a ja myślę, że to jest troszkę, to jest do wytłumaczenia, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie popieram to, co zrobił Karol Nawrocki.
7: Ale ja nie wiedziałem, że nie popieram.
8: A, ty zmieniłeś zdanie.
7: Nie, bo nie, po prostu nie miał wyjścia, wiesz, to jest trochę...
8: Uważam. Też z tym się zgadzam. Natomiast ja uważam, że to, co się stało i na Ukrainie, czyli że zbudowano... przepraszam, front antypolski, taki w gruncie rzeczy jednolity, łączny z ludźmi, którzy nie popierają Zełenskiego i że Polacy się podzielili i zaczęli się o to, powiedzmy, społeczeństwo polskie, pokazują badania, jest dość jednolite, jeżeli o to
7: 54% chodzi. 54% to jest ostatnie
8: Natomiast
7: badanie.
8: Jeżeli chodzi o elity, że jest konflikt, to jest jedno i drugie na rękę Niemcom po prostu. Inni czy szatani byli tam czynni.
7: Jeżeli pójdziemy według mojej narracji i gra idzie właśnie o kontrakty i o to, kto będzie beneficjentem powojnia na Ukrainie, no to rzeczywiście to idzie na konto Niemiec.
9: Wiecie panowie, wiecie państwo, to jest to tak wszystko, mówimy tu i teraz. Ja dzisiaj akurat sprawdziłem nasz bilans handlowy z Ukrainą za rok 2025. Więc deficyt Ukrainy w handlu z Polską to jest 37 miliardów złotych, ponad 37 miliardów złotych. W tym roku wyeksportowaliśmy na Ukrainę towarów za 20 miliardów złotych. Ukraina jest siódmym naszym rynkiem zbytu. Ukraina nie ma na rynkach zbytu, to nie jest znaczący importer dla nas, czy eksporter, czyli ten eksport do Polski jest bardzo, bardzo niewielki. I tak naprawdę, ja mam wrażenie zupełnie inne, tak naprawdę, że Zełenski odleciał. Po prostu on odleciał. Że to jest wszystko, mówimy, że to jest tam wszystko zrobione.
8: Piotr Kieciński na łamach Onetu napisał, że poczuł się królem słońca.
9: Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Jemu od poklepywania po ramieniu przez różnych tam ministrów, premierów i prezydentów po prostu pomieszało się w głowie. On uwierzył, że to poklepywanie po ramieniu to jest naprawdę. Że oni naprawdę wszyscy uważają go za bohatera, że uważają go za dowódcę ostatniego szańca, który broni Europy przed...
8: No, przez pewien czas tak było.
9: Ale to minęło. No. Ale to minęło. I dzisiaj tak naprawdę Polska organizuje konferencję na temat odbudowy Ukrainy. Ale kiedy wojna się skończy? Wiemy, kiedy wojna się skończy? Nikomu poza Ukraińcami tak naprawdę nie zależy na zakończeniu tej wojny. Wszyscy sobie...
8: No a Ukraińcy wydaje się, że ostatnio też im trochę mniej zależy.
9: A tak, a Ukraińcy, czy elity ukraińskie, bo naród ukraiński pewnie by chciał tą wojnę zakończyć, natomiast elity ukraińskie sobie zdają sprawę z tego, że jak wojna się skończy, będą wybory, to te wybory ją zmiotą. Po prostu nie będzie ich. W związku z tym tworzenie takiego zamieszania, takich pól nienawiści, jak teraz wobec Polski, za chwilę będzie wobec kogoś innego, bo to jest wcześniej było wobec Węgrów. To są takie doraźne chwyty w stylu Tuska.
7: Tylko, że zaszłości z Węgrami były
8: no dobra,
7: dużo. Chcę powiedzieć jedno, bo ja się jednak się troszeczkę nie zgadzam. Nie zgadzam się w odleceniu. Po prostu jednak uważam, bo ego oczywiście jest, ale że Zełenski jest dość twardą gapą, która potrafi grać na przymus. Wiesz, wymęczyć, wybłagać, wyprosić. Wiesz co, ktoś inny po starciu z Trumpem to by się nie pozbierał. On nam zagrał bezczelnego, potem został przywołany do porządku, a potem jakoś z tego się wyzbierał. Nie, więc w związku z tym ja układam, że to jest można inaczej interpretować, że jaki jest cel finalny, natomiast uważam, że jest to zrobione bardzo świadomie, nie mówiąc o tym, że gdyby było tak do końca, jak pan proponuje, to nie byłoby tego spontanicznego wsparcia tych pozostałych prezydentów.
9: Znaczy, to jest też sytuacja taka, że oni są w innej sytuacji niż my, bo oni są w sytuacji wojny. W związku z tym, jeżeli następuje tam wzmożenie, no to następuje, to w zasadzie każdy, kto jest prezydentem na dzisiaj, to będzie wrogiem. Tak jak w każdym kraju, gdzie jest wojna. Tak to wygląda.
8: A ja mam, Mariusz, pytanie, a gdyby spojrzeć na to całkiem inaczej, czy to oni są inni, że wszyscy ci prezydenci stanęli za Zełenskim, czy my jesteśmy inni, że w momencie, kiedy... Przypominam, jaka była sekwencja. Na początku, kiedy Karol Nawrocki powiedział, że ten order odeślę, to początkowo Tusk i ta cała jego farma, szeroko pojęta, tak? Czyli wszyscy Wielińscy, Czuchnowscy, no może akurat ci dwaj nie, ale generalnie rzecz biorąc, duża część tej całej jego ogólnopolskiej farmy ogłosiła, że za Tuskiem awantura, polsko-ukraińska awantura, prezydenci się zachowują niepoważnie, niechże ten dobry Tusk ich pojedna. Teraz już nie ma czegoś takiego. Teraz już poszło dalej, teraz już jest dzielny Zełenski. Powinniśmy z nim tutaj rozmawiać, on mógłby nam dać tyle, a my go obrażamy, aż się wszyscy Ukraińcy obrażają. My dzielnych Ukraińców, którzy walczą na froncie, wszystkich obraziliśmy przez tego wstrętnego batyra Nawrockiego. Tak? No to jest już taka opowieść Dębaczyńskiego dzisiaj. Takie dno, opowieść kretyna dominuje. Ale... I teraz, czy oni są nienormalni, że wszyscy ci prezydenci stają za swoim prezydentem w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego? Czy my jesteśmy nienormalni, że w sytuacji ostrego konfliktu międzynarodowego cała ta część, która nie głosuje na Karola Nawrockiego, bierze de facto w tym konflikcie międzynarodowym stronę wrogów Polski, przeciwników.
9: Nie wiem, czy nie użyłem słowa wrogów.
8: Bo wrogów w tym konflikcie, w tej konkretnej sprawie, czy przeciwnika.
9: Przeciwnika. Natomiast i to też, to nie są wszyscy, bo to jest tam raptem 20% tak naprawdę, no jednak na Karola Nawrockiego głosowało nieco ponad 50%, w związku z tym.
8: Mówię o elicie, mówię o trendseterach.
9: Ta elita jest... jakby to powiedzieć delikatnie, skundlona, o tak może, to jest i to od dawna. Wszystko, co jest przeciwko PiS-owi, co jest przeciwko prawicy, będzie zawsze dobre. No to jest używanie polityki międzynarodowej przeciwko swoim adwersarzom politycznym w kraju jest absurdalne, jest głupie, jest szkodliwe, aczkolwiek zwróćmy uwagę, że nie wiem, administracja Bidena robiła to samo. No, to nie jest tak, że to się nie dzieje w innych krajach. To jest raczej przypisane do pewnej grupy takiej liberalnej grupy, liberalno-lewicowej grupy politycznej, która widzi taką międzynarodówkę polityczną wśród swoich i wszelkimi sposobami będzie zwalczać tych złych konserwatystów.
7: Chyba że się zdarzy cud i coś jest dogadane. Bo jeżeli z tej konferencji w Gdańsku nie wyniknie, przynajmniej dla Polski nic istotnego, to Tusk nie poprawi notowań, a przeciwnie, już do wyborów będzie go to pogrążać. Czyli zagrał przeciw własnym interesom.
9: Tym się za bardzo bym nie martwił, że jeżeli będzie się pogrążał, no to jak...
7: Nie martwię się.
8: Ale mówisz o tej wymianie handlowej, jeszcze... że wszystko jest dobrze, tylko jeżeli pozwolisz pytanie sformułować. Czy twoim zdaniem te wszystkie kontrakty, możliwości, to że tak powiem i tak rynek nas wybierze, czy zostaniemy zablokowani?
9: Nie można nas zablokować. Ukraińcy nas nie mogą zablokować. nie są w stanie. Choćby bardzo chcieli.
8: Bo będzie tak dużo roboty u nich.
9: Poza tym wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Nie ma siły.
7: Troszkę przez Mołdawię.
9: Ale to w ogóle, to nie ma...
8: Bałtykiem.
7: No i przez Węgry, weź pod uwagę, że Węgry nagle...
9: Nie ma, infrastruktura jest taka, że wszystko musi przepłynąć przez Polskę. Jak nawet Polacy nie dostaną tych kontraktów bezpośrednio, to będą w nich uczestniczyć jako albo pośrednicy, albo jako podwykonawcy. Nie ma takiej...
8: No to co, na cargo zarobimy?
9: To są ogromne pieniądze, tak w ogóle.
7: Ale cargo są...
8: No ale lepiej, ale większe pieniądze są jakby nasze firmy różne rzeczy budowały.
9: Nasi tacy realpolitycy, którzy tak bardzo cenili na przykład, nie wiem, sobie Francję w czasie II wojny światowej, prawda? Gramy na dwa fortepiany. Jeden fortepian z Niemcami, drugi fortepian z Brytyjczykami. Tak? Pétain i De Gaulle. Proszę bardzo, możecie sobie wybierać. To sobie wybierzcie. Mówię to trochę przekornie oczywiście, ale czy teraz nie gram na dwóch fortepianach? Może to jest trochę przekorne, może to jest trochę nieświadome, ale patrzcie, co się dzieje. Czy to my zabiegamy od... Czy my jesteśmy zależni od Ukrainy? Nie, Ukraina jest zależna od nas. Ukraina jest zależna od nas. Jakbyśmy dzisiaj zablokowali Ukrainę, granicę z Ukrainą, oni by nie mieli co jeść. Taka jest prawda. Po trzech miesiącach nie mieliby czym strzelać. W związku z tym to w tą stronę działa. I zdajmy sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji. To, że oni się wściekają i to, że nas obrażają, to jeszcze raz powiem, dlatego, że odlecieli, że uwierzyli w to, że są narodem wybranym, który dzisiaj jest przedmurzem chrześcijaństwa i w ogóle wszystkim takim.
8: Taka quasi-mocarstwowa wizja, przynajmniej mocarstwowa regionalna.
9: Jeżeli to jest świadome, a mam nadzieję, że przynajmniej dla części elit polskich jest to świadome, że oni są od nas zależni i jakkolwiek by nie brykali, to i tak na koniec są od nas zależni, tak jak my byliśmy przez lata zależni od Niemców. Już nie jesteśmy w ten sposób zależni od Niemców, ale byliśmy i też mogliśmy sobie pofikać, a potem na koniec i tak się trzeba było z Niemcami dogadać. To tutaj i tak na koniec trzeba będzie się dogadać. Być może nie na poziomie politycznym, tylko na poziomie tym niższym, gospodarczym, takiego deep state'u. Pewne rzeczy trzeba będzie załatwiać i koniec.
7: A ja wracam do kwestionowania odlecieli. Po prostu oni, jak brydżyści, grają na przymus. Po prostu wiedzą, bo jest druga strona tej prawdy, że my też jesteśmy na nich skazani. Że owszem, my możemy nie wpuścić pomocy i te wszystkie rzeczy wykonać, ale oni mogą tę wojnę przegrać. I wtedy mamy do sytuację rozpaczliwą. Więc ja nie wiem, komu bardziej...
9: Komu bardziej zależy na tym, żeby oni tą wojnę wygrali? Im czy nam?
7: No im bezpośrednio, raczej nam również.
9: Jeżeli nie, to jest tak, że jeżeli, bo oni nas straszą tym, że wpuścimy wam wojsko rosyjskie. A co zrobią te wojsko rosyjskie, jak przejdą przez całą Ukrainę? Będą grabić, mordować.
8: Znikną nadzieje na państwowość ukraińską.
9: Po prostu to straszenie tym Polaków jest po prostu absurdalne. To właśnie świadczy o odlocie, absolutnym odlocie. Oni nawet puszczają takie filmiki, że tutaj pada Ukraina i ten rosyjski walec rozwala Polskę.
8: Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego tekstu Piotra Skiecińskiego, bo on jest dosyć ciekawy. I Piotr Skieciński stawia taką tezę, że trochę inną niż ty, Mariusz, właściwie przeciwną, można powiedzieć. Poza tym, że rzeczywiście Zełenski odleciał, ale że tak naprawdę jego strata, chociaż rzeczywiście on też podważa racjonalność tego działania, ale że strategią Zełenskiego jest to samo, co jest strategią niemiecką, czyli faktyczne wycięcie Polski z gry. Faktyczne wycięcie z Polski gry, jeżeli Polska się zaczynała w tej Europie Środkowej i ekonomicznie, ale też geopolitycznie tam
7: rozpychać,
8: no to on by chciał, żeby tą Polskę po prostu tam, jak to Piotr Skwieciński użył takie określenie, odbrykać Polskę, żeby przestała brykać, a w jej miejsce, gdzie się da, wchodziła Ukraina, czy przyszła Ukraina, przede wszystkim dzisiaj politycznie, tak, ale kiedyś tam być może na innych polach.
9: Ale z czym? Przepraszam. Z czym oni to mają wejść?
7: Z metelami ziem rzadkich.
9: Ale z czym?
8: Przekonuje cię to, Marcin?
7: Nie do końca, ale wiesz co, żyjemy w świecie hipotez, ponieważ naprawdę karty zostaną odkryte na końcu. My na przykład nie wiemy, jaki naprawdę jest stan Rosji, jaki naprawdę jest stan Ukrainy. My widzimy falowanie dywanu, pod którym walczą buldogi. Tak samo nie wiemy, jakie priorytety ma świat, bo z jednej strony wydawało się, że Trump zostawił Ukrainę na pastwę Rosji, a okazało się, że nie do końca i wszystkie działania Trumpa, które się toczyły dookoła, przy pozornych uśmiechach dla Putina, uśpiły Putina, a on odbierał im zabawki w innych miejscach świata, więc to chyba nie jest takie, diagnoza tego nie jest taka prosta. Musiałoby być konsylium lekarskie, które sumuje te wyniki.
9: Nigdy realnie nie było takiej sytuacji, że Trump chciał zostawić Ukrainę na pastwę Rosji. Jak Trump zablokował pomoc dla Ukrainy, tam rzędu kilku miliardów dolarów, to warto zwrócić uwagę, na co to była pomoc. To była pomoc na dokonywanie aborcji, na...
7: A to tegośmy nie wiedzieli,
9: Na fundacje queerowe i tam inne, i LGBT i tak dalej. Te wszystkie takie głupoty, które Trump obciął po prostu na całym świecie i także obciął je na Ukrainę.
7: No, ale myśmy to odebrali, nie będąc z szczególnymi fachowcami, że to właśnie może czołgi przestały jechać i naboje.
9: Na chwilę wstrzymał się dostawy broni i amunicji, ale mając świadomość tego, że oni mają zapas 3 miesięcy. W związku z tym to była taka...
8: Mariusz wniósł powiew optymizmu tutaj. Za chwilę zobaczymy, czy wniesie powiew optymizmu w innej sprawie, w której być może wszyscy wniesiemy powiew optymizmu, ponieważ już za moment przeniesiemy się do szpitala południowego, a właściwie do jego
7: VIP-roomu.

0: Reklama.
1: To jak? Kto wygra mundial?
2: Nie wiem, a co ty myślisz?
1: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
2: No wszystko fajnie, ale z kim?
1: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
2: Dobra, a kiedy?
3: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie.
3: Wolski przez świetlik.
5: Dyskutują tu panowie, ale będzie zmiana tematu.
6: No, powiew miał być.
5: No powiew to, ja nie wiem, to trochę powiew smrodu, ale może i też powiew, ale może i też pomimo, że z saloniku VIP, ale może i też powiew zmiany. Bo ani tego nie zamknięto w żadnej bańce medialnej, nie udało się zamknąć, ani przestać o tym mówić. Mieliśmy awanturę polsko-ukraińską, pomimo tego historia szpitala południowego jest wciąż żywa.
6: I rośnie. Jest rozwojowa, jak to się...
5: Kolejni lekarze opowiadają. Pan wydawca Trybuny, taki pan doktor łysy, nigdy nie pamiętam jak się nazywa, ale...
7: Kuśmieruk.
5: Rozmawiałem z nim kilka razy w jakichś programach. Sprawiał, to dość dziwne co powiem, ale jest, bo jest wydawcą Trybuny, ale sprawiał wrażenie całkiem faceta dość roztropnego. Mówił, że wszyscy, że w środowisku lekarskim wiedziano, że tam tak naprawdę odtruwano. Jak ktoś tam za dużo wypił albo wciągnął, no to go tam stawiano na nogi, żeby mógł do Europarlamentu polecieć w dobrej formie. No i, no i co? Jest jakaś kontrofensywa, ale taka umiarkowana, oczywiście w stylu giertychowskim atakuje, zaczyna się atakować tych świadków wszystkich, te osoby, które zeznawały, żeby zastraszyć resztę. To jest w sumie modelowe dla Giertycha i dla Tuska. To co, Platforma, będą z tego ośmiorniczki, jak to mówią i jedni i drudzy?
7: Czy będą z tego ośmiorniczki? To trudno powiedzieć. Jest to rzeczywiście taka znaczy, można to określić po nastrojach wewnątrz, a wszyscy mówią, że tam jest panika. Tam jest rzeczywiście, że wybuch tej awantury o tego doktora Kacprzyka i potem całą resztę, ten VIP room, te inne pensje, tam minister Cieszyński podał przykład lekarza z Koszalina, który zarabia 2800 na godzinę. Życzę Państwu wszystkim takich zarobków, niekoniecznie w szpitalu, ale też
6: może na estradzie.
7: Może tak. W związku z tym to jest taka coś, co się wylało, nie powiem brzydko, co się wylało i będzie i wpadło w wentylator, tak, i teraz będzie zatruwać. Natomiast czy z tego będą ośmiorniczki? Musiałoby być trochę więcej paliwa, bo jednak ośmiorniczki to było wiele godzin taśm, które ujawniały te kulisy polityki, takie, które no, politycy chcą ukrywać, a obywatele zawsze chcą zobaczyć. No i tu jest ta ciekawość.
6: No ale tu jest też chyba sprawa taka, że to się w tej rakiecie odpalają kolejne człony, bo rzeczywiście przy to zaczęło się dość małą sprawą od tego zarobku w lekarza i myśmy powoli, że tak powiem, te karty jak w amerykańskim pokerze odtwarzali. Potem się właśnie te odtruwanie, co nie jest moim zdaniem za mocno nagłaśniane. Potem okazało się, że to nie jest wierzchołek Góry Lodowej. Po trzecie, że są inne, podobne jednostki w Polsce i tak dalej, i tak dalej.
5: No dzisiaj dołączył szpital włoski, jak tak się okazało, gdzie wiceminister spraw wewnętrznych po prostu wprost mówił, że jakby coś, to macie obsługę.
6: No bo to kiedyś była sprzeczenia, klinika rządowa.
5: Milicja i SBC miały tam z definicji...
6: Ale w ogóle była to klinika rządowa, nie tylko milicji tego. Więc to, poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Dlaczego uważam, że to jest groźniejsze niż ośmiorniczki? Moim zdaniem dlatego, że tam chodziło o to, co ci ludzie mówili. To jedzenie było w tle. Ich stosunek do Polski, do imponderabiliów i tak dalej, i tak dalej. To jest interesujące, ale nie dotyczy tak osobiście jak pieniądze. Jeżeli ten przeciętny Polak widział nagle, że ten młody lekarz bez specjalizacji może przygarnąć więcej niż półtorej bańki, to moim zdaniem to działa dla ludzi bardziej, ale oczywiście nie jestem socjologiem, więc to jest tylko mój czuj i nic więcej.
7: Ja nie wiem, to jest trochę tak, że jak się patrzy na te kilkadziesiąt lat polskiej demokracji, to zawsze się zdarzą jacyś ludzie, którzy przytulą po 1,5 miliona i to jest albo dwa i to niezależnie od opcji. Natomiast tu jest coś innego jeszcze, co jest takie bardzo uderzające, do tego chciałem przejść, bo to jest coś innego niż ośmiorniczki. W sytuacji, kiedy załamuje się system ochrony zdrowia, i nagle okazuje się, że taki łepek, przepraszam za określenie, ale łepek dostaje 1,5 miliona 600 w rok i są specjalne, jest specjalny gabinet do odtruwania pijanych polityków, czy skacowanych polityków, czy jeszcze gorzej tak, niż po alkoholu. A ludziom odwoływane są zabiegi
6: na które czekają pół roku.
7: Na które czekają pół roku.
5: O ile pół roku? Tak, czasami po 3 lata czekają.
7: Tak, a jeszcze będą musieli poczekać na badania 1,5 roku na przykład. Tak? Jeżeli tak się to będzie, to jest coś znacznie gorszego, bo to pokazuje pewien rodzaj zepsucia, takiej zgnilizny, ale też takiego klasizmu. To my jesteśmy lepsi, nam się należy, a wy jesteście motłochem i za każdym razem będziemy to wam udowadniać. A tego już Polacy bardzo nie lubią i każdy, kto do tej pory, każdy, kto postępował w ten sposób, wylatywał z hukiem z tych gabinetów przy Alejach Ujazdowskich.
6: Tak, bo mówię pod tym to jest groźniejsze niż powiedzmy sobie łapówki lekarzy, bo które czasami nie wypaliły, bo nie wypaliło ani to w przypadku tego słynnego lekarza, ani w przypadku Grodzkiego, więc ludzie przymykają oczy, że ktoś tam weźmie w kopercie i jeszcze tę usługę spełni, bo mógłby wziąć i sprawy nie załatwić. Tu się zgadzam z panem absolutnie.
7: Uczciwy łapówkę, tak? Wziął, ale załatwił.
5: Mam wrażenie, że nie udała się pierwsza linia obrony, w której też PiS i część prawicy wzięła udział, ale to mam wrażenie, że po prostu nikt tego nie podchwycił. Największym błędem, jaki można było popełnić na początku i to zaczynało następować, bo lekarze za dużo zarabiają, co bywa prawdą oczywiście, ale bo lekarze za dużo zarabiają i teraz będziemy rozmawiać o zarobkach lekarzy.
6: No to jest dobry sposób.
5: Perfekcyjny, aczkolwiek przypominam, że już parę razy przeprowadzano takiego rodzaju operacje. Lekarzy atakowało i Prawo i Sprawiedliwość i atakowała ekipa Tuska. I to jednak, pomimo, że tam ludzie niby do tych lekarzy mają dystans, ale wiedzą, że są potrzebni i tak dalej, ja mam wrażenie, na całym świecie lekarze dobrze zarabiają, mam wrażenie, że to niespecjalnie poszło i niespecjalnie udało się przekonać, że to przez to, że jest taka po prostu lekarze, że to jest taka sekta, co zarabia po 1,6 miliona bez specjalizacji, tylko, że to nie są żadni lekarze, tylko to jest po prostu politycznie umocowana mafia, która żyje za żółtymi firankami. Zresztą nie wiem, Marcin, chyba z żółte firanki to pikuś przy tym.
6: No, żółte firanki, ja już taki stary nie jestem, też je wiem ze słyszenia, aczkolwiek były późniejsze konsumy. Nie no, więc oczywiście to, że są równi i równiejsi, to boli, to wścieka. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Kariera tego młodego człowieka, Dawida, tak, o ile dobrze pamiętam imię, polegała na tym, że on był jeszcze funkcjonariuszem partyjnym. I wyobraźmy sobie, że on nawet jest młodym praktykantem, ale ma złote ręce i potrafi 3 operacje serca w ciągu 1 godziny zrobić. Wiesz, to by było do wybronienia. Ale on był urzędasem w tym szpitalu, który zajmował się głównie grafikiem.
5: Chciałbym zobaczyć osobę, którą on wyleczył.
7: Wszystkie
6: nie żyją.
7: Ale nie, cały samolot do Brukseli, który leci.
6: W świętym stanie. Więc mi się wydaje, że to jest właśnie, tu jest ten pies pogrzebany, no i to, że on był tym radnym, że miał te stanowiska, gdzie się tu właśnie władza splata z pracą zawodową i to z pracą zawodową w zawodzie, który powinien być zawodem zaufania i prestiżu.
7: Jest taka postać, Wiktor ostatnio zrobił, nagrał o nim felieton, to jest Bartosz Arłukowicz, on był ministrem zdrowia, Zdrowia i to był taki minister zdrowia, państwo może pamiętacie, on się bał wychodzić z ministerstwa przez pewien czas, a czy w ogóle się bał wychodzić z ministerstwa, bo gdzie się nie pojawił, to ponieważ nie był specjalnie, on nie jest specjalnie bystry, jest bardzo chamski, ale nie jest specjalnie bystry, to
6: dostawał... Nierozpoznawalny, co gorsza.
7: Tak, i dostawał łomot od tych lekarzy. W związku z tym on się pokłócił ze wszystkimi tymi największymi specjalistami i chciał ich wszystkich podwoływać. On próbował wszystkie odwołać. Te wszystkie największe sławy od słuchu, od laryngologii, on z nimi walczył. Wszystko skończyło się tym, że on wyleciał, a nie oni. Oni dalej są gdzie byli. I ja mam takie wrażenie, z doświadczenia politycznego z ostatnich kilkudziesięciu lat, którą tą politykę obserwujemy, że jak ktoś zaczyna walczyć z lekarzami, to zawsze przegrywa. Dlaczego w Polsce nie udało się
5: zreformować... Nie tylko politycznie.
7: Tylko nie politycznie. Dlaczego nie zreformowano w Polsce systemu ochrony zdrowia? Dlatego, że wszyscy się boją tego dotknąć, bo to jest tak silne środowisko i tak wpływowe środowisko, że prędzej czy później nastąpi...
5: Mariusz, wiem, że ty się zrzymasz, jak wbijam we wszystko skojarzenia historyczne, ale tutaj się nie da po prostu. Nie da się po prostu. Człowieka, który wszystkich wykończył, a z lekarzami przegrał, zdychając na dywanie.
7: I miał wąsy.
5: I miał wąsy. Był groźniejszy i straszniejszy, i inteligentniejszy niż Tusk z Giertychem.
7: Tak,
5: to prawda. A tym bardziej niż pan Bartosz Żałówkowicz.
6: Ale wiesz co, ale rzeczywiście sprawa lekarzy nie jest sprawą prostą, bo jedna z teorii mówiących o przyczynach pierwszego upadku PiS-u, to był doktor D. Ponieważ został przegrzany.
7: Doktor G.
6: Ponieważ sprawa była przegrana i gdzieś...
5: Przegrzana.
6: Przegrzana i gdzieś do świadomości takiego szeregowego Polaka było, ale co będzie, jeśli ja będę trzy lata na liście, a ja tu mam sprawę na CITO. No, jednak dam łapówkę, żeby ratować dziecko.

0: lekarzy to jest uprzywilejowany. Znajomość z lekarzami jest najbardziej wartościowym networkingiem, jaki Polak może mieć. No, nie oszukujmy się. Tak jest. W polskich szpitalach są te saloniki VIP. No, saloniki VIP to jest czasami gabinet ordynatora, czasami jakiś pokój na zewnątrz, ale one pełnią rolę tych gabinetów VIP dla znajomych lekarzy. No, niestety, niestety to funkcjonuje. Albo czasami dla kogoś, nad kim się ulitują. Ale powiem ci szczerze, tu
1: się realnie wszyscy populiści obrażą. Ja uważam, że system, w którym istniały...
0: Boże, myślałem, że się teraz przyznasz do korzystania wielkiego...
1: Branżowe, można powiedzieć, takie sytuacje, że na przykład, no nie wiem, że istniał właśnie szpital specjalnie dla...
0: Dla pisarzy.
1: To ci nigdy nie mieli. Ci musieli ewentualnie się zaprzyjaźniać. Nie, ale że co? Premier ma udar i ma stanąć w kolejce i czekać na lekarza pół roku.
2: Nie, RK jest RK, ale to jest jasne. Natomiast rzeczywiście, bo jest trochę tak, że ten system, on jest chory z założenia, tak? I teraz czy da się go zreformować? No nie da się go zreformować. I teraz, ale tłumaczenie, że patrzcie, tamci robili to samo i to jest tak naprawdę pewien przywilej władzy, jest nieprawdziwy, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, tak premier Tusk przywołał przykład nie jakiegoś załatwiania czegoś tam, kogoś sobie, prawda, jakiejś specjalnej drogi do lekarza, tylko przywołał tego Janusza Cieszyńskiego, który miał zrobić przekręt na respiratorach. Dalibóg, ta władza jest już prawie 3 lata, a Cieszyński sobie spokojnie chodzi po wolności i włos mu z głowy nie spadł, tak?
0: I wybory kopertowe też zostały zagrane przy tej okazji.
2: No tak, ale
0: straszne wybory kopertowe, tak. Sasin tam z innymi ukradli wybory. Tak? Znaczy, nakradli na wyborach, bo to poczta i tak dalej. To jest jakaś narracja kompletnie nie trzymająca się kupy.
2: No bo... Natomiast to jest tak, że tu jest jednak sytuacja, nawet jeżeli były tam jakieś nieprawidłowości, bo ja nie wiem, czy były nieprawidłowości przy tych zamówieniach. Pamiętajmy, jaki to był stan. To był stan pandemii, nie można było zrobić przetargu, a nawet jakby można było przetarg, to by się na niego nikt nie zgłosił, bo popyt na te respiratory był tak ogromny, że nikt by sobie głowy nie zawracał.
0: A poza tym Mariusz, otwartym tekstem, no, zarówno w sprawie RARS-u, jak i w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, jak i w innych sprawach, nie można wykluczyć, że wszyscy byli uczciwi po drodze.
2: Ale absolutnie tak, natomiast też trzeba pamiętać o tym, w jakich to było robionych warunkach, że kupienie maseczek, czy kupienie respiratorów
0: oczywiście
2: było... Tak powiem, trzeba to było zrobić poza systemem państwowym. No to tak to mówię, powiedzmy delikatnie, no bo inaczej by się nie dało załatwić. A czym innym jest załatwienie swoim funkcjonariuszom partyjnym sowitych, bardzo sowitych zarobków za nic tak naprawdę.
1: Za te dodatkowe usługi, to
2: jest kompletnie inna historia. W związku z tym i to pokazuje pewną zgniliznę i słabość tej narracji. Bo co powinien zrobić tak naprawdę... I tu jest różnica między Trzaskowskim, jak rzadko to można powiedzieć, że Trzaskowski zrozumiał sytuację, a Tusk jej nie rozumie. Trzaskowski zrobił co? Zrobił klasyczny manewr z PR-em kryzysowym.
1: Powiedział,
2: odpowiedzialni wylatują. I odwołał wszystkich, tak? Od razu. I to jest patologia, my się od tego odcinamy i tak dalej. Nie broni tego. Absolutnie tego nie broni. Tusk próbuje bronić. Zamiast powiedzieć, przepraszam, zawsze są czarne owce, wywalamy ich, będziemy wypalać gorącym żelazem, jeszcze powinien wyrzucić minister zdrowia.
0: Albo to mówi APiS?
2: Tak, to mówi APiS, a ludzie mówią, no ale to zaraz. Nawet dziennikarze bardzo przychylni Tuskowi mówią, zaraz, ale to wy jesteście, ale, mieliście być lepsi. Nie,
0: ale pojawiła się jeszcze jedna interpretacja, która do jakiegoś stopnia jest prawdziwa w tej historii. Mianowicie? Pytanie, jak czujecie, na ile to może odgrywać rolę? Że bez względu, że Kanał Zero, no Patryk Słowik zrobił naprawdę świetną robotę dziennikarską. Szapoba.
2: Jeszcze tylko sekundkę. Aha. Podobno jutro Patryk Słowik ma ogłosić listę tych klientów Vibrumu.
1: To już.
2: W związku z tym, a propos rozwojowej sytuacji.
0: Więc jutro będziemy mieli listę klientów i zobaczymy, ilu z tych, którzy mówili, że tam absolutnie nigdy nie byli, nie widzieli doktora Dawida, to go znali. Tak jak Bartosz Arłukowicz, który ordynarnie kłamał. Albo jak Marcin Kierwiński, który ordynarnie kłamał. No ale teraz... Pojawia się też taka interpretacja, że to jest element gry wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Kierwiński od dawna jest podpadnięty u Tuska, troszkę się za bardzo zbliżał do, jako szef struktur tutaj mazowieckich czy warszawskich, że się za bardzo trochę zbliżał do Trzaskowskiego. Trzaskowski niby został wycięty, ale nie do końca.

0: Też jak wiemy z historii, najpierw się kogoś zsyłało, ale w pewnym momencie ci smutni panowie musieli przyjechać i przebić mieczem albo strzelić w łeb, zależnie od czasów. No i że właśnie Donald Tusk czegoś takiego robi, że to jest przy tej okazji następuje wyczyszczenie wroga wewnętrznego, a wróg wewnętrzny, wrogiem zewnętrznym się zajmuje, jak już się wyczyści wroga wewnętrznego.
1: No tak, ale weź pod uwagę, że ten garnek, z którego się wyrzuca, to już jest tylko parę skwarek na dnie. To już wszystkie smaczniejsze kąski.
0: Ale jak masz obsesję, to myślisz o tych skwareczkach dniem i nocą.
1: Co zrobi Tusk bez Kierwińskiego? No wiesz, to już jest takie, no, można powiedzieć, czyszczenie własnej łazienki.
2: Ale to straszne, jeżeli Platforma ma się już ma przestać istnieć, albo nie może się obejść bez Kierwińskiego, to świadczy o stanie tej Platformy. Tusk zawsze to robił. Przypomnij sobie aferę hazardową, wówczas wyczyścił
1: Chlebowski
2: z Schetyna. Tak jest. Wtedy też się pozbył Mariusza Kamińskiego, pamiętacie Państwo. No wytrawny
0: Drzewiecki.
2: Wytrawny gracz zawsze wykorzystuje kryzys do tego, żeby zrobić porządek, żeby jednak przekuć ten kryzys.
1: Ale musi mieć rezerwową armię rąk i głów.
0: No dobra, to Tusk bardziej na tym wygra czy przegra w takim razie?
1: Przegra.
0: Wybory?
1: No sądzę, że tak. Tuska może uratować tylko cud, czyli jakiś głęboki konflikt na prawicy, totalne zaostrzające się jeszcze bardziej skłócenie, bo w tej chwili, nawet jeżeli się zdarzy tak, że te dwie przystawki zostaną 5,1 tego, to chyba też nie starczy.
2: To ja Państwu powiem taką jeszcze, mam jeszcze chwilkę?
0: Tak.
2: Taką, no nie anegdotę, ale taką historię, ponieważ byłem, dawno temu to już było, ale byłem przez pewien czas członkiem zarządu Polskiego Radia, czyli czasem ktoś z tego radia jeszcze zadzwoni i powie, no panie prezesie, to tak. I właśnie w sobotę ktoś zadzwonił i mówił, tam się o coś pytał i mówi, a wie pan, co się u nas dzieje? Bo u nas to już wszyscy są przekonani, że za półtora roku to my pracę stracimy. My tak? Jeden tam nawet z wydawców kazał zapraszać polityków PiSu i być dla nich bardzo grzecznym. Jeżeli w radio, na tych korytarzach i w telewizji tak mówią, to znaczy, że zmiana rzeczywiście może nastąpić.
1: Nie, ale to zawsze istniało. Ja pamiętam, jeszcze się nie zanosiły na zmiany w Polsce i nagle ni z gruszki, ni z pietruszki, ni na Terediew zrobiła mi audycję.
2: Więc to są takie... Czyli miała nosa.
1: O nie, to tego nikt jej nie odmówił.
0: Ja słyszałem z kolei o jednym, no to było bardzo prywatne, więc nie mogę powiedzieć, ale wysokich menadżerów w jednej ze spółek Skarbu Państwa, który powiedział, że od teraz mamy jedno zadanie, trzeba pilnować tak wszystkiego, żeby nie mieli za co nas wsadzić, bo za półtora roku będą wszystkich wsadzać. Skądinąd było to, pomimo tego, co dzisiaj mówi Tusk i tak dalej, było to modus operandi w większości spółek, a przynajmniej w dużej części spółek zarządzanych przez PiS, znaczy będących własnością, powiedzmy, państwa w czasach rządów PiSu. Pierwsze, co robił menadżer, to przychodził i pilnował tego, żeby dopóki go tam za rok w ramach jakichś tam Jacek Mateusza, albo potem Mariusz Jacka i tak dalej, albo się Zbyszek jeszcze w to włączy, a tu gdzieś Daniel, ale to... że jak w ramach tego on wyleci, albo go przesuną gdzie indziej, to żeby potem nie było awantury. Najważniejsza sprawa to bezpieczeństwo.
1: Tak, ale to jest robione potwornie nieinteligentnie, bo na przykład inteligentna, znaczy akurat jedną inteligentną rzecz powiedział Tusk, mianowicie wszyscy będziemy siedzieć, ale na początku, kiedy tam jeszcze usiłowały mu przystawki brychać. Natomiast jak robi inteligentny polityk? Po pierwsze kupuje. Czyli po prostu idzie do twojego bohatera, twojej książki, nie chce rzucać się na nazwiska i mówi: ile pan chce, żeby dalej kierować tym koncernem?
0: Do Rafała Ziemkiewicza?
1: Nie, do Rafała Ziemkiewicza. Do Rafała Ziemkiewicza to chyba na Episkopat Polski by go rzucić, no nie wiem. Ale chodzi o to, nie, no po prostu kupuje się ludzi.
2: To by było logiczne, natomiast ta władza tak bardzo rozkręciła te emocje antypisowskie i antyobajtkowe, że to było niewykonalne. No, gdyby Tusk powiedział, że dobra, Obajtek zostaje, no to nie, to by po prostu...
0: Jego elektorat by go spalił żywcem. Tak. Powiedzmy sobie szczerze.
1: No to, że jak się, dlaczego Talleyrand mógł być ministrem spraw zagranicznych w każdym rządzie?
0: Słuchaj, a dlaczego w XIX wieku, kiedy strzelały do siebie armię, to w czasie przerwy oficerowie szli na obiad, wymieniali się szampanami i gratulowali co lepszych trafień, a nie mówili, że tamci goście są pod ludźmi.
1: To ja się ci porzucę, wracając na moment do tematu ukraińskiego. Opowiadał mi o tym ojciec, jak to było we Lwowie w dniach odzyskiwania niepodległości. Po dwóch stronach ulicy stanowiska strzeleckie, koledzy z tej samej klasy w liceum i nagle gwizd. Panowie, dziewczyna idzie, cisza, przechodzą, kłaniają się i dalej zaczynają walczyć. Ale to wiesz, to jeszcze etos rycerski, który zdechł razem z tymi perwaniuszami, które obecnie wdarli się do
0: władzy. Teraz było trochę inaczej. Częstą taktyką było ranienie kobiety na froncie, no walczącej kobiety ranienie, ponieważ mężczyźni bardziej chcieli jej pomóc i wtedy snajperzy mogli ich, jak leżała
1: ranna, wybierać. To już azjatycka
0: to trochę inna wojna.
2: Natomiast sytuacja teraz jest inna. Jak się jedzie autostradą między Gdańskiem a Warszawą, to w kierunku Gdańska po lewej stronie, a w kierunku Warszawy po prawej stronie jest taki wielki billboard bliżej Gdańska niż Warszawy. Tusku musisz odliczyć Obajtka za Orlen. Taki billboard ciągle tam wisi.
0: Ale to nic dziwnego, no bo to jest ekipa Lotosu.
2: Tak.
0: To jest ekipa gdańskiego układu, który chronił Lotosu i oni rzeczywiście, to są ludzie, którzy mieli może nie taki wpływ jak Niemcy, ale też spory wpływ na to, że Donald Tusk jest premierem.
2: Tak jest. To jest to.
1: I było już wesoło, zrobiło się smutno.
0: Ekipa pani Pomaski. Dlaczego? Ale taka jeszcze jedna rzecz, że no, chyba tym ludziom nie jest średnio przyjemnie teraz.
2: Ale który?
0: Myślisz, że jest strach, panika, lęk.
2: Wiesz, u Giertycha tak. U Giertycha tak, bo...
1: Bo jest wystarczająco inteligentny, żeby to rozumieć.
2: Znaczy, on sobie zdaje sprawę z tego, że on jest jedną z tych osób, którym trudno będzie przepuścić. Bo wiele z tych... Ja tam nie wierzę w jakąś wielką falę rozliczeń, powiem szczerze.
1: Ale kilku przykładowo pewnie się
2: ale uparzę. Ale jest parę osób, które rzeczywiście będą tak na pierwszej linii. I Giertych będzie z pewnością jedną z tych osób. Tak? To na pewno. Giertych, Bodnar, Żurek, to są ludzie, którzy na pewno się znajdą.
1: Bym dorzucił nieśmiało. To tak.
2: Ale to nie karnie, no bo to Nowacka zostaje ośmieszona raczej.
0: Znowu się powołam na anonima, ale kiedyś jeden z bardzo ważnych polityków prawicy przekonywał mnie, że co jak co, ale Tuska nigdy, trzeba przynajmniej wyrazić taką opinię, Tuska to my nie wsadzimy, nie wiesz, takie naiwne bajki. Nie da się.
2: Ja jestem akurat w stanie się z tym zgodzić, ponieważ w razie czego i tak koszty polityczne, międzynarodowe byłyby ogromne po prostu tego i myślę, że to będzie trudne. A poza tym Tusk ma jedną zasadniczą, bardzo jakby dla niego użyteczną cechę. On niewiele dokumentów podpisuje.
1: Ale jest jeszcze jedna sprawa, że jest dobry pomysł francuski, że można mu zrobić proces, po raz do tego...
0: Zesłać na wyspę.
1: Nie, chyba może Sarkozy tak zrobili. Siedzi jeden dzień, ale już ma to. Jest po prostu, zło zostaje napiętowane. I to chodzi.
0: Ewentualnie można go zesłać na tą wyspę na Wiśle, na której Trzaskowski trzymał kozy.
2: Albo przynajmniej na Wolin, żeby tam.
1: Do Wolin będzie to wyspa.
0: Sam jest Artur Balasz.
1: Raczej na Uznam, bo to
0: Uznam, bo na Wolinie jest cesarz Balasz, który. Ma tam swoje cesarstwo i innych cesarzy nie potrzebuje.
2: To prawda.
0: A on na pewno bez względu, jaka władza by nie była, będzie z nią
1: żył. Tak, może zaprzyjaźniony.
0: Żył dobrze. Panowie, jakąś książeczkę polecacie na koniec?
1: Ja, wiesz nie.
0: Ale wydałeś się, że czytałeś Dymka, który to był gość.
1: Czytałem, bo powiedzieć, że... Ponieważ jest to książka pozytywna. Strasznie dużo mamy książek dołujących. Natomiast książka, która mówi o polskich ambicjach, polskich aspiracjach, podsumowuje coś, że ta Trzecia Rzeczpospolita w zasadzie jest cudem, ale jeszcze ostatnie 10 lat. I porównuje ten, zaskoczyło, że człowiek urodził się w 1988 roku, ale mimo to chyba genetycznie zapamiętał punkt, z którego startowaliśmy. I naprawdę to myśmy zrobili skok, jaki się może zdarzył pierwszym Piastom albo Jagiellonom, po prostu... Jesteśmy w innym miejscu świata, możemy rozdawać karty i mam nadzieję, że będziemy znowu rozdawać, bo teraz się znalazł facet, który pasuje.
0: Chodzi o rewolucję ambicji, książkę Jakuba Dymka, o której rozmawiałem z autorem jakiś czas temu, a panom bardzo serdecznie dziękuję. Gościnnie u nas Mariusz Staniszewski, kanał Dobitnie, Marcin Wolski. Wolski przez Świetlik i Wiktor Świetlik, kanał Dobitnie i Wolski przez Świetlik. Dziękujemy ślicznie, do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy.
3: Wolski przez Świetlik.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Medycyna nie może być służącą zaprogramowanej śmierci, przypominał papież podczas spotkania z Fundacją Leżena. Leon XIV odwiedził dzieci, które spędzają wakacje w Watykanie. Po raz drugi w historii Ojciec Święty udał się też do siedziby Światowego Programu Żywności. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. W Watykanie zagościli dziś członkowie i podopieczni Fundacji Jeroma Leżena, największej w Europie instytucji zajmującej się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin oraz badaniami przede wszystkim w obszarze zespołu Downa. Przyjmując ich na audiencji, Leon XIV przypomniał postać francuskiego genetyka i odkrywcy trizomii, któremu fundacja zawdzięcza imię, a którego proces beatyfikacyjny jest dziś w toku. Papież zaapelował też, by medycyna zawsze służyła życiu człowieka.
6: Profesor Leżon.
7: Profesor Leżen był świadomy, że technologia może wspomagać medycynę, ale nigdy nie może jej zastąpić. Wiedział również, że technika może zostać użyta przeciwko medycynie, która z natury służy życiu. Dzieje się tak wtedy, gdy technologia wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a górę biorą kryteria skuteczności, opłacalności lub użyteczności. Tymczasem wartość osoby nie zależy od tego, co osiąga ani co wytwarza. Dlatego żaden lekarz nie powinien pozwolić sobie na decydowanie na podstawie laboratoryjnych algorytmów o życiu takiego czy innego embrionu albo osoby starszej. Medycyna nigdy nie może stać się służebnicą zaprogramowanej śmierci.
5: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Dziś młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na ich pytania i otrzymał od nich honorowy tytuł kolonijnego szefa eksploratorów. Przy tej okazji udzielił im też cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
7: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
5: Na zakończenie intensywnego przedpołudnia Ojciec Święty udał się do siedziby Światowego Programu Żywnościowego, największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas dzisiejszego spotkania Leon XIV zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
8: Food, water and healthcare.
7: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
9: www.wnet.fm.
10: Autopromocja.
11: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
12: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
13: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Witt i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
6: To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet.
1: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
2: 17.10 Studio Mundial. Witają Państwa.
3: Paweł Kobiecki
2: i Grzegorz Milko. Mundial nam się powoli rozkręca. Już widzimy, jak niektóre drużyny rzeczywiście potrafią bardzo dobrze grać w piłkę, jak choćby Holandia czy Hiszpania. Co jest z tych wczorajszych meczów, powiedz, zrobiło wrażenie?
3: Zdecydowanie Hiszpania wygrana 4-0 aż z Arabią Saudyjską. Myślę, że po tym pierwszym meczu nieudanym z Republiką Zielonego Przylądka Hiszpanów, tam remis 0-0, pamiętamy fenomenalna historia Vozini, 40-letniego bramkarza, który powstrzymał Hiszpanię. Teraz Hiszpania rozzłoszczona, Hiszpania, która wreszcie mogła dać upust, rozwiązać worek z bramkami. Lamine Yamal z pierwszym golem w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Dwa gole Mikela Oyarzabala, który był bardzo mocno krytykowany właśnie po tym pierwszym spotkaniu. No i samobójcza bramka reprezentanta Arabii Saudyjskiej, więc Hiszpanię z pewnym zwycięstwem w drugim meczu tegorocznego mundialu.
2: No i jeszcze inne wyniki, Belgia.
3: Belgia z Iranem 0-0. Belgia na razie bardzo zawodząca w tym mundialu. Dwa mecze, dwa remisy. Zdecydowanie nie tego spodziewali się Belgowie. Natomiast mówi się coraz częściej o tym, że to jest już zmierzch tej złotej generacji właśnie z Kevinem De Bruyne, z Romelu Lukaku, z Tobiem Alderweireldem, Vincentem Kompanem, którzy wcześniej oczywiście też grali. Urugwaj remisuje z Republiką Zielonego Przylądka 2-2, więc Kaboverdyńczycy z kolejnym punktem i coraz bardziej przybliżają się do sensacyjnego awansu z grupy. Urugwaj natomiast z problemami, ponieważ to już jest dla nich drugi remis i w ostatnim meczu muszą liczyć na korzystny wynik z wspomnianą wcześniej Hiszpanią. Ostatni mecz tego wieczoru, Nowa Zelandia przegrywa z Egiptem 3-1 i dla Egiptu w ich historii występów na Mistrzostwach Świata jest to również pierwsze zwycięstwo i pierwszy gol Mohameda Salaha w tym turnieju.
2: No właśnie, tam się wszystko pewnie obraca wokół Mohameda Salaha, ale nieprawdopodobna jest ta historia tej Republiki Zielonego Przylądka, czy też Wysp Zielonego Przylądka, że przecież oni mają dwa remisy i jeszcze się może okazać, że wyjdą z grupy. To będzie tak fantastyczna historia jak ta z 82 z Kamerunem, bo wtedy naprawdę Kamerun był zespołem takim anonimowym, nieoczywistym, a stał się rzeczywiście wielkim bohaterem. Oni nie wyszli wtedy z grupy, ale i tak mieli trzy remisy z Polską, z Włochami i z Peru.
3: Tak, każdy się zachwyca wtedy w tym, jak Kamerun gra i że faktycznie kadra z Afryki, po której niewiele się spodziewano w tym turnieju, może aż tak dobrze sobie radzić.
2: No i tam jest jeszcze jedna taka analogia, że wtedy bramkarzem był Thomas Nkono, on wtedy co prawda nie miał 40 lat, ale też już był dosyć wiekowy i bronił fantastycznie. Właśnie, no można powiedzieć, od wtedy stał się takim bohaterem, jeśli chodzi o obsadę bramki dla wielu, bo nawet później obfitowało to właśnie przeniesieniem, transferem do Espanyolu Barcelona i bronił Thomas Nkono długo. Taka podobna historia jak Vozini, chociaż wtedy akurat 40-letnim bramkarzem był Dino Zoff, a więc bramkarz mistrzów świata. Bardzo, bardzo uznany, prawda? Więc on już nie musiał swojego nazwiska, powiedzmy, komuś nowemu przedstawiać. Ale jeszcze ciekawa jest historia taka, że z tamtej grupy wtedy wyszło dwóch medalistów Mistrzostw Świata, no bo Włosi zostali mistrzami, a Polska zajęła trzecie miejsce. I teraz analogia jest też taka, że nie ma ani Polaków, ani Włochów
3: na mundialu.
2: Na tym mundialu.
3: Natomiast to, co powiedziałeś a propos właśnie bramkarza Kamerunu wtedy, ja doszedłem ostatnio do takiego wniosku, że bardzo często jest tak, że właśnie te słabsze reprezentacje, albo po reprezentacjach, po których niedużo się spodziewamy, ich wynik jest bardzo mocno podbijany przez bramkarzy i myślę, że to bardzo dobrze pokazuje ten mundial, ponieważ czy to właśnie Vozinha, zatrzymujący Hiszpanów i dający remis 0-0 z Hiszpanią, Eloy Rum, który zaliczył 15 interwencji, 15 to jest astronomiczny wynik, jak tam mecz Mistrzostw Świata, w meczu z Ekwadorem i dzięki temu Curaçao ma też swój pierwszy punkt na tym turnieju. Bramkarz Iranu, czyli Arileza Beiranvand, który przecież powstrzymał w tym meczu Belgów i dzięki temu również Iran ma 0-0, więc zdecydowanie nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to jest turniej bramkarzy.
2: No to na pewno jest bardzo ważny punkt każdej drużyny, żeby mieć dobrego bramkarza, bo wtedy i defensywa gra pewniej i pomocnikom jest łatwiej pracować, no i oczywiście napastnicy robią swoje, bo strzelają gole, ale w każdej drużynie mistrzowskiej, popatrzmy na jakiekolwiek ekipy mistrzów świata na przełomie lat, zawsze był dobry bramkarz.
3: Tak.
2: Drużyna ze słabym bramkarzem nigdy nie dochodziła do finału, nie zdobywała mistrzostwa świata, żadnego medalu wręcz. Myślę, że to jest taka prawidłowość. Natomiast jeszcze na co ja zwracam uwagę, tak jak oglądając mecze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to to, że nie ma teraz praktycznie strzałów takie przysłowiowe gdzieś tam pod dach stadionu, czy gdzieś tam na rusztowanie, prawda, Panu Bogu w okno, tak się kiedyś ładnie mówiło, że piłkarze już mają teraz tak ustawione nogi, po prostu poprzez treningi, tak, może też obuwie jest teraz tak fantastyczne, wszyscy grają w jakichś kolorowych butach, może piłki też odpowiednio latają, ale ja myślę, że też wtajemniczenie techniczne poszczególnych piłkarzy w większości. Mówimy o piłkarzach, którzy grają naprawdę w dobrych klubach. Mhm. I jak idzie akcja zakończona strzałem, a jest bardzo dużo strzałów za linii pola karnego i dużo goli pada, co też odróżnia na przykład od mundialu, nie wiem, sprzed 4 lat, gdzie czy tam sprzed 8, gdzie piłkarze praktycznie chcieli zakończyć akcję, powiedzmy, strzałem z 5 metrów, albo najlepiej wjechać z piłką do bramki. A teraz jest dużo strzałów z dystansu i one są na większości celne.
3: Jest ich sporo, natomiast tutaj pozwolę się jednak mimo wszystko troszeczkę z tobą nie zgodzić, ponieważ jeżeli zauważymy, spojrzymy sobie na mecz Hiszpanów właśnie z Arabią Saudyjską, z Saudyjczykami, to zarówno gole, czy to Lamina Yamala, czy to właśnie Mikela Oyarzabala, czy to właśnie ten samobójczy, nieszczęsny gol dla Saudyjczyków, były z naprawdę bliskiej odległości. Mikel Oyarzabal swoje gole strzelał z 5 metra. Lamin Yamal to w ogóle do pustej bramki.
2: No bo ja nie mówię, Paweł, że wszystkie tak padają.
3: Mi też nie chodzi o to, że wszystkie. Natomiast mimo wszystko, ja jednak zauważam taką prawidłowość, że często jest tak, że właśnie te bardziej technicznie uzdolnione prezentacje, tak jak właśnie Hiszpania, z która przecież
2: Holandia.
3: Tak, Holandia z fenomenalnej techniki. Często lubią jednak wjechać do tej bramki. Natomiast zgodzę się tutaj też z tym, że jest dużo właśnie strzałów z dystansu. Przede wszystkim tych reprezentacji właśnie troszeczkę mniej uzdolnionych, albo właśnie tych, po których mniej się spodziewamy, czyli na przykład Curaçao, czy Republika Zielonego Przylądka, bardzo często decydują się na oddawanie strzałów z dystansu. No i dzięki temu przecież Republika Zielonego Przylądka gola zdobyła. Przecież ta pierwsza bramka w meczu z Urugwajem, Kevina Leniniego, to tak mógł się skojarzyć taki Roberto Carlos z meczu z Francją, ponieważ Kapowerdeńczyk uderzył zewnętrzną częścią stopy. Kapowerdeńczyk uderzył zewnętrzną częścią stopy. Idealnie się strzelił pomiędzy dwóch zawodników Urugwaju w murze i pokonał Fernando Muslera fenomenalnym strzałem.
2: Tak, ale właśnie te strzały są takie wypieszczone, tak jak widziałem Holandię w meczu teraz ze Szwecją, prawda? Mhm, tak. To te ich wszystkie akcje i te strzały, które oddawali, nie wiem, Gakpo, Depay, inni, to były po prostu idealnie pod ladę lub gdzieś tam w okolice. I to było takie wszystko rzeczywiście wypieszczone. Natomiast w ogóle wtajemniczenie techniczne i też szybkość gry jest imponująca na tym mundialu. Naprawdę. I to niezależnie od reprezentacji. Oczywiście jest to poparte ambicją, tak jak w przypadku, nie wiem, chłopaków, piłkarzy, którzy gdzieś tam, powiedzmy, z tych krajów takich mniej zaawansowanych piłkarzy, ale wszystko jest na dużej szybkości. Nie ma meczów nudnych przede wszystkim. Też ten procent posiadania piłki. No generalnie te mistrzostwa, no może poza niektórymi meczami, ale jest ich bardzo mało. Naprawdę mecze są na dobrej intensywności, są dobre technicznie, taktycznie i takie po piłkarsku mecze.
3: Jest większa intensywność, ponieważ z czasem i z latami, jak możemy sobie obserwować piłkę nożną, to ta piłka nożna staje się szybsza, jest więcej podań, został wprowadzony przecież pressing, gdzie niektóre drużyny zaczynają w ogóle już bramkarza presować i obrońców, którzy zaczynają rozgrywanie spod własnego pola karnego, więc naturalne jest to, że ta gra będzie przyspieszona i dzięki temu właśnie stawia się, czy to w szkoleniu, jeżeli chodzi o najmłodszych, stawia się też często na utrzymanie się przy piłce, stawia się na to, żeby te podania były szybkie, żeby starać się jednak jak najszybciej tę piłkę między sobą wymieniać i dzięki temu szybciej można się zająć pod bramką przeciwnika i tak jak właśnie ty powiedziałeś, te podania już i te strzały są naprawdę dopieszczone i zawodnikom może być łatwiej po prostu pokonać bramkarza wtedy, ponieważ ich poziom wyszkolenia jest naprawdę, naprawdę wysoki.
2: No tak, i to jest rzeczywiście wszystko bardzo przyciągające po prostu nas do piłki nożnej, bo tak się wszyscy martwiliśmy, że ach, może to będzie jakiś mundial taki zmęczonych piłkarzy, czy mundial niechciany, nielubiany, niekochany, z pustymi trybunami, z jakimiś ogromnymi cenami biletów i w ogóle, że nikt na to nie będzie chciał patrzeć, a to jest wszystko odwrotnie. Mecze są naprawdę świetne, kibice do pisali, na każdym stadionie są komplety, fajnie ubrani w tych swoich koszulkach reprezentacyjnych. Jest takie święto futbolu, naprawdę. To wszystko toczy się wokół takiej dobrej atmosfery piłkarskiej. Co jeszcze bym chciał, na co bym chciał zwrócić uwagę na tych mistrzostwach? No tak, że oczywiście, że są piłkarze, którzy powiedzmy z formą nie dojechali lub muszą odpocząć, są zmęczeni albo już też PESEL nie ten. Cristiano Ronaldo, nie wiem, na przykład czy możemy się zastanowić, czy Neymar w ogóle się pojawi, prawda, czy jeszcze jakieś inne nazwiska, ale to jest piłka, no jeden kończy karierę, to jest, robi miejsce innemu, prawda? Tak. I tak to pewnie trochę wygląda. I mamy dla Państwa taką propozycję, żebyśmy sobie teraz posłuchali piosenki, bo tak się mniej więcej umówiliśmy, że będziemy słuchać piosenek i na przykład no, wybierzmy sobie jakąś piosenkę, która jest na może Eric Clapton, widzę, że tam się pojawił. Gdzieś tam mieliśmy oscylować w piosenki piłkarskie, ale nie zawsze nam się to uda, ale taki Eric Clapton to pewnie gdzieś tam zawsze z piłką nożną było mu blisko. A za chwilę też powiemy o tym, co było bardzo ważne dla polskiej piłki też dziś w Polskim Związku Piłki Nożnej. Bo tutaj trochę się no, śmiejemy, tak śmiech przez łzy, że nie ma Polski i nie ma Włochów. Na pewno bardzo żałujemy i my i Włosi, no ale nikt nam nie zabronił się, prawda, na tych mistrzostwach znaleźć, awansować. Prawda. Włochom też. Teraz się Paweł zastanawia, jeśli Szwecja naprawdę w dobrej formie, która swój pierwszy mecz wygrywa, dostaje jednak no, tęgielanie od Holandii 5-1.
3: Tak.
2: To ile my byśmy przyjęli od takiej Holandii w takim meczu na mistrzostwach?
3: Wydaje mi się, że obecnie jedyne, co możemy robić, to dywagować i mówić gdyby. Natomiast byśmy się przekonali, jakbyśmy na ten turniej pojechali. Był mecz barażowy, był mecz finałowy. Szwedzi okazali się lepsi, więc my teraz możemy się zastanawiać, czy to byśmy dostali jeszcze więcej, czy to byśmy jednak powalczyli, zremisowali, może nawet, nie wiem, wyrwali jakieś zwycięstwo. Ciężko jest naprawdę w tym momencie oceniać.
2: Ale za chwilę powiem może o tej atmosferze w PZPN-ie, bo dziś byłem na bardzo ważnej uroczystości, o której za chwilę powiemy. I czuć taki, jakby to powiedzieć, no taki żal trochę, że nas tam nie ma, że coś się dzieje wielkiego w świecie piłki nożnej, wielka uczta, a my na niej nie jesteśmy. A my po prostu, życie się oczywiście toczy dalej, no są jakieś sprawy młodzieżowe, sprawy za chwilę będzie Liga Narodów, teraz, prawda, piłka nożna kobiet się toczy i różne inne sprawy, ale jednak na tym najważniejszym święcie futbolu reprezentacji Polski nie ma. I naprawdę dziś, będąc w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej, dało się to odczuć. Posłuchajmy piosenki i za chwilę wrócimy do tematów.

0: Tak, tak sobie gra i śpiewa Eric Clapton. Natomiast dzisiaj w Polskim Związku Piłki Nożnej bardzo ważne wydarzenie, bo przedłużenie umowy o kolejne 4 lata pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a firmą Fakro z Nowego Sącza. Potentat, jeśli chodzi o systemy okienne, schody, bramy. Firma, która jest bardzo blisko polskiego sportu i właśnie dziś było takie to uroczyste podpisanie, no w zasadzie prolongata umowy, która już trwa od wielu lat, ale to jest ważne, że właśnie światowa firma o zasięgu światowym wspiera polski futbol, niezależnie od tego, czy gramy na Mistrzostwach Świata, czy na tych Mistrzostwach Świata nie gramy, to nie ma znaczenia, to jest taki projekt szerszy i Janusz Komórkiewicz, a więc członek zarządu Fakro, właśnie opowiedział nam o tym wydarzeniu. Posłuchajmy.
1: Co oznacza to podpisanie dzisiaj umowy, w zasadzie parafowanie, tak, przedłużenie tego kontraktu?
2: To dla nas oznacza, że dalej współpracujemy. Współpracujemy nieprzerwanie aż od 22 lat, czyli od 2004 roku. Wtedy podpisaliśmy pierwszą umowę i tak naprawdę do dzisiaj kontynuujemy tą współpracę. Jest to dla nas ważne, bo tym pokazujemy, jak ważne są dla nas stałe partnerstwa. My nie działamy tylko na krótką metę tu i teraz. Nas interesują tak naprawdę partnerstwa na długie lata, bo też pokazujemy tym naszym klientom, że wybierając nasz produkt, ten produkt ma służyć przez wiele, wiele lat, bo to jest produkt budowlany, zainstalowany, zamontowany w kołaci dachu czy w ścianie pionowej, ma służyć klientowi bezproblemowo przez wiele lat. Dzięki temu właśnie tak utrwamy przy reprezentacji i to partnerstwo myślę, że jest dla nas bardzo korzystne, medialnie na pewno tak.
1: No a dla firmy Fakro bycie przy polskiej piłce nożnej też jest korzystne?
2: Tak, my potrzebujemy projektów takich marketingowych na dużą skalę. Marka Fakro jest znana, można powiedzieć, dzisiaj na całym świecie, bo nasze produkty sprzedajemy w 70 krajach, nie tylko w Europie, ale na różnych kontynentach. Pokazujemy, że my jesteśmy firmą polską, zawsze pod polskim sztandarem, zawsze pod flagą biało-czerwoną. My eksportujemy produkty właśnie chwaląc się, że jesteśmy z Polski i w ten sposób reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej, tej gospodarczej arenie. Reprezentacja reprezentuje Polskę oczywiście na arenie sportowej. To się bardzo dobrze łączy, bardzo dobrze można tym to komunikować i myślę, że nasi klienci to bardzo doceniają.
1: No ale jak Polski nie ma teraz na Mistrzostwach Świata, to marka firmy trochę nie cierpi?
2: Myślę, że jest na pewno to trochę smutniejszy okres czasu, ale trzeba pamiętać, że to jest sport. W sporcie raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale najważniejsze, nie zrażać się klęskami. To nie jest tak, że nas nie ma i stąd też mamy dylematy, czy być reprezentacji, czy też nie. My nie mamy takiego dylematu. Jesteśmy z reprezentacją na dobre i na złe, wspieramy ją, nawet właśnie szczególnie w tych cięższych chwilach, bo pokazujemy, że to partnerstwo jest na lata. Chcemy być z reprezentacją i wspierać, żeby na kolejnych już dużych imprezach, a mamy za 2 lata przecież Euro, później za 4 lata znowu Mundial, a żebyśmy na tych imprezach na pewno byli.
1: Jakie kwestie finansowe wchodzą w grę? No bo jeśli podpisuje się taką umowę, czy też się przedłuża, a ceny wszystkiego rosną, to rozumiem, że też wzrost tej umowy jest pewnie też inny. Na jakie kwoty się Państwo zdecydowaliście z jednej i z drugiej strony?
2: Oczywiście o szczegółach nie mogę mówić, są to jednak tajemnice handlowe, ale mogę jedno przyznać. Oczywiście 4 lata temu podpisaliśmy umowę w innych realiach, dzisiaj są inne, mieliśmy w międzyczasie rzeczywiście sporą inflację, więc na pewno te koszty też mają swoje odzwierciedlenie w tej umowie, ale podeszliśmy do tego bardzo partnersko i my z tego kontaktu jesteśmy zadowoleni.
1: Mhm. Mundial pan ogląda, coś się panu podoba? Coś by pan może zmienił, czy...
0: Tak, Janusz Komórkiewicz z Fakro, o tym także w innym naszym wydaniu Studia Mundial. Kto dzisiaj gra, Paweł?
3: Dzisiaj o 19:00 zaczynamy noc mundialową od spotkania Argentyna z Austrią. Zobaczymy, czy znowu Lionel Messi zabłyśnie swoim geniuszem. O 23:00 Francja kontra Irak. W nocy o godzinie 2:00 czasu polskiego Norwegia zagra z Senegalem, a o 5:00 rano Jordania zmierzy się z Algierią.
0: To tyle w Studiu Mundial. Żegnają Państwa
3: Paweł Kobielski,
0: Grzegorz Milko. Dziękuję, do usłyszenia.
3: Dziękuję.
4: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus. Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Yeah? There's Harold on the phone for you.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Michał Lasota. Dzień dobry panie sędzio.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
2: Członek nowo powołanego stowarzyszenia Veritas et Ius,
3: tak? Służbie Narodowi.
2: Dokładnie. Jeszcze jakieś te pozostałe, czy tylko...
3: To jestem też członkiem Stowarzyszenia Sędziów RP i członkiem Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
2: A, to pan łączy z człowiekiem renesansu, jeśli chodzi o...
3: No. Myślę, że...
2: Justycja, panie sędzio, również?
3: Nie, nie, Justycja nie, Temis. Zdecydowanie nigdy nie byłem w Justycji, nigdy nie byłem w Temis, nigdy nie miałem jakby zamiaru, żeby przystąpić do Justycji, czy to przystąpić do Temis. Absolutnie nie. Te wartości, które deklarują i wyznają członkowie Justycji Temis, są mi absolutnie obce.
2: No nie jest pan Europejczykiem, jak widać, uśmiechniętym.
3: No nie jestem uśmiechniętym Europejczykiem, jestem Polakiem. Europejczykiem dlatego, że Polska jest częścią Europy, ale jako suwerenne państwo, równe innym państwom.
2: No dobrze, to porozmawiamy sobie, co się dzieje w tym naszym suwerennym państwie. Na początek porozmawiamy o tych tematach sędziowskich, ale na początek chciałem pana zapytać poprosić o komentarz mojego dzisiejszego newsa. Otóż dotarłem do pisma, które zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak skierowała do prokuratora generalnego Waldemara Żurka, w którym wytknęła mu bezprawność jego decyzji, 10 decyzji dotyczących odwołań prokuratorów z delegacji. To były takie głośne sprawy opisywane w mediach, między innymi ostatnie odwołanie Julity Dziedzic-Boguckiej, żony szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego z delegacji do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego, sprawa Jana Drylewskiego, oskarżyciela Sławomira Nowaka, cały szereg takich kontrowersyjnych odwołań. No ale problemem jest nie tyle sama chęć odwołania jakichś tam prokuratorów z delegacji, tylko sposób przeprowadzania tej delegacji. Otóż zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze Waldemar Żurek jako prokurator generalny nie ma prawa, wydaje się, podejmowania takich decyzji, bo one są w wyłącznej kompetencji zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marszak. Ja tak uważam jako publicysta, czytając ustawę. No i najwyraźniej pani Beata Marszak też tak uważa, bo wystosowała bardzo agresywne, takie merytoryczne, ale jednak ofensywne pismo do Waldemara Żurka. No prokuratorzy, z którymi rozmawiałem, z tak zwanych PZ-ów, stwierdzili, że to wygląda jak taki projekt postanowienia o przedstawieniu zarzutów Waldemarowi Żurkowi. Pan jako sędzia karny, tak, również jak gdyby to są, jak rozumiem, to są jakieś zagadnienia, no, które pana interesują, bo pan, kiedy pan orzeka, no może pan, przed pana oblicze mogą trafić po prostu prokuratorzy delegowani przez Waldemara Żurka, tak? I cóż wtedy się będzie działo w tym sądzie, w którym pan będzie zasiadał z takimi prokuratorami?
3: Trudno powiedzieć, co będzie działo z tymi prokuratorami, ponieważ nie wiemy, który z prokuratorów trafi w jakiej konfiguracji procesowej.
2: To może niech pan przyczyny... lepiej... Przepraszam, ja wycofuję pytanie wtedy tak sformułowane, bo pan tutaj powie, co się stanie i będą pana potem...
3: Ale nie, to jasne, będą formułować wnioski o wyłączenie.
2: Dokładnie.
3: Ale chciałem tylko powiedzieć, że...
2: Ogólnie
3: i wskazać, że trudno powiedzieć, a to dlatego, że jakby z mocy decyzji tych osób, które twierdzą, że są prezesami, wiceprezesami Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zarówno ja, jak i prezes naszego stowarzyszenia Veritas et Ius,
2: no tak,
3: Służby Narodowej.
2: Nie orzekacie w poważnych sprawach.
3: Nie orzekamy w tych sprawach, które są sprawami o charakterze najistotniejszym, czyli w tak zwanych AK, czyli nie rozpoznajemy apelacji od wyroków skazujących, czy też uniewinniających wydawanych przez sąd okręgowy, a tak jak znam wymiar sprawiedliwości, a sędzią i asesorem jestem ponad 20 lat, no to wydaje mi się, że taki prokurator to raczej będzie popierał swój akt oskarżenia albo swoją apelację, albo sprzeciwiał się apelacji strony przeciwnej właśnie w tej sprawie zasadniczej. Natomiast co do samego pana Żurka i do tego, co pan Żurek robi, no to ja z wielką wagą przeczytam artykuł pana redaktora, bardzo interesujący, polecam wszystkim państwu i mnie nie dziwi zachowanie pana Żurka. Pan Żurek już tego typu zachowania pokazywał, już w podobny sposób działał, czyli nie mając upoważnienia ustrojowego podejmował decyzje, które w zasadzie nie były decyzjami i były bezskuteczne. No,
2: no sam pan chyba padł ofiarą,
3: sam
2: tak? Jako
3: ofiarą,
2: rzecznik, tak, zastępca.
3: Ofiarą, ponieważ to, co do mnie pan Żurek wydał taki, nazwijmy to dekret, bo chyba Bodnar i Korneluk nazywają sami te dokumenty dekretami, więc nazwijmy to dekretem. Wydał taki dekret, w którym stwierdził, że odwołuje mnie z funkcji zastępcy rzecznika zbilanego sędziów sądów powszechnych. To było w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku, w sierpniu, o ile pamięć mnie nie myli. I nie budzi żadnych wątpliwości, to nie jest tylko moje zdanie, nie jest to tylko moje stanowisko, ale przede wszystkim stanowisko Sądu Najwyższego, że takie postąpienie, taki akt, taka decyzja jest decyzją bezskuteczną, nie wywołującą żadnych skutków prawnych, ponieważ minister sprawiedliwości, co jasno wynika z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, co prawda może powołać rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, natomiast nie może odwołać, ponieważ nie ma przepisu, który by go tego upoważniał. No więc pan minister Żurek robi to, co robił wcześniej. Może w tym miejscu warto też przypomnieć pana rektora Sopińskiego, pana profesora Sopińskiego, rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To z tego, co mi wiadomo, a chyba orientuję się całkiem nieźle w tej sprawie, tak sądzę. Nie jestem administratywistą, ale z wielką uwagą zapoznałem się z tymi wszystkimi artykułami w prasie, wpisami, dokumentami, które pan rektor Sopiński przedstawiał. No to w kompetencji ministra Żurka nie leży i nie leżało odwołanie z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zatem to, co robi, jeśli chodzi o prokuratorów delegowanych do wydziałów zamiejscowych prokuratury krajowej, tych takich PZ-ów, tych, no, taki spec-wydział, tak, no, to są chyba najpoważniejsze przestępstwa, o jakich można sobie wyobrazić, jakie można mówić. No, to jest jakby dalszy ciąg, no, bezprawnych postąpień pana Żurka, no za tak, które, ale... jak sądzę i mam nadzieję, będzie musiał kiedyś odpowiedzieć. Mogę o tym mówić spokojnie, ponieważ sam jestem, nazwijmy to, w konflikcie z ministrem Żurkiem, chociaż osobiście się znamy, w zasadzie się nie znamy, tylko z rozpraw sądowych, kiedy ja próbowałem obwiniać pana ministra o pewne czyny, które w mojej ocenie były czynami niezgodnymi z etyką jako sędziowską, jako rzecznik, tak? Więc ja nigdy pana Żurka sądzić nie będę. Ja mam nadzieję, że trafi przed oblicze niezawisłego, niezależnego, bezstronnego sądu.
2: No tutaj tylko jakaś taka nowa sytuacja jest taka, że jednak ten mocny atak na niego, no, występuje z... A stroną atakującą jest osoba z wewnątrz prokuratury, jednak bardzo mocno tam usadowiona, znaczy umocowana, tak? I zastępca Waldemara Żurka, tak?
3: Ale pozostali zastępcy prokuratora generalnego, prokurator Janeczko, prokurator Ostrowski, prokurator Hernand, bardzo głośno też sprzeciwiają się bezprawie Żurka.
2: Sierak,
3: przepraszam bardzo pana prokuratora Sieraka. No, spotykałem za to represję. No, ostatni, który został przez ministra Żurka represjonowany, to prokurator Tomasz Janeczko, który został...
2: Janeczek,
3: przepraszam jeszcze raz. Zawieszony za wypowiedź, którą cytował. On cytował wypowiedź z Republiki. To się znalazło ponoć w dekrecie. Znowu używa tego słowa, być może celowo powinien go używać, żeby niejako to w sposób taki ironiczny odnieść się do tych dokumentów, które pan Żurek wydaje, za to, że cytował wypowiedź z Republiki, za to, że zaprowadził dziennikarzy swojego pokoju po tym, jak już przekroczyli te bramki bezpieczeństwa. To kuriozalna sytuacja, ale nie zaskakująca. No, jak się obserwuje zachowania i postępowania ministra Żurka, to można się tego typu zachowań spodziewać.
2: No, jeżeli do sprawy wejścia dziennikarzy do budynku prokuratury powołał zespół śledczy, no to rzeczywiście...
3: No tak, to jest bardzo...
2: Jest to człowiek bardzo śmiałych, tak.
3: Czyn, no, polegający na tym, że... No, tak myślę, jeśli chodzi o postępowanie szkodowawcze, że pozyska się zapis monitoringu, do którego i tak prokurator ma dostęp i to w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić. No, zespół śledczy, to faktycznie jest takie, no, heroiczne postąpienie.
2: Przestępstwo być może, nie wiem, bo ja nie byłem tam w tym miejscu, nie wiem, może polegało na jakimś przeciśnięciu się przez bramkę, tak? No.
3: A być może ktoś tych dziennikarzy po prostu tam wpuścił.
2: No tak, niebywała zbrodnia. No dobrze, zakończmy tą rozmowę o prokuraturze. Przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli sądownictwo dyscyplinarne. Pan jest, no, w sensie tak de jure, prawnie
3: cały
2: nadal
3: czas,
2: zastępcą
3: cały czas,
2: rzecznika dyscyplinarnego.
3: Zgodnie z artykułem 112, paragraf 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do czasu powołania w sposób prawidłowy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych pełni obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
2: Ale zgodnie z ustawą to zaplecze biuru rzeczników głównego Piotra Schaba i dwóch zastępców, czyli pana i sędziego Radzika, zapewnia Krajowa Rada Sądownictwa. Ona została, no, już przejęta. No, zakończyły się kadencje, jest nowa rada. I ta rada was odcięła, tak? Od tych,
3: odcięła
2: od tego zaplecza.
3: Nas, tak. Decyzję podjął pan sędzia Zawistowski i pan sędzia Zawistowski odciął nas od systemów informatycznych.
2: Klasyka, to bardzo dobry sposób jest na...
3: Zabrał dostęp, jeśli chodzi
2: też
3: o możliwość
2: tak wejścia. Miał przejąć jakąś instytucję.
3: No, technika idzie w sukurs, łatwo to zrobić. Jedno polecenie wydane informatykom i nie ma wejścia.
2: W prokuraturze to przerobiono między innymi.
3: Dokładnie, ponieważ żeby wejść do Krajowej Sądownictwa, trzeba się posłużyć kartą taką z mikroprocesorem w środku i jeśli ta karta jest wyłączona z systemu, no to po prostu się nie wejdzie do tego pomieszczenia.
2: Ale co dalej? Czy panowie będą próbować tą misję kontynuować?
3: Zdecydowanie tak. Przygotowuję pismo, które wystosujemy do instytucji, w którym to piśmie poinformujemy, że nadal pełnimy obowiązki rzecznika, jeśli chodzi o sędziego Piotra Schaba i zastępców, jeśli chodzi o sędziego Radzika i o mnie. I w takim zakresie, jakim to będziemy mogli robić, będziemy kontynuowali te czynności.
2: No ale to chyba niewielki zakres, bo co
3: możemy
2: można...
3: uczestniczyć w posiedzeniach, rozprawach przed sądami dyscyplinarnymi.
2: No właśnie, pytanie, czy dalej, to jest ciekawe pytanie, czy dalej w tej sytuacji będzie was respektował, uznawał Sąd Najwyższy, który do tej pory...
3: Dotychczas to jest jednolita, tak można powiedzieć, z jednym drobnym wyjątkiem linia rzecznicza Sąd Najwyższego, ponieważ w zasadzie oprócz sędzi Barbary Skoczkowskiej, sądu, z którego składzie zasiada, to wszystkie składy, czy to byli nowi sędziowie, czy starzy, bo to był sędzia Kozielewicz, to był sędzia Korzeniowski, to byli też nowi sędziowie. Ja nie lubię tego rozróżnienia, bo wśród tych nowych sędziów, tak zwanych nowych sędziów, jest sędzia Siwek, który jest sędzią pewnie ze 30 lat, licząc sądy powszechne.
2: Tak, bardzo nowy, rzeczywiście.
3: Tak jak sędzia Kapiński, który też jest nowym sędzią, a tak naprawdę, no nie wiem, czy 30 parę lat nie jest już sędzią, który orzeka
2: no
3: w różnych sprawach,
2: chyba, tak.
3: różnych sprawach i na różnych poziomach orzecznictwa. No to była jednolita linia orzecznictwa, no w tym słynnym postanowieniu, słynnym, bo sędzia Kozielewicz jako sprawozdawca dokonał pogłębionej analizy, no to w sposób jasny wyłożone zostało. To jest postanowienie z 8 grudnia 2025 roku. Dlaczego minister sprawiedliwości nie mógł nas odwołać w trakcie kadencji i dlaczego próba odwołania, no bo to była nieudolna próba odwołania, następnie próba nieudolna powołania innych osób były bezskuteczne w sensie prawnym. No dlatego, że minister nie ma takiej kompetencji ustawowej do odwołania, żeby mógł odwołać, musiałby być przepis ustawia na przykład prawo ustroju sądów powszechnych, z którego wynikało, że on to może zrobić. A takiego przepisu nie ma. Ja w ogóle nie rozumiem takich dziwnych zachowań ministra. Przecież gdyby minister

0: do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie tymczasowo miał pani uzurpator rzecznik urzędować.
1: Joanna
0: Raczkowska. I teraz minął kilka miesięcy i co? I tak to zostało z powrotem przywiezione Krajowej Rady Sądownictwa. No, to jest pozbawione logiki sensu jakiegokolwiek. No ale no, jak się patrzy na wymiar sprawiedliwości jako taki, a pewnie też inne obszary, które nie są mi tak dobrze znane, to no, oprócz takiej jakby ślepej chęci zaszkodzenia, takiej ślepej chęci odwetu, przejęcia, zarobienia, no to innej logiki w tym nie ma.
1: No tak, ciężko tu się dopatrzeć jakiejś logiki, ale ja chciałbym jeszcze zapytać o takim trochę szerszym polu o to sądownictwo dyscyplinarne, bo weźmy w nawias tę kwestię tu sporu właśnie o kto jest rzecznikiem, ale nawet jeżeli patrzymy na tą działalność tego pionu dyscyplinarnego jeszcze przed przejęciem władzy przez Donalda Tuska i Adama Bodnara, to szczerze mówiąc, no, ciężko byłoby powiedzieć, że tam nastąpił jakiś, nie wiem, eksplozja po prostu takich sprawnie ogłaszanych orzeczeń, w takich czy innych, ja nie chcę przesądzać, tak, to można było odnieść wrażenie, że to się jednak jakoś ślimaczyło.
0: W sądach dyscyplinarnych, przy sądach apelacyjnych z całą pewnością tak było. Mhm. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, no to do pewnego momentu wszystko szło sprawnie, a potem pojawiło się orzeczenie TSUE i potem już nic nie szło sprawnie.
1: Mówi pan o tym dotyczące Izby Dyscyplinarnej, tak?
0: Tak,
1: kamieni milowych, tak, powołaniu Izby.
0: Potem się pojawił IOZ z tego, co mi wiadomo, bardzo sprawnie orzeka, ponieważ każdy może się o tym przekonać w prosty sposób, wchodząc na stronę Sądu Najwyższego i zobaczyć, ile spraw każdego tygodnia, każdego dnia to może nie, ale kilka razy w tygodniu na pewno, rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Natomiast jeśli chodzi o sądy teraz, te, które są przy sądach apelacyjnych, no to ja nie wiem, dlaczego to zrobił minister sprawiedliwości. Może dlatego, żeby wyłączyć sądownictwo, bo Adam Bodnar powołał, w cudzysłowie, znowu muszę powiedzieć w cudzysłowie, tych sędziów wadliwie, co już zostało stwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Adam Bodnar, będąc obligowanym do wcześniejszego zasięgnięcia opinii KRS-u, nie czekał na tą opinię i wydał akty, dokumenty, decyzje, którym powołał sędziów do sądu dyscyplinarnego. I teraz każdy wyrok wydany przez tych sędziów bez opinii jest skażony, no, grzechem pierworodnym, bo ten sąd, który oni tworzą, jest sądem nienależycie obsadzonym. Zachodzi więc bezwzględna przyczyna odwoławcza. I tak jak już to było uczynione i spodziewam się dalszych tego typu decyzji, bo to jest rozsądna linia orzecznicza, każdy wyrok, każde postanowienie zostanie uchylone z uwagi na to, że sąd nie był należycie obsadzony. Poczekałby minister Bodnar miesiąc.
1: No dobrze, ale
0: nie było problemu. Miał prawo do tego, żeby wskazać tych sędziów, ale jego obowiązkiem było czekać na opinię KRS-u.
1: Ale pan powiedział, że sprawnie te sprawy szły w Sądzie Najwyższym, ale no ja się zapytam tak, no jako, tutaj tak się już mówię, jako publicysta, tak, wyrażając swoją jakąś opinię, no uważam, że masowe kwestionowanie statusu sędziów przez sędziów, no to było, to jest co najmniej delikt dyscyplinarny.
0: Ja sądzę, nie słyszę nawet, że przestępstwo.
1: No właśnie, no to ja nawet, tak.
0: To jest moja opinia, do której mam prawo.
1: Oczywiście. Ja nie słyszałem o jakimś wysypie orzeczeń dyscyplinarnych, na przykład usuwających takich sędziów z zawodu albo udzielających im nagany. I w tym, tak, w tym kontekście lokowałem swoje pytanie, tak, o sprawność tego sądownictwa dyscyplinarnego. Tu jednak coś nie grało.
0: Jeśli chodzi, panie redaktorze, o tych, którzy najbardziej negowali i negują status innych sędziów, to w mojej ocenie są to sędziowie Sądu Najwyższego Izby Karnej. Jest tam 20 parę osób, może trochę mniej, może trochę więcej, chyba trochę mniej. I ci sędziowie, no, w zasadzie orzekają w taki sposób, że jeśli sprawa trafia do referatu i okazuje się, że w składzie sędzia Schab, sędzia Lasota, sędzia Radzik, no to już nie czytają akt sprawy, tylko wydają wyrok kasatoryjny. Natomiast jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych, to wbrew temu, co mogłoby się sądzić, tak wielu tych negatorów, nazwijmy ich,
1: nie ma.
0: To jest kilka osób.
1: Kilka? No,
0: tak myślę i liczę, bo razem z sędzią Schabem i z sędzią Radzikiem próbowaliśmy temu zjawisku przeciwdziałać i formułowaliśmy postanowienia, którymi przedstawialiśmy zarzuty i potem kierowaliśmy wnioski o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do Sądu Najwyższego, czy to była Izba Dyscyplinarna, czy Izba Odpowiedzialności Zawodowej i też zawiadomiliśmy się prokuraturę. No to jest...
1: No myślę, że...
0: Może kilkadziesiąt.
1: No ale no dobrze, nawet niech będzie, to zostańmy przy tym Sądzie Najwyższym. To jest zjawisko, które się zaczęło nie po dojściu

0: Donalda Tuska do władzy, tylko było wcześniej.
1: Było wcześniej, więc... tylko że w Sądzie Najwyższym,
0: tak,
1: rzecznikiem dyscyplinarnym jest nadal sędzia, mogę pomylić nazwisko, Tomczyk, wybrany, wskazany na tę funkcję przez Kolegium Sądu Najwyższego. Więc jakby...
0: No właśnie, więc ja tak, no okej.
1: Z tego, co wiadomo, to ile pan sędzia Tomczyk sformułował wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko poprzedniej pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani sędzi profesor Manowskiej, i o ile przedstawił zarzuty panu sędziemu Kapińskiemu, bo takie zarzuty przedstawił, to tyle, jeśli chodzi o tych sędziów, którzy kwestionują statut innych sędziów, to palcem nie kiwnął.
0: No właśnie, no i jak z tego wyjść, bo my tutaj też, jak, kiedy ja patrzę na to sądownictwo dyscyplinarne, to ono jest w jakimś takim permanentnym pacie tak naprawdę, tak?
1: No to może koncepcja, którą pan prezydent przedstawił, będzie tą koncepcją, która rozwiąże sytuację, a mianowicie zanegowanie tego, co jest jakby istotą, a no, jeśli kwestia innego sędziego, to się neguje istotę swojej służby sędziowskiej, jest równoważne z orzeczeniem się.
0: No to tu się, mamy wreszcie jakieś pole do polemiki, ponieważ ja uważam, że ten projekt ustawy prezydenckiej w tym zakresie był nie do przyjęcia, bo jednak, przepraszam, muszę poprawić mikrofon, bo jednak na mocy konstytucji no, sędziego można złożyć z urzędu wyłącznie wyrokiem sądu. Można złożyć, ale po przeprowadzeniu jakiejś procedury i po prostu kiedy sąd tak zdecyduje, a ta propozycja prezydencka zmierzała do przeprowadzenia pewnej procedury administracyjnej i sędzia był no, usuwany z urzędu z mocy prawa bez wyroku sądu. To jest nie do przyjęcia, panie sędzio.
1: No to może w takim wypadku trzeba zbudować od nowa sądownictwo dyscyplinarne, bo na to, które jest, to raczej jeśli chodzi o orzekanie w sprawach tego typu, o których pan mówi, pan redaktor mówi, no to no trudno liczyć, bo czas pokazał, że no, żaden z sędziów, którzy w taki sposób działali, to słusznie pan dyrektor mówi, nie został usunięty z urzędu.
0: No nie został. Ja pamiętam na przykład taką sprawę, jeszcze, nie 2021 rok, albo 20, nie pamiętam, sędzia Pilśni, która na przykład zwolniła z,
1: tak,
0: a,
1: to
0: z arestu...
1: Tak, to był mój wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.
0: Właśnie, zwolniła z arestu
1: sprawę.
0: Prokuratora Andrzeja Z., oskarżonego, tak, bo to już był etap sądowy, z tego co pamiętam, o jakąś taką poważną sprawę, łapówkarską. I po prostu chyba temu panu się to wszystko upiekło. A zwolniła go z aresztu, dlatego, bo immunitet uchylili mu neosędziowie.
1: Tak, znam to orzeczenie pani sędzi i wiem, co pani sędzia zrobiła. I w mojej ocenie, gdyby ode mnie zależało, pani sędzia nie miałaby miejsca w korpusie sędziowskim.
0: No właśnie. A ona została jeszcze ostatnio chyba w jakiś sposób zrehabilitowana przez, nie wiem, chyba Adama Bodnara. Już nie pamiętam szczegółów,
1: ona
0: ale...
1: została delegowana do Sądu Okręgowego, ale wydaje się, że ta delegacja nie szła tak, jakby sobie ci, którzy twierdzą, że są władzą tego sądu, życzyli, w sensie, że pani sędzia nie załatwia tyle spraw, ile powinna, i pani sędzia wróciła z sądu rejonowego.
0: A, to tego nie znałem. No.
1: Bo jeśli chodzi o panią sędzię, to też nie jest żadną tajemnicą, to nie tylko z mojej inicjatywy toczyły się też inne czynności, czy też postępowania dotyczące sprawności postępowań. Mm-hmm.
0: No dobrze, ale to w takim razie, gdyby, no pan jest oczywiście sędzią, a nie ustawodawcą, tak? Ale jakby pan to rozwiązał, gdyby doszło do po prostu możliwości takiej politycznej zmiany tego systemu? Co tu w ogóle należałoby zrobić?
1: No to jest bardzo trudne pytanie, panie doktorze, bo jakby pomysłów jest kilka. No, powołanie nowej struktury w ramach sądownictwa, która zajmowałaby się sprawami dyscyplinarnymi. Tylko pytanie, które sobie trzeba postawić, czy nie byłoby to, żeby konieczne było powiązanie z zmianą konstytucji, no bo konstytucja co do tego, jak sędziego złoży z urzędu, jest, no, jak słusznie pan tak zauważył, dosyć precyzyjna. To może być tylko orzeczenie sądu i to
0: no, dokładnie.
1: Nie sądu, który jest sądem jakimś tam nadzwyczajnym czy specjalnym, tylko sądu.
0: A na to szans raczej zbyt wielkich chyba nie
1: no,
0: ma.
1: Jeśli chodzi o...
0: Nie mówiąc już o tym, że gdyby powołano takie nowe ciało, Izbę Dyscyplinarną BIS, no to można założyć robocze, że nasi przyjaciele z Unii Europejskiej prawdopodobnie, czy z ETPC na przykład, znowu by rozpoczęli.
1: Prawo... Ale przecież naszym przyjaciołom z ETPC i z TSUE i z Unii Europejskiej szeroko pojętej to nawet Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydaje się być nie taka, jak być powinna. Co więcej, to jest ciekawostka, w Izbie zasiada pani sędzia Skoczkowska, doświadczona sędzia karnistka, która też twierdzi, że ta Izba, w której zasiada, no nie powinna istnieć i to nie jest twór zgodny z konstytucją. I co ciekawe, i to jest chyba najzabawniejsze w tym wszystkim, kiedy na zgromadzeniu sędziów Izby głosowano i wybierano kandydatów na prezydenta tej Izby, to pani sędzia Skoczkowska też startowała i też jej nazwisko zostało panu prezydentowi przedstawione do rozważenia, do nominacji.
0: No, to już można powiedzieć, no, bardzo taki...
1: Ja czasami łapię się na tym, że...
0: Na pewno nie jest to logika dwuwartościowa, którą
1: właśnie, ja czasami się łapię na tym, że próbuję do pewnych zachowań, czy do pana ministra Żurka, czy do sędziów tych, nazwę ich roboczo starych, przełożyć zasady takiej prostej logiki, czy takiego rozumowania prawniczego, którego uczono nas już na pierwszym roku studiów. I rezultat jest taki, że ta logika okazuje się być niestosowalna w tych przypadkach, absolutnie niestosowalna. Mm-hmm. No, co do tych sędziów tak samo, no bo jeśli uważają, że nie jesteśmy sędziami i rozpoznają nasze apelacje, uchylają, to sobie wartościują, że jednak jest kilku sędziów, którzy zasługują na to, żeby te wyroki, które są wydane przez sąd w ich składzie, a są nowymi sędziami, to jednak się ostały po kwalifikacji kasacyjnej.
0: No dobrze, czyli...
1: Więc bo... z logiką, z rozumowaniem takim zdroworozsądkowym, albo takim klasycznym, arystotelowskim, to ma niewiele wspólnego.
0: Niewiele wspólnego, to prawda, ale no ciągle czas biegnie, program coraz bliżej, koniec programu się zbliża. No ja tak naprawdę ciągle nie wiem, co z tym sądownictwem dyscyplinarnym miałoby być, bo naprawdę obawiam się, że nawet gdyby doszło do tej zmiany władzy, co nie jest przecież pewne, aczkolwiek, no zresztą nie będę z panem sędzią
1: o polityce rozmawiał. No to już są kwestie polityczne, pan doktor wybaczy.
0: Tak,
1: to,
0: dokładnie, nie będę o tym mówił. Natomiast no, nie za bardzo ja widzę szansę na taki po prostu spokój legislacyjny. Myślę, że będzie po prostu powtórka z rozrywki. No i jakieś kolejne, nie wiem, jakieś sankcje, mówię o tych sankcjach unijnych, finansowe, jakieś, nie wiem, protesty. No, pan w ogóle ma taką w sobie taką wiarę, że ta naprawa tego systemu sprawiedliwości w ogóle realnie może nastąpić? Bo ja szczerze mówiąc nie.
1: No to jest też trudne pytanie, panie doktorze. Chciałbym mieć tą wiarę i tak głęboko w sobie pozostaję optymistą, że jednak się coś uda zrobić, bo wymiar sprawiedliwości przez te ostatnie 2,5 roku został doprowadzony do takiej sytuacji, że za chwilę dotkniemy dna. To może to jest ten moment, kiedy od tego dna się odbijemy i uda nam się coś dobrego zrobić. A jak to zrobić, jeśli konkretnie, nie potrafię w tym momencie powiedzieć, bo nie jestem prawodawcą, nie jestem ustawodawcą, mam swoje pomysły, tylko że to są moje pomysły. Poprzez stowarzyszenie będziemy starali się przedstawiać jakieś projekty legislacyjne, koncepcje. Być może ktoś to podchwyci i wprowadzi w życie. Stowarzyszenie Veritas Est Ius, Służby Narodowi. Mm-hmm.
0: To mamy jeszcze pół minuty, to na koniec takie trudne pytanie. W takim razie, jak już tak analizujemy, czy pan w tej pana służbie, mówię o służbie rzecznika dyscyplinarnego, coś by zrobił inaczej, gdyby mógł się cofnąć?
1: To jest też trudne pytanie, panie doktorze. To może powiem w taki sposób. Ja się nie wstydzę żadnej decyzji, którą podjąłem. To były decyzje, moje decyzje, wbrew temu, co się powszechnie w tego typu periodykach wyborcza pisze, podjęte przeze mnie i uważam, że te osoby, które obwiniałem, w pełni na to zasługiwały. Między innymi też ówczesny sędzia Waldemar Żurak.
0: Tak, pozdrawiamy Waldemara Żurka.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak. I ja też Ewę Wrzosek, panią prokurator.
1: No tak, pan redaktor ma, nazwijmy to, relację z panią Wrzosek. Mówi się, że to może pani Ewa Wrzosek zastąpi pana Waldemara Żurka. No. Tak się mówi, tak się czyta.
0: Będę miał wtedy relację z prokuratorem.
1: Z prokuratorem generalnym.
0: No cóż. Bardzo dziękuję, panie sędzie,
1: dziękuję
0: za rozmowę.
1: Bardzo.
0: Pan
1: dziękuję
0: Michał
1: bardzo
0: Lasota, sędzia, pan sędzia Michał Lasota był moim państwa gościem. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Brawo, dajnia. Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca. Na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po e-obuwie. Wie.
5: Czy gdyby nie powstanie styczniowe, Alaska nie trafiłaby w ręce Amerykanów, a w Polsce nie rozpoczął się proces budowy społeczeństwa? O tym i nie tylko, o tym dowiedzą się Państwo na konferencji Geopolityczne konsekwencje powstania styczniowego. Zapraszamy w najbliższy czwartek, 25 czerwca o godzinie 10 do Centralnego Przystanku Historia IPN przy Marszałkowskiej 107. Więcej na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
6: Po reklamie.

0: Studio Ostoja.
1: Dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Piotr Staszewski z Ostoja Studio i z Ostoi Natury. Dzisiaj moim gościem jest pani Sylwia Rydzewska. Formalnie można by powiedzieć, że z pod Suwałk, tak?
2: Okolice Suwałk.
1: Dokładnie, ale rozumiem, że jakbym powiedział, że Białostoczyzna, to już zupełnie nie to.
2: Nie, Białystok to Podlasie, a Suwałki to Suwalszczyzna.
1: Suwalszczyzna, no właśnie, to tak, chciałem powiedzieć, że wy się do Podlasia, mimo że jesteście częścią administracyjnie...
2: Wciągnęli nas niesłusznie, nie pasujemy w ogóle do Podlasia, my bardziej do Warmii i Mazur pasujemy.
1: No ja pozdrawiam z Warmii i Mazur w takim razie, dzisiaj w studiu w Warszawie, więc też zawsze mi Suwałki też pasowały do Warmii i Mazur.
2: Tak, ma pan rację.
1: No dzień dobry. Może tak, zacznijmy od przedstawienia, bo wiem, że prowadzi pani gospodarstwo ekologiczne i jest to już kolejne pokolenie, a w ogóle mi bardzo miło powiedzieć, że jest pani pierwszą rolniczką, tak naprawdę taką z krwi i kości, samodzielną, z którą rozmawiam.
2: Dziękuję bardzo. Dlatego zawsze mówię, że kobiety powinny rządzić światem, byłby większy ład i porządek.
1: Tak, słyszałem, że macie nieprawdopodobny ład i porządek w gospodarstwie. Moje źródła mi doniosły, że do was trzeba jeździć, uczyć się porządku, że u was jest wszystko tak poukładane i tak porządnie prowadzone, że no, faceci na kolana klękają.
2: O Boże, dziękuję. Żaden tu nie klękał jeszcze, ale... Ale no i przede wszystkim łatwiej się pracuje, jak jest łatwy porządek.
1: To na pewno. Proszę opowiedzieć, czym się zajmujecie, jak to się wszystko zaczęło i skąd się wzięło w ogóle pomysł na to, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne?
2: Skąd pomysł? Ja gospodarstwo przejęłam 10 lat temu po rodzicach. Było to już gospodarstwo ekologiczne, więc nie wiem, skąd się u nich narodził wcześniej pomysł. Kiedyś zajmowali się trzodą. Tato hodował no, świnie przede wszystkim, bardzo dużą ilością świń się zajmował hodowlą. Później były te takie dołki, jakby to było mało opłacalne. Zaczęli od uprawy ziemniaków wczesnych, były to nie wiem, ze 3 hektary ziemniaków i hektar truskawek. Aha. Jakby to były takie letnie uprawy. No i później stopniowo jakby zaczęli wchodzić, no, żeby poszerzyć ten asortyment warzyw, tak? A później, ale to była ta uprawa konwencjonalna, nieekologiczne, a później no jakby zaczęli ludzie bardziej szukać zdrowej żywności i stąd chyba ta ekologia u rodziców była. Tak szczerze powiem, nie wiem, co ich tak najbardziej skłoniło. Wydaje mi się, że poszerzenie tego asortymentu to, a po drugie no Suwalszczyzna to jest takie specyficzne są tereny ukształtowania terenu, więc jakby uprawa warzyw konwencjonalnych, takich, żeby tam nie wiem, kilka hektarów marchwi posiać, to nie jesteśmy w stanie takich dużych upraw wielkogabarytowych uprawiać, tak? Bo u nas są bardzo jakby...
1: Polodowcowo.
2: Są górki, dołki, tak. Tu są rzeki, jeziora, więc no jakby to muszą być małe produkcje. No a mała produkcja to ekologiczna, więc to fajnie idzie w parze. Według mnie też.
1: No i jako córka dodała pani coś od siebie do gospodarstwa rodziców?
2: Myślę, że ja dodałam przetwórstwo, bo jeszcze jak rodzice gospodarowali, to jakby pracowałam zawodowo, a im pomagałam. No i poszliśmy w przetwórstwo, bo wiadomo, nie zawsze się da sprzedać wszystko na świeżo. Te nadmiary, na początku nadmiar tego, co się nie udało sprzedać na świeżo, przetwarzaliśmy. No a później już była jakby certyfikacja tych przetworzonych rzeczy. No papierologia, biurokracja, przez którą jakby już ja przebrnęłam. To wpisanie kapusty kiszonej z Suwalszczyzny na listę produktów tradycyjnych, to też jakby ja to pociągnęłam. No więc tak, no jak to? Dlatego, że kobiety rządzą, więc muszą dopracować te szczegóły, jasne, o których niekoniecznie moi rodzice wcześniej myśleli.
1: Ja tylko jeszcze Państwu wszystkim przypomnę, że, bo wiem już od pani Sylwii, że kiedyś, kiedy Radio Wnet organizowało bazarki w Warszawie, można było panią na nim spotkać.
2: Tak, bardzo miło to wspominam. To było tak pod Pałacem Kultury w takiej bramie. A później w koneserze, jak dobrze to pamiętam. Wspominam do dzisiaj, nawet mam 2 klientów internetowych, którzy u mnie się kiedyś tam zaopatrywali. Dzisiaj okazuje się, że kupują u nas w internet.
1: Okej. Okay. Czyli gdzieś tam te połączenie z Radiem Wnet kiedyś zostało nawiązane i do
2: dziś. Tak, to był krótki epizod, ale bardzo miło wspominam. Bardzo fajni ci sprzedający tam byli, zarówno i kupujący. Bardzo fajna atmosfera była na tym rynku. Bardzo mi się podobało. Na pewno lepsza niż u nas jest na targowiskach.
1: Mam nadzieję, że uda się Krzysztofa namówić. Już od dawna rozmawiamy o tym, że może nie tak często jak kiedyś, ale że jeden, dwa takie bardziej jarmarki w roku Radio Wnet będzie organizować
2: super.
1: I wtedy moglibyśmy się wszyscy zjeżdżać, poznawać i spotykać super. Ze słuchaczami. No i my od strony producenckiej dostarczać najlepsze i najzdrowsze produkty, prawda, dla nich, a oni mogliby poznać nas bliżej producentów, na czym akurat
2: Jeżeli będą wysokie plony i będziesz czym się podzielić, to ja chętnie skorzystam.
1: Okej. Okay. A co jest dziś największym wyzwaniem u was w gospodarstwie? Jakie są te powody, że ten rozwój nie jest możliwy w nieskończoność?
2: Wyzwania co roku są inne, tak naprawdę powiem, bo od biurokracji, o której już wspomniałam, po aurę, po pogodę, albo suszę, albo nawałnica, jaka u nas wczoraj przyszła, która zmyła nam, no nie wiem, marchew i buraki, których już nie mamy. Więc no, dla mnie to jest walka z chwastami, z naturą, czyli z żywiołem, z pogodą, no i z biurokracją. Papiery po prostu są z roku na rok coraz cięższe do przebrnięcia, żeby nie jesteśmy sami jako rolnicy, ja nie jestem sama w stanie ogarnąć, trzeba wynajmować jakby ciągle dodatkowe osoby do tego, żeby nam to ogarniały i prowadziły. No myślę, że te trzy rzeczy na dzień dzisiejszy.
1: A jak jest z pracą? Czy są ludzie chętni do pomocy i do pracy?
2: No myślę, że jak się to dobrze jakby zarządza, to się dobrze ludzie też do pracy znajdą. Nie narzekam na to.
1: Okay.
2: Jakby od lat mamy tych samych pracowników, bazujemy na rodzinie i sąsiadach.
1: I dbacie o nich.
2: I to nam wystarczy. Tak.
1: Dbacie o nich, dbacie o relacje, więc takie gospodarstwa mają szansę przetrwać i mają szansę na przyszłość.
2: Nie jesteśmy dużym gospodarstwem, więc nie jest to jakby takie trudne u nas.
1: Ale sam wiem z doświadczenia, że czy jest się dużym, czy małym, to produkcja warzywna jest zawsze wymagająca i praco i rąk chłonna, tak? Czyli tak jak tu
2: pracochłonna, czasochłonna.
1: No i ludzkochłonna, tak? Zawsze.
2: Ludzkochłonna i też pogoda jest wielkim przeciwnikiem, bo jak na przykład ostatnio u nas prawie przez 2 tygodnie padał deszcz, nie można w ogóle było wejść na pole ani mechanicznie, ani ręcznie, a te chwasty nie czekają w ekologii.
1: Nie czekają, potwierdzam.
2: Nie, nie czekają. Wyższe są już od kapusty, ale damy radę.
1: Okej, okay. A jak to jest z tą biurokracją? Czyli co roku mamy tych, ja też to odczuwam, żeby nie było, ale chciałem się dopytać koleżanki po fachu, jak to jest, jak z waszych doświadczeń zmienia się to z biegiem lat? Czyli coraz więcej dochodzi tych formalności, a tak naprawdę za tym nie idzie żadne wsparcie.
2: Nie, no jeżeli chodzi o finanse, to co roku doskonale pan wie, że są coraz mniejsze, a wymagania, obostrzenia i w ogóle papiery co roku się zmieniają. To się wszystko tak co roku zmienia. Czasem jak patrzę na te wnioski, to aż się dziwię, że ja tam na polu coś takiego mam, czego ja w ogóle nie wiedziałam, że ja to tam mam, tak? Że tego nie mogę orać. To w tamtym roku przeorałam, to w tym roku już nie mogę. Jakby nie jesteśmy panem na swojej ziemi. O, ja to tak odbieram. O to.
1: Ale rozumiem, że chodzi
2: o... Nie możemy robić tego, co chcemy, tylko jakby są te narzucone takie tematy, powiedzmy, tak?
1: Mhm. Tak. No, zwłaszcza chyba chodzi o te programy 5-letnie, prawda?
2: Tak, chodzi mi o rolnictwo ekologiczne.
1: Znaczy
2: ten przymus...
1: 5-latek.
2: Tak, tej 5-letnie, ja to nazywam 5-letnia smycz unijna, ale też jakby ten obowiązek tych zwierząt. Ja bym chciała posiać sobie trawę, żeby mi ziemia odpoczęła, do tej trawy muszę mieć zwierzęta, więc to dla mnie to są niezrozumiałe takie wymagania dla mnie, dla rolnika. Trudne.
1: Dla mnie też, bo to nie wystarczy mieć zwierzęta, bo dam przykład, my mamy przesuwne kurniki, ale one się nie kwalifikują do posiania trawy.
2: Nie, bo to trzeba mieć kilka tysięcy kur, żeby ten licznik się tam sprawdził, tak? Jak było kiedyś 1/3 krowy, teraz chyba trzeba już mieć pół do hektara. Nie wiem, bo ja nie mam zwierząt, staram się to obejść. ale przez to ziemia w ogóle nie odpoczywa, tak? No jakby ona powinna tam odpocząć. Siejemy kończyny, żeby ziemia odpoczęła, ale to są tylko 2 lata, ale to z tą kończyną też są, no to są, bo to musi być kończyna na materiał siewny, nie paszowa, tak?
1: Zgadza się. Więc i oni tego bardzo pilnują.
2: Tak.
1: Wiem sam.
2: A nie mówiąc o tym, że przez ostatnie 2 lata tej kończyny w ogóle nie zebrałam, bo było tak sucho, albo w zeszłym roku jesienią tak lało. No i nic nie zbieramy, siejemy tylko ją po to, żeby siać, ale nie zbieramy tych nasion, nie? I oni też nie chcą nam certyfikować tych kończyn. No ale to już to jest taka bardziej specjalistyczna wiedza dla rolników.
1: Dla wtajemniczonych, ale no warto się też podzielić tym, żeby tu nasi słuchacze zrozumieli, że te paranoje, z którymi musimy na co dzień się borykać, są coraz większe i te wymysły, które tak naprawdę ja z mojej perspektywy patrząc, to bardzo wiele rzeczy, no tak jak pani mówi, no chcemy dać ziemi odpocząć, to jest część cyklu ekologicznego, część życia, część natury, a według programu ekologicznego, no nie możemy dać ziemi odpocząć.
2: Nie, no jak nie mam zwierząt, to ziemia nie może odpoczywać. Ja to tak rozumiem, bo ja tak mam. Ja kiedyś miałam zwierzęta, opasy, hodowaliśmy to bydło, no to wtedy jakby mogłam troszeczkę zwolnić i jakby ta ziemia troszeczkę odpoczęła. W tej chwili nie odpoczywa, bo ona jest co roku, tam gdzie jest kończyna, no to co 2 lata jest przeorywana, nie?
1: No
2: ona
1: tak.
2: Nie odpoczywa.
1: Czyli powinniśmy ją eksploatować aż do bólu, z tego by wynikało.
2: Mimo, aż do bólu, że tylko później już ona w pewnym momencie powie stop.
1: No, doskonale to wiem, bo my poza ekologią zajmujemy się też rolnictwem regeneracyjnym, czyli staramy się tą glebę u nas odbudowywać przy użyciu zwłaszcza zwierząt, ale też międzyplonów, przedplonów, poplonów, właśnie prawidłowego płodozmianu. To są wszystkie te aspekty. No każdy, kto jest trochę czuły na naturę i rozumie, jakie procesy zachodzą w glebie i na glebie i w glebie, no to zdaje sobie, tak jak pani pełni z tego sprawę, nawet intuicyjnie patrząc. Więc to, że urzędnicy i zwłaszcza te unijne programy, no narzucają, tak naprawdę nazywają się ekologiczne, a narzucają rozwiązania zupełnie nieekologiczne.
2: Czyli no ja tak też to rozumiem, tylko że no urzędnicy, jakby nigdy urzędnik nie zrozumie tego, kto praktykuje to. I jakby odwrotnie, tak? My też tych urzędników nie rozumiemy. Oni i tak zawsze to tak się wytłumaczą, no że oni, że tak ma być, tak? No.
1: Ja słyszałem,
2: niestety,
1: że to jest, jak to zacytuję, my musimy przestrzegać przepisów.
2: Tak, jeszcze musimy znać te przepisy i co roku w nie się wdrażać i no być na bieżąco, bo jak nie wiesz, no to masz sankcje i no niestety.
1: Też coś o tym wiemy i to na przykład uważam te sankcje za bardzo niesprawiedliwe, zwłaszcza w ekologii. Dam parę przykładów. 2 lata temu miałem bardzo słabe wzejścia gryki. No była susza i
2: tak,
1: najpierw
2: tak.
1: Była susza, a wiadomo, jeszcze było zimno długo wieczorami, więc ta gryka wcale mi nie chciała wschodzić. No i przyszedł taki kontroler z ekogwarancji, który z doświadczenia był rolnikiem konwencjonalnym, jak to powiedział, że no nie zaliczy mi tej uprawy, że jego zdaniem że jest zbyt mała obsada.
2: No to ja miałam to samo przy kończynie. Tak samo, zimna wiosna, tak, brak deszczu. No i jak się kończynę sieje ze zbożem, czyli ja na przykład wsiewam z jęczmieniem, więc jęczmień no jako tako tam gdzieś powschodził, ale ta kończyna już no nie za bardzo. Ja miałam to podobnie, ten sam przykład tylko z kończyną, że tutaj jakby no uprawa główna to jęczmień, a nie kończyna.
1: No a ja dostałem ugór, więc dostałem w ogóle taką sankcję całkowitą.
2: Nie, no to ugór to już w ogóle wykluczenie totalne.
1: No dokładnie takie coś mi zrobili i no musiałem wzywać kolejnych kontrolerów, bo po prostu się z tym nie zgadzałem, no. Więc takie doświadczenia też mamy. Co w ogóle dla mnie jest paranoją, bo nie dość, że my się dobrowolnie poddajemy tym kontrolom, chcemy udowodnić i tak naprawdę często jesteśmy mierzeni standardami zupełnie do tej ekologii no, nieprzypadającymi, prawda?
2: Ale ja akurat ja złych doświadczeń z moją jednostką certyfikującą jestem w tej samej. Nie mam. Powiem, że oni zawsze tak starają się to bardzo pomóc i załagodzić, ale trzeba się postawić też w ich trochę sytuacji, bo oni się bardzo agencji boją.
1: No
2: bo
1: wiem,
2: jak
1: wiem.
2: Oni coś piszą, wie pan, to bardziej agencja tutaj na tym wszystkim rękę kładzie, więc oni się jeszcze bardziej czepiają i te sankcje to są zazwyczaj z ich strony. No ja na przykład ze swojego doświadczenia to tak wiem, nie?
1: No, też...
2: Akurat w przypadku tej kończyny to mi powiedzieli, że po prostu za jakiś czas zrobić zdjęcia, że tam gdzieś wzeszła i udokumentować to, bo rzeczywiście tam w dołkach była, tak? Ale na górach było zero tej kończyny, totalnie zero.
1: No, więc...
2: Ale no udało się mi tam jakoś to odkręcić.
1: Więc ta walka z pogodą, walka z suszą, walka z nadmiarem deszczu, czy...
2: No albo z ulewą. No u nas wczoraj, ja w swoim życiu nie widziałam takiej ulewy. To było coś potwornego. Także w ogóle nie było widać jakby, no nie wiem, 50 metrów. Ja nie widziałam domu. Była taka ściana deszczu. Po prostu stała chmura i z niej padało i zmyło u nas marchew i buraki, które będziemy trzeci raz odsiewać.
1: No to bardzo współczuję, bo wiem, jaka to ciężka praca, ale jeszcze na szczęście...
2: To jest chyba największe, najgorsze, bo na naturę nie mamy wpływu, bo na te sankcje, na to wszystko można machnąć ręką, a z naturą się nie wygra.
1: No dobrze, a jak to jest z tą sprzedażą? Gdzie, bo rozumiem, że wy sprzedajecie bezpośrednio na rynku, nie sprzedajecie do skupów, tylko sprzedajecie bezpośrednio klientom końcowym.
2: Nie, my produkujemy tyle... Żeby sprzedać to bezpośrednio u siebie na dwóch targowiskach, też sprzedajemy w domu, mamy taki sklepik malutki na miejscu w gospodarstwie, no i też wysyłamy przez internet, od jakiegoś czasu mamy sklep internetowy podpięty pod naszą stronę, no i tam dosyć sporo wysyłamy zimą, bo latem nie wysyłamy paczek z takimi świeżymi, tylko jakby od września do czerwca.
1: Czyli jesteście wysyłamy tak naprawdę paczki. Gospodarstwem sezonowym, tak? A w zimę przetwory, tak?
2: Jeszcze raz?
1: Że tak naprawdę sprzedaż prowadzicie głównie sezonowo. Czyli od czerwca do jesieni.
2: Nie, produkujemy cały rok, sprzedajemy, tylko przez internet latem nie wysyłamy, bo już tak naprawdę nasz sklep internetowy w tej chwili to tam dosłownie kilka pozycji, bo już po prostu nie mamy nic, nie? Czekamy na nowe, stare się skończyły. A nowe jeszcze się nie zaczęły, a z przetworów już też bardzo niedużo już tam zostało rzeczy.
1: I myślę, że to jest właśnie to, co poruszyliśmy, to jest ogromne kolejne wyzwanie, z którym boryka się większość rolników, czyli to, że wtedy, kiedy ten okres jest najcięższy ekonomicznie, właśnie teraz, czyli lato, kiedy trzeba ciągle inwestować, kiedy trzeba zasiewać, kiedy trzeba opłacać ludzi, to wtedy te przychody praktycznie
2: nie ma
1: znikają.
2: Dochodów, tak, to ja my to wiemy, to jest, my nazywamy to przednówek. No. To się tak na Suwalszczyźnie zawsze nazywało ten okres pomiędzy, jak się stare kończyło, a nowego jeszcze nie było. Ja to zawsze mówię, że to jest nasz przednówek. Musimy na to mieć jakby zapas finansowy odłożony, żeby jakby ruszyć z nowym sezonem.
1: Okej, okay, ale co, z tego co wcześniej usłyszałem, to ta sytuacja ekonomiczna z roku na rok, wcale, mimo że ludzie teoretycznie coraz bardziej interesują się zdrową żywnością, ale u nas rolników nie zawsze to widać.
2: Ja nie wiem, jak już na to patrzeć. Ja z perspektywy swojej powiem tylko jedno, jaki trend widzę. Więcej ludzi kupuje żywność przetworzoną, oczekują gotowych potraw, mniej sprzedaje się świeżych warzyw. Ludzie jedzą mniej w ogóle świeżych warzyw. Kiedyś kupowali na tydzień 10 kilo ziemniaków. Dzisiaj dla niektórych klientów 2 kilo na tydzień to jest za dużo. Czyli jakby idzie w tą stronę przetwórczą, dlatego też w to poszliśmy, bo no coraz więcej ludzi chce kupić gotową surówkę, gotowe jakieś danie, gotowe ze słoika.
1: No,
2: ja bym to tak powiedziała.
1: Jedyna rzecz, która jeszcze się broni, to owoce, prawda? Owoce miękkie zwłaszcza i owoce.
2: No, to z owocami to u nas słabo. W zeszłym roku nie mieliśmy praktycznie totalnie nic, bo wszystko nam zmroziło. No jakby jabłek to praktycznie zero, jakieś porzeczki to była może 1/10 zbiorów. No w tym roku nie było przymrozków na wiosnę, co w Polsce były przymrozki. U nas ominęło w ogóle, u nas nie zmarzło nic. Będzie wszystko, będą czereśnie, wiśnie, jabłka.
1: No ja właśnie zajadam
2: porzeczki.
1: Pierwszym rwaniem czereśni, tutaj mam w studiu paczuszkę, bo dzisiaj w naszych paczkach są czereśnie i truskawki. Truskawki już się powoli kończą, czereśnie się zaczynają.
2: Ja zerwałam może z pół kilograma truskawek, u nas się dopiero zaczynają.
1: No to jest różnica, u nas 100 kilometrów, to jest, czy te 150 kilometrów na Warmii i Mazurach między Suwałkami, to właśnie możecie Państwo zobaczyć, że u nas truskawki zaczęły się 2 tygodnie temu, za tydzień pewnie, no góra za 2 już będzie po truskawkach, a u Was truskawki startują.
2: Się zaczynają dopiero się zaczynają, wiem. Po jedno to jest dobrze, bo się przedłuża jakby ten sezon, bo najpierw przywożą z Polski do nas te owoce.
1: Południowej, nie?
2: A później jedzą swoje, a tam już nie jedzą nic, bo od nas nie wożą tam na dół.
1: No to fakt.
2: Zawsze tak mówię, że my mamy lepiej, mamy dłużej to wszystko. To są plusy mieszkania na Suwalszczyźnie.
1: No dobrze, a też jeszcze trzeba tu się pochwalić, bo słyszałem, że w zeszłym roku wygraliście najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
2: Nie szczycę się nagrodami, stąd znam się z tym panem, który tu mnie polecił.
1: Tam się spotkaliście, tak?
2: Tak, poznaliśmy się w ogóle na wręczeniu tych nagród.
1: Aha.
2: Ale na tej gali.
1: Ale to była gala ogólnopolska, tak?
2: Tak, ogólnopolska. Moi rodzice na początku drogi ekologicznej, czyli jakby w drugim roku gospodarowania ekologicznego, zajęli kiedyś w Polsce drugie miejsce, więc ja teraz zajęłam trzecie, więc nawet z tym się nie szczycę.
1: Okay, ale no,
2: ale... nie jestem fanką nagród. Zostałam delikatnie, powiem, zmuszona do udziału w tym konkursie. Uważam, że konkursy to mało dają. Mało dają. Dużo poświęcają energii, jakby, żeby się zaangażować w takie konkursy. Trzeba poświęcić dużo czasu i energii, a jakby potem wydźwięk tego wszystkiego jest różny.
1: Minimalny,
2: a czasem... mogła tak powiedzieć, że w moim odczuciu był negatywny.
1: Słyszałem, że właśnie była, że rozmawiała pani z ministrem i właśnie krytykowała za to, że ta nasza Suwalszczyzna...
2: Ja zawsze jej krytykuję. Ja nie boję się ich krytykować.
1: No, też mam podobne doświadczenia, ale że ta nasza Suwalszczyzna została no tak zapomniana po prostu. Czy takie odczucie tam macie?
2: No oczywiście, że tak. No pewnie, że tak. Wszystko jest ciągnięte do województwa. My to jesteśmy tak na końcu świata, tak? Ale po jedno to dobrze mieszkać tak na końcu świata.
1: U Pana Boga za piecem.
2: Tak. Nie, po prostu wiemy, że musimy liczyć tylko na siebie. Nikt tam nam nie pojedzie nam pomagać na koniec świata do Suwałk. Jakby, no, to jest bardzo fajne z jednej strony. Ja tak z perspektywy lat i z perspektywy tych wszystkich nagród i konkursów to takie właśnie wnioski wyciągnęłam, że to nas buduje wręcz, że mieszkamy tak na końcu świata.
1: No ale to wasz region teraz obecnie słynie przede wszystkim z miodów, prawda? Macie bardzo wielu fajnych pszczelarzy i pasieki, prawda?
2: No tak, bo są tereny piękne, dzikie, przede wszystkim nieskażone. No, ja mam u nas w naszej wsi dwóch jest miodziarzy, więc... Z moich pól ekologicznych noszą, więc to są miody.
1: Prawdziwe, dokładnie, więc tu Państwu polecamy. A proszę powiedzieć jeszcze, jak w ogóle w Suwalszczyźnie tej na końcu świata jakoś tam współpracujecie ze sobą, czy tych gospodarstw ekologicznych jest więcej? Jak w ogóle wygląda ta mapa? Bo z tego, co słyszałem, to jesteście jedyni w okolicy.
2: Nie ma w ogóle gospodarstw. Znaczy ze statystyk wynika, że gospodarstw ekologicznych jest bardzo dużo pewnie w mojej gminie, w mojej wsi, w mojej gminie, w moim powiecie. Te statystyki to są przecież tysiące gospodarstw, ale takich produkujących żywność to no ja nie mam żadnej konkurencji. Tylko tyle mogę powiedzieć jakby.
1: No też sprzedajemy na rynku...
2: U siebie.
1: No my też jesteśmy na rynku w Olsztynie i też właśnie nie za bardzo znamy inne gospodarstwa ekologiczne, które by się tam pojawiały, co też troszeczkę mnie smuci, bo według tych samych statystyk tych gospodarstw na Warmii i Mazurach jest najwięcej, ale jak przychodzi do sprzedaży, to jest nas tylko kilku.
2: To są tylko gospodarstwa na papierze, bo każdy, no nie wiem, ten, kto może się nie zajmował, to nie zdaje sobie sprawy, że to jest, no to nie jest takie proste wyjść na rynek i napisać gospodarstwo ekologiczne, zawiesić tę etykietkę i zawiesić ten listek i spełnić te wszystkie wymogi, to wcale nie jest, to nie jest takie proste.
1: No zgadzam się, no sam proces konwersji to jest 3 lata, więc dla osób wchodzących na nowo to jest 3 lata wyzwań, a dla osób, które chciałyby się przekwalifikować, to jest taki okres niepewności tak naprawdę.
2: Też, ale jeszcze co chciałam powiedzieć, że ci ludzie, którzy sprzedają produkty ekologiczne, ale nie na bazie swoich produktów, tylko zajmują się tym wprowadzaniem do obrotu, tak? Czyli kupują kapustę od kogoś, od rolnika ekologicznego ją tam ukiprzą i sprzedają, czyli zajmują się tak zwanym wprowadzeniem do obrotu. No dla nich to jest jakby o wiele prostsze, tak? Kupić od kogoś, ale wyprodukować to tak jak my to robimy, bo my nie kupujemy totalnie nic. Oprócz soli i przypraw, czyli przetwarzamy tylko to, co u nas urośnie. Jak kapusta nam ze 2 lata z rzędu nie rosła, to po prostu kapusty kiszonej nie mieliśmy w ofercie, tak? Albo mieliśmy ją mało, do Bożego Narodzenia nam wystarczała. Więc jakby na tym etapie sprzedawać to, tak jakby od wyprodukowania poprzez przetworzenie i sprzedanie, to jest wyzwanie bardzo duże i myślę, że dlatego jakby ktoś, kto tego zasmakował, albo się zniechęcił, bo też jakby przebić się na rynku jest ciężko. No, przyjedzie pierwszy raz i napisze ekologiczne, to tam szczerze mało ludzi też wierzy w to, bo dużo jest oszustów dzisiaj, tak?
1: No też się z tym spotykam.
2: Ja myślę, że no to jest, a zdobyć klientów, to no, my jesteśmy w Suwałkach na rynku no, 10, 20, 30, ponad 30 lat, tak? No ludzie nas znają, Suwałki to nie jest takie jakieś ogromne miasto, więc jakby ta poczta pantoflowa i no, to czyli, też jest. Myślę, że to jest ważne.
1: Jesteście w pełni oparci, jeśli chodzi o sprzedaż, tylko i wyłącznie o swój region, tak? To jest tak. Pewnie 90%.
2: No, tak, no i wysyłka przez internet, tak?
1: No ale taka codzienna sprzedaż to jest...
2: Nie, 90% to jesteśmy tutaj na miejscu.
1: No tak właśnie myślałem, że ta wysyłka...
2: 90%.
1: Bo też promują te agencje i inni, prawda, promują tą wysyłkę przez internet, ale tak naprawdę jak się odpali, to się okazuje, że to są jakieś ułamkowe kwestie, prawda? Że tego wcale...
2: Powstaje dzisiaj masę portali, ciągle przesyłają jakieś oferty, żeby pod jakiś portal się podpiąć i przez nich sprzedawać, ale szczerze próbowaliśmy chyba z 3-4 miejscach, to nie przynosi żadnych efektów. Agencja też swój jakiś tam zrobiła, jakąś tam stronę, gdzie lokalnych producentów wrzuca, to nic nie daje. Każda instytucja ma dzisiaj swój portal. KOWR, następny ma portal taki, na którym tacy producentów. Urząd Marszałkowski ma też ten taki, wymienia tych producentów, ale ja myślę, że jak się sam człowiek nie zareklamuje, to te portale to nic nie da.
1: No, w naszym przypadku, czyli właśnie takich małych, średnich gospodarstw ekologicznych, regeneratywnych, my żyjemy tym kontaktem z klientem. Myślę, że to główna certyfikacja, tak zwana, to jest certyfikacja przez klienta, a nie wcale przez tą jednostkę.
2: Tak, dosłownie chciałam to powiedzieć. Dla mnie ta certyfikacja z jednostki to jest tylko do papierów. Mój żaden klient tego certyfikatu nie żąda.
1: Oni już was znają.
2: Tak, oni wierzą, bo przyjeżdżają do nas, widzą nasze pola, dni otwarte organizowaliśmy. Teraz bardzo dużo nagrywamy różnych tam rolek, filmików, jakby na Facebooku udostępniamy, na Instagramie. Klienci widzą, jak siejemy, jak pielemy, jak podlewamy i więc myślę, że tutaj to jest chyba największe dzisiaj.
1: A właśnie, bo nie zapytałem, w sumie to moja wina. Jak się nazywa wasze gospodarstwo? Gdzie je znaleźć?
2: Od nazwiska Ekorydzewscy.
1: Ekorydzewscy,
2: wystarczy wpisać,
1: tak?
2: W Google Ekorydzewscy, będzie nasza strona. Na naszej stronie jest sklepik internetowy, tak samo na Facebooku Ekorydzewscy. Mhm. Na Instagramie, tam na TikToku, tam wszędzie jesteśmy.
1: Tu też dopytam, bo słyszałem, że całym gospodarstwem zarządzają 3 kobiety.
2: A skąd ta trzecia?
1: A nie wiem. Takie.
2: Jest, znaczy u nas to było dobrze, są 3 kobiety. Jedna no jakby nadzoruje to wszystko, druga dopilnowuje pola, trzecia domu pilnowuje. No tak powiem. Nasza mama seniorka pilnuje domu. Moja siostra Edyta, która zajmuje się też agroturystyką, ale też jakby podzieliłyśmy, ona zajmuje się jakby uprawą na polach z tatą moim, no a ja zajmuję się jakby tą resztą sprzedażą i tutaj koło domu rozsady, szklarnia.
1: Okej, okay, czyli...
2: takie rzeczy. Tak, mamy różny podział, bo to jest gospodarstwo rodzinne.
1: Super, no. A właśnie to jest kolejne moje pytanie, bo ja obserwuję coś takiego, że tych gospodarstw rodzinnych jest coraz mniej, że jakoś w większości przypadków te dzieci, gospodarzy uciekają z tych gospodarstw, uciekają do miasta, szukają innych zawodów. Czy macie pomysł, dlaczego tak się dzieje?
2: Powiem tak, byłyśmy 3 siostry, takie już dorosłe. Urodził się nam po latach brat, wyczekiwany przez moich rodziców syn, który miał być następcą. Po dużo latach, bo on zawsze mówił, że mam 3 lata i 3 siostry po 30, co nie było do końca prawdą i to miał być ten następca. Mhm. Ten następca się bardzo dobrze uczył, kochał książki, poszedł na Jagielloński studiować i już niestety następca nie wrócił.
1: Okej, okay. I wy dziewczyny...
2: Każdy kto, ale też on widział, jak my wzrastamy w tej pracy, ile to wymaga od nas wyrzeczeń, rodziców ile to wymagało, teraz jakby mnie... Więc no, myślę, że to jest. Akurat na przykładzie mojego brata, ale to dotyczy wszystkich młodych, których obserwuję u sąsiadów, w rodzinie. Młodzi jak pójdą, zaznają takiego innego życia, łatwiejszego, wolnych weekendów, więc nie wrócą już do pracy na roli, no bo to jest praca 7 dni w tygodniu, to jest 360 tam ile dni w roku. Jak się wyjeżdża na urlop, jak się ma gospodarstwo, to przed urlopem trzeba bardzo dużo pracować, nadgonić, a po powrocie zaległości znowu nadgonić, a w międzyczasie jeszcze znaleźć sobie zastępstwo, kto cię zastąpi, jak wyjedziesz. Więc no myślę, ja to jest moje zdanie na temat, dlaczego młodzi ludzie nie chcą zostawać na rolnictwie, bo są uwiązani po prostu.
1: A te nowe
2: wolą iść na etat.
1: Zgadza się, to też to obserwuję. No, wolą tą miejską pracę lekką, tak, i przyjemną, tak, która jest tak dużo wygodniejsza i dużo bezpieczniejsza często. Tak. No i jak to mówią, że nie zależy od pogody, nie zależy od natury, która płata nam często figle.
2: No, natura i też te ceny różne skupu, czy świń, czy mleka, no to nie powalają dzisiaj. I powiem jeszcze co jedno, co mi się tak zawsze rzuca w oczy, że jeszcze 10 lat temu to ktoś został na gospodarstwie, bo go skusili jakimiś tam prawami, tak, na maszyny, na obory. Dzisiaj już się mało kto się pokusi o te pieniądze, o te dotacje, ale żeby się uwiązać tak, żeby zostać na tej roli.
1: Czyli co, no tych rolników będzie coraz mniej niestety.
2: Niestety jest coraz mniej z dnia na dzień. Bynajmniej w moich tutaj, w naszych regionach, to ubywa w zastraszającym tempie.
1: No ja też...
2: Ciągle się słyszy, że ten sprzedaje krowy, tutaj ten przychodzi na emeryturę, nikt nie przejmuje, ktoś tam dzierżawi, w końcu są nawet już ugory, których nikt nie obrabia, nie ma chętnych.
1: Oj, to bardzo zły sygnał tak naprawdę. No, czyli...
2: no zły, idziemy w konsumpcję. Bardziej w takie rzeczy.
1: Czyli te Mercosury i ta Ukraina tak naprawdę przy tym, co się dzieje, którą nas straszą, ale tak naprawdę jeżeli popatrzymy na naszą sytuację naszego rolnictwa, no to za 3, 5, 10 lat ona może być dla nas wybawieniem, bo lada moment nie będzie miał kto produkować.
2: No nie będzie, ale ja nie wiem, co zmusi ludzi, żeby przejrzeli na oczy. Może być już za późno dla pewnych rzeczy, bo ja zawsze mówię, że jak się już ktoś zrezygnował z jakiejś produkcji, to za te 5 lat się nie podniesie, bo to będzie za dużo kosztować, za dużo i energii, pieniędzy, żeby się podnieść i zacząć coś w ogóle tworzyć. I po drugie też zasmakuje przez ten 5 lat tego łatwiejszego życia takiego. No łatwiejszego, powiedzmy w cudzysłowie, łatwiejszego, lżejszego, tak?
1: Znaczy no ono jest lżejsze i cięższe, bo z jednej strony my rolnicy może rzeczywiście mamy ten 7-dniowy tydzień pracy i dużo trudniej nam jest zorganizować się z wyjazdem na urlop, ale za to ta praca pod chmurką ma te swoje plusy, bo jesteśmy blisko natury.
2: Ma, ja zawsze mówię, że nikt nie ma tak jak my mamy, że ptaszki śpiewają, wiewiórki biegają, sarna przychodzi i różne takie rzeczy jakby mamy na co dzień, jakby to nas nie zachwyca, ale no jakby mamy ciszę, spokój. I tym bardziej ja mieszkam w takim oddaleniu, u nas są zabudowania, tak jakby jedno gospodarstwo od drugiego jest bardzo oddalone, więc my naprawdę mamy tam ciszę i spokój.
1: No i kto z ludzi w mieście ma codzienne wschody słońca, prawda, i zachody, tak, i może tak z tą przyrodą naprawdę być blisko, plus ja akurat w swoim przypadku, no to ja bardzo sobie cenię to, że uważam, że dziś wieś i właśnie gospodarstwo ekologiczne jest jednym z fajniejszych miejsc do tego, żeby budować rodzinę i mieć dzieci, które można tam wychować, które no, dziś na wsi mają dużo więcej wolności niż w mieście.
2: No, jeżeli ktoś to ceni, to jeżeli, tak.
1: No, bliskość przyrody, możliwość zabawy na dworze, mniej skrępowanej.
2: Przede wszystkim jakby ja cenię w ogóle samowystarczalność, tak?
1: No,
2: żeby
1: tak
2: jakby sobie, przynajmniej sobie wyprodukować. No. Żeby sobie zdrowo zjeść, nie być uzależnionym od jakichś tam sklepów. Zresztą nie korzystam z marketów, można powiedzieć, w ogóle nie korzystam.
1: A to jest coś, co ja zauważyłem właśnie, jeśli chodzi o zanik polskiej wsi, to do mnie dotarło, że nie wiem, czy u was też tak jest, że coraz więcej na wioskach, tak jak kiedyś, ja pamiętam, jak byłem mały, 30 lat temu, czy 40 lat temu, jak się jechało na wioskę, to praktycznie nie trzeba było iść do żadnego sklepu, tylko się trzeba było przejść po sąsiadach i u jednego były jajka, u drugiego były warzywa, u trzeciego były owoce, u czwartego było mięso i tam się tak naprawdę te zakupy robiło nie wychodząc, a dziś całe wioski jeżdżą do Biedronki.
2: Tak, właśnie to jest przerażające, bo u nas nawet w naszej miejscowości gminnej wybudowano Biedronkę, no i tam się zaopatruje cała wieś. Nie wiem, No, ale dzisiaj nie przejdzie się przez wieś, żeby kupić to wszystko, co pan wymienił.
1: No, prawda, to
2: powiem,
1: jest...
2: Żeby zjeść te wszystkie rzeczy, to trzeba by było naprawdę dużo się nachodzić i nawet pewnie pieszo by się tego wszystkiego nie zdobyło. Trzeba po niektóre rzeczy dalej podjechać samochodem, bo pieszo to na pewno nie.
1: Prawda?
2: Że... A już o mięsie to nie wspomnę.
1: No, dokładnie. Te gospodarstwa już dzisiaj, tych gospodarstw takich prawdziwie produkcyjnych zostało nam tak niewiele i co? No, ale myślę, że tutaj chyba główna przyczyna już poza tym, tą sytuacją, o której mówiliśmy wcześniej, czyli tym, że ta praca w mieście jest łatwiejsza i ona kusi tych młodych ludzi, więc no plus ryzyko, wiadomo, które my ponosimy jako rolnicy w tak zwanej fabryce pod chmurką, tak, która jest dużo bardziej nieprzewidywalna, dużo bardziej ryzykowna, więc to odrzuca. No ale z drugiej strony chyba to też jest trochę wina konsumentów, bo z jednej strony oni mówią o tym zdrowiu, o tym, że chcieliby żyć zdrowo, jeść zdrowo, ale na koniec dnia wszyscy idą na łatwiznę.
2: Tak, to ostatnie zdanie to święte słowa. Ja zawsze ktoś przychodzi i mówi, o, marchewka ekologiczna tak droga, a w Biedronce to po tyle. Ja jak słyszę to porównanie, to mi się po prostu, no jak to mówi się, przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera. No bo tej marchewki w Biedronce to nawet człowiek nie dotykał, bo to wszystko jakby no maszyny robią, maszyny kopią, maszyny pakują, maszyny opryskują na to, żeby trafiła do tej Biedronki, a nasza marchew to przechodzi przez kilkanaście razy przez nasze ręce, nie mówiąc o tym, no, że nie dostała żadnych nawozów ani pestycydów, no ale nie wiem, kiedy ludzie się obudzą. Ludzie budzą się wtedy, kiedy zachorują, to
1: tak.
2: Jest naprawdę,
1: to jest...
2: ale to już jest wtedy za późno, ja zawsze mówię, że przychodzi ktoś i po marchewkę dla dziecka, ja mówię, a co tata, babcia, to nie może tej zdrowej marchewki zjeść, no i czasem wkurzam tych klientów. No ja czasem potrafię takie coś powiedzieć, no bo to jest denerwujące, no co temu dziecku, że jak będzie miał mamę chorą czy tam dziadka, no lepiej, żeby wszyscy zjedli tą marchewkę, tym bardziej, że ona nie kosztuje 30 zł kilogram, ani też nie je się jej tak dużo.
1: Tu się zgadzam. No, zresztą tutaj muszę trochę no, wzmocnić i uspokoić. Tu było, moim gościem była jakiś czas temu pani profesor Cichosz i ona wprost powiedziała, że jeżeli przeliczy się to, co jest puste w tej marchewce marketowej i to, czego ta marchewka nie zawiera, a co zawiera nasza, czyli pani moja marchewka, to tak naprawdę ta nasza marchewka wcale nie jest droga. Bo klienci płacą za dużo wyższe stężenie pierwiastków, dużo większe stężenie mikroorganizmów i zupełnie inny stosunek masy, tej pustej masy do tej masy właściwej, więc no, nie porównujmy dwóch jabłka do pomarańczy, bo to tak naprawdę te marchewki nigdy koło siebie nie powinny były leżeć.
2: Nie, moja to by szybko zwiędła w tym markecie bez tych oprysków, tak? Bo no. One są tam specjalnie opryskiwane na to, żeby ładnie wyglądała i żeby długo nie więdła, nie? Ja zawsze mówię, że moja to w markecie długo nie poleży, bo wszystko szybko się zrobi jakby brzydko i zwiędnie.
1: No dokładnie, jeszcze jak będzie z nacią, to już w ogóle. No tak. Dobrze, czy jakieś jeszcze na koniec, bo już powoli zaraz będziemy się zbliżać do końca, to po pierwsze... Gdzie was spotkać, gdzie o was można się dowiedzieć i gdzie można spotkać, też prowadzicie agroturystykę, czyli można też was odwiedzić, tak?
2: Można. Wszystko jest na naszej stronie, na Ekorydzewscy.
1: Mhm.
2: Jest to agroturystyka, można dzwonić do Edyty, rezerwować, nie wiem, tam już niewiele zostało wolnych miejsc, ale zawsze można próbować. Mhm. No i można zakupić u nas też przez naszą stronę, można nas obserwować na Facebooku.
1: I na bazarku w Suwałkach, tak?
2: Można... Na bazarku, na targowisku w Suwałkach, teraz tylko w Suwałkach chwilowo.
1: Mhm.
2: I jeszcze można nas odwiedzić bezpośrednio w gospodarstwie.
1: W
2: miejscowości Jemielista,
1: gmina
2: Filipów, powiat Suwałki.
1: Czyli jak daleko jesteście od Suwałk?
2: 19 kilometrów.
1: Okay.
2: Do znaku Suwałki.
1: Okej, okay. Czyli to nie jest wcale tak...
2: No, piękne tereny.
1: No, piękne.
2: I turystyczne, i zdrowe.
1: Okej.
2: Okay. To... Nie ma takich dużych gospodarstw, jakby takich dużych...
1: Molochów, tak? No wiadomo,
2: tak,
1: bo...
2: Molochów, ani dużych obór, ani...
1: Kurników, areałów, tak? Tych
2: tak,
1: takich przemysłowych.
2: Tak, w ogóle u nas nie ma. Tego,
1: no tak, bo u was teren pofałdowany, to tak naprawdę u was tak. Powinny owce chodzić.
2: No są owce u sąsiada.
1: No bo to owce, krowy to są właśnie takie zwierzęta, które w takim terenie
2: krowy,
1: myślę...
2: Trochę jest jeszcze krów, ale już też rolnicy rezygnują jakby z tych mlecznych. Nie zostaną takie tylko te wolne, no takie ja nazywam krowy matki chodzące.
1: No tak, a co chciałem jeszcze zapytać na koniec, jakieś przesłanie dla konsumentów i dla rolników? co by pani doradziła konsumentom i co by pani poradziła rolnikom?
2: No, konsumentom, żeby jeszcze obudzili się, bo to jest ostatni dzwonek, żeby się obudzili i żeby ruszyli do lokalnych producentów, bo jeżeli nas konsumenci nie będą wspierać i nas nie będą u nas kupować, to większość ludzi zrezygnuje, jeżeli ludzie będą patrzeć tylko na ceny w marketach, na produkty ekologiczne w marketach, jakie się znajdują. Niech nie porównują nas, producentów lokalnych z tą żywnością ekologiczną, z żywnością ekologiczną w marketach, bo to jest w ogóle inna żywność. A co do rolników, no niech się nie poddają, bo jak oni zginą, to my też.
1: No, jak to mówi przysłowie, że, że świat stoi na rolniku i cesarz, i robotnik, tak? Czyli...
2: Tak, tak. No, nie będzie rolników i nie będzie nas też, bo jeżeli zginą moi sąsiedzi rolnicy, to wszystko będzie, to będzie ugór, zarosną krzaki, pola, to ja na tych swoich małych poletkach też warzyw nie wyprodukuję, bo to będzie wszystko w cieniu, w lesie, zje nas dzika zwierzyna.
1: No, jest
2: ja to obserwuję już.
1: Tak, czyli ten proces wyludniania się gospodarstw przyspiesza.
2: Tak, opuszczania tych domów, nie uprawiania ziemi nawet już, tak? Już jakieś malutkie poletka, coraz więcej tych malutkich poletek jest jakby pozostawianych samych sobie, gdzie sieją się jakieś drzewa, krzaki, pasty, nieużytki.
1: Okay, czyli...
2: Ja to obserwuję u nas.
1: A macie jeszcze ostatnie pytanie już będziemy kończyć. Mhm. A czy macie jakieś pozytywne przykłady, bo coraz więcej młodych ludzi tak naprawdę, takich może nie nastolatków, ale właśnie już 20-30-latków, ja obserwuję taki trend, że gdzieś tam się budzą i chcieliby do tego rolnictwa wejść, tak? Czy macie takie przykłady?
2: To tak młodych to ja nie znam. Tak młodych to ja nie znam. To ja bym powiedziała, że to dopiero po 30 się budzą.
1: No,
2: może.
1: No pod koniec
2: lat...

0: I jesteście tak naprawdę pszczelarze i jedno gospodarstwo warzywniczo.
1: No tak.
0: Ekologiczne. No to powiem szczerze,
1: nie mam konkurencji.
0: Ale to nawet konwencjonalnych gospodarstw tam za bardzo też się nie ma, żeby się wystawiało.
1: Też nie ma. Nie, bo to nie są tereny na uprawy konwencjonalne. To wiadomo, no to są pagórki różne. To jest u mnie na polu jest przekrój różnych gatunków klas ziemi, tak? Od piasku, dalej jest glina, dalej torf. No to są też ciężkie warunki do jakichkolwiek upraw.
0: No cóż, życzę wam wytrwałości, życzę, żebyście
1: dziękuję.
0: Się nie poddawali. Jeszcze raz gratuluję, że trwacie i że, no bo wasze gospodarstwo już istnieje 3 czy 4 pokolenia.
1: Tak? Ja jestem w tym miejscu, gdzie mieszkam, jestem 5. pokoleniem.
0: Czyli od 5 pokoleń gospodarstwo i ja życzę, żeby to gospodarstwo istniało dalej, żeby to dzieci przejęły, no bo już poza tym, że zamykamy tą produkcję i będzie nam, konsumentom, coraz trudniej, to też z zamknięciem tych gospodarstw przepada masa doświadczeń, masa wiedzy, której no...
1: Myślę, że tak.
0: Nie da się już potem...
1: No tak, bo to są babcine, u nas to są babcine przepisy, babci receptury i jednej i drugiej. Akurat tu dwie babcie. No. To są jakieś takie stare receptury, no i to zginie wszystko, tak, ma pan rację.
0: Więc to jest też bardzo przykre, że no tracimy tak naprawdę nasze dziedzictwo kulinarno-narodowe, bo poza... Ja to przed obserwuję u siebie, że poza kołami gospodyń wiejskich, które jeszcze tam gdzieniegdzie działają, no to...
1: Oj, prężnie działają, prężnie u nas.
0: No u nas też to jest tych kół trochę, ale poza nimi tak naprawdę to na tych wioskach się praktycznie nic nie dzieje, tak? Już cała ta infrastruktura popadła, wszystko jest przenoszone do miast i my też jako rolnicy coraz bardziej jesteśmy pod te miasta podpinani, żeby wszystko załatwiać tam, a kiedyś na tych wioskach się wiele działo, prawda?
1: No niestety, no ale nie wiem, nie mamy na to wpływu. To się musi po prostu toczyć. Nie mamy na to wpływu. Ja mówię, że nie mamy na to wpływu.
0: No wszystko w rękach konsumentach, w rękach konsumentów, tak. Wszystko w ich portfelach, w ich podejściu. Jeżeli wy państwo zadecydujecie, no to rolnictwo nasze da się jeszcze uchować, choć będzie coraz trudniej, bo tych rolników jest już coraz mniej. Więc no co, pani Sylwia, ja bardzo ślicznie dziękuję. Moim gościem była Sylwia Rydzewska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ekologiczna rolniczka spod Suwałk, 5. pokolenie rolników. Pierwsza w historii Studia Ostoja rolniczka, która wraz z siostrami dzielnie prowadzi
1: siostrą z mamą,
0: razem w trójkę, trzy
1: i
0: kobiety.
1: I tato też pomaga.
0: No wiadomo, tam pewnie na ciągnik nieraz wsiądzie.
1: Wszyscy, nie, my wszyscy jeździmy na ciągnikach.
0: Okej, okay, czyli
1: no, na wsi kobiety jeżdżą.
0: Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi.
1: Samochodami,
0: tak?
1: I ciągnikami, tak.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za tą
1: dziękuję
0: rozmowę.
1: Bardzo.
0: I trzymam kciuki, żebyście się utrzymali, żeby szło wam jak najlepiej.
1: Póki nam sił starczy.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, bardzo. Do zobaczenia kiedyś.
1: Do usłyszenia, zapraszam na Suwalszczyznę.
0: Drodzy państwo, dziękujemy bardzo pani Sylwii, a ja ze swojej strony teraz jak co tydzień zapraszam do zamawiania naszych paczek z natury. Tu w studiu mam właśnie paczkę świeżo rwanych czereśni. Załoga tutaj w Radiu Wnet już popróbowała. Myślę, że po ich minach widać, że smakowały. Więc jak coś, to nasze skrzynki co tydzień po studiu Ostoja można odbierać w Warszawie. Za tydzień postaramy się przywrócić nasze skrzynki do Trójmiasta, do Gdańska. No, od końca czerwca, początku lipca startuje bazarek w naszym gospodarstwie, w Ostoi Natury, czyli w Tomaszynie, w połowie drogi między Warszawą a Gdańskiem, więc jak będziecie państwo jechać na Mazury, to w każdą niedzielę od 9 do 12 można do nas zajrzeć. Na pewno spotkacie tam nas i nasze produkty. Często też odwiedzają nas inni goście, ale niestety, tak jak pani Sylwia mówiła, z tą współpracą jest coraz trudniej, bo tych gospodarstw, zwłaszcza takich, które produkują coś, co realnie są w stanie wystawić, jest coraz mniej, więc, a też powszechne już na wsi stało się to, że gospodarstwa prowadzi się po godzinach, a na co dzień mieszkańcy gospodarstwa pracują w zawodach miejskich, tak, czy w budowlance, czy w transporcie, czy przy ciężkich maszynach, więc no tak naprawdę nawet na tych wioskach już coraz więcej gospodarstw wiąże swoją przyszłość wcale nie z produkcją żywności. Dlatego zachęcam Was wszystkich do wspierania nas, do wspierania innych rolników lokalnych. Szukajcie swoich rolników lokalnych.

0: Tylko tam możecie zdobyć zdrowie i smak, który, no, tak jak pani Sylwia mówiła, jest, no, zupełnie inny. I ta żywność w marketach, też często nazwana ekologiczna, no niestety to nie jest ta świeżość i ten smak, który państwo znają z dzieciństwa, o czym można się przekonać na przykład w naszych skrzynkach, ale myślę, że jeszcze cały czas jest wielu rolników, których warto wspierać w naszym kraju. No nie zachęćmy ich, żeby kolejne pokolenia na tych gospodarstwach się pojawiło, żeby te gospodarstwa nie zostały zamknięte, bo to nie tylko chodzi o to, żeby ci rolnicy, znaczy, no, na pewno też jest bardzo ważne, żeby ci rolnicy dobrze funkcjonowali, się utrzymywali, byli wynagradzani za swoją ciężką pracę, ale też chodzi o to, żeby była jakakolwiek perspektywa na tej wsi, bo jeżeli wszyscy będą korzystać tylko z marketów i z importu i z wielkopowierzchniowych gospodarstw, no to te małe, lokalne, regionalne, małe, średnie, czy te gospodarstwa regeneratywne, czy ekologiczne, może są trochę droższe, ale no, one są droższe, tak jak słyszeliście państwo. To jest kwestia tego, że u nas bardzo wiele rzeczy robi się ręcznie, robi się na mniejszą skalę. Jest to dużo bardziej czasochłonne, pracochłonne i ta cena często jest efektem właśnie tego, a nie jest efektem tego, że rolnicy ekologiczni chcą zarobić nie wiadomo ile. No, porównując też plony w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych, dam prosty przykład. No, pszenica z hektara to jest od kilku do kilkunastu ton, a orkisz na przykład w ekologii to jest 1 do 3 ton z hektara, więc to są ilości zupełnie nieporównywalne do siebie. Stąd te ceny, no, różnią się, bo nakład pracy jest praktycznie ten sam, tak? I tu trzeba użyć zmechanizowanego sprzętu i tam, i tak naprawdę wartość ilościowo uzyskuje się dużo mniejszą, natomiast wartość zdrowotna i jakościowa tych produktów końcowych jest dużo większa. Ja zawsze to powtarzam moim klientom, że lepiej kupić mniej u nas, mieć to zdrowie i smak, niż kupować dużo, tak jak najlepszym przykładem są te sztuczne pomidory z marketów, których wielokrotnie moi klienci mówili, że no co z tego, że poszedłem i kupiłem 2 kilo, jak potem ponad kilogram wyrzuciłem, bo tego się dać nie dało jeść. No a za tą samą cenę u mnie kupią kilogram i zjadają do ostatniego, że tak powiem, do ostatniej skóreczki, więc zachęcam jeszcze raz do wspierania lokalnych rolników, tak samo jak pani Sylwia zachęcała. Są też, powstają powoli w Polsce RWS-y, czyli cały system rolnictwa wspieranego społecznie, który jest fajną inicjatywą, to, że możecie państwo się zaangażować i trochę odciążyć tych rolników od ryzyka, które ponoszą na co dzień, tego ryzyka pogody, tego ryzyka różnych zdarzeń, tak, polowych, choćby zwierząt dzikich, czy różnych innych szkód, które się pojawiają, i uczestniczyć w tej produkcji i być potem beneficjentem tych płodów, które na koniec uda się zebrać. Ja ze swojej strony jeszcze raz przypominam, że nasze skrzynki, czyli skrzynki z natury, co tydzień po audycji dostępne są w Warszawie. Zamawiać można je pod mailem zakupy@ostrojanatury.pl. Co jakiś czas wrzucamy informacje o nich na Facebooku. Też 5 lipca zapraszam serdecznie do nas, do gospodarstwa, pierwszy piknik z natury w tym roku z udziałem kucharza Bartka, który również był gościem studia Ostoja, który, no, jest takim kucharzem bardzo z głową otwartą, jeśli chodzi o przyrządzanie produktów świeżych i produktów prosto z pola na stół, więc jest to zawsze u nas wielkie kulinarne wydarzenie, na które serdecznie zapraszam. Myślę, że ono jest też dużą inspiracją dla wszystkich, którzy sami tą żywność chcą potem w domu przyrządzić. Można tu wiele fajnych pomysłów u Bartka podpatrzeć i potem coś fajnego z tym zrobić w domu. My też poza samym piknikiem i poczęstunkiem pokazujemy nasze gospodarstwo, oprowadzamy, pokazujemy wszystkie cykle produkcyjne, więc to nie jest tylko jedzenie, ale też tak naprawdę zanurzenie się w tą ekologię i regenerację, którą stosujemy w Ostoi natury. Ostatnie ogłoszenie to we wrześniu już w naszym gospodarstwie Biotech 2026. Gość specjalny Richard Perkins, tu bardziej dla osób, które są chcą wejść w to, dowiedzieć się dużo więcej. Pierwszy dzień, czy 11, będzie bardziej ogólny i poświęcony tak strategicznie, zarządzaniowo, filozoficznie podejściu do regeneracji, natomiast drugi dzień, 12, jest takim dniem dla profesjonalistów, gdzie Richard będzie pokazywał i uczył nas m.in. chowu regeneracyjnego, czyli w ogóle wszystkiego, co związane z ptactwem i z budową tak zwanych chicken traktorów, jak mobilów, budowę najmniejszej mobilnej ubojni w Europie, która jest odebrana, więc tych tematów ciekawych będzie bardzo wiele. Ja ze swojej strony dziś kończę. Życzę Państwu wspaniałego dnia i wspaniałego lata w tym roku. No i zapraszam do nas na Warmię i Mazury. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Studio Ostoja.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy.

0: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18:00. Katarzyna Adamiak.
1: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
4: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
3: Czas na motorsport.
4: Najszybsza audycja w Polsce.
3: Zapraszają
4: Piotr Nałęcz
3: i Kamil Kowalik.
4: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
2: To była autopromocja.
6: Czas nie tylko na country.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

W to upalne popołudnia, właściwie już wieczór, żar tu się leje z nieba w Warszawie, myślę, że i w innych miejscach w Polsce także. Witam Państwa, Jerzy Głuszyk w audycji Czas nie tylko na country. Proszę Państwa, muzycznie przywitał Was zespół Midland. To jest jeden z tych zespołów, który nawiązuje do dobrej tradycji lat 80. i 90. Nazywa się ich neotradycjonalistami. Zespół z Teksasu, no bo skądże inni byliby teraz, kiedy muzyka pop krąży wokół Nashville. Tak, właśnie w Teksasie zrodził się, a także pączkuje nadal cały ruch takich właśnie neotradycjonalistów. Zresztą zespół jest już doświadczony. W 2017 roku powstał. Tworzy ten trzon tego zespołu trzech dżentelmenów. To też ciekawostka, że jeden z nich, zanim zaczął śpiewać w tym zespole, był realizatorem, reżyserem teledysków, kręcił klipy dla takich artystów jak Bruno Mars, choćby, czy Jennifer Lopez. No ale w pewnym momencie uznał, że warto poświęcić się muzyce. Nagrali do tej pory 5 płyt. Ja właśnie z tej najnowszej płyty, której premiera no chyba ze 2 tygodnie temu była na muzycznym rynku, wybrałem kilka utworów, które będą towarzyszyły Państwu i mnie podczas tego dzisiejszego spotkania. Zespół również odnosił sukcesy, był nominowany do Grammy, także jego utwory były na wysokich miejscach list Billboardu. Myślę, że ta najnowsza płyta jest płytą wysmakowaną, dobrze przygotowaną. Wiele tam jest utworów, które mogłyby funkcjonować jak przeboje, choćby ten, którego słuchaliśmy na początek. Co dzisiaj? Za chwileczkę z premierową piosenkę Claudii Magiki zaproponuję Państwu. Troszkę później połączymy się z Motką pod takim pseudonimem artystka śpiewa i nagrała płytę i tutaj posłuchamy 2 czy 3 utworów przedpremierowo, bo premiera tej płyty w najbliższy czwartek. Później, proszę Państwa, połączymy się z Andrzejem Trojakiem, który także udostępnił piosenkę no, przedpremierowo, bardzo taką na czasie. No a już tak w tej ostatniej części audycji, bo przypomnę, że mamy 1,5 godziny w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Troszkę się to zmieniło, wcześniej zaczynamy, ale za to dłużej toczy się nasza audycja. To w tej trzeciej części, tej drugiej, ostatniej jakby części tej audycji zaproponuję Państwu utwory z najnowszego też albumu Kita Urbana, albo jak to woli Urbana. Artysta nagrał płytę dosyć ciekawą, bo osobliwą w kolekcji jego płyt. Mianowicie tu same covery, takie letnie właśnie, takie z tego okresu, które muzyka wpłynęła na subtelną taką emocjonalność naszego artysty, na jego gust muzyczny. Płyta przed 2 dniami miała swoją premierę. No to może, proszę Państwa, przejdźmy do tego, co już zapowiedziałem. No to może jeszcze nie od tej premiery Claudii, ale od piosenki też stosunkowo nowej, True Love, w jej wykonaniu. Zacznijmy.

True Love i Claudia Magica. Ja myślę, że ci, którzy interesują się muzyką country, doskonale wiedzą, kim jest Claudia, ale zakładam, że stale przybywają nowi słuchacze, więc króciutko opowiem. Jest wokalistką, która jako jedyna z polskiego rynku muzyki country trafiła na ogólnokrajowe listy przebojów muzyki country w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to, proszę Państwa, łatwa, nawet powiem więcej, jest to bardzo trudne, bo wśród licznych gatunków muzycznych właśnie country w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej takim obleganym gatunkiem przez artystów. Tam właściwie wszędzie śpiewa się muzykę country, nie tylko na południu, jak być może sądzimy, ale przecież także i na północy. To jest gatunek, który wyrasta z kultury amerykańskiej i zafunkcjonować na tym rynku artystom spoza Stanów Zjednoczonych jest niebywale trudno, świadczą o tym zresztą liczne przykłady takich, którym się nie udało, a którzy próbowali. Claudia półtora roku temu, bo to chyba już tak czas leci, piosenką przez siebie zresztą w części skomponowaną weszła na ogólnokrajową listę. To jest, proszę Państwa, wielka sztuka i należy jej z całego serca pogratulować, tym bardziej, że ona nie poprzestała tutaj jakby nie na tej jednej próbie. Jest cały czas w kontakcie ze Stanami. Nagrywa tam, proszę Państwa, piosenki. Mam nadzieję, że z tego zrodzi się płyta. Nawiązała kontakt z jednym z producentów Dolly Parton, który wyprodukował jej piosenkę, którą za chwileczkę usłyszymy. To jest kompozycja i teksty Claudii właśnie Majkowskiej, Claudii Magici i Tamary Stewart. Piosenka nosi tytuł Light i jak się Państwo łatwo zorientują, jest wykonana w takiej stylistyce, która teraz jest bardzo popularna i modna w Nashville. To jest z jednej strony chwytliwy temat, z drugiej strony bardzo taki gęsty aranż, ale to, co najważniejsze w piosenkach, chcemy je zapamiętać po przesłuchaniu. I mam nadzieję, że podzielicie Państwo moją opinię, że piosenka The Light jest takim utworem. Premierowo w naszym radiu piosenka The Light w wykonaniu Claudii Magici.

kawał dobrej amerykańskiej roboty, proszę Państwa. Producentem muzycznym Kent Wells, ale także muzycy studyjni, którzy pracują z Kentem, współpracują z nim tutaj, nagrali swoje instrumenty. Bardzo dobry wokal Claudii. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała jej kariera, czy te nowe piosenki także zakotwiczą gdzieś na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, ale polscy fani będą mogli usłyszeć ją podczas najbliższego 45. Festiwalu Piknik Country w Mrągowie. Pewno jeszcze również na tak zwanych przystankach przed Mrągowem, czyli imprezach w lipcu organizowanych w różnych miejscach. O tym jeszcze będę mówił. No ale zachęcam Państwa do wybrania się w tym roku. To będzie wyjątkowy festiwal, bo 45 lat to jest jubileusz. To jest kawał czasu, kawał życia i w programie tegorocznego festiwalu ten kawał świata, kawał życia odnajdziecie Państwo także. Cóż, no myślę, że teraz łącznik pomiędzy różnymi punktami naszego programu, czyli zespół Midland z najnowszej płyty.

0: zespół Midland z najnowszej płyty. Bardzo polecam Państwu ten zespół. Ja będę wracał do ich utworów w naszych audycjach, a tymczasem, proszę Państwa, połączyliśmy się z artystką, która na scenie muzycznej występuje pod pseudonimem Motka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: A dokąd się dodzwoniliśmy? Znaczy, ja wiem do kogo, natomiast gdzie jesteś w tej chwili?
1: Jestem w Wałbrzychu. Aha. Tak, tutaj sobie siedzę w moim pokoju i bardzo się cieszę z tego zaproszenia, także...
0: Nam przede wszystkim miło, bo powierzyłaś nam odpowiedzialne zadanie, żeby zaprezentować kilka utworów z twojej najnowszej, pierwszej płyty, którą nagrałaś w pełnym, tak powiem, wymiarze, a nie epki, której premiera wyznaczona jest dopiero na najbliższy czwartek, a my już i nasi słuchacze będą mogli posłuchać piosenek z tej płyty dziś. Czy dobrze podałem termin premiery?
1: Tak, wszystko jest w porządku, tak. Wszystko no się zgadza. To wiesz, długo wyczekiwany album, bo już tak naprawdę oboje wiemy, że no 3 lata zbierał się ten materiał, troszeczkę było to rozciągnięte w czasie, ale wydaje mi się, że przez to może też jest ciekawsze, dlatego że ewaluowało, różne piosenki są tam z różnych doświadczeń i też jeśli chodzi o stylistykę, też bardzo duża różnorodność i rozpiętość tego jest, więc trudno tą muzykę też tak zaszufladkować.
0: To wiesz co?
1: Chyba przez to, że te 3 lata tak sprawdzają.
0: Zanim będziemy rozmawiali o tym, to dajmy szansę słuchaczom i posłuchajmy pierwszego utworu, który zaproponowałaś do dzisiejszej audycji.

0: Wyobraź sobie, że wychodząc do radia dzisiaj, tam przerzucając jakieś papiery, wpadł mi w rękę taki tekst, który napisałem o tobie, nie wiem, półtora roku temu chyba, albo dwa, kiedy my pierwszy raz spotkaliśmy się w radiu. Właśnie jakoś tak.
1: Myślę, że w 2023 roku chyba.
0: No to widzisz, a ja przeczytam w takim, bo przecież mógłbym to opowiedzieć, ale po co opowiedzieć, jak już napisałem.
1: Dobrze.
0: Wydawało mi się, że niewiele po tylu latach pracy dziennikarskiej jest w stanie mnie zaskoczyć. A jednak Motka jest dla mnie odkryciem roku na polskiej scenie muzycznej. Nie tylko dlatego, że całkowicie niespodziewanie pojawiła się na niej w pełni ukształtowana artystka ze świetnym wokalem, wyczuciem frazy i oryginalnym barwą głosu. Przyczyna mojej fascynacji tkwi głębiej. Jej piosenki muszą mieć swoje źródło w bogatych doświadczeniach artystki, bo opowiadają prawdę w sposób niezwykle sugestywny, wprost ekshibicjonistyczny, który nie mógłby być jedynie zabiegiem aktorskim, interpretacyjnym, rzemiosłem. W tej prawdzie tkwi siła jej twórczości, jej oryginalność, wyjątkowość i brak blichtru, jakże częste zjawisko w polskiej piosence. O, tak napisałem i podtrzymuję.
1: Motko. Właśnie miałam się pytać. Bardzo się cieszę, że podtrzymujesz.
0: Podtrzymuję,
1: bo... Ci, że te słowa tak mnie wzruszają zawsze.
0: Będę ci czytał od czasu do czasu, przez telefon choćby. Spotkaliśmy się rzeczywiście ze 3 lata temu w studiu radiowym, tutaj u nas, w Radiu Wnet. Pojawiła się dosyć niespodziewanie, bo też nie wiem, czy to ja ciebie odnalazłem, czy ty żeś ze mną skontaktowała, ale w każdym razie posłuchałem twoich piosenek, które rzeczywiście tymi wszystkimi elementami, które tutaj napisałem przed chwilą, mnie uwiodły, a zaskoczenie było tym większe, że wiedziałem, że ty jesteś germanistką, pracujesz w szkole, pracujesz z dziećmi, z młodzieżą, no wprawdzie wykazując poza nauką języka jeszcze inne talenty, bo prowadziłaś tę młodzież muzycznie także, prawda? Powiedz trochę o tym.
1: Tak, był taki etap w moim życiu, że uczyłam w początkowo gimnazjum, potem podstawówce, bo się połączyły, przez 10 lat i byłam daleko w zasadzie od mojego domu rodzinnego i chyba tak naprawdę z tej tęsknoty musiałam znaleźć jakby ujście tych wszystkich swoich tęsknot, emocji, całej tej mieszanki i postanowiłam skoncentrować się na tym, żeby spędzić z młodzieżą właśnie szkolną czas przy tworzeniu musicalu, robiłam choreografię, uczyłam ich śpiewać, tańczyć, obcować na scenie. Także było to niezwykłe doświadczenie dla mnie. Myślę, że dla nich też, dlatego że większość z moich uczniów dowiedziała się dużo o sobie. Niektórzy nie mieli pojęcia, że potrafią świetnie tańczyć, śpiewać. Także dla nich to była totalna nowość. No i przede wszystkim to, co zawsze podkreślam, to, że cieszyłam się, że mogę ich odciągnąć trochę od tego wirtualnego świata. Bo to jest dzisiaj bardzo trudne. Mi się wtedy to udało i stworzyliśmy przepiękny musical, między innymi właśnie kilka, ale taką moją perełką to było Romeo i Julia, którym to musicalem też wywalczyliśmy sobie wyróżnienie na przeglądzie teatrów amatorskich w Łodzi, w Łupcie i było to na pewno spełnienie moich takich marzeń szkolnych, że tak powiem.
0: Ty o scenę poza wszystkim ocierałaś się w różnych rolach, bo z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to także prowadziłaś, nie wiem, przegląd piosenki aktorskiej kiedyś, tak?
1: Tak, tam wygrałam casting akurat.
0: Aha.
1: To znaczy, to też taka ciekawa historia była, dlatego że ja zdecydowałam się na 2 dni przed chyba 40. finałem piosenki aktorskiej, że pojadę jako widz. Wiesz jak to, mama trójki dzieci zabiegała, no nie zawsze była szansa na to, żeby tak gdzieś się wymknąć. Tak, ale udało mi się to wtedy. Pamiętam, Ralf Kamiński był, wtedy wygrał ten finał i był zjawiskowy. Natomiast tak siedziałam, pamiętam jak mówić, i tak sobie marzyłam, żeby kiedykolwiek w życiu móc znaleźć się na tej scenie, obojętnie w jakiej roli, tylko żeby sobie tak jakoś na nią wejść. I rok później był casting właśnie na prowadzenie finału Przeglądu Piosenki Aktorskiej i ja ten casting wygrałam. Fantastyczna przygoda i kolejne spotkanie z Ralfem, bo wtedy miał właśnie swoją projekt Kory, także moc wrażeń była i świetnie się.
0: Ale jeszcze wtedy nie śpiewałaś, czy już?
1: Jeszcze wtedy nie śpiewałam.
0: No właśnie.
1: Ale zazdrościłam wszystkich, których zapowiadałam i którym tam kibicowałam. No, niezwykła przygoda, natomiast ja się tak czaiłam z tą sceną i miałam jakiś taki, w ogóle nie uwierzysz teraz w to, co powiem, ale powiem, ja się strasznie bałam stanąć na scenie i śpiewać. Zawsze podziwiałam odwagę wszystkich, którzy to robili i jak tak patrzyłam, mówię, Boże, nie, ja lubiłam tworzyć, ale nie na tą scenę, tak sobie myślałam zawsze, że ja nie wejdę, bo to jest za duży stres.
0: Ale proszę, pokonałaś
1: go. A wyszło inaczej.
0: Pokonałaś go. Słuchaj, posłuchajmy kolejnej piosenki z tej płyty. No, przede wszystkim ten pierwszy utwór ja znałem z zupełnie innej aranżacji. Tutaj ona jest bogata, wsparta jeszcze innymi instrumentami.
1: Tak.
0: To bardzo ciekawe też, ale o tym porozmawiamy, kto uczestniczył w nagraniach tej płyty zaraz po tej piosence, którą za moment.

0: Motka jest moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Czas nie tylko na country. No, opowiedzieliśmy sobie o tym, że żeby przebić się na scenę, to trzeba pokonać często stresy. Trzeba też wykazać się odwagą i tą odwagą wykazywałaś się w swoim życiu, jak choćby ta opowieść o tym castingu na prowadzenie, mimo pokonywania jednocześnie tych barier wynikających ze stresów pojawienia się na scenie. No ale od tego czasu, kiedy się widywaliśmy tu w naszych audycjach w Radiu Wnet, minęło trochę lat. Dzieci podrosły pewno. Troszkę więcej masz czasu, ale także więcej doświadczeń. Bo te wszystkie twoje piosenki są rzeczywiście podbudowywane emocjami, które mogą wyrosnąć tylko z doświadczeń. Ty jesteś autorką słów do tych piosenek, prawda?
1: Tak, zgadza się. Muzykę współtworzyliśmy z Michałem Pierzchałą.
0: Pierzchałą, od dawna z nim współpracujesz, prawda?
1: Bo chyba od... To znaczy, no, pracowaliśmy przy tej płycie akurat tak. Zajmowaliśmy się, że tak powiem, po połowie muzyką. Ja najczęściej to było tak, że tworzyłam tekst już i muzykę, natomiast on ją doprawiał. Konsultowaliśmy się w tej kwestii, tak.
0: On jest też autorem aranżacji?
1: Nie, aranżacje to już Paweł Marciniak, produkcja... Mix, mastering, instrumenty i szaleństwo pod tytułem różne klimaty muzyczne, które zresztą mieliśmy przed chwilką okazję usłyszeć. Od bałkańskich brzmień.
0: No właśnie,
1: po
0: no
1: rock,
0: właśnie.
1: Po pop, czasami to, ale ja się w zasadzie zastanawiałam, czy mnie to bardziej cieszy, czy smuci, ale muszę powiedzieć, że jak tworzyłam tą płytę, to ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam, czego chcę. I dałam Pawłowi Marciniakowi właśnie, który jest moim producentem, basiście z Zerparius Manx, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, dałam mu wolną rękę i pamiętam, że za każdym razem to było takie wyczekiwanie, co on z tego zrobi, czy pójdzie bardziej w tą stronę, czy w inną, czy właśnie to będą jakieś bałkańskie, czy do samego basu. Byłam bardzo ciekawa, bo ja mu tego kompletnie nie narzucałam i po prostu robił, co chciał. Z czego się zresztą bardzo cieszył. Mówi, że takiej swobody jeszcze nie miał, jak przy mnie chyba. Więc ja byłam zaskoczona pozytywnie i no i mówię, też tak mogłam sobie pomyśleć, tak naprawdę dzisiaj już tego bym nie zrobiła, bo już trochę bardziej jestem ukształtowana i wiem, w który kierunek kręci mnie najbardziej. Natomiast wtedy było to takie ciekawe i w zasadzie jak słucham tej płyty, to też dla mnie nadal jest, wiadomo, jak to pierwsza i taka różnorodna.
0: Wiesz, nie zawsze taka różnorodność, brak spójności stylistycznej jest zarzutem. Bardzo często, jeśli gdzieś wypływa, czy jest wynikiem takiego zinterpretowania utworu przez producenta, to może mieć to silną stronę. Musiałbym posłuchać całej tej płyty twojej, żebym wyrobił sobie to zdanie, bo na razie rozmawiamy jeszcze przed premierą i na podstawie utworów, które przysłałaś do mnie. Ta pierwsza piosenka moim zdaniem zyskała w stosunku do pierwowzoru, którego słuchałem. No i cieszę się, że to też tak rozwinęło się w tą stronę. Ty występujesz także w tej chwili już, tak? Masz jakieś koncerty, masz jakieś
1: tak,
0: występy, bo wcześniej, o ile dobrze pamiętam, ale to słuchaczom też chcę powiedzieć, głównie koncentrowała się na jakichś przeglądach, konkursach, w których zresztą odniosłaś sukcesy.
1: W zasadzie to od 2022 roku to tak działałam na zasadzie trochę prób i błędów, bo i były konkursy i gdzieś tam graliśmy pierwszy koncert, pamiętam, w Wałbrzychu na dwie gitary i wokal. I pamiętam, że przyszło prawie 300 osób. To był jakiś totalny sukces i szok. I też dmuchnęła ta sytuacja bardzo mocno w moje żagle. I sprawiła, że przede wszystkim ja się poczułam pewnie, że jednak może to się tak jakoś będzie podobać. Mhm. Więc nawet i format zespołu się rozrastał, zmieniał. Teraz mam też muzyków nowych. Tworzymy 5-osobowy, a nawet 6-osobowy skład i z chłopakami będziemy grali właśnie koncerty w najbliższym czasie, w wakacje na Dniach Miasta głównie. Na jesień rusza jeszcze inny projekt, także mamy dużo takich, że tak powiem, możliwości. Będą też piosenki kobiece w aranżacjach jazzowych jesienią i wiosną.
0: Świetnie.
1: Także management, to jest zasługa.
0: Management tak, też się zmienił?
1: Mhm. Tak, opiekuje się mną artystycznie Don Labi, któremu tak naprawdę zawdzięczam powstanie tej płyty. Mam tutaj na myśli to, że on to wskrzesił, odpowiadał też za zrobienie zdjęć, za jakby stworzenie całej tej ekipy, grafiki itd., itd., wszystkich tych kontaktów, na które ja już trochę nie miałam mocy na finiszu, bo jednak jest to trudne, jak się tworzy muzykę, koncentrować się na wszystkim.
0: Jasne.
1: Organizować koncerty, brać udział w konkursach, załatwiać wszystkie te formalności. Jak wiemy, to jest trudne dla kogoś, kto też tworzy muzykę, pisze teksty, bo jakby to na chwilę zawiesiłam, chociaż pomysłów mam dużo, no bo trzeba było pójść w tą taką właśnie pracę, że tak powiem, organizacyjną bardziej. Natomiast Don Labi jest dla mnie olbrzymim wsparciem i myślę, że gdyby nie jego pomoc, to pewnie tego dzisiejszego wywiadu też byśmy nie mieli i nie poszłoby to w tym kierunku. Także bardzo serdecznie dziękuję. Mam świetnych ludzi wokół, którzy we mnie wierzą i którzy bardzo mi kibicują, także ja zawsze powtarzam, że to jest taki trochę sport zespołowy, że tak powiem, bo no i Paweł Marciniak, i Michał, i Don Labi, i wiele osób, które po drodze zapraszały nas na koncerty, mimo tego, że no nie byłam znaną osobą i nadal nie jestem aż tak bardzo, to jednak ktoś daje kredyt zaufania, zaprasza i nie żałuje później, poleca.
0: Ja myślę,
1: no,
0: że...
1: To ciężka praca, mrówcza, ale przynosi efekty, wielką satysfakcję.
0: Ja myślę, że ktoś, kto usłyszy twoją płytę i twoje piosenki, nie będzie miał żadnych wątpliwości. Ja się cieszę z dzisiejszego naszego spotkania radiowego. Mam nadzieję, że w jakiejś nieodległej perspektywie spotkamy się tutaj w studiu i posłuchamy sobie jeszcze innych utworów z tej płyty. Trzymam kciuki za powodzenie też tych projektów, o których mówiłaś. I polecam państwu Motkę. To naprawdę zjawiskowa postać na polskiej scenie muzycznej. Ostatni utwór, który dziś twój posłuchamy, którego dziś posłuchamy, z płyty, której premiera szykuje się w najbliższy czwartek. Tak?
1: Tak, bardzo, bardzo dziękuję ślicznie za rozmowę, za zaproszenie. Kłaniam się państwu nisko.
0: Motka była

0: Don't mess with Texas.
1: No i proszę Państwa, sprawnie przechodzimy do kolejnej części naszej audycji. Zespół Midland z najnowszego albumu umożliwił nam to, bo w tym czasie połączyliśmy się z kolejnym moim gościem, Andrzejem Trojakiem. Witam Cię, Andrzeju.
2: Witam serdecznie.
1: Wstyd. Wstyd, wstyd, muszę powiedzieć, że dopiero teraz możemy słyszeć, a w szczególności słuchacze naszego radia, Andrzeja Trojaka, związanego z zespołem Grupa Furmana, jednym z najbardziej zasłużonych zespołów na polskim rynku muzycznym. A w szczególności mówię to dlatego, że Andrzej Trojak, no nie tylko ze względów na aktywność artystyczną, ale też i na ideologię, na swoje konserwatywne przekonania, powinien być w naszym radiu już dawno. No ale co się odwlecze, to nie uciecze, jak mówią mądrzy Polacy. Dziś tylko troszkę o sztuce, ale mam nadzieję, że będę mógł Cię gościć również w studiu radiowym tu w Warszawie.
2: Również mam nadzieję, ale ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że żadne konserwatywne przekonania nie uratują kiepskiej sztuki. Jeżeli wyprodukuję lipne piosenki, to nie obronię się żadnymi tutaj.
1: W przeciwieństwie do niektórych artystów, których znam, którzy sądzą, że to ich broni. Bardzo roztropne i rozsądne podejście do sprawy, ale ja jestem absolutnie przekonany, że twoja sztuka się sama broni i nie musimy tutaj dodawać jeszcze tych elementów związanych z przekonaniami i ideologią. Andrzeju, dziękuję. Bardzo się cieszę. Zanim przejdziemy do tego twojego nowego utworu, to chciałem też powiedzieć, że Andrzej wspólnie z Dominiką Skowrońską chyba, jeśli dobrze pamiętam, przymierzyli się ostatnio do piosenek dla dzieci, czy w ogóle do sztuki takiej dla dzieci, nie tylko piosenek. Cóż to jest, Andrzeju, powiedz.
2: No tutaj muszę rozszerzyć. Również do tej spółki jest wciągnięty Rafał Gądek,
1: no więc
2: mój stary przyjaciel z grupy Furmana. A stało się to tak. Dostaliśmy telefon, że jest Bielsko stolicą kultury, polską stolicą kultury, a tutaj mamy filmy rysunkowe i właściwie one są zakurzone, jeżeli chodzi o temat
1: studio,
2: dla dzieci.
1: Studio
2: filmów rysunkowych, z którego wyszły od chronologicznie Błękitny Rycerzyk, Porwanie Baltazara Gąbki, Bolek i Lolek, Reksio i tak dalej, Pampalini. I ja sobie pomyślałem, to jest pomysł. Zrobimy spektakl, w którym każda piosenka będzie opowiadała o jakiejś postaci z filmu rysunkowego. No i musieliśmy to poddać ocenie dzieci. Więc w listopadzie był pilotażowy spektakl, którym sprawdzaliśmy, jak reagują. Okazało się, że zostało to napisane na tyle dobrze, że reagowały bardzo dobrze. Natomiast od września rusza od dnia przedszkolaka, który będzie miał miejsce około 20 września, rusza już cała trasa koncertowa właśnie z tym bajkowym miastem. To jest 10 piosenek, w których jest również zawarta choreografia, więc te dzieci są tam aktywne. Mam nadzieję, że będzie szansa zaprezentowania również tych piosenek z tego spektaklu. Z nich na razie tak na czysto w studiu zostały nagrane tylko 3, ale stale to jest Instatu na Scendi, także tam następne będą. Są na pewno hity też.
1: Takie. Słuchaj, ale to jest zaaranżowane, skoro jest tam i Gądek, i skrzypce.
2: To jest nasz 6-osobowy zespół. Tak. Gramy na żywo, jako 6-osobowy band, żadnego tam pudła nie ma, AI, nic. To wszystko jest tak, że ten spektakl żyje razem z dziećmi.
1: Czyżby aranżowane to było kantrowo także?
2: Również. Aha. Mamy szanty, mamy country, mamy funky. Jeden utwór o samochodzie Smoka Wawelskiego to jest funky, to wymyślił Gonzo. Mamy muzykę irlandzką, no i to się świetnie, naprawdę.
1: Słuchaj, no jestem ogromnie ciekaw i być może jak zaczniecie...
2: Mam nadzieję się pochwalić, że już niedługo to...
1: No właśnie, ja może w tym dniu przedszkolaka gdzieś tam się pojawię
2: tak,
1: na tym.
2: Tak, to by było świetnie.
1: Ale czy nagrywacie z tego próby?
2: Tak. Płyta. Nagrywamy. Już mamy nagrane 3 utwory, ale jeszcze takie hity jak Pampalini tu, Pampalini tam, który jest takim boniem, tylko kantrowym. To do nagrania przed nami.
1: Andrzeju.
2: To było nagrane, ale Gonzo powiedział, że nie, to w ogóle... do niczego i jeszcze raz nagrywam.
1: Andrzeju, ogromnie ciekaw jestem tego projektu. No ale dziś spotkaliśmy się z innego powodu, mianowicie...
2: Zupełnie innego.
1: Tak, piosenki tak Bujanka, którą napisałeś wspólnie z Dominiką Skowrońską.
2: Tak jest. Tutaj inspiracja miała miejsce w kurorcie. Zdarzyło mi się takie coś, że musiałem ciągnąć przez cały kurort, nie powiem jakie to miasto, pewnego człowieka, który był ciężki i swoimi tytułami, i swoim znaczeniem, ale również tym, co zjadł. I kiedy następnego dnia rano inni artyści chwalili się, jakieś to siłownie, baseny oni zaliczyli, to ja z pewnym urzędnikiem patrzyłem na siebie i mówiłem, a my mamy za sobą martwy ciąg, bo dwójkę ciągnęliśmy tego. I to była taka inspiracja, sobie pomyślałem, jest duszna noc, ta noc woła, wszyscy chcą po prostu coś przeżyć, mówić jak wrócę, to żebyśmy mogli tam. I ta piosenka czekała 2 lata, a w końcu została pięknie wypucowana, wymiksowana i myślę, że się Państwu spodoba. Bujanka integracyjna oczywiście.
1: To Bujanka oczywiście integracyjna. Tu trochę zobaczycie, posłuchacie Państwo trochę takich letnich wpływów, jak nie wiem, może muzyki, trochę reggae.
2: Mnie zainspirowało znowu Newgrass Revival, którzy potrafili połączyć bluegrass z reggae. Chyba Saturday Night mieli taki utwór, ale zostawiłem to Dosi i to jest bardzo ciekawe, bo jest tam i country, i reggae, a skrzypce grają w dokładnych frazach góralskich, jakby od nas.
1: Słuchaj, dla mnie to jest rzeczywiście utwór wyjątkowy, bo te skrzypce wzmacniają nastrój, trochę przenosząc nas do romantycznego świata, w opozycji do dosyć dramatycznego opisu rzeczywistości, wiesz, bo czyli do warstwy lirycznej tego utworu i tutaj ta opozycja muzyki do warstwy...
2: Ten
1: kontrast jest też siłą, moim zdaniem, tego utworu. Andrzej, no ty jesteś... No, pisałeś nie tylko tak piękne piosenki jak nie wiem, Modlitwa Wracających, ale także te liczne utwory, które powstały dzięki twojej umiejętności patrzenia i postrzegania świata. To jest duża sztuka, żeby spojrzeć na rzeczywistość, która nas otacza i wybrać coś, na co inni nie zwracają w ogóle uwagi, jak na Stertopon na przykład gdzieś... kiedy mijamy, czy mijaliśmy kiedyś, bo to pamiętam te czasy, kiedy te sterty opon na placach, przy szosach.
2: Tak. Straszyły wielkie wieże opon. Tak.
1: Ale na tym polega artyzm, na tym polega sztuka. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za tę krótką dziś rozmowę w radiu, a zapraszam cię na dłuższy posiad godzinny w studiu, żeby porozmawiać o twojej twórczości. A świetnie. Dziś posłuchamy jeszcze tę świetną Bujankę Andrzeja Trojaka i Dominiki Skowrońskiej. Opowieść integracyjna właściwie, prawda?
2: Oczywiście. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet. Kłaniam się nisko wszystkim paniom i pozdrawiam panów. Posłuchajmy.
1: Posłuchajmy. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

i błazen nieznany, choć bardzo wygodny na obcej ziemi. Już sunie trojka w letnim kurorcie pod

No i proszę Państwa, bujanka Andrzeja Trojaka i Dominiki Skowrońskiej, ona tam dodawała drugi głos w tej piosence, no bardzo trafne spostrzeżenia, które każdy w swoim życiu chyba także miał, bo na przykład ja jako organizator imprez, no przeżyłem chyba podobne przed laty, miałem doświadczenia co i Andrzej Trojak, ale on to zawarł w piosence, a ja mógłbym tylko opowiedzieć już po latach, to może nie byłaby taka ciekawa historia. Proszę Państwa, mieliśmy dzisiaj gości, mieliśmy dzisiaj premiery, no to do końca już dzisiejszego wieczoru z czasem nie tylko na country, czyli do godziny 20:30 posłuchamy piosenek z płyty Kita Urbana. To jest Australijczyk, który zrobił, 50-kilkuletni w tej chwili, który zrobił wielką karierę w Stanach Zjednoczonych, świetny gitarzysta przy tym. No i to taka w ogóle była piękna para australijska, Kit Urban, czy Urban i Nicole Kidman. Bo Nicole Kidman była przez... Tak, proszę Państwa, niestety już nie jest, bo oni się rozwiedli po 20 latach związku małżeńskiego w tym roku. No jak to jest w tym środowisku artystycznym? Ona powiązana z filmem, on z muzyką, w częstych rozjazdach. No i po tych 20 latach szczęśliwego pożycia niestety się rozstali. Kit Urban nagrał i 12 czerwca była premiera tej płyty, 13 swój album studyjny. O tyle interesujący i oryginalny, że to jest album, w którym on sięgnął po covery, po piosenki modne czy popularne w latach 70. i 80. No on raczej się na tych utworach nie miał szansy pewno wychowywać, ale jego rodzice zapewne dużo tych utworów słuchali i on jako dorastający chłopak gdzieś pewno te utwory zapadły mu też w pamięć. Być może niektóre z nich ukształtowały jego gusty muzyczne, tak twierdzi. No i nagrał taką letnią płytę. Tam się mówi, że to jest taka płyta utrzymana trochę w nastrojach country, trochę w takich jacht roku. Do tych piosenek są takie ponagrywane krótkie klipy z piaszczystych, upalnych, zlanych słońcem plaż, jakiś windsurfing, jakieś deski, na których pływa się na falach morza. I rzeczywiście pulsuje ta temperatura, która i dziś ogarnia nas w całej Polsce. No to już do końca tej naszej audycji posłuchamy tego, co zmieści się z najnowszej płyty Kita Urbana, a ja żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Słuchaliście Państwo audycji Czas nie tylko na country. Jerzy Głuszek. Pozdrawiam Państwa.

0: Czas nie tylko na country.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Autopromocja.
4: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
5: Cześć, mówię Natalia Sochcicka.
6: I Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
5: A Radia Aktywni.
6: W każdą środę o godzinie 14:10.
5: Zapraszamy, będzie się działo.
6: Liczymy na Was.
3: To była autopromocja.
7: Mazol, Rytmik Radio.

To nie jest tak, jakby zmienił się nasz najdłuższy dżingiel. Po pierwsze, ten nie jest najdłuższy, a po drugie, mam wrażenie, jak się słucha prawdziwych mistrzów, takich jak John Coltrane, Ornette Coleman czy Miles Davis, jak niektórzy wolą, to że się słucha zawsze tego samego. To znaczy, ja wiem, zawsze jest to inna muzyka, ale zawsze tego samego głosu. Na innych instrumentach nie jest to takie oczywiste, ale w pewnym momencie jest. Kiedy to jest na przykład John DeYoung. I oczywiście John DeYoung z płyty Witch Doctor's Son, utwór inny niż zwykle, nie, tym razem nie Magwaza i nie Redebe, tylko utwór, który nosi tytuł, już wam mówię, bo zupełnie zapomniałem, dawno nie. To tak, ta playka. Zgadza się. To jest utwór, aha, jeszcze nie dosyć, że mikrofon, to jeszcze okulary. To takie, no poważnie mówię wam, powolutku. To jest audycja Mazola Rytmik Radio. Dzisiaj mamy piękne uzupełnienie, ale nie wiem, jak będę tyle gadał albo tak długo szukał okularów, to no to może być, że się nie zmieści ten dodatek. Świetna płyta The Bug wyszła nowa, a w zasadzie no właśnie, ja tam nie orientuję się dokładnie, kiedy jest Ghost Dub, a kiedy The Bug, ale wygląda na to, jakby jedno współpracowało z drugim, albo jeden z drugim, albo to jest jedna osoba, a dwie jego formacje stworzyły jedną płytę. Jako że lubuję się w obydwu wersjach tworzenia dźwięku, to dzisiaj może premierowo coś się pojawi, bo mamy to już dla was w bazie przygotowane. Eyomzi, Dudu Pukwana, Alfredo da Nascimento, to właśnie ten perkusjonalista, który na końcu grał solo. John Chikai i Dudu Pukwana, oczywiście Johnny DeYoung, kontrabas. Dzisiaj jeszcze zraz czy drugi to się pojawi, ta formacja, ta płyta, ale ogólnie będziemy pływać wokół tego, co się ostatnio albo wydarzyło, albo rzeczy, które bardzo lubię. I to wcale nie właśnie najświeższych. Ostatnio tak się goniłem świeżościami, zresztą świeżości zostaną nam na koniec. Eiko Ibayashi. Ją kochamy w każdym geście. Silent Scrapbook.

Eiko i Bayashi. Teraz Petr Elch i Saksokoma, gdzie Jonas Kulmar, Mikko Innanen na saksofonie, LH44, a później HHI and the Macumbas w utworze The Scar in the School.

I te utwory to były dwie różne grupy, a jakże blisko. I zupełnie nigdy, chyba wcześniej, ich obok siebie tak właśnie nie skleiłem, ale kiedy tak się dzieje, że coś tak pięknie się skleja, to ja jestem pełen radości. Słuchajcie, teraz oczywiście wraca do nas przepiękny Johnny Diani, Witch Doctor Sun, a później Puchowski 4. Słuchamy.

To było Heart with Minor Face, Johna Chikaya, Dudu Pukwany, Alfredo Nascimento i Johnny Diani. A teraz świetne, w głowie zostaje na długo. Eiko Ibayashi i The Dream, My Bones Dream, a potem Petr Eldh i Saxo Coma, czyli Jonas Kulmar, Mikko Ikanen i Otis Sanzio w utworze Kali Coma.

O, właśnie. Moi drodzy, ten utwór od dziś, dziejowa sprawa, będzie dżinglem naszej audycji. To znaczy, bo gdybym nie puszczał całego utworu, to musiał dzwonić tam do chłopaków, słuchajcie, zgodzicie się, zrobię dżingiel z tego. Nie, to po prostu będzie ten utwór. Dla mnie to esencja współczesnego jazzu. Ognista, transowa i pulsująca sekcja. Polirytmia w grze bębnów i siedzący głęboko, hiperprosty bas, a jednocześnie mający szczyptę wirtuozerii i produkcyjnej maestrii. Saksofony trzech przeze mnie chyba najbardziej współcześnie szanowanych i lubianych, bardzo różnorodnych saksofonistów. Tak jak mówiłem, Jonas Kulma, Kulmar, naprawdę, jakbyście szukali przez dwa M, Kulma, taką Mikko Ikkanen i Otis Sansio, którego, jak wiecie, uwielbiam i słuchaliśmy w tych audycjach niejednokrotnie. A teraz właśnie, premierka, chciałbym powiedzieć, że nowość, ale właśnie też tak pomyślałem, z tą obsesją nowości, szukania, tyleż naprawdę nie przeliczyłbym, chociaż byli słuchacze, którzy liczyli dni, noce i godziny, kiedy jestem w radiu, gram i za co jestem im ogromnie wdzięczny, bo z moim ADHD-owym umysłem nie liczę godzin ni dat. Ta pieśń mogła być moim hymnem. Nie liczę godzin ni dat, to życie mija mi jak... Ja tam zawsze słyszałem sudel tak. W każdym razie, no nie wiem, no może wiem, kiedy się urodziłem, ale kiedy co było w moim życiu, to tak, chociaż wszystko w szczególe czasami dokładnie pamiętam, ale chronologii w głowie nie mam, dlatego uwielbiam PESEL-e, których nie pamiętam, swoich dzieci, bo one mogą mi pomóc rozwikłać sprawę dat ich urodzenia. Wiecie, ktoś się pyta, ile on ma lat? Ja nie wiem, bo on ciągle się zmienia. Lubię pamiętać, bo to ciągle się zmienia. Moi drodzy, żeby nie było tak z tym ściganiem, to rzeczywiście w przeszłości odkryłem takie utwory i do tej pory nie nagrano lepszego utworu niż Kali Koma. Tak uważam. A żebyście nie byli pokrzywdzeni, że ale w zasadzie teraz to my mamy tyle, co to na całą audycję. Półtorej godziny to rzeczywiście więcej. Tak więc The Bug i Goes Dub razem.

To był Ghost Dub, a wcześniej The Bug. Oni razem zrobili... Słuchajcie, gdyby nie ta audycja, gdyby nie wy, kochani słuchacze, ja bym tej płyty nie znalazł, bo osobno lubiłem The Bug i osobno Ghost Dub. I tak, jeden jest pochodzącym od DJ-ki Niemcem z Berlina, a drugi żyjącym w Belgii chyba, albo w Szwajcarii, a chyba albo ukraińskiego, albo rosyjskiego pochodzenia gościem, więc to dwie różne postaci nagle nagrywają, które osobno z osobnych światów lubiłem, nagrywają razem płytę i dla was ją mogę znaleźć. I dla was ją jakby wygrzebałem, żeby ta audycja miała też troszeczkę inny ciężar. Teraz Eiko Ibayashi i utwór pod tytułem Prologue, Hands on the Mouth, a później Saxo Koma i Koma Tama.

No i moi drodzy, to są moi bitowo-basowi ulubieńcy, The Bug i Ghost Dub. Chyba ten drugi to był ten pierwszy to był ten drugi, zresztą wszystko jedno. Uwielbiam tak głęboki bas, mam nadzieję, że macie potężne słuchawki, albo potężne głośniki i głębokie słuchawki. A teraz Moses Sumney i... No właśnie, ja bym w ogóle nie mówił, bo jakże te utwory się łączą. Makes Your Daddy Dead, to będzie następny. Then Twist Burning, White Teeth i potem Bang, Bang, Bang na koniec. Trzy utwory, Moses.

A i oto Mozes Sumney wkleił się w to wszystko. A teraz pożegnam was, jak to bywa w Mazola Rytmik Radio, kiedy mamy dłuższy dystans, ładnym, dłuższym pakietem. Przepiękny utwór HHH and Macumbas, ale wcześniej The Bug, potem HHI and the Macumbas, a na koniec Ghost Dub. Jako jedno. Mówił do was Jerzy Mazol. Tomasz Rosłon zrealizował tę audycję z Warszawy, robiąc ekwilibrystykę gałową dla mnie i wybierając szybko kolejne utwory, zmienialiśmy koncepcję i słuchaliśmy tego, jak to się łączy. Pięknie. Ja zostanę z wami, wy zostańcie z Radiem Wnet. To była audycja Mazola Rytmik Radio. Ja was zapraszam za tydzień o godzinie 20:30. Dziękuję wam pięknie za wspólne słuchanie wspaniałej muzyki. Dobrej nocy i pięknego wieczoru. Pa!

0: Mazol, Arytmik Radio. Autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
3: To była autopromocja.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
5: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej. Bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
7: Wrocław 96 i 8 FM.
8: Radio Wnet.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: to promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
3: No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
2: Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
3: No i co, na długo tu żeście zawinęli?
2: Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
4: Stragan Nautilusa przy krakowskim przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
5: Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
0: To była autopromocja.
6: Posłuchaj Radia Wnet.

0: No co?
1: Nocne powtórki wnet.
2: W przeglądzie pras to na pierwszej stronie Krzysztof Stanowski przekroczy każdą granicę populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego, pokazuje naszym widzom na YouTubie i naszemu komentatorowi Bronisławowi Wilsztejnowi, z którym zaraz będziemy rozmawiać. Renata Kim analizuje fenomen Krzysztofa Stanowskiego i pisze o słynnej wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, który oceniając decyzję urzędniczek w Krakowie, które w ramach prowokacji albo w ramach sprawdzenia urzędniczego zakupiły pizzę w jednej z pizzerii, w której w składzie pizzy znajdowały się krewetki, na które powinien być naliczony wyższy VAT. Przedsiębiorca tego nie uczynił. Urzędniczki ukarały go mandatem, a tymczasem Krzysztof Stanowski powiedział, że na swoim kanale, kanale Zero, powiedział, że taka urzędniczka, proszę Państwa, powinna być rozebrana i puszczona przez rynek krakowski koła. W kolejnej odsłonie, kiedy już cały naród został podzielony dyskusjami w różnych proporcjach, czy te urzędniczki powinny ukarać, czy Krzysztof Stanowski przekroczył granicę, Krzysztof Stanowski wytłumaczył swoją wypowiedź, odwołując się do serialu Gra o Tron, gdzie jedna z bohaterek po prostu została rozebrana i puszczona na oczach wsi za karę, bo dokonała niecnego czynu. I odwołał się po prostu do tej filmowej sceny, natomiast tego już w tym tekście Renaty Kim ja nie odnalazłam w Newsweeku. Przeczytałam tylko, że pióro ma rzeczywiście świetne, a do tego doskonałe wyczucie i ucho, by popłynąć na fali populizmu i dobrze na tym zarobić. Cyniczny manipulator to tekst z Newsweeka. O reszcie prasy będę wspominać w tak zwanym międzyczasie, dlatego że już czeka na spotkanie z Państwem i ze mną Bronisław Wilsztejn, pisarz, publicysta, nasz stały komentator. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam.
2: Mamy taką sytuację, że właściwie zastanawiałam się, od czego zacząć, ale jednak zacznę od informacji o tym, co się wydarzyło w szpitalu południowym, dlatego że południowym, bo te szpitale właściwie chyba są w całej Polsce podobne. Czy to jest informacja, którą jak część publicystów analizuje, że to mogą być ośmiorniczki Platformy, że to jest informacja, która jakby unaocznia Polakom to, co się dzieje, jeśli chodzi o butę władzy, która dotknęła Koalicję Obywatelską i jej współrządzące partie? Czy to jest jednak informacja, do której Polacy się przyzwyczają i już właściwie nie robi na nikim wrażenia?
3: Bardzo trudno odpowiedzieć mi na to pytanie, dlatego że po pierwsze powiem, że to jest informacja, która powinna wstrząsnąć Polakami, doprowadzić do zasadniczych zmian na szczycie władzy, do konkretnych osób również, mieć konsekwencje dla konkretnych osób, począwszy od premiera, ale również prezydenta Warszawy, ale po kolei. Pani wcześniej pokazała okładkę Newsweeka i tak patrzyłem na Newsweek i przypomniało mi się taki tytuł znanego ongistów i filmu Imperium kontratakuje. No tak się składa, że sprawę Szpitala Południowego, czyli faktu, że jeden z lekarzy, szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, obecnej Koalicji Obywatelskiej, lekarz bez stażu i specjalizacji, zarobił w tym szpitalu w ciągu roku 1 600 000. Zdaje się, że nie tylko w tym szpitalu, zarobił jeszcze w innych, ale na razie zatrzymajmy się przy tym szpitalu. Te 1 600 000, no to był ordynarny, nazwijmy to przekręt. To był taki przewał, o którym musiała wiedzieć cała administracja. No tam były wpisywał ów lekarz dowolne tam dyżurny, w dowolnych ilościach godzin. Tam mu wyliczono, że musiał po 15 godzin dyżurować w tym szpitalu codziennie przez ten rok, ale przecież równocześnie był przede wszystkim działaczem politycznym, był radnym, widywalnego, no więc okazałoby się, że że okazuje się, że doba pana Kacprzyka, bo tak się nazywa ten lekarz.
2: Młody, zdolny medyk, no.
3: Tak, tak, tak. Ta doba jego liczyła nawet nie 48 godzin, ale znacznie więcej. I okazało się również, że rok temu, niecały rok temu, bo, ale prawie, w lipcu, jeden z ordynatorów oddziału w tym szpitalu usiłował poinformować o tych wszystkich ciemnych stronach funkcjonowania szpitala prezydenta miasta, ponieważ inne instancje nie chciały się w to mieszać, a pan Kacprzy był, no, ostentacyjnie demonstrował swoją pozycję. Zresztą został tam szefem, znaczy koordynatorem SOR-u, co powodowało, że na przykład lekarze, którzy zgłaszali się tam do pracy o dużym stażu i kwalifikacjach, musieli zostać przez niego, musieli przejść przez audiencję u niego. Audiencja była trudna, bo jak mówiliśmy, pan Kacprzyk miał mało czasu. W związku z tym czytaliśmy takie relacje, wypowiedzi tych lekarzy, którzy tam, prawda, zabiegali o tą audiencję, byli odrzucani przez tego lekarza. Przypominam, nie spełnia 30-latka, bez żadnego doświadczenia, bez specjalizacji, bez stażu. To był lekarz, który trząsł tym szpitalem. I otóż ten ordynator jednego z oddziałów chirurgii konkretnie usiłował jakoś zawiadomić o tych nieprawościach dziejących się i wreszcie skontaktował się z prezydentem miasta, wysłał mu tam na jego żądanie mail, no ale nie dostał żadnej odpowiedzi. Nie, nieprawda, nie dostał odpowiedzi. Dostał właściwie odpowiedź, bo za 2 miesiące został zwolniony.
2: Tenże
3: dostał wypowiedzenie, tenże ordynator. I teraz prezydent miasta stwierdza, że on nic nie wiedział o sprawie. Ale to nie tylko tak. Obecny premier po kilku dniach, kiedy Platforma wyraźnie zastanawiała się, przepraszam, koalicja obecnie to się nazywa, koalicja zastanawiała się, jak zareagować, po kilku dniach Donald Tusk wystąpi i powiedział, że jest to jakiś sprzeczka lekarzy jakiś. No, można by tak trochę być zdumionym, no bo tu mamy do czynienia z jakimś, no, nieprawdopodobnym przewałem. Typ polityczny, politruka rządzącej partii naciąga szpital na potężne sumy. W sytuacji, kiedy polska służba zdrowia robi bokami bez przerwy, słyszymy, jaka jest zadłużona, jakie ma problemy, a tutaj mamy coś takiego. I teraz dowiadujemy się, czy jest spór jakichś lekarzy, prawda?
2: Ja muszę... Panie redaktorze, ja muszę jeszcze tutaj wprowadzić jedną informację. Dzisiaj Gazeta Wyborcza piórem Wojciecha Czusnowskiego o godzinie 5.50 opublikowała tekst. Sygnalista afery w Szpitalu Południowym planował biznes z Robertem Lewandowskim, potrzebował działki w Warszawie. W tym tekście, znany na pewno panu redaktorowi Wojciech Czuchnowski i innym naszym słuchaczom, pisze, że dr Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym, w 2018 chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Lewandowski. W tym tekście redaktor Czuchnowski sugeruje, że to miało być powodem urazy do Rafała Trzaskowskiego, pana ordynatora doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: No, jeśli było to powodem urazy, to powinniśmy być bardzo zadowoleni, że taka urada powstała, bo dzięki temu dowiadujemy się o tym, co się działo w tym szpitalu. Ale to jest bardzo znamienna sprawa, pani mówi redaktor Czuchnowski. Mnie by to trudno przeszło przez gardło, to redaktor. Ja raczej widzę go jako specjalistę od brudnej roboty w Gazecie Wyborczej. No jest od tego tam, prawda? I cała historia jest uderzająca. Proszę zwrócić uwagę na strategię. Nie wnikam w to, co tam chciał ten lekarz, co on robił. Co to ma do rzeczy, jeżeli chodzi o meritum sprawy? Co to ma do rzeczy, do tej sprawy, że 1 600 000 wydoił na sfałszowanych dyżurach, wydoił ten działacz Platformy, lekarz bez specjalizacji, bez doświadczenia, bez tego. Co to ma do rzeczy? Zastanówmy się. A tu się musieli nam zdezawuować informację przez fakt, że to podał nie ten, który powinien. A więc to jest technika, która polega na tym, że usiłujemy przekierować sprawę z konkretu. Mamy konkret. Mamy przekręt w szpitalu, nie jedyny, bo mamy tam w tym szpitalu również ten pan Kacprzyk, nie tylko on zresztą zorganizował salon VIP, gdzie specjalny tryb przyjmowania był polityków Koalicji Obywatelskiej. Lekarze skarżyli się, że od ciężkich przypadków są odwoływani do tego, żeby odtruwać z zatrucia alkoholowego działaczy Platformy. Więc mamy do czynienia z tego typu historią, a nam się zaczyna mówić, a zobaczmy, kto nam to ujawnia, to oni są brzydcy w ogóle. To bardzo charakterystyczne, to dotyczy również Leszka Kraskowskiego obecnie, więźnia politycznego, który został zamknięty za to, że podobno wysłał mail, który groził komendantowi policji w Piasecznie. Tak, tak, pisałem o tym komentarz.
2: Ja pokazuję naszym widzom na
3: YouTube. Jest w obecnym numerze sieci. I ten mail został wysłany ze świeżo założonego właśnie tego dnia konta przez Leszka Kraskowskiego, pewnie dlatego, że Leszek Kraskowski chciał się ukryć za tym kontem, ale się podpisał w tym. Ma oczywiście swoje konto i za to został aresztowany Leszek Kraskowski i siedzi 3 miesiące, co zresztą w ogóle jest zdumiewającym, te 3 miesiące ma aresztu śledczego jako szczególnie groźny więzień, to znaczy w ogóle jest traktowany bardzo specjalnie jak taki na przykład zabójca zawodowy, mniej więcej. I jaka jest akcja? A dowiadujemy się, że on, prokuratura opublikowała, że on ma spór z żoną i sprawę rozwodową. I w ogóle brzydko się wobec żony zachował. Przepraszam bardzo, ja w ogóle nie rozstrzygam tego, nie wiem, jak on się zachował. Może się rzeczywiście brzydko zachował bez żony. Jaki to ma związek z aresztowaniem?
2: Z jego zatrzymaniem.
3: Aresztowaniem dziennikarza, który ujawniał sprawy Giertycha, o których mówiliśmy, aferę Pornor, gdzie zostało przekręcony udziałowcy na 92 miliony złotych, został wyprowadzony z tej firmy, co oczywiście nie wiedząc o tym organizował wiceprzewodniczący partii. Zwróćmy uwagę, to jest taka technika. Zupełnie przypadkowo dzisiaj ukazuje się okładka o tym, że Stanowski Krzysztof w Newsweeku, że Stanowski Krzysztof to jest brzydki facet. Stanowski Krzysztof to jest szef i założyciel kanału Zero, gdzie została ujawniona sprawa tego lekarza i całego szpitala południowego. A więc mamy zajmować się tym, że w ogóle to Stanowski jest populistą i karierowiczem. Proszę Państwa, może Stanowski jest populistą i karierowiczem, to słowo populizm, to już bym, ja uważałbym bardzo z tego udwania, a niech będzie. Ale jeżeli dzięki karierowiczostwu Stanowskiego dowiadujemy się o takich ukrywanych oficjalnie sprawach, to chwała temu karierowiczostwu. A w ogóle to nie ma nic do rzeczy. Pani mówi o Cuchnowskim. Cuchnowski to jest jedna sprawa, ale podobnie zachowuje się Dominika Wielowiejska w gazecie.
2: Wiadomo.
3: I też zajmuje się, a że ten sygnalista to w ogóle to miał jakieś tam spory. Powtarzam, zastanówmy się, zyskajmy dystans, co nas to w tej sprawie obchodzi. Co nas obchodzi? Czy to zmniejsza tą sumę, którą przekręcił ten Dawid Kacprzyk w stosunku do szpitala? Czy to anuluje salon VIP-u działaczy Platformy w tym szpitalu? Czy to cokolwiek zmienia w kłamstwach Trzaskowskiego i w opowieściach Tuska o tym, że to spór lekarzy? Nic a nic. To jest technika, żeby wypchnąć sprawę ze sprawy merytorycznej na to, że ci, którzy pokazują, to są niewłaściwi. To jest technika, którą stale słyszymy. A to są pisowscy działacze, prawda? Patryk Słowik, który sprawę ujawnił, to dostał nagrody dziennikarskie za czasów, kiedy rząd PiS sprawował. No prawie nie PiS dawał te nagrody, ale to już mniejsza o to. Ale opisuje pewną technikę, którą się stało. Ale stosuje. Jest pytanie, jeżeli będą bombardowani nasi odbiorcy, znaczy mówię Polacy, obywatele Polski, tego typu informacjami masowo, to oni być może dadzą sobie w głowie zawrócić. Ja się z tym, no tak, ale ten lekarz, który o tym informował, to jakiś nie taki, a ten Kraskowski się wobec żony zachowywał brzydko. Wprawdzie nie za to został aresztowany i nie o to, co sprawa się ciągnie ten, ale nie o tym będziemy mówili, nie tym będziemy się zajmowali. Więc proszę zwrócić uwagę, bo to ma ogromne znaczenie w tym pani pytaniu. Czy uda się znowu przesłonić skandale, które robi obecnie rządząca partia, jej działacze, przesłonić jakąś opowieścią zupełnie dotyczącą zupełnie innych spraw, ale która spowoduje tak daleko idący szum informacyjny, że odbiorcy nie będą wiedzieli, o co chodziło. Na tym to sprawa polega.
2: Muszę kończyć, panie redaktorze, dlatego że Robert Płonkiewicz już jest w radiu, więc chciałabym dowiedzieć się.
3: No ja rozumiem, że ja
2: muszę... Nie, absolutnie. Jest pan numerem jeden, zawsze numerem jeden, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
3: Dziękuję bardzo.
2: Życzę wspaniałego tygodnia i mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Wszystkiego dobrego. Bronisław Wilsztajn, pisarz, publicysta, był gościem Poranka Wnet.
1: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest pan Robert Bąkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja powiem ruch obrony granic, ale to państwo wiedzą. No i też człowiek, który teraz się zastanawiam, jak zdefiniować te wydarzenia, które miały miejsce w rocznicę położenia tego wielkiego głazu w Berlinie i ta państwa wizyta, która odbyła się 16 czerwca, dobrze pamiętam?
2: Tak.
1: 16 czerwca. To może rozpocznijmy od podstawowego pytania. Jak się pan czuje po tych wydarzeniach w Berlinie?
2: Mam radę. Daję radę. Daję radę, nie jest najgorsze.
1: No ale to było jednak wydarzenie, które było bardzo mocno, oglądałam te materiały wideo w internecie. Dla mnie to było wstrząsające, jaka była reakcja niemieckiej policji. Ale jakby mógł pan opowiedzieć naszym słuchaczom i mnie, jak wyglądała ta wizyta krok po kroku? Skąd w ogóle był taki pomysł, żeby pojechać z krzyżem do Berlina?
2: Trzeba pamiętać o tym, że my tam byliśmy już trzeci raz. Pierwszy raz byliśmy dokładnie rok temu, kiedy ten kamień hańby czy pogardy, jak my go nazywamy, bo chyba myślę, że mamy prawo do tego, żeby Polacy w ten sposób traktowali to upamiętnienie 6 milionów polskich ofiar II wojny światowej. I pierwszy raz byliśmy tam właśnie 16 czerwca 2025 roku, a potem byliśmy 1 września ubiegłego roku. Schemat był dosyć podobny. I była policja, i my byliśmy, i był krzyż, i były tabliczki pokazujące zbrodnie niemieckie. Tak więc my oczywiście wiedzieliśmy o tym, że nasza obecność tam dla Niemców nie jest niczym miłym i sympatycznym. Natomiast no, nie sądziliśmy, że to przerodzi się w jakiś brutalny atak. Tak samo chciałem rozwiać tutaj jakieś takie kontrowersje, że my tam powinniśmy zgłaszać jakieś zgromadzenie, etc. Za tymi dwoma pierwszymi razami po prostu wyszliśmy z samochodów, przyszliśmy z parkingu pod to miejsce i nikt nie robił nam problemów. Tym razem okazało się inaczej. Pytanie, skąd się to mogło wziąć? Być może krzyż już był tak nieakceptowalny, to jest jedno. Drugie, myślę, że też te działania, które robiliśmy na granicy,
1: spowodowały reakcję niemiecką.
2: Myślę, że tak. Myślę, że Niemcy mają nas nacenzurowanym, tak, że mają świadomość o tym, kto to robił. Zresztą sami pisali o tym, że w jakiś sposób ich politykę migracyjną żeśmy zablokowali, czy deformowaliśmy tą politykę migracyjną. Tak więc myślę, że tutaj być może to są przyczyny, dla których ta agresja była tak
1: Ale
2: wielka.
1: To jest moment, kiedy państwo dojechali samochodem, wyciągają państwo krzyż z samochodu i pojawia się policja? Czy ta policja już tam była, wiedząc, że państwo tam będą?
2: Nie. Ta policja przyjechała. Nam zeszło trochę czasu na złożenie tego krzyża. Tam montowaliśmy pasyjkę. To zabrało gdzieś 20 minut. Wtedy, kiedy ruszaliśmy, to przyjechało bardzo wiele radiowozów na sygnale. Policja wybiegła do nas i bardzo agresywnie zaczęła szarpać krzyż. Nas kazali na ziemi kłaść ten krzyż, my żeśmy się na to nie chcieli zgodzić, a potem trwały negocjacje. Zmuszono nas poniekąd do tego, żeśmy zgłaszali zgromadzenie, mówiąc o tym, że na 99,9 będziemy mieli to zgromadzenie, ale musimy zgłosić, my mówimy, że idziemy tylko pod kamień. No to zgromadzenie nam przyjęto potem, ale zabroniono nam pójść pod kamień. No to taka cały czas jakaś tam przepychanka negocjacyjna, której my nie do końca rozumieliśmy. Widzieliśmy po prostu, że nastroje są takie negatywne w stosunku do nas.
1: Ile było osób z panem w
2: Berlinie? Kilkanaście osób nas było, tak jak za wcześniejszym razem. No, wyjazd dosyć daleki, tak więc nie tutaj chcieliśmy to upamiętnić. Chcieliśmy oczywiście to pokazać, że polscy odbiorcy to widzieli, bo chcemy przypominać o tym, że Niemcy pomimo tego, że podpisali 35 lat temu traktat o dobrym sąsiedztwie, że tutaj tak wiele potrafią mówić pięknie o historii II wojny światowej, nawet potrafią powiedzieć mea culpa, łapa i uderzyć się w pierś, to de facto drwią z Polaków, z polskich ofiar. I to jest wstrząsające, że my nie jesteśmy w stanie na to w wystarczający sposób odpowiedzieć. Ja uważam, że powinniśmy odpowiadać nie tylko dlatego, że to jest naszym obowiązkiem w stosunku do polskich ofiar, ale to też jest narzędzie polityczne, którym moglibyśmy Niemcom odbierać tą ich butę, czy przypisywanie sobie prawa do tego, że oni będą tutaj dzisiaj w Europie budowali jakiś system praworządności i będą tym autorytetem, który będzie Polaków pouczał, jak my mamy sobie tutaj państwo urządzać.
1: To wydarzenie było bardzo mocno komentowane, mocno nagłośnione w polskim internecie przynajmniej, no i oczywiście w stacjach, które chciały to pokazać. Natomiast jak pan ocenia działania polskiego ambasadora, polskiego konsula w Berlinie, polskiej dyplomacji w ogóle, jeśli chodzi o działania wokół obywateli państwa polskiego?
2: No to jest skandaliczne i wydaje mi się, że jednak w przestrzeni publicznej zbyt mało ten problem gdzieś się pojawia, bo po pierwsze mamy do czynienia z brutalnym atakiem policji niemieckiej na polskich obywateli, a z drugiej brakiem wystarczającej, adekwatnej reakcji ambasady polskiej w Berlinie. Ja tam jakiś kontakt mam, ale to naprawdę wydaje się, że ani w trakcie tych wydarzeń, ani po tych wydarzeniach prawdziwa pomoc nie została nam udzielona. To pokazuje jednoznacznie, że Polacy poza granicami własnego państwa nie mogą czuć się bezpiecznie, bo nawet przyjmując tą narrację strony lewicowo-liberalnej, że my sami tam prosiliśmy się o guza, to jednak jesteśmy dalej obywatelami polskimi.
1: Dokładnie.
2: I wymagamy tego, czy powinniśmy wymagać tego, żeby państwo polskie się nami zajmowało. Tego jednak nie było. Dzisiaj tam jakąś korespondencję dalszą będę miał z ambasadą. Natomiast bardzo w ogóle mnie interesuje sprawa dotycząca też komunikacji strony polskiej z niemiecką. Bo istnieją jednak obawy, że ta pacyfikacja nas nie byłaby możliwa bez jakiejś zgody z Polski. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast to jest dosyć interesujące i myślę, że warto było ten aspekt tutaj badać i sprawdzić, jak to faktycznie wyglądał, dlatego że ta brutalność była niewspółmierna.
1: Tak. Szokujące było właśnie ta siła ataku i ta reakcja tych niemieckich policjantów, szczególnie wobec pana, jak patrzyłam na reakcję tego młodego policjanta, który zastanawiałam się, czemu po prostu puściły nerwy, czy on miał rozkaz działania aż tak brutalnie.
2: Ja myślę, że byli świadomi, bo jeśli tam kilku funkcjonariuszy mnie atakuje, to myślę, że ta świadomość tego, że mnie zneutralizować była jasna. Tu nie chciałbym sobie pisać jakieś tam karty kombatanckie, ale oni faktycznie w tym momencie, kiedy ja już leżałem na ziemi, bardzo brutalnie w stosunku do mnie postępowali. Tego nie widać oczywiście. Oni mnie po prostu zwyczajnie dusili i to przez długi okres czasu.
1: Ale jakie myśli wtedy panu towarzyszyły? Co człowiek wtedy, co się w człowieku... Tylko proszę zachować cenzuralne jednak. Bo gdzie jesteśmy na antenie radia. Bo co w człowieku się dzieje wtedy w takiej sytuacji? Pan się w ogóle spodziewał, że aż do takiego ataku dojdzie?
2: Nie, powtórzę jeszcze raz, nie spodziewałem się. Natomiast co się w człowieku dzieje? Jakiś sprzeciw, niezgoda na tego typu postępowanie, mówiąc dyplomatycznie. Ja pamiętam wtedy, w tym momencie, kiedy faktycznie mnie dusili, bo to był chyba dla mnie najgorszy moment, kiedy jeden z policjantów zakrywał mi usta, drugi wsadzał palce do nosa, inni zupełnie odcinali dostęp powietrze, to jest taka sytuacja, gdzie po prostu organizm sam się buntuje, bo to człowiek się czuje, jakby się topił. I pamiętam jedyne, co robiłem, to się po prostu zacząłem modlić, żebym to po prostu zwyczajnie wytrzymał, żebym się zachował jak facet, bo to jednak jest dosyć taki duży bodziec na sam organizm, który się po prostu buntuje wobec własnego rozumu. Wie pani, no to jest gigantyczna złość. Potem przenieśli mnie do takiej izolatki w samochodzie, w tej suce, jak to się u nas brzydko mówi. 60 na 60 centymetrów, zero miejsca, zero wymiany powietrza. Tam się przyduszałem. Oni mieli zabawę z tego, Niemcy się śmieli, że widzieli, że ja się pocę, leje się po mnie i tak dalej. Włączył jeden nawet na chyba tam na 2-3 sekundy ten wiatrak, który wymusza obieg powietrza. Puszka się nagrzewa, to powietrze. No, jak ja tam stawiałem opór, to tam też jeszcze dostałem łomot w tej furgonetce. Natomiast ja jestem, wie pani, takim człowiekiem, który nie lubi się poddawać i nie chciałbym się jakoś tam nad sobą ubolewać. Natomiast myślę, że ten obraz zrobił bardzo dużo w kontekście polityki i historycznej, ale polskich stosunków polsko-niemieckich, bo on je po prostu urzeczywistnił, urealnił te stosunki. Przypomnę, 35. rocznica, dzień później była 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, z którego Niemcy się w ogóle nie wywiązują. Niemcy nas traktują, powiem mocne słowo, rasistowsko. Tak, uważam, że w taki sposób nas traktują i w stosunkach politycznych, i w dyplomacji, ekonomicznie. I trzeba dawać temu po prostu odpór. My mamy gigantyczne narzędzie, bo my nie musimy kłamać, nie musimy oszukiwać, możemy pokazywać po prostu prawdę historyczną. Powinniśmy się przed Niemcami po prostu bronić, pokazywać im, że jeśli politycy w tym intelektualnym, przepraszam za to, ale że w tym intelektualnym bełkocie nieraz, o którym mówią, tam ten włos na cztery rozcinają, prawda, nie potrafią pewnych rzeczy zrobić i pozwalają na ten taki taki syndrom sztokholmski, że cały czas jesteśmy bici przez tych Niemców, no to myślę, że duża część polskiego społeczeństwa na to się po prostu nie godzi. Myślę, że tego wyrazem było to, co zrobił ruch obrony granic.
1: A jak wygląda sytuacja na granicach a propos ruchu obrony granic?
2: No, sytuacja jest lepsza o tyle niż rok wcześniej, no bo jednak są kontrole graniczne utrzymane, natomiast my cały czas tam mamy takie lotne patrole. One się bardzo, te patrole bardzo aktywnie oddziałują na polskie posterunki Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej. I to widzimy, naprawdę potrafią funkcjonariusze wybiegać z tych kontenerów nieraz, które gdzieś tam stoją przy przejściach granicznych. Natomiast no, na pewno niewątpliwie ten przerzut jest, ale na mniejszą skalę albo jest tak ukrywany, że my nie jesteśmy w stanie go po prostu zwyczajnie wykryć. Z tego, co mamy informacje, część osób jest przewożona od razu w głąb kraju. Natomiast no, jest to problem niewątpliwie i dla Niemców, i dla sprzyjającej dzisiaj polityce migracyjnej Niemiec władzy w Polsce, władzy Donalda Tuska, że tam ludzie się po prostu tą sprawą interesują.
1: Czy za rok pojedzie pan 16 czerwca do Berlina?
2: Ja myślę, że pojedziemy 1 września do Berlina i musimy się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, żeby nie powtarzyła się ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia te kilka dni temu. Ale no, nie zamierzam Niemcom odpuścić. Myślę, że też batalia będzie się sądowo toczyła, bo chcemy zgłosić do prokuratury niemieckiej po prostu atak na nas fizyczny przez funkcjonariuszy niemieckich. To też powinno interesować polską publikę, bo to też będzie pokazywało właśnie, jak system prawny w Niemczech realizuje pewne zasady prawne, o których Niemcy tak dużo nam, Polakom mówią. Tak więc myślę, że będę częstszym gościem w Niemczech.
1: Ja nie zapytałam o słowa wiceministra Szczepańskiego, bo daruję sobie chyba i panu tego komentarza. Państwo, na pewno słuchacze Radia Wnet, wiedzą, o czym mówię. Życzę wszystkiego dobrego i będziemy w stałym kontakcie. Proszę dbać o siebie i dbać o zdrowie, bo to jest jednak skarb, który jest ważny. Robert Bąkiewicz, Ruch Obrony Granic, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego odebrał order Władimirowi Zełenskiemu w związku z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. 20 czerwca prezydent Zełenski odesłał order Nawrockiemu, nawiązując do innych dawnych kawalerów i tak dalej, i tak dalej. To jaki pierwszy komentarz jest pani w związku z decyzją prezydenta pana Karola Nawrockiego i z reakcją strony ukraińskiej?
2: Skoro prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już kilka tygodni wcześniej o tym, że zamierza odebrać ten order, uważam, że no nie mógł już postąpić inaczej. My wszyscy czekaliśmy na to, kiedy to zrobi. Wydaje mi się, że Ukraina dostała bardzo dużo czasu. Prezydent Zełenski dostał bardzo dużo czasu, żeby zmienić ewentualnie tą decyzję, która uderzała w pojednanie polsko-ukraińskie przede wszystkim, bo my walczymy o jak najlepsze relacje, jak najlepszy dialog z Ukrainą i w momencie, kiedy prezydent Zełenski podjął już tą decyzję, to te relacje już wtedy zaczynały tak naprawdę bardzo się psuć. Mhm. I szanse na pojednanie już wtedy zaczęły maleć, dlatego że my od początku wojny, czyli to są już 4 lata, wydaje mi się, że pokazaliśmy, mówię tutaj my jako Polska, że ten temat jest ważny.
1: Bardzo ważny. Prezydent Zełenski ujawnił informację w jednej z ostatnich wypowiedzi, że pan prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszego spotkania wręczył mu książkę o Wołyniu. To nie była informacja publicznie dostępna, ale jednak znacząca, jaką politykę prowadzi nowy prezydent, już nie taki nowy, ale jednak współczesny. Zanim pójdziemy dalej w ten komentarz, to może przypomnij, bo być może nie wszyscy słuchacze Radia Wnet wiedzą, dlaczego pani zajmuje się właśnie pojednaniem polsko-ukraińskim.
2: 18 osób z mojej rodziny zostało zamordowanych w 1943 roku na Wołyniu. I to te wydarzenia, które są jakby sprawiło, że jestem tym, kim jestem, bo traumę odziedziczyła najpierw moja mama, a po niej ja. I po prostu wiem, jak to jest.
1: A kiedy pani pierwszy raz usłyszała o Wołyniu? Kiedy
2: pierwszy
1: rodzina
2: raz,
1: zaczęła
2: kiedy
1: mówić?
2: Pierwszy raz usłyszałam pewnie, jak miałam, nie wiem, może 6, może 8, może 10 lat, dokładnie nie pamiętam, kiedy ocaleli jeszcze z tej rzezi wołyńskiej, spotkali się w domu u mojej babci wieczorem i zaczęli wspominać tą noc. A ja siedziałam wtedy pod drzwiami razem z moimi siostrami czy z kuzynostwem i podsłuchiwaliśmy tej rozmowy, bo mieliśmy już iść spać, bo to nie była rozmowa dla dzieci. Jak można się domyśleć, to były historie o mordowaniu dzieci, o mordowaniu kobiet na oczach dzieci, o mordowaniu dzieci na oczach matek. To były naprawdę wspomnienia przerażające dla małego dziecka.
1: Pani podjęła decyzję o tym, że będzie pani tworzyć takie stowarzyszenie pojednania polsko-ukraińskiego? I czy pani wierzy w ogóle w takie pojednanie?
2: Pierwsza książka, na jaką trafiłam, to było na pewno ponad 10 lat temu, kiedy jeszcze nie mieszkałam w Polsce, bo mieszkałam w Londynie. I to byłaby to była pewnie koło 70. rocznicy. Trafiłam na książkę Sprawiedliwi zdrajcy, sąsiedzi z Wołynia, Witolda Szabłowskiego. I to jest książka, która pokazuje tą

0: nigdy nie było nienawiści do narodu ukraińskiego. Był żal, był smutek, był ogromny ból, a mordercy, no to w mojej rodzinie nazywało się ich upowcami albo banderowcami. Mhm. Nie było słowa w ogóle Ukraina, Ukraińcy. Więc jakby ja nie miałam jakby problemu z zaczęciem rozmów z Ukraińcami w tym trudnym temacie. I nie czułam jakby, że mam, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi w moim wieku, czy no te trzecie już powiedzmy pokolenie, obwiniać o cokolwiek, ponieważ pierwsza rzecz, z którą się zderzyłam, to był po prostu po drugiej stronie brak wiedzy. Mhm. Brak wiedzy i odkryłam to, że większość młodych ludzi w ogóle nie wie o tym po tamtej stronie granicy, że takie wydarzenia były. A jeżeli cokolwiek wiedzieli, no to było to na zasadzie pewnej takiej symetryzacji,
1: że walczyliśmy
0: ze sobą, że walczyliśmy po prostu ze sobą. Więc w pewnym momencie moją taką misją stało się po prostu po tamtej stronie granicy mówienie o tym, o tych wydarzeniach. No i przede wszystkim przypominanie no Polakom zwłaszcza, że byli też Ukraińcy, którzy stanęli po stronie no życia, po stronie dobra i ratowali nas w trakcie tych okrutnych wydarzeń. Nawet we wsi Ugły, skąd pochodzi moja rodzina, też zostali zamordowani nie tylko Polacy, ale także Ukraińcy.
1: I o co pani walczy, bo rozumiem, że miejsce pochówku w przypadku pani rodziny jest wiadome, dlatego że dziadek, który był sołtysem, pochował ofiary, o których pani wspominała, że to było około 100 osób, w okolicy kapliczki, której teraz nie ma, ale ją łatwo jest, rozumiem, zidentyfikować.
0: My byliśmy na poszukiwaniach w Ugłach w marcu, koniec marca tego roku. Niestety, mimo tego, że zgodę ukraińskie władze wydają na rok, więc ta nasza zgoda była wydana w bodajże w kwietniu poprzedniego roku. Dostaliśmy, proszę sobie wyobrazić, tylko 4 dni na poszukiwanie tej zbiorowej.
1: 4 dni?
0: Tak. I zgoda, minister Kowal zorganizował jakby tą całą podróż dopiero na 4 ostatnie dni tej zgody. Czego po prostu ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, nie potrafię... no nie potrafię, bo...
1: Ale mówimy o Pawle Kowalu, tak?
0: Przepraszam, minister
1: Paweł Kowal, który na ostatnie 4 dni wysyła państwa po to, żeby...
0: Znaczy dlatego, że ja o tym mówiłam w mediach, dlatego, że ja o tym przypominałam, że dostałam tą zgodę od Ukrainy. To była taka no prywatna zgoda, gdzie my składaliśmy te wnioski od kilku lat. Wnioski, apele, listy do prezydenta Zełenskiego, nie tylko jako Polacy, ale także Ukraińcy z naszego stowarzyszenia wysyłali te apele właśnie do prezydenta Zełenskiego z prośbą o wyrażenie zgody, o pozwolenie Polakom, pozwolenie nam na to, żebyśmy mogli szukać tych zmarłych. I oczywiście ja postanowiłam zacząć od mojej rodzinnej wsi w tych poszukiwaniach. No wiadomo, że IPN, tak, wioski IPN-u były blokowane, więc postanowiłam zrobić no po prostu na własną rękę. Więc zgodę dostaliśmy, czy te informacje o zgodzie, to dostaliśmy jeszcze grubo zanim powstała ta komisja ministra Kowala. To już my mieliśmy te informacje. Ja próbowałam znaleźć jakby sposoby na to, jak możemy to zorganizować. Mówię tutaj po polskiej stronie, tak? Natomiast słyszałam, że ja nie mam zgody, mam informacje o zgodzie i różne inne podobne, no tego typu rzeczy. No w końcu udało się zorganizować te poszukiwania. Tak jak powiedziałam, niestety tylko na 4 dni. W ciągu 4 dni przekopaliśmy pewien kawał ziemi. Udało nam się odkopać fragmenty tej spalonej kapliczki. Mhm. Tą kapliczkę zlokalizować. No i okazało się, że ona jest kilkadziesiąt metrów dalej od miejsca, które upamiętnili właśnie Ukraińcy tego miejsca, którzy

0: także tam zostali pomordowani przez ukraińską armię powstańczą. Natomiast, no tak jak powiedziałam, powinniśmy teraz wrócić.
1: Ale co teraz będzie po tym? Co teraz znaczy, będzie ja po tym odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
0: Tak, oczywiście możemy się bać, że znowu ekshumacje mogą być oczywiście i poszukiwania ofiar wstrzymane. Na razie z tego co widzę, jeszcze nikt o tym nie mówi. Całe szczęście, ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie. No musimy pamiętać też, że przez wiele lat Ukraina nie mówiła, że oni blokują ekshumację. Dostawaliśmy informacje takie, że albo nie umiemy składać wniosków, że źle składamy wnioski, albo no, różne inne jakby powody, dlaczego nie możemy kontynuować tych poszukiwań. Na dzień dzisiejszy ja nie dostałam odpowiedzi od strony ukraińskiej. Mam na myśli tutaj pana Światosława Szeremety, który jest sekretarzem komisji, która wydaje te zgody. Międzyresortowa komisja pod Ministerstwem Kultury Ukrainy. Nie dostałam od niego odpowiedzi i jako sekretarza, i jeżeli chodzi o, bo także Światosław Szeremeta ma firmę Dola, która zajmuje się
1: wnioskami.
0: Wnioskami. Więc nie dostałam żadnej informacji na ten temat, kiedy możemy kontynuować. Więc no, zaczynam teraz rozmowy z polską stroną, z IPN-em, ze specjalistami. No i mam nadzieję, że wkrótce uda się wznowić te poszukiwania, bo po 4 dniach chciałam powiedzieć tylko, że w ukraińskich mediach pojawiły się takie tytuły w prasie. Na Rówieńszczyźnie nie znaleziono masowych grobów. Mhm. Tak jakby cały region Rówieńszczyzny został przekopany i no i że nie ma, że ta historia się... No i do tego jeszcze wielu historyków ukraińskich wypowiadało się, że to jest legenda. Mhm. To, co...
1: Polacy opowiadają.
0: To coś Polacy opowiadają, ale nie tylko Polacy. Dlaczego w takim razie Ukraińcy...
1: 3 minuty po godzinie 8 mamy serwis spóźniony, ale to ważny temat. Ja tylko muszę zapytać panią akurat o to. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednania Polsko-Ukraińskie, jest gościem Poranka Wnet. O, jednym zdaniem. Czy to była dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Uważam, że nie miał innego wyjścia. Tak uważam. Uważam, że nie miał innego wyjścia. Skoro zapowiedział to, to w
1: A
0: momencie...
1: A nie zapowiadać, to by było wtedy w porządku, że...
0: Uważam, że naprawdę nie miał innego wyjścia. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego prezydent Nawrocki obiecał, że będzie reprezentował Polaków, zwykłych Polaków. I według badań 74% komentarzy po polskiej stronie popiera decyzję Karola Nawrockiego. To jest naprawdę spora większość. I patrząc na te dane, widać, że Polacy oczekują jasnych decyzji.
1: I deklaracji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku. Tak szybko minęła i tyle pytań nie zostało zadanych. Karolina Romanowska, Stowarzyszenie Pojednanie Polsko-Ukraińskie, była gościem Poranka Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: Gościem Wywiadu Wnet jest Karol Gac, szef portalu Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w rozmowie przeanalizowali sytuację polityczną związaną z wybuchem informacji dotyczących nieprawidłowości w jednym z warszawskich szpitali, ale tę stronę polityczną, to znaczy jak władza próbuje się bronić, jakie narzędzia są używane, żeby zakryć te informacje i co z tego wynika. Jak to się skończy, to oczywiście tego nie wiemy, ale może zacznę od tego, od czego dzisiaj zaczęłam poranek. Od okładki, która jest w Newsweeku. Na tej okładce jest Krzysztof Stanowski. Podpis to przekroczy każdą granicę. Populista i cynik, który dla pieniędzy i rozgłosu zrobi wszystko. Na czym tak naprawdę polega fenomen Krzysztofa Stanowskiego? Zastanawia się Renata Kim i tu szukają, jeśli państwo szukają odpowiedzi, to nie wiem, czy ją państwo znajdą. Druga informacja, która pojawiła się dzisiaj o godzinie 5:50, Gazeta Wyborcza.pl na portalu Wyborcza opublikowała tekst Wojciecha Czuchnowskiego o tym, że sygnalista, lekarz, ordynator chirurgii z tego szpitala, ten, który ujawnił i poinformował prezydenta Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach dziejących się w szpitalu, w 2018, czyli wtedy przed informacją to było 7 lat temu wystąpił do miasta stołecznego Warszawy o działkę, gdyż chciał budować prywatną klinikę z Robertem Lewandowskim. To dwie informacje, które pojawiają się w tym samym czasie. Wprawdzie one nie mają bezpośrednio połączenia w tych publikacjach z informacją o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, ale jednak można podejrzewać, że tu przypadków nie ma. Jak wygląda w pana ocenie sytuacja dotycząca tych informacji?
2: Rzadko kiedy oczywiście mamy tego typu przypadki, to jest jasne. I ta odpowiedź na pani pytanie jest w zasadzie złożona z kilku kwestii, bo w telegraficznym skrócie, moim zdaniem, i ja stawiam taką tezę, sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego ma potencjał polityczny porównywalny do afery podsłuchowej i ośmiorniczej. Dlaczego? Dlatego, że ośmiorniczki, chociaż pięciorzędne wobec tego, co było na taśmach w aferze podsłuchowej, stały się pewnym symbolem. Ludzie zobaczyli, jak ówczesna władza Donalda Tuska dogaduje w restauracjach przy drogim jedzeniu i winie różnego rodzaju deale. I to bardzo zbulwersowało Polaków i było takim jednym z dużych gwoździ do politycznej trumny Donalda Tuska. I teraz mamy do czynienia z czymś podobnym, dlatego że salonik VIP może być nowymi ośmiorniczkami, ponieważ Polacy zobaczyli, że jeżeli jesteś z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli jesteś w ten sposób uprzywilejowany, to właściwie nie obowiązują cię żadne procedury. No i tu jest oczywiście kilka kwestii. Po pierwsze, astronomiczne zarobki, które jak już wiemy w części oczywiście się absolutnie nie należały dla młodego lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w zasadzie bez kwalifikacji, bez kompetencji i zarobił 1 600 000 w jeden rok. Po drugie, on stworzył quasi prywatny SOR dla polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli lepszą poczekalnię, taką VIP-owską, komplet badań od ręki. Tymczasem równolegle pacjenci musieli czekać po kilka godzin w szpitalnym SOR-ze. Kto był na SOR-ze, kto korzysta ze szpitali czy z przychodni, wie, jak to wszystko wygląda. Myślę, że zdecydowana większość społeczeństwa doskonale sobie zdaje z tego sprawę. I to jest sedno tej sprawy. Nie powinniśmy tracić tego z oczu. I dlatego te ruchy, od których pani zaczęła, polityczne, są tak desperackie, ponieważ tutaj ewidentnie widać, że w Koalicji Obywatelskiej płonie pożar dużych rozmiarów, stąd takie gwałtowne ruchy Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, innych prominentnych polityków, którzy początkowo nie wiedzieli absolutnie, jak zareagować, jak odpowiadać. Uciekali przed dziennikarzami, to było widać w materiale chociażby Kanału Zero. No i później szereg różnych decyzji. Na końcu, oczywiście, bo to jest na razie ten etap aktualny, próbuje się albo rozmywać odpowiedzialność, wskazując jak premier, że to w zasadzie konflikt dwóch lekarzy. Próbuje się podważać wiarygodność lekarza, który o tym poinformował. I to robi Gazeta Wyborcza, wskazując, mówiąc, że w zasadzie to tam jest jakiś konflikt, on się domaga pieniędzy i w związku z tym jest niewiarygodny. Ba, Patryk Słowik, do niedawna szef portalu Zero.pl, ujawnił, że Gazeta Wyborcza z tego lekarza chciała zrobić swojego informatora, ale być może coś poszło nie tak, albo coś się w międzyczasie zmieniło, stąd atak Gazety Wyborczej. Więc oczywiście tu przypadków nie ma mowy. Notabene ten lekarz będzie jutro gościem kanału Zero, więc też może jakichś ciekawych informacji się dowiemy, no bo okazało się, że zarówno Marcin Kierwiński, jak i Rafał Trzaskowski wiedzieli o nieprawidłowościach, a lekarz, który o tym informował, stracił pracę. No więc to wygląda bardzo źle dla Koalicji Obywatelskiej. I co się teraz robi? Albo próbuje się rozmywać tę odpowiedzialność, jak wspomniałem, próbuje się równolegle stworzyć takie wrażenie, że no dobrze, był jakiś przypadek nieprawidłowości, ale my je wyjaśniamy w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy to i to. I podaje się przede wszystkim na przykład Jarosława Kaczyńskiego i jego leczenia kolana. To robią przede wszystkim Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych i tak dalej. Więc moim zdaniem władza wie, że ta sprawa jest dla niej bardzo, ale to bardzo poważna, bo nie trzeba jej jakoś rozumieć specjalnie, analizować. Tu w zasadzie jest wszystko, czego Polacy nie lubią. Ogromne pieniądze, nepotyzm, kumoterstwo, uprzywilejowanie, służba zdrowia dla swoich. I dlatego mamy takie, a nie inne desperackie ruchy. No jeśli jeszcze chodzi słowem o okładkę Newsweeka, no to Krzysztof Stanowski, bo to jest trochę oddzielny wątek, choć się oczywiście łączy, od dawna jest solą wokół dla środowisk liberalnych, lewicowych, dlatego, że wywrócił medialny stolik. To znaczy ja uważam, że gdyby nie Kanał Zero i Krzysztof Stanowski, to Karol Nawrocki mógłby nie zostać prezydentem. Dlatego, że w zasadzie no, trzeba było cofnąć się do kampanii wyborczej, ale było kilka momentów zwrotnych, między innymi dzięki Kanałowi Zero, który sprawił, że te wybory prezydenckie potoczyły się tak, jak się potoczyły. No i ostatnia kwestia. W zasadzie Krzysztof Stanowski sam sobie jest sterem i żeglarzem. Można mieć oczywiście różne zastrzeżenia, natomiast środowiska lewicowo-liberalne przyzwyczaiły się, że do tej pory dziennikarzy albo poszczególne tytuły można było zastraszyć, można było dziennikarzy zwolnić, zadzwonić do kogoś, do szefa albo do polityka i oni sprawiali, że niepokorny dziennikarz znikał albo gdzieś tam osuwał się w niebyt. To niestety dotyczyło prawicy przez długie, długie lata, no bo ona też była głodzona, ona była na różne sposoby, miała uprzykrzane życie. Myślę, że doskonale to słuchacze wiedzą, myślę, że doskonale też Radio Wnet, ekipa Radia Wnet jest tego świadoma, podobnie zresztą jak innych prawicowych mediów. A Krzysztof Stanowski odniósł ogromny sukces, w zasadzie jest niezależny, no zależy tylko od reklamodawców, ale to jest zupełnie inny model biznesowy i w związku z tym może mówić to, co mówi, nie ogląda się na nikogo. No i to jest też pewna zmiana, którą obserwujemy w polskich mediach. Po 30 latach ponad te środowiska, które rościły sobie prawo do moralizowania, do rozdawania łatek, kto jest dziennikarzem, kto nie i do tego przede wszystkim, co Polacy mają myśleć, no już nie mają tego monopolu naprawdę. I dlatego niektórym jest tak trudno się z tym pogodzić. No kiedyś, to może dla młodszych słuchaczy będzie zaskoczenie, kiedyś od Gazety Wyborczej zaczynało się dzień. Jeżeli Gazeta Wyborcza kogoś pochwaliła, to w zasadzie od razu stało się rozpoznawalny, a jeżeli kogoś ganiła i krytykowała, to w zasadzie był na marginesie życia społeczno-politycznego. To się na szczęście zmieniło, no ale niektórzy oczywiście tęsknią za tymi czasami, więc nie dziwią mnie te ataki na Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero. One były, są i będą wraz pewnie z zasięgami, które rosną, czy z sukcesem Krzysztofa Stanowskiego.
1: Tutaj też jest dosyć istotny wątek, który moim zdaniem, ja przynajmniej nie wychwyciłam, umyka w debacie dotyczącej szpitala południowego, dlatego że na początku roku przez kilka miesięcy mówiliśmy o likwidacji porodówek w szpitalach, że nie ma na to pieniędzy i umknęła, wydaje mi się, opinii publicznej informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje również likwidację chirurgii. I teraz proszę mi darować, być może te liczby nie do końca będą precyzyjne, ale mówimy o tym, że z ponad 500 szpitali zniknie, chirurgia jest obecna w 500, ponad 500 szpitali ma własne oddziały chirurgii. Ta chirurgia ma zniknąć przynajmniej z 25% szpitali ze względu na to, że wprowadzono nowe procedury. Według NFZ-u te szpitale małe, głównie powiatowe, nie spełniają tego kryterium. Podaję ten przykład dlatego, że w dobie likwidowania, zwijania i mówienia o wielkim kryzysie w służbie zdrowia, o braku pieniędzy, mówię, wprost została zakomunikowana informacja, że jeśli któryś z dyrektorów szpitali będzie wykonywał badania chociażby tomografii ponadnormatywne, to w przyszłym roku ma szansę na zwrot 60% za to badanie. De facto to szpital będzie brał odpowiedzialność finansową za decyzję o tym, kogo trzeba badać tomografem, kogo nie. No i w tym morzu informacji o złych warunkach zarówno likwidacji większych dopłat do żywienia, limitach, które wprowadza NFZ na badania, pojawia się informacja, że jest grupa społecznie uprzywilejowana, która nie to, że nie tyle, że zarabia tak duże pieniądze, że może leczyć się w prywatnej służbie zdrowia i ma luksusowe życie, tylko w tych państwowych służbach zdrowia jest traktowana jak grupa uposażona. Ja się z panem, panie redaktorze, nie zgodzę, jeśli chodzi o to, że to mogą być krewetki i taśmy, bo jest jeszcze zbyt długa odległość czasowa i my już po prostu jesteśmy tak przysypywani złymi informacjami, że po prostu wydaje mi się, że wyborcy mogą zapomnieć o tych wszystkich historiach i w tę stronę wydaje mi się, że będzie szła koalicja dookoła premiera Donalda Tuska.
2: Dlatego uważam, że to może być, choć oczywiście tu jest wiele czynników i zmiennych, ja przyjmuję ten argument, choć przypomnę, że od afery podsłuchowej mija 12 lat, a to oznacza, że ona wybuchła w połowie 2014 roku, wybory mieliśmy w 2015, ale owszem, inna rzeczywistość, inna intensywność i faktycznie tutaj od afery do afery rządu Donalda Tuska, ale pewne rzeczy czasem podświadomie, podskórnie przechodzą jednak i wchodzą do codziennego życia, tak jak z afera KPO. No dziś w zasadzie o niej nie pamiętamy, ale ludzie do dzisiaj sobie żartują z tego, na co te pieniądze poszły, na jachty i tak dalej, i tak dalej. I może być tak w tym przypadku, choć oczywiście wszyscy ci, którzy już dzielą skórę na niedźwiedziu, absolutnie się mylą i tu jest bardzo daleka droga. Ta warstwa, o której pani wspomniała, jest szalenie istotna i tu w pełni się zgadzam, biorąc pod uwagę, że mamy agonię służby zdrowia, bo tak to trzeba określić. Służba zdrowia umiera po cichu, likwidowane są oddziały porodowe, likwidowane są kolejne różnego rodzaju oddziały, właśnie chociażby wspomniana chirurgia. Ciągle się słyszy o tym, że pieniędzy nie ma, tymczasem równolegle okazuje się, że te pieniądze są, ale dla swoich. I to oczywiście też jest jeden z kamyczków, który gdzieś tam do tej lawiny się zbiera, czy kropli do tej czary, z tego względu, że jeżeli mamy sytuacje, które wychodzą na światło dzienne, że, nie wiem, nominaci polityczni zarabiają miliony złotych, a szpital ma ogromne zadłużenie, Polacy są wypychani z kolejek, bo wprowadzono de facto limity i nagle się okazuje, że ci, którzy mieli mieć operację, muszą czekać kolejne miesiące, a nawet czasem i roki, lata, by tę operację mieć, to oczywiście wszystko gdzieś tę frustrację społeczną będzie potęgować. Oczywiście zgoda, że do wyborów daleka droga, natomiast mimo wszystko to jest chyba sprawa niezwykle niewygodna dla Koalicji Obywatelskiej, bo jej nawet nie ma jak bronić. Znaczy tu nie ma logicznej odpowiedzi, czegoś, co rozumie tę odpowiedzialność, bo Warszawski Szpital Południowy, to może wyjaśnijmy słuchaczom spoza Warszawy, to jest szpital, który był chlubą Rafała Trzaskowskiego, on ciągle mówi, że go wybudował, że z tego niego jest dumny, szpital całkowicie podległy Warszawie, gdzie w Radzie Nadzorczej było dwóch wiceprezydentów Warszawy, dyrektorem tego szpitala była wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL Ewy Kopacz, więc tu ten ślad Koalicji Obywatelskiej jest bardzo, ale to bardzo wyraźny. Dlatego nagle Rafał Trzaskowski mówi, że w medycznych spółkach czy szpitalach w radach nadzorczych nie będzie teraz polityków. To przepraszam bardzo, teraz się obudził, że politycy nie pasują za bardzo do tego typu jednostek. No ale wiemy, to jest inna patologia, więc tych systemowych również patologii jest naprawdę wiele, w tym te dotyczące służby zdrowia, bo oczywiście to jest patologia Koalicji Obywatelskiej w przypadku Szpitala Południowego, ale jednocześnie pokazało nam się kilka patologii związanych ze służbą zdrowia. To jest inny temat, że niestety służba zdrowia wymaga zmian i proste dosypanie pieniędzy w mojej ocenie też nie rozwiąże problemu, bo to, uwaga, testowało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. O tym się naprawdę bardzo mało mówi, ale jeżeli prześledzi się wzrost nakładów na Narodowy Fundusz Zdrowia i na służbę zdrowia, jaki miał miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy, to zobaczymy, że dosypano ogromne pieniądze i możemy się zastanawiać, czy efekt był współmierny do nakładów, choć wydaje się, że odpowiedź będzie przecząca.
1: No to jest właśnie to, co nas dotyka, że my jesteśmy w przededniu informacji, którą właściwie wszyscy nasi słuchacze chyba już zdają sobie z tego sprawę. Musimy zreformować służbę zdrowia, a może to te takie informacje, które wypływają, kolejne polityczne rozdania uwypuklają nam, że na to już nie możemy czekać, że to jest priorytet, jeśli chodzi o Polaków, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo temat trudny, od którego wszyscy politycy bez względu na barwy uciekają, dlatego że ten temat dla nas jest jakimś narodowym tabu. Z jednej strony chcemy, żeby ta służba zdrowia działała dobrze, ale z drugiej obawiamy się, że stracimy to, co jako przywileje naszego ubezpieczenia posiadamy. Nawet jeśli to jest iluzoryczne.
2: Tu się oczywiście zgadzam, to jest niezwykle ryzykowny politycznie temat i trzeba polityków odważnych, by tutaj coś zmienić. Do tego jeszcze dochodzi bardzo mocny opór środowiska lekarskiego, którzy zawsze przy tego typu okazjach mówią, że nie będzie kim leczyć, że lekarze wyjadą i tak dalej, więc tutaj jest wiele różnych interesów, które w interesie, nomen omen, państwa polskiego i społeczeństwa należy przeciąć i należy zreformować tę służbę zdrowia, bo inaczej upadnie z hukiem i to nasze iluzoryczne ubezpieczenie też nam nie pomoże, bo cóż z tego, że jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli jak przychodzi co do czego trzeba czekać miesiące i lata. Choć oczywiście wolę nasz system niż na przykład system amerykański, gdzie wielu ludzi jest w ogóle poza strefą ubezpieczenia i tam wtedy doprowadza to do różnego rodzaju dramatów. Ale oczywiście pełna zgoda. Dlatego na koniec obawiam się jakiegoś ruchu desperackiego ze strony premiera i rządu, który na przykład przygotowałby jakieś populistyczne ustawy czy prawo i wskazując, że oto przyszedł czas na zmiany, bo to jest logiczna, moim zdaniem, polityczna i jedna z nielicznych dróg, którą mógłby pójść rząd Donalda Tuska i mogłoby mu to w jakimś stopniu pomóc. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko się to nie wydarzy.
1: Tak, ale proszę pamiętać jeszcze o historii, o której już niewielu z nas pamięta, o dosypaniu pieniędzy do ZUS-u z funduszy emerytalnych. Ja byłam jedną z tych osób, która już miała zgromadzone jakieś fundusze i wtedy decyzją właśnie Platformy Obywatelskiej te fundusze zostały nam zabrane i dosypane do ZUS-u, więc być może też teraz...
2: I zapewne pamięta pani decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że owszem, no prawo złamano, było niekonstytucyjne, ale wyższa konieczność była budżetu i w zasadzie to nic się nie stało.
1: No właśnie, to może też będziemy niebawem świadkami. Bardzo serdecznie dziękuję redaktorowi za komentarz.
2: Dziękuję, dobrego dnia dla pani i dla słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego. Karol Gac, portal Do Rzeczy, był gościem Poranka w Net. Żegnamy się z naszym gościem i za chwilę dla państwa kolejna rozmowa. To może teraz przypomnę Monikę Bożym.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest Maciej Wilk. To jest stołeczna organizacja, operacja referendalna. Uczę się nazwę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pani redaktor.
1: I oczywiście tak dla CPK, ale to o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. To proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi w akcji SOR.
2: Na wstępie dziękuję za ponowne zaproszenie do Radia Wnet, gdyż jestem ostatnio częstym bywalcem. Mam nadzieję, że słuchacze się jeszcze nie znudzili moją tutaj skromną osobą. Natomiast faktycznie dzieje się bardzo dużo i tak jak na pewno wielu z państwa, ja się po prostu wkurzyłem w zeszłym tygodniu, gdy zobaczyłem, że układ warszawski ma się dobrze, że cały czas spółki miejskie, szpitale i nie tylko, obsadzane są wyłącznie z klucza partyjnego, z klucza relacji wewnątrzpartyjnych, a nie po kluczu merytorycznym, że różne osoby uwłaszczają się i na majątku naszego miasta, często będąc zupełnie nie w tym miejscu w życiu, jeśli chodzi o kompetencje zawodowe, niż powinni. I powiedziałem sobie dość. I w tym momencie w związku z tym rozważamy, patrzymy, testujemy, czy jest potencjał w Warszawie na to, żeby przeprowadzić referendum o odwołanie władz Warszawy, podobnie jak miało miejsce w Krakowie.
1: No dobrze, to krok po kroku. Jak się bada potencjał w Warszawie? To znaczy, ile osób musi być zaangażowanych, żeby pierwsze, rozumiem, podpisy referendalne zacząć zbierać? Jak to państwo organizują? Warszawa jest trudnym miastem, ponieważ jest tu bardzo duża liczba osób przyjezdnych. Kraków jednak ma inne proporcje, jeśli chodzi o skład właśnie mieszkańców.
2: Zgadza się. Warszawa jest wyjątkowo trudnym terenem, gdyż żeby skutecznie nawet doprowadzić do referendum, to potrzeba zebrać 132 tysiące podpisów, a żeby być po bezpiecznej stronie pewnie co najmniej 150 tysięcy lub więcej, w ciągu tylko 60 dni. To jest 2,5 tysiąca podpisów dziennie i jakkolwiek nie mam wątpliwości, że w Warszawie jest wystarczająco dużo mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić takie referendum, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń. Tak jednak jest to ogromna operacja logistyczna i potrzeba do tego kilkuset osób, które aktywnie będą chciały wyjść na ulicę i zbierać podpisy od napotkanych warszawiaków. Ja szacuję, że to tak minimum 300 osób musi być zaangażowanych w taką akcję. W tym momencie dochodzimy do 100 zgłoszeń od osób, które chcą się zaangażować, więc niniejszym również proszę tutaj słuchaczy, proszę również was o zaangażowanie. Naprawdę wspólnie możemy zmienić nasze miasto.
1: Ale to referendum ma dotyczyć odwołania pana prezydenta czy jakiejś innej inicjatywy, którą państwo chcą wesprzeć?
2: Nie, odwołanie władz Warszawy, tak więc mówimy tutaj zarówno o prezydencie, jak i Radzie Miasta. I tak jak mówię, no to jest 132 tysiące podpisów, które trzeba zebrać, żeby tylko doprowadzić do referendum. Oczywiście oddzielną kwestią jest, na ile znowu ten próg ważności referendum później nie zabije samej idei głosowania, ale no o ten aspekt będziemy się martwić, gdy zbierzemy te 132 tysiące podpisów.
1: No to takie pytanie do pana. Mało panu było zaangażowania w tak dla CPK i innych spraw, żeby tutaj jeszcze... Ma pan po prostu jakieś marzenia polityczne? Chciałby pan stanąć na czele na przykład miasta stołecznego Warszawy, zrobić porządek w Warszawie?
2: No, ja jestem urodzonym warszawiakiem, więc tutaj akurat myślę, mam papiery na to, ale panie redaktorze, ja w ogóle o tym nie myślę. Akurat na nieszczęście niektórych tutaj ugrupowań politycznych i polityków taki mam moment w życiu, że nie muszę w chwili obecnej zajmować się pracą zawodową i mogę zająć się bardziej kwestiami wspólnymi, dobrem wspólnym. I taką sobie misję postawiłem na najbliższy czas i taką misję realizuję. Więc to w żaden sposób nie zakłada, że ja tutaj zaraz na jakieś stanowiska będę aspirować. Naprawdę przyświeca mi intencja zrobienia porządku w takim zakresie, jakim jestem w stanie.
1: Wiem, rozumiem i mieszkam w Warszawie. To jest miasto, które bardzo szanuję i doceniam, ale przez wiele lat obserwuję, jak ugrupowania polityczne i ośrodki, które mają jakiś wpływ na wybory w Warszawie, mają problem z wskazaniem kandydata, który będzie, nie będzie reprezentował tego właśnie obozu, który reprezentuje Rafał Trzaskowski. Czy państwo poza tym, że państwo chcą wygonić pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z urzędu miasta i Radę Miasta rozwiązać. Czy państwo mają jakiś pomysł na to, kim można zastąpić obecnie rządzącą ekipę?
2: Odpowiedź ogólną udzielę, a mianowicie taką, że jest jasne, że trzeba ukręcić łeb tej warszawskiej ośmiornicy, która od 20 lat oplotła Warszawę w spółkach i w różnego innego rodzaju innych instytucji publicznych. To ośmiornicę warszawską, która jest tylko i wyłącznie od 20 lat związana z jedną partią, mianowicie z Koalicją Obywatelską, wcześniej Platformą Obywatelską. Ale w żaden sposób nie postulujemy, że tutaj panaceum na całe zło to jest wstawienie prezydenta z PiS-u. No broń Boże, bo to się nie zadzieje i nie powinno się zadziać. I ja tylko liczę, że jeżeli wywołamy taki obywatelski zryw takiego wkurzenia na to, co właśnie zobaczyliśmy w tym szpitalu południowym, co jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, to w sposób naturalny wyłonią się liderzy, którzy będą w stanie zaproponować swoją kandydaturę warszawiakom w ewentualnych przedterminowych wyborach. I tak jak mówię, to nie muszę być ja. To naprawdę chętnie oddam pola komuś, kto będzie się do tego lepiej nadawać.
1: A jakie są największe bolączki poza oczywiście służbą zdrowia i słynnym szpitalem południowym, którym się dzisiaj w poranku zajmujemy z każdej strony, to jakie takie 5 największych bolączek miasta Warszawy pan by wymienił, żeby zachęcić naszych słuchaczy, żeby wsparli chociażby w tym referendum państwa inicjatywę?
2: Znowu, możemy rozmawiać o korkach, możemy rozmawiać o zwężaniu ulic, możemy rozmawiać o cenach mieszkań przecież i tej samowoli deweloperskiej, która odbywa się. Możemy rozmawiać o planowaniu przestrzennym albo braku tego planowania przestrzennego, który właśnie ułatwia robotę deweloperom w indywaniu cen mieszkań. Kwestia jest co niemiara. Ja z tej perspektywy zarządczej, takiej biznesowej, to muszę podkreślić fakt tego niemerytorycznego, a partyjnego, kumoterskiego klucza obsadzania stanowisk w wszelkiego typu instytucjach miejskich i w spółkach miejskich. Bo to wszystko prowadzi do nieefektywności, to wszystko prowadzi do przepalania pieniędzy, to wszystko prowadzi do tego, że jakość usług komunalnych i jakość życia w Warszawie jest gorsza niż mogłaby być, gdyż zajmują się tymi rzeczami partyjniacy, a nie profesjonaliści. Więc nawet ta jedna zmiana warta jest walki.
1: Mhm. I teraz, bo obiecałam naszym słuchaczom, chciałabym pana prosić, chociaż to jest komentarz, który pewnie już wielokrotnie pan wygłaszał, komentarz do decyzji związanej z odwołaniem pana Macieja Laska z CPK, obecnie Portu Polskiego. Informację, którą ja znalazłam, to, że pan Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Jakby pan to skomentował a propos ośmiornicy warszawskiej i wpływów na przykład pana ministra Marcina Kierwińskiego?
2: No, ja prawdę mówiąc nie mam powodów, żeby powątpiewać tutaj w deklarację pana ministra, że to jakieś przyczyny osobiste go pchnęły do takiej decyzji. No nie chcę tu też snuć przypuszczeń, że pan Lasek mógł być jednym z częstych gości szpitala południowego. Myślę, że tutaj prawda wyjdzie na jaw dostatecznie szybko. No ja tylko powiem jako komentarz, że Maciej Lasek nigdy nie powinien był zostawać ministrem do spraw CPK-u, no bo jakże można z najzapieklejszego przeciwnika projektu robić jego głównego wykonawcę i realizatora. No to tylko w Polsce takie rzeczy mogły się zdarzyć.
1: A czy jego następca jest bardziej osobą przygotowaną do tej funkcji? Czy to rodzi jakieś nadzieje, że teraz ta inwestycja nabierze jednak dużo, dużo szybszego tempa?
2: Nie liczę na szybsze tempo, ale też myślę, liczę na kontynuację, no gdyż Piotr Malepszak faktycznie pracował przy tym projekcie przez ostatnie lata, więc nie jest osobą nową. jest kolejarzem z krwi i kości, więc ten aspekt kolejarski zna bardzo dobrze, chociaż nie zgadzamy się jako stowarzyszenie z jego wszystkimi pomysłami, jak chociażby ta słynna prędkość pociągów 350, ale na pewno jest osobą, z którą można rozmawiać i chętniej on sam też rozmawia z różnymi stronami niż pan minister Lasek, który przez 2,5 roku nie pofatygował się ani razu do żadnej debaty ze swoimi oponentami, więc tutaj to wygląda lepiej. Należy podkreślić, że pan minister Maleczak no, nie ma żadnego doświadczenia w branży lotniczej, lotniskowej, więc jest ważne, żeby otoczył się ludźmi, którzy się na tych aspektach znają, ale no, myślę, że tak będzie. Więc ostrożny optymizm, ale też nie żaden hura optymizm, no bo to jest cały czas jakby ta sama ekipa i pamiętamy panu ministrowi Maleczakowi pogrom, który uczynił na programie kolejowym pierwotnego projektu CPK, więc tutaj jest na pewno o czym dyskutować.
1: To jak można dołączyć, jak można państwa wesprzeć, jeśli któryś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć stołeczną operację referendalną?
2: Tak, SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Szanowni państwo, tak jak mówiłem, na ten moment szukamy osób, które są gotowe zadeklarować gotowość do aktywnego wzięcia udziału w zbiórce podpisów, czyli do, krótko mówiąc, zbierania podpisów. Jeżeli chcieliby państwo nas pomóc, chociażby w wymiarze paru godzin tygodniowo, to proszę wejść na stronę www.sor.waw.pl i tam zostawić swoje namiary. O tym, czy będziemy faktycznie z akcją pozbierania podpisów startować, zadecydujemy w ciągu najbliższych, powiem, 48 godzin. Więc naprawdę każde zgłoszenie jest na wagę złota.
1: Dobrze, to my będziemy obserwować i bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Poranku
2: Wnet. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest Iza Smolarek, nasza koleżanka z studia Londyn, bo zadajemy pytanie, czy szef brytyjskiego rządu poda się dzisiaj do dymisji. Jakie są komentarze, jakie są informacje, słyszymy w tle nasz Poranek Wnet. Dzień dobry, Izo.
2: Dzień dobry, witam Ciebie, Kasiu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No właśnie, to wszyscy pytają o to samo i po Waszej stronie i po naszej brytyjskiej stronie. Wszyscy zastanawiają się, czy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zrezygnuje ze swojego stanowiska, czy jednak nie. On jest dosyć ambitny i dosyć taki zacięty, także ja się dziwię w ogóle, że on tak długo przy tak niepopularnej chyba jednak i niepopularnych sondażach dla jego partii pracy, tak długo jeszcze wciąż jednak pozostaje premierem. Keir Starmer spędził właśnie weekend, gorący weekend na swoim domu w Buckinghamshire. W tej chwili już jest na 10 Downing Street. Dlaczego gorący weekend? Dlatego, że u nas są wysokie temperatury, spodziewane nawet 37 stopni Celsjusza. No i gorąco właśnie też politycznie. Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, czy poda się do dymisji, czy nie. Wszyscy tak naprawdę tego oczekują, dlatego że jego partia pracy jest mało popularna, wciąż przegrywa z partią Nigela Farage'a, partią Reform UK, która jest skrajnie prawicowa i która bardzo mocno rozpycha się w kolejce do władzy. Czy Keir Starmer zrezygnuje? Wszyscy mają taką nadzieję.
1: Wszyscy mają taką nadzieję, ale dlaczego? Co jest powodem?
2: I sprawa i z lewa praktycznie, dlatego że Keir Starmer po pierwsze już dosyć długo, jak nam tutaj warunki,

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w niedzielę, że premier Wielkiej Brytanii odejdzie ze stanowiska szefa rządu. Ocenił przy tym, że Starmer poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki. Imigracji i energetyki. To jakbyśmy miały to pokrótce skomentować, dlaczego w kontekście imigracji poniósł klęskę premier.
1: Z całą pewnością Keir Starmer i Donald Trump nie są przyjaciółmi. Nawet nie mogą tutaj udawać, że w jakiś sposób się lubią i Donald Trump robi wszystko, żeby wtrącić się w brytyjską politykę, co bardzo irytuje Keira Starmera. Dlaczego problem z emigracją? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest łatwo wskazać, że to jest problem. Owszem, od wielu, wielu miesięcy, od wielu lat Wielka Brytania zmaga się z problemem nielegalnej imigracji przybyszów z Francji na łódkach, którzy przemierzają kanał La Manche każdego dnia. Natomiast myślę, że to jest najłatwiejszy, taki najbardziej czuły punkt, który bardzo łatwo w tej chwili wskazać i powiedzieć, że po prostu Keir Starmer i jego Partia Pracy nie daje sobie z tym rady. Myślę, że to jest po prostu taka słabostka.
0: O co chodzi z tą energetyką Wielkiej Brytanii, którą właśnie wskazał jako powód do dymisji?
1: Ja myślę, że to jest druga w kolejce topic, drugi temat, który bardzo łatwo, zwłaszcza w globalnym w tej chwili konflikcie na Bliskim Wschodzie chociażby, bardzo łatwo jest to wyciągnąć i powiedzieć, że Keir Starmer się po prostu... Nie sprawdza.
0: Tak. I tu
1: ponieważ nie odniósł tutaj żadnych kamera.
0: Obawiam się, że połączenie z Izą uległo dewastacji. My już nie słyszymy cię, Iza. Halo?
1: Ja wciąż słyszę.
0: To powtórzmy, dlaczego ten problem energetyki jest tak właśnie ważny, bo tego słuchacze nie usłyszeli.
1: Ja myślę, że to jest po prostu drugi słaby punkt, który bardzo łatwo Keirowi Starmerowi jest wskazać, tak samo jak z emigracją. To jest słabość tego rządu, słabość rządu Partii Pracy. W tej chwili już obstawiamy, kto będzie kolejnym premierem Wielkiej Brytanii. Bardzo mocno mówi się o Andym Burnhamie, ale też wspomina się o byłej wicepremier Angeli Rayner jako kandydatce na premierkę Wielkiej Brytanii.
0: To będziemy obserwować. Życzę ci, państwu z Londynu, naszym słuchaczom i z okolic całego świata wszystkiego dobrego i dobrego poranka. A co w najbliższym studiu Londyn będziemy mogli w niedzielę posłuchać?
1: W najbliższym studiu Londyn zajmiemy się bardzo ważnymi wyborami w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, największym społecznym ośrodku polonijnym w Wielkiej Brytanii. No i oczywiście, ponieważ to jest największy ośrodek, też gorące tematy dookoła wyborów na stanowisko prezesa tego ośrodka.
0: No to będziemy słuchać i życzymy wspaniałego dnia. Iza Smolarek była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do Studia Londyn w najbliższą niedzielę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Janusz Kowalski, poseł na Sejm, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
1: To cóż to jest, jak pan jako już poseł niezrzeszony przygląda się tej aferze? Sam pan jest związany z Warszawą, mieszka pan w mieście stołecznym kilka ładnych lat i widzi pan, jak działa Platforma Obywatelska. Zaskoczenie?
2: 20 lat już mieszkam, natomiast rzeczywiście jest tak, że to nie są szpitale miejskie w Warszawie, tylko szpitale Koalicji Obywatelskiej, Saloniki VIP, działacze Platformy z bilionowymi kontraktami, a dla zwykłych ludzi długie, wielomiesięczne, albo nawet wieloletnie kolejki. Rafał Trzaskowski, Marcin Kierwiński, Donald Tusk, te osoby odpowiadają bezpośrednio za tą jedną z największych społecznych afer III RP. Dlaczego największych? Dlatego, że ono uderzyło i uderza w pewne poczucie bezpieczeństwa, etyki, zdrowego rozsądku milionów Polaków. Dzisiaj dziesiątki tysięcy Polaków otrzymuje informacje o przekładanych operacjach, przekładanych zabiegach, o konieczności zapłaty za jakieś usługi w publicznej służbie zdrowia z uwagi na tragiczną sytuację w NFZ-u. 90% szpitali powiatowych ma gigantyczne problemy finansowe, a w samej Warszawie pod nosem Rafała Trzaskowskiego, przy jego pełnej wiedzy o tym procederze, jakiś 29-letni działacz Koalicji Obywatelskiej, który fotografował się w zasadzie ze wszystkimi najważniejszymi politykami i był, można powiedzieć, takim człowiekiem, celebrytą politycznym tutaj w Warszawie. Od niego się dzisiaj oczywiście wszyscy w Koalicji Obywatelskiej próbują odciąć. Nie tylko zarobił 1 600 000 złotych, czyli więcej niż Donald Trump w zeszłym roku jako prezydent Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim są pytania jego kwalifikacji. Są pytania o to, czy miał wystarczające kwalifikacje, żeby być kierownikiem, koordynatorem SOR-u. I tutaj mam wielki, gorący apel. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek informacje na temat ewentualnej nieprawidłowości, mówię tu przede wszystkim o sytuacjach, mam nadzieję, że takowe nie wystąpiły, zagrożenia życia, czy niewłaściwych procedur, które były realizowane przez tego jegomości od Trzaskowskiego i Kierwińskiego. Proszę oczywiście o sygnał, bo to trzeba kwestię zbadać. Moim zdaniem sam fakt, że skorygował faktury o 500 000 złotych, to jest przyznanie się do, w mojej ocenie, popełnienia przestępstwa oszustwa, no bo inaczej tego nie oceniam, inaczej tego nie interpretuję. Prokuratura powinna się tym zająć. No problem oczywiście, że prokuratura jest pod auspicjami nielegalnego prokuratora krajowego. Natomiast rzeczywiście moim zdaniem ta afera to powinna kończyć się gigantycznymi dymisjami. Po pierwsze, Marcin Kierwiński, który odpowiedzialny jest za ten cały układ, w mojej ocenie patomafijny w Warszawie, układ Koalicji Obywatelskiej, która sobie zrobiła czerwone dywany i saloniki VIP do szpitali. I oczywiście sam Rafał Trzaskowski, gdy miał chociaż trochę honoru, podobał się do dymisji, wiedział o tym, nic nie zrobił, chwalił się, że zarządza szpitalami i no i mamy jedną z największych afer.
1: Nie wiem, czy się słyszymy. Halo, halo? Mam nadzieję, że pan poseł zaraz do nas dołączy, powróci do rozmowy. Janusz Kowalski, wszystko dookoła afery, która wydaje się coraz bardziej rozwojowa, chociaż są też próby, żeby ją rozmyć. Na przykład dzisiejsza Gazeta Wyborcza publikuje teksty, w którym stara się podkreślić, że ewentualny, potencjalny informator kanału Zero to jest lekarz, który był skonfliktowany z ratuszem, ale też z drugim lekarzem. To jeszcze raz pytanie do pana posła Janusza Kowalskiego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, jestem.
1: O, to jeszcze raz się słyszymy. No dobrze, a te wszystkie próby, które na przykład taki polityk jak Bartosz Arłukowicz, bo to jest ciekawa osoba w tej aferze, który wziął na siebie główny ciężar tłumaczenia, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy winni w tej aferze.
2: No nie jesteśmy wszyscy winni. Winny jest tutaj nadzór, czyli winne są władze szpitala, które zostały już odwołane i przede wszystkim nadzór, czyli Rafał Trzaskowski i jego nominaci. Proszę pamiętać, że szpital jest obsadzony politycznie. Bezwzględnie są tam działacze polityczni Koalicji Obywatelskiej, partii Tuska. Odpowiedzialność polityczną za tą aferę bierze na siebie Donald Tusk, który jest szefem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. I dziś oczywiście próba ataku w tych tych tak zwanych sygnalistów jest próbą ucieczki od odpowiedzialności, a ta odpowiedzialność polityczna, społeczna musi być rozliczona. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby postawić konkretne rzeczy, które potrzeba jak najszybciej zrobić. Po pierwsze, ukrócić wszelkiego rodzaju kominy płacowe w szpitalach. No nie może być tak, że są lekarze, którzy zarabiają miliony. Muszą być widełki, maksymalne kwoty po to, żeby służba zdrowia nie wykrwawiała się na gigantycznych kontraktach. No nie może być tak, że jeden lekarz po prostu jest w 3-4 miejscach po prostu i zarabia w 3-4 publicznych placówkach wiele milionów złotych, podjeżdża potem Maserati, podjeżdża potem jakimś Ferrari pod szpital. To jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest wszystkich działaczy partyjnych, wszystkich opcji, wyrzucić w ogóle z całej służby zdrowia. Tam mają być fachowcy, tam mają być ludzie, którzy się znają na rzeczy, a nie radni, którzy nigdzie sobie pracy nie mogą znaleźć. I w tym kierunku właśnie trzeba iść.
1: Iść i dojść aż do Rafała Trzaskowskiego czy do Donalda Tuska?
2: Ja nie ukrywam, że koordynowałem w 2025 roku taką kampanię społeczną Stop Trzaskowski. Dzisiaj to hasło Stop Trzaskowski odżywa. Jeżeli będzie emocja polityczna, żeby tworzyć bazę do referendum w Warszawie, to myślę, że nie ma lepszego przykładu bezczelności Koalicji Obywatelskiej, tych partyjniaków, którzy uderzają w bezpieczeństwo zdrowotne setek tysięcy mieszkańców Warszawy. Absolutnie, ta, mam nadzieję, afera sprzątnie Trzaskowski i Tuska ze sceny politycznej.
1: Pojawia się inicjatywa referendalna w Warszawie. To jest taki moment, żeby nawet w Warszawie zebrać podpisy i być może w referendum odwołać się Rafała Trzaskowskiego?
2: Tak, ja w ogóle zachęcam wszystkich Polaków do tego, żeby rozglądali się wokół siebie. Pamiętajmy, duże miasta to w większości są baronowie Koalicji Obywatelskiej Tuska. W zasadzie w każdym z tych miast, od Wrocławia, Lublina, Białegostoku, Gdańska, Poznania, Rzeszowa czy Szczecina, takie referendum byłoby wskazane, ale to musi wyjść od ludzi, to musi wyjść od mieszkańców. Tak jak nominat Tuska w Krakowie przegrał referendum i już go nie ma. I mam nadzieję, że pani Piątkowska, która jest naprawdę w mojej ocenie jakoś bardzo, można powiedzieć, dziwną osobą, nie dostanie się nawet do drugiej tury i na pewno Koalicja Obywatelska nie zdobędzie ponownie Krakowa, bo byłoby to naprawdę gigantyczna porażka dla mieszkańców Krakowa, żeby kolejny nominat Tuska degradował to piękne miasto w swoim rozwoju. Więc oczywiście, jeżeli pojawi się inicjatywa szczególnie obywatelska, niezależnych radnych, niezależnych środowisk, różnych stowarzyszeń tutaj w Warszawie, aby organizować referendum, jestem na tak.
1: No i zobaczymy, jest taki ruch, który podjął Maciej Wilk ze stowarzyszenia Tak dla CPK, więc może to jest ta siła, która da takie poruszenie na koalicję.
2: Maciej Wilk robi dobre rzeczy merytorycznie i myślę, że jeszcze jedną rzecz, którą myślę, że się z nim możemy zgodzić, kiedy rozmawiamy o samorządach, kiedy rozmawiamy o nadzorze nad służbą zdrowia, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby na pierwszym Sejmie, jak będzie utworzony, mam nadzieję, rząd prawicy po 2027 roku, w związku ze zbliżającym się kalendarzem wyborów samorządowych 2029 oraz utrzymaniem dwukadencyjności, to jest idealny moment, żeby podjąć jedną z moim zdaniem systemowych, najważniejszych decyzji. Likwidacja powiatu. Likwidacja niepotrzebnego sztabu samorządowego powiaty, bo dzisiaj powiaty, które są, można powiedzieć, łupami politycznymi wielu dziwnych koalicji, zarządzają często szpitalami w sposób skandaliczny.
1: Tak jak to widzimy w Warszawie, ale przecież nie tylko w Warszawie, panie pośle, to jeszcze kontynuując naszą rozmowę o sytuacji politycznej, co na to koalicjanci, co na to koalicja i czy to nie jest taka afera, która może jakoś stabilność tej koalicji nadruszyć?
2: To jest pytanie chociażby do Szymona Hołowni. Co Szymon Hołownia robi jeszcze w tej koalicji? Co Szymon Hołownia robi w koalicji, która tak gnije? Co wielu polityków Polski 2050, czy nawet Centrum, którzy szli do wyborów jako liberałowie, jako ludzie lewicy, ale jednak szli z takimi hasłami oczyszczenia życia publicznego, dzisiaj uczestniczą w największym bagnie III RP, czyli w koalicji Tuska. Tylko i wyłącznie dla stołków, tylko i wyłącznie dla apanarzy, tylko i wyłącznie dla blichtru, tylko i wyłącznie dla limuzyn rządowych. No to jest pytanie do nich, niech spojrzą sobie w lustro, niech Szymon Hołownia spojrzy sobie w lustro i zapyta sobie, co ja robię, dlaczego ja nadal popieram Tuska, Trzaskowskiego i tą całą bandę. No to jest pytanie do Szymona Hołowni.
1: Pytanie, na które na razie Szymon Hołownia nie odpowiada. Na razie koalicja jest stabilna, ale właśnie jest uderzenie i w Macieja Kierwińskiego, i w Rafała Trzaskowskiego. Myśli pan, że tych dwóch polityków Donald Tusk zrzuci z sań, czy to jednak jest za wysoko, że ta afera sięga zbyt wysoko, żeby ją tak do spodu oczyścić?
2: Marcin Kierwiński to jest najbliższy współpracownik Donalda Tuska. Ja myślę, że go nie zrzuci z sali, dlatego że za dużo wie o Tusku, za dużo wie o jego dziwnych politycznych ruchach i decyzjach. To jest, można powiedzieć, jeden z najbardziej zaufanych ludzi, ale nie ma żadnej wątpliwości, że Koalicja Obywatelska tonie, że dzisiaj Polacy, patrząc się na polityków Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, myślą o nich, że to są po prostu zwykli złodzieje, że to są złodzieje, którzy okradają Polaków z marzeniem o silnej, dobrej, profesjonalnej służbie zdrowia i profesjonalnym państwie. To są ludzie, którzy są pełni pychy, pełni pogardy, pełnego przekonania o swojej wyjątkowości. Oni uważają się za takich VIP-ów, za taką elitę Rzeczpospolitej, a to są po prostu zwykli, moim zdaniem, aparatczycy, którzy dorwali się do władzy i teraz mówią zgodnie ze starą znaną z lat 90. TKM, mówią, że teraz jest ich czas. No to całe TKM Koalicji Obywatelskiej trzeba wybrać.
1: No i trzeba się z tego rozliczyć. Dobrze, to panie pośle, jeszcze jeden element włóżmy do naszej dyskusji, to jest element związany z budżetem, bo też to przemknęło bardzo dookoła w ramach afery, tej potężnej afery w Warszawie. Mało kto zauważył, że w zeszłym roku i w jeszcze poprzednim, tak jak to NIK sprawozdał, rząd prowadził kreatywną księgowość, że polskie finanse publiczne coraz bardziej przypominają fikcję.
2: Ja jestem członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jestem załamany tym, w jaki sposób Ministerstwo Finansów działa. Ta finansowa, kreatywna księgowość jest tam zasadą zasad, jest DNA Domańskiego. Domański, który nie dba w żaden sposób o dochody budżetu państwa. Nie prowadzi, jeżeli chodzi o politykę podatkową, żadnej przemyślanej polityki. Załatwia małe deale, jak na przykład instrument SAFE, który jest całkowicie nielegalny. Nawet Ministerstwo Finansów nie potrafiło i nie chciało porównać różnych modeli finansowania polskich służb zbrojnych po to, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie. My idziemy nawet nie na scenariusz grecki, a na scenariusz polski. Sytuacja finansów publicznych będzie dramatyczna i dlatego tym bardziej prawica powinna proponować dobre rozwiązania merytoryczne, twarde, takie jak właśnie likwidacja powiatów. Ostatnio moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł zgłosił były minister rolnictwa, pan Jan Krzysztof Ardanowski, czyli likwidacji kilkudziesięciu tysięcy. I ja się zgadzam jako były wiceminister rolnictwa, niepotrzebnych etatów w agencjach rolnych, czyli reformę tej całej administracji rolnej. Można wszystko naprawdę scyfryzować, obniżyć koszty funkcjonowania polskiego państwa, obniżyć również taką sposobność tych wszystkich partyjniaków, tak jak między innymi w tej chwili jest w KOWR-ze, gdzie po raz pierwszy w historii poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego jest szefem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Moim zdaniem jest to po prostu nielegalne i to jest po prostu łup polityczny. Trzeba naprawdę przeprowadzić takie odważne, twarde reformy. Zdobyć władzę, zreformować finanse publiczne, naprawić je, dać możliwość Polakom wiary w to, że takie dobre rozwiązania, jak chociażby projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli PIT 0% dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci po to, żeby wspierać demografię i nagradzać za, można powiedzieć, posiadanie dzieci również od strony podatkowej, bo też przecież taka jest też funkcja państwa. Te projekty powinny być przyjmowane.
1: i powinny rzeczywiście wejść w życie, ale nie w tej kadencji, to skoro na samą koalicję, na jej rozpad, jak rozumiem, pan niespecjalnie liczy, to może ta afera wpłynie, że po wyborach będzie to wyglądało inaczej. Że to jest afera,
2: ja mam nadzieję,
1: po prostu będzie się odzywać aż do dnia wyborów w przyszłym roku.
2: Znaczy, moim zdaniem to będzie tak, że teraz te najbliższe kilkanaście miesięcy, zresztą ostatnio kilku miesięcy, to jest taka koalicja stołków, koalicja gnicia, koalicja właśnie takich afer, aferek. Natomiast po drugiej stronie, czyli po stronie prawicy, powinna być strategiczna jedność. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, jako pierwszy polski polityk prawicy 2 czerwca, pakt senacki obejmujący wszystkie formacje, bo pamiętajmy, że prawica może mieć 55-60 mandatów w Senacie, a jeżeli pójdzie osobno, to będzie mieć 20-25. Dlaczego to jest bardzo istotne? Bo nie ma żadnych właśnie, że i tych, których trzeba postawić przed Trybunałem Stanu za odpowiedzialność za to, co robili w czasie rządów Tuska. Tusk kieruje właśnie do Senatu. Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie Gierty, Bodnar czy Żurek znajdą swoje miejsce na listach do Senatu. Dlaczego? Dlatego, że liczy koalicja na to, że będą mieć pakt senacki, który będzie gwarantował większość w Senacie, a więc niemożność uchylenia immunitetu tym wszystkim politykom, dlatego tym bardziej prawica, jeżeli chcemy wsadzić do więzienia tych wszystkich ludzi, którzy dewastowali polskie państwo, musi mieć pakt senacki po to, żeby mieć większość w Senacie i również, żeby mieć możliwość wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy decydować o referendum na wniosek pana prezydenta.
1: I to, jak rozumiem, jest ten cel polityczny. Ta afera zbliża do siebie opozycję, jednak widzimy ostatnią wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który różnie się wypowiadał, ale na rep teraz jest deklaratywnie, że z Platformą absolutnie nie, z Prawem i Sprawiedliwością jest to przedmiot do rozmowy.
2: No i jeżeli ktokolwiek dzisiaj zapyta, kto chce rządzić z Koalicją Obywatelską, czyli właśnie z tymi politykami, którzy uważani są przez Polaków jako za złodziei, czyli kto chce rządzić ze złodziejami, no to jestem przekonany, że nawet ludzie lewicy będą dzisiaj bardzo mocno wstrzemięźliwi. Jestem przekonany, że chociażby partia Razem, która rzeczywiście również krytykuje to, co dzieje się w służbie zdrowia, nigdy z Tuskiem już drugi raz tego błędu nie pójdzie pod pachę, bo pamiętajmy, że partia Razem jednak niestety poparła rząd Tuska i Tusk między innymi przez Zandberga jest dzisiaj cały czas premierem, mógł nim nie być. W związku z tym dzisiaj na pytanie, czy chcemy jako partia XYZ tej koalicji po prostu i innych również formacji opozycyjnych rządzić ze złodziejami, odpowiedź powinna brzmieć nie, nie i jeszcze raz nie. Po prostu to powinien być kordon sanitarny, czy Koalicja Obywatelska traktowana jako partia najbardziej patologiczna, partia trzeciej RP traktowana jako kordon sanitarny, kto z nimi rządzi, ten czarna lista.
1: O czym mówił Janusz Kowalski, poseł na Sejm, poseł niezrzeszony. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my do sesji wyborczej jeszcze dzisiaj wrócimy.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Sporcie, a teraz naszym gościem Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, Telewizja Republika, Tygodnik, Gazeta Polska. Dzień dobry. I mam nadzieję, że za chwilę się z panem redaktorem usłyszymy. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam. Czy mnie słychać?
1: Słychać głośno i wyraźnie, a jest o czym porozmawiać, bo w Warszawie afera ze Szpitalem Południowym tylko się rozkręca i, no, i nakręca niektórych polityków, co można było w weekend obserwować, chociażby w osobie Bartosza Arłukowicza. Panie redaktorze, jak się patrzy na tą aferę, na te wszystkie powiązania, to co panu przychodzi do głowy? Jak to wygląda? To jest ośmiornica, to jest pajęczyna, czy to jest mafia, a może coś jeszcze innego?
2: No, przede wszystkim jest to efekt tego, że przez ostatnich 20 lat jedno ugrupowanie polityczne rządzi największym polskim samorządem, samorządem warszawskim. I te wszystkie patologie, jak w soczewce, skupiają się właśnie w Szpitalu Południowym. Szpitalu, który został wybudowany, jak sam się chwalił Rafał Trzaskowski, właśnie przez niego. Jest to jego sukces. Więc niestety dzisiaj to Rafał Trzaskowski ponosi polityczną odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy, które obecnie są ujawniane. Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. To jest wierzchołek góry lodowej. Ja sam pracuję nad kilkoma wątkami tej sprawy i powiem szczerze, że włos na głowie się jeży. Jak ta sytuacja tam wyglądała i aż dziw bierze, że nikt w tej sprawie wcześniej nie podjął żadnych działań, aby ten temat wyjaśnić, bo sprawa jest niebywała. Znaczy, to jest coś, co w mojej ocenie poważnie zagraża pacjentom, Polakom, tym wszystkim, którzy korzystali bądź mogli korzystać, bądź będą korzystać ze Szpitala Południowego, bo wątki, które są obecnie przeze mnie badane, dotyczą również tego, jak wyglądało zajmowanie się przez personel, w tym pana Dawida Kacprzyka, osobami, które zgłaszały się na SOR. W ogóle kwestia tego, jak tych pacjentów traktowano, w jaki sposób ich udzielano im pomocy, w mojej ocenie powinno być prześwietlone przez niezależny zespół, ponieważ istnieją wątpliwości co do tego, czy faktycznie stosowano takie metody, takie działania, jakie powinny być stosowane.
1: A co to znaczy, że ktoś to tuszował? Co się kryje za tym zdaniem, panie redaktorze?
2: Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, że ten układ, który 20 lat rządzi Warszawą, doprowadził do sytuacji, w której jeśli ktoś z tego układu dopuszczał się działań, które normalnie powinny być działaniami eliminującymi z zawodu lekarza, nie mówiąc już o odpowiedzialności karnej, no mógł liczyć na zamiecenie sprawy pod dywan. Ja dysponuję różnymi dokumentami wskazującymi między innymi na to, że była pełna wiedza najważniejszych partyjnych działaczy tutaj w Warszawie, w tym Marcina Kierwińskiego, jak również władz szpitala o tym, co wyprawia pan Kacprzyk, jakie zarzuty są obecnie pokierowane. Ja też nie chciałbym o szczegółach mówić, bo część tych rzeczy będzie ujawnione przez Republikę i Gazetę Polską, więc nie chciałbym tutaj wcześniej zdradzać pewnych rzeczy. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę włos na głowie się jeży. Gdybym był pacjentem Szpitala Południowego, no to powiem szczerze, zastanowiłbym się, czy te działania, no na szczęście żyję, nie jestem pacjentem, nie byłem pacjentem tego szpitala, ale powiem szczerze, że naprawdę to też nie jest tak, że te patologie nie miały wpływu na funkcjonowanie tego szpitala. I ja tylko chcę wierzyć i mam nadzieję, że te patologie nie doprowadziły do niewłaściwego zajęcia się pacjentami, którzy trafiali na SOR.
1: A to już byłby wyjątkowy skandal. Marcin Kierwiński, to jest pewne, że on wiedział o tym, jakich patologii dopuszcza się Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym?
2: Marcin Kierwiński doskonale wiedział, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Był informowany przez lekarza, z którym rozmawiałem. I to nie jest ten sam lekarz, który dzisiaj jest obiektem ataków ze strony zaprzyjaźnionego z Donaldem Tuskiem kartelu medialnego. To jest zupełnie inny lekarz. To jest lekarz, który, no nie trzeba było o szczegółach mówić, ale jest to człowiek, który informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, w tym również działalności pana Kacprzyka, zarówno Marcina Kierwińskiego, Kaczyńskiego, jak i jego ojca. I to, co jest ważne, te informacje wpływały do ministra Kaczyńskiego, między innymi, przynajmniej takie są te dowody, które ja posiadam, od maja do lipca 2025 roku, czyli zeszłego roku. I to były informacje, które Marcin Kierwiński otrzymywał, będąc szefem warszawskich struktur i będąc ministrem, który miał być odpowiedzialny za odbudowę po powodzi. I jeśli chodzi o informacje, jakie do niego trafiały, to ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wiedział o tych patologiach. Zresztą lekarz, który zgodził się na rozmowę, zastrzegł sobie anonimowość, jest naprawdę bardzo doświadczonym lekarzem. No, nie chciałbym tu więcej mówić, ale jest to osoba naprawdę wysokiego, jeśli chodzi o kwestię wiarygodności, jedna z najbardziej, można powiedzieć, osób, której trudno byłoby nie wierzyć. Ja więcej nie chcę mówić na ten temat, mogę tylko powiedzieć, że to jest dzisiaj sytuacja, która powinna zmieść z politycznej planszy Marcina Kierwińskiego. Przecież Donald Tusk każdy dzień, utrzymując go na stanowisku, de facto zamiata sprawę pod dywan, bo jak dzisiaj Marcin Kierwiński ma sprawować urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji w sytuacji, w której on od roku wiedział doskonale, że w Warszawie jego działacze dopuszczają się rzeczy, które powinny być przynajmniej powodem ich wyrzucenia z pracy, nie mówiąc już o kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną. To już powinno zostać wyjaśnione przez odpowiednie organy. Ale jeśli taka wiedza była w zeszłym roku, to co przez rok minister Kierwiński robił? Udawał, że to nie jest temat, który go dotyczy, bo Szpital Południowy to jest temat Rafała Trzaskowskiego. Problem polega na tym, że to Marcin Kierwiński jest szefem warszawskich struktur i to Marcin Kierwiński jest uważany od lat, nie bez powodu, za głównego osobę numer jeden w warszawskim samorządzie. To bez niego dzisiaj nie byłoby mowy o karierach wielu polityków koalicji już dzisiaj obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej. To Marcin Kierwiński, jak twierdzą moi informatorzy, de facto decydował o tym, czy ktoś miejsce pracy w podległych samorządowi instytucjach otrzyma, czy też nie. Ta sprawa naprawdę jest bardzo poważną aferą, bo dotyczy de facto każdego z nas, zdrowia każdego z nas, bo przecież jest to szpital, który powinien z zasady być miejscem, w którym udziela się pomocy Polakom, warszawiakom, czy tym osobom, które potrzebują koniecznie pomocy medycznej na najwyższym poziomie. I tutaj niestety, ale te patologie i to, co Dawid Kacprzyk miał według moich informatorów, według pism, jakie były składane do najwyższych czynników, się dopuszczać, już wtedy powinno wywołać bardzo twardą i odpowiednią reakcję. Z jakiegoś powodu tak się nie działo. I pytanie jest takie, dlaczego układ Platformy Obywatelskiej w Warszawie chronił człowieka, który przecież nie był jakimś wpływowym działaczem, był młodym, dynamicznym działaczem, ale jednak o niedużym doświadczeniu. I to należy zadać pytanie, w czym tkwiła siła tego młodego, dwudziestoparoletniego działacza Koalicji Obywatelskiej?
1: Podobnie my chcemy tę rozmowę prowadzić, bo zastanawiam się, kim właściwie był Dawid Kacprzyk dla elity politycznej Platformy Obywatelskiej z Warszawy, bo dostał, jak rozumiem, czy to jest moja hipoteza robocza, żeby była jasność, dostał dość istotne zadanie, czyli zorganizować jakiś specjalny szpital, specjalny oddział, specjalną salę i specjalne miejsce do leczenia mniej lub bardziej poważnych schorzeń polityków Platformy.
2: Ja mam wrażenie, że jednak to nie był rozkaz. To znaczy ja nie do końca zgadzam się z taką hipotezą, że on poszedł tam po to, żeby taki VIP usługi dla Koalicji Obywatelskiej stworzyć. Ja myślę, że to było trochę pokłosie że to był jego autorski pomysł. To jest moja taka hipoteza oparta na pewnych rozmowach, pewnej wiedzy. On po prostu chciał wykorzystać to stanowisko do budowania swojej pozycji. I to jest robocza hipoteza, że on miał takie wpływy, że mógł sobie na to pozwolić. Jeśli mój rozmówca, bardzo naprawdę doświadczony, poważny, zasłużony lekarz mówi anonimowo bo zmieniliśmy jego głos w Republice, o tym, że de facto to Dawid Kacprzyk rządził Szpitalem Południowym, to ja jeszcze raz się zapytam, w czym tkwiła siła tego człowieka? Znaczy, jak to jest możliwe, że jakiś dwudziestoparolatek zarabiający gigantyczne pieniądze trząsł jednym z największych, jeśli nie największym szpitalem w Warszawie? No, to jest pytanie, na które jeśli znajdziemy odpowiedź, ja domyślam się, a może powiem inaczej, no słyszałem, z czego ta siła tkwiła, no ale no, nie chciałbym zdradzać, no bo te pewnie wszystkie informacje znajdą się niedługo w Republice i Gazecie Polskiej, ale to jest kluczowe pytanie, w czym tkwiła siła Dawida Kacprzyka i to nie do końca jest tak, jak niektórzy publicyści próbują to bardzo prosto tłumaczyć, że doktryna Neumanna, że skoro jesteś w Platformie, to sobie możesz robić, co chcesz. Nie, tu niestety albo stety, zależy pod którym kątem się na to spogląda, no wynikało to trochę z innych rzeczy, z innych elementów, z innych powiedzmy powiązań i mechanizmów, ale niewątpliwie jest to klucz do rozwiązania zagadki. Zagadki, która jeśli zostanie rozwiązana, w mojej ocenie bardzo poważnie uderzy w czołowych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i to tych na szczytach. I wcale nie chodzi tylko o ministra Macieja Kierwińskiego, ale również o jeszcze przynajmniej kilku bardzo znanych, wpływowych polityków formacji Donalda Tuska. Pytanie oczywiście, czy Donald Tusk o tym wiedział? Na to pytanie ja osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jeśli wiedział Marcin Kierwiński, no człowiek de facto numer dwa Platformie, może numer 3, no, w zależności jakie byśmy kryteria do tego przyłożyli, o tym wiedział i zamiótł sprawę pod dywan, no to jest to dla całej formacji naprawdę potężny problem, potężna afera i myślę, że ta afera jest początkiem końca Donalda Tuska i jego uśmiechniętej ferajny.
1: I to jest bardzo poważne zdanie, ale to jeszcze zanim to będzie początek końca, ta farma się rozciągać, to zapytam o to, co interesuje chyba najbardziej Polaków, czyli kto? Kto właściwie korzystał w weekendowych programach? O to bardzo natarczywie dopytywał się Bartosz Arłukowicz, żeby ujawnić, żeby dziennikarze ujawnili te nazwiska, żeby mieli odwagę. Jednocześnie sam twierdził, że chętnie zostałbyś małym świadkiem koronnym, wziąłby 60 tak zwaną, czyli odpowiedni artykuł kodeksu postępowania karnego, właśnie traktując trochę całą tą strukturę polityczną, jaką jest Koalicja Obywatelska, jako strukturę mafijną, no bo 60 jest stosowana przez organizowanych grupach przestępczych.
2: No, mnie ciekawi, dlaczego Bartosz Arłukowicz tak się odpalił, no mówiąc kolokwialnie. To znaczy, z czego wynika jego taka bardzo duża aktywność w tym temacie. Wiemy już dzisiaj, że on publicznie mówił, że nie zna Dawida Kacprzyka, po czym okazało się, że na Platformie X, Platforma X została zalana zdjęciami Bartosza Arłukowicza i Dawida Kacprzyka z jakiejś kampanii wyborczej, w której Bartosz Arłukowicz go wspierał. Ja tylko przypomnę, że Bartosz Arłukowicz był ministrem zdrowia. Wtedy, kiedy był ministrem zdrowia, no, ten resort podejmował decyzje, które budziły wątpliwości, na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z wpisami na listę leków refundowanych produktów Biotonu, czyli firmy kontrolowanej przez Ryszarda Krause. No, był taki też współpracownik Bartosza Arłukowicza, który nosił pseudonim Mostek, którego działalność no, do dzisiaj już gdzieś w odmętach historii się znalazła, a wiele wątków, wątpliwości wokół jego działań, jego relacji z Bartoszem Arłukowiczem do dzisiaj nie została wyjaśniona. Więc Bartosz Arłukowicz dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie się zaangażował w tą całą sprawę. No i ja naprawdę no, uważam, że nie przypadkiem. I wcale nie dlatego, że chce bronić swojego ugrupowania, ale wydaje mi się, że może jest coś, co pan Bartosz Arłukowicz chciałby za wszelką cenę ukryć w tym wątku. No, jako były minister zdrowia na pewno brał udział w różnego rodzaju rozmowach, nawet nieformalnych, w szeregach Platformy, Koalicji dzisiaj Obywatelskiej, dotyczących kwestii polityki zdrowotnej. Być może wie coś więcej na temat Szpitala Południowego i tego, co się tam działo. Może był informowany? Ja tego nie wiem. Ja zadaję pytania, no, które są zasadne w sytuacji, w której ten pan dzisiaj no, dominuje wręcz można powiedzieć, Koalicję Obywatelską w wypowiadaniu się na temat tego gigantycznego skandalu.
1: rzeczywiście stał się twarzą Platformy, który rozgrywa trochę, albo Donald Tusk dał mu taką misję, albo sam się poczuł, że będzie w ten sposób działał w tej sprawie, a rzeczywiście Dawida Kacprzyka zna, no chyba dobrze, bo go rekomendował do Rady Dzielnicy, to nie każdego z wielu tysięcy kandydatów na radnych Koalicji Obywatelskiej różnego stopnia dostąpił taki zaszczyt, jak osobiste poparcie ze strony Bartosza Arłukowicza.
2: To prawda. Warto też zastanowić się, kto był patronem w ogóle, no bo mówimy o Ursynowie, dobrze mówię, o Ursynowie, o dzielnicy Ursynów.
1: Ursus, przepraszam.
2: Ursus, tak.
1: Radnym był w Ursusie, a Szpital Południowy to Ursynów.
2: No więc właśnie, więc pytanie jest takie, kto tutaj miał kluczowy wpływ na karierę pana Kacprzyka w Platformie, dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej. To jest kolejne kluczowe pytanie w tej całej historii. Kto promował pana Kacprzyka? No i ja mogę powiedzieć, że pojawia się jedno nazwisko patrona politycznego, pana Dawida Kacprzyka, czy raczej patronki politycznej. Moje źródła wskazują, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska miała być patronką kariery Dawida Kacprzyka. Czy to jest prawda? Czy to jest nieprawda? No myślę, że wiele pytań dotyczących Szpitala Południowego i ewentualnej wiedzy na temat tego, co tam się działo, powinno być kierowane do pani marszałek Senatu. Nie bez powodu, bo jej nazwisko pojawia się przy tej okazji nie tylko w kontekście wizyty jej męża w tym szpitalu. Zresztą ona podobno miała tego męża właśnie do Szpitala Południowego przywieźć. Ale również właśnie jeśli chodzi o jej relacje z panem Kacprzykiem i z całą rodziną Kacprzyków, tak ja to tak nazwę. Więc wydaje mi się, że ta sprawa będzie miała jeszcze nie jedną odsłonę. Jest bardzo wiele pytań. Jeśli faktycznie pani Małgorzata Kidawa-Błońska była patronką kariery Dawida Kacprzyka, to z jakiego powodu była tą patronką? Znaczy, dlaczego akurat doszła do wniosku, że warto tego młodego, dynamicznego człowieka promować? Tak? To są pytania bardzo istotne w tej całej sprawie.
1: I te pytania będziemy cały czas zadawać. Na koniec, czy my już mamy pełną listę jako dziennikarze, nie ujawniamy z różnych względów, no Patryk Słowik też nie ujawnia, bo to są kwestie prawne, ale czy już twoim zdaniem my znamy wszystkich tych, którzy brali udział z tego, w tym procederze Saloniku, korzystali z tego Saloniku i z tej przyspieszonej drogi na Sorze, czyli że normalni chorzy czekali czasami godzinami na pomoc, a polityk Platformy z drobnym schorzeniem był obsługiwany na tym Sorze niemalże natychmiast.
2: No, będzie bardzo trudno pełną listę nazwisk poznać. Też jakby ja tak ogólnie dość spróbuję powiedzieć, że bardzo trudno jest dzisiaj niektóre przypadki zaklasyfikować ze względu no między innymi właśnie też na kwestie związane no, z tajemnicą medyczną, tak? Znaczy ta sprawa, ona jakby pod tym kątem jest dość delikatna, znaczy nawet bardzo delikatna i dość skomplikowana, bo w takim szpitalu no każdy ma prawo się leczyć, tak? Każdy ma prawo do tego szpitala przyjechać, czy jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, PiS-u, czy kimkolwiek innym. Problem polega tylko na kwestii związanej z tym, jak wyglądała procedura i czy tutaj Salonik VIP odgrywał kluczową rolę. Wbrew pozorom, w niektórych przypadkach nie jest łatwo rozstrzygnąć w tej kwestii. I nawet jeśli no, ma się takie, a nie inną ocenę danego polityka, to ja uważam, że należałoby mieć 100% pewność, ujawniając jego nazwisko, że on faktycznie tej procedury, tą procedurę pełną złamał i była to historia na zasadzie telefon do Dawida Kacprzyka bądź jakiegoś innego przedstawiciela czy pracownika Szpitala Południowego. Więc powiem tak, ten Salonik VIP, on jest pewnego rodzaju symbolem, ale same patologie, te największe patologie, one nie do końca łączą się nawet z kwestią tych osób, które dzięki temu Salonikowi po prostu miały prostą i szybką drogę do konsultacji czy zabiegów. Ale co do kwestii tego, jak byli traktowani w tym szpitalu zwykli ludzie, którzy trafiali na SOR. Ja uważam, że dzisiaj powinna powstać specjalna komisja złożona z niezależnych przedstawicieli różnych specjalizacji lekarskich, aby ocenić, czy w czasie, kiedy pan Dawid Kacprzyk był koordynatorem na SOR-ze, podejmowano na SOR-ze wobec pacjentów takie działania, jakie powinny zostać podjęte. Czy nie popełniono błędów lekarskich, czy nie popełniono pewnego rodzaju złamania procedury. To powinno zostać ocenione naprawdę przez komisję złożoną z ludzi, którzy się na tym znają, czyli z lekarzy o różnych specjalizacjach, bo ja naprawdę, to co informatorzy mi opowiadają, włos na głowie jeżdży. Mi jako dziennikarzowi trudno jest ocenić, czy w danej sytuacji powinno się zastosować taką procedurę leczniczą, takie działania, czy też inne. Ja nie jestem w stanie tego ocenić. To są w stanie ocenić eksperci, ale ze względu na to, że są pewne wątpliwości bardzo poważne, to myślę, że dzisiaj kluczem do tego, aby ten temat został wyjaśniony, jest również kwestia wyjaśnienia, czy na SOR-ze nie dochodziło do działań, które można uznać czy ocenić jako błędy lekarskie. I jeśli takie działania były podejmowane, to znaczy, które można scharakteryzować i ocenić jako błędy lekarskie, to z jakiego powodu? Czy to wynikało z tego, że po prostu osoby, które zajmowały się tymi pacjentami, są osobami, które nie posiadały takiego doświadczenia i nigdy nie powinny samodzielnie takich decyzji podejmować? Czy wynikało to z innych kwestii? Więc naprawdę sprawa jest bardzo poważna. Ja też mówię, nie jestem ekspertem od spraw medycznych, nie jestem lekarzem. Tak.
1: Tak, słuchamy i słyszymy.
2: Tak, bo ja tutaj właśnie. Więc jeśli chodzi o tę kwestię, to myślę, że ten zespół byłby tutaj bardzo istotnym elementem, nie tylko audyt samej działalności szpitala, ale również eksperci, lekarze, którzy oceniliby to, jakie decyzje na tym SOR-ze zapadały i czy te decyzje były słuszne.
1: O czym mówił Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy Telewizja Republika i Tygodnik Gesta Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Kłaniam się nisko.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
2: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon, jest godzina 14.07, to jest audycja Kiedyś to było, a dziś jest 22 czerwca i w związku z tym będziemy słuchać zespołu Czerwono-Czarni, a dokładnie pierwszego albumu, który ten zespół wydał, a to dlatego, że są takie dane na temat założenia zespołu Czerwono-Czarni. Mówi się właśnie, że jedne źródła podają, że 22 dzień czerwca roku 1960 to jest data założenia właśnie tego zespołu, a że 23 czerwca dali oni pierwszy koncert, pierwszy występ w Gdańsku, w kabarecie czy klubie Rudy Kot, tak się nazywał. No więc jedni podają datę 23, drudzy 22, no ale jeśli 23 czerwca już wystąpili, to chyba 22 czerwca już zespołem być musieli. Więc to był rok 1960, 40, 50, 66 lat w takim razie mija od powstania zespołu Czerwono-Czarni. To bardzo ważny polski zespół muzyczny, pionier big beatu, zresztą też spadkobierca zespołu rock'n'rollowego Rhythm and Blues, który był pierwszym polskim zespołem rock'n'rollowym, także bardzo ważna historia.